0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. W tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A tak sytuację komentował w TVN24 profesor Marcin Matczak.
1: Status uchodźcy to to, co uniemożliwiało wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Już ten status nie chroni tych osób. I trzecia konsekwencja jest taka, że oni są ograniczeni w swojej mobilności teraz, dlatego że z tym statusem uchodźcy jest powiązany ten tak zwany paszport genewski.
0: Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie przedwczoraj utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry. Prokuratura zapowiedziała, że niezwłocznie przygotuje wniosek o ekstradycję. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem, jaki szykuje przeciwko niemu Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Fundacja oskarża premiera o zniesławienie w sprawie finansowania przez Zonda Krypto. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że premier jest gotów na konfrontację. Sprawa trafi teraz do Sejmowej Komisji Regulaminowej, która musi formalnie potwierdzić zrzeczenie się immunitetu, zanim sprawa trafi do sądu. Liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego zmasowanego ataku Rosji na Kijów wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu. 100 osób zostało rannych. Trwają nadal poszukiwania i nie można wykluczyć, że odnalezione zostaną kolejne ofiary. Tak mówił o tym ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosji nie pozostał żaden argument przemawiający za wojną, poza rakietami balistycznymi tego rodzaju terrorem. Putin nadal zamierza zniszczyć budynki mieszkalne zamiast zakończyć tę wojnę. Można temu przeciwdziałać, zarówno poprzez odpowiednie dostawy systemów antybalistycznych, jak i znacznie szybsze prace nad rozwojem europejskich zdolności antybalistycznych. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że był to najbardziej zmasowane uderzenie na to miasto od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Znamy kolejne drużyny, które zagrają w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wczoraj Hiszpania pokonała Austrię 3-0, Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 po golu w 94 minucie. Chorwaci zdołali jeszcze wyrównać, ale po analizie VAR sędzia bramkę odwołał, bo był spalony. Trwa w tej chwili mecz Szwajcaria-Algieria. Po pierwszej połowie prowadzą Szwajcarzy 1-0. A więcej o informacji o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś powinno być całkiem pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, które jednak okresami wzrośnie do dużego. Stanie się tak w Polsce południowo-wschodniej oraz wschodniej, a także na Pomorzu.
4: Tam spodziewane są przelotne opady deszczu, a na Warmii i na Wybrzeżu także burze. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w centrum, na zachodzie i na północy.
5: Dosyć silny, porywisty.
4: Porywisty. Silniej powieje także w górach. Najchłodniej dzień zapowiada się w rejonach podgórskich i nad morzem. Około 18 stopni. Na ogół jednak temperatura maksymalna wyniesie od 20 do...
5: 24.
4: Tak. Czego?
5: Celsjusza.
4: Nie. Najcieplej na południowym wschodzie do 26 Celsjuszów.

Poranna manna.

0: Czyli co? Mamy teraz lipca.
1: Tak. Lipca trzeciego.
0: No właśnie. I w związku z tym wszyscy mówią o lipiec.
1: O. Tak mówią?
0: Tak.
1: O.
0: Czyli wakacje.
1: O, lipiec. Lipiec, lipiec. Lipiec jest... Jaki jest lipiec?
0: 224-280-280.
1: Wojciech.manet.nowyświat.online. Online.
0: Co z tym? Hajtek Szczerczyk realizuje, Kuba Jędras wydawcą jest, Marian...
1: Siódmy jest lipiec.
0: Jaki?
1: Siódmy. Jak Bond.
0: Piu, piu. Dzisiaj jest siódmy?
1: Nie, drugi. Trzeci.
0: No to po co siódmy?
1: Lipiec jest siódmy. Piu, piu.
0: A siódmy, w ogóle siódmy od początku.
1: Siódmiak.
0: Tak.
1: Co u pana? Ciężko, nie?
0: Ciężko, ale jakoś dźwigniemy to mimo wakacji, bo jesteśmy na wakacjach chyba teraz już. Szkoła się skończyła.
1: Aha, wakacje. Kiedy będziemy mieli wakacje?
0: Mam pewien temat dotyczący tego, ale nie będę od razu tego ogłaszał, bo mamy przed sobą przecież cały obszar audycji naszej.
1: Wesołe 4 godziny.
0: Będzie coraz weselej.

0: ten mój niezwykły koncept na rozważania, nie przez całą audycję pewnie, ale trochę, jest taki, że zacząłem zastanawiać się, skoro wakacje, to są też urlopy, ale czym się różni urlop od wakacji?
1: O, to dobre. Wakacje chyba jednak są przeznaczone dla tych, którzy chodzą do szkoły.
0: A urlop... Albo na studiach są, tak?
1: Czyli mają taką przerwę rzeczywiście w lipcu, sierpniu.
0: Czyli to nie jest ruchome święto, to raczej jest lato, lipiec, tak. Sierpień. U studentów wrzesień.
1: I taka ustalona przerwa. A urlop można sobie wziąć, kiedy się chce.
0: No nie bardzo kiedy się chce, kiedy dadzą.
1: Nie, no co, kiedy dadzą?
0: No jak to? Przecież...
1: Przysługuje mi w ciągu roku ileś urlopu i biorę go wtedy, kiedy chcę.
0: Jesteś pewien?
1: No, tak.
0: A jak pracodawca mówi, chwileczkę, w tym miesiącu o urlop poprosili wszyscy pracownicy. To ja co, zamknąć mam firmę?
1: No to wtedy nie można.
0: No właśnie.
1: My na przykład też mamy, tam gdzie pracuję, mamy zakaz na początku lipca brać urlopy.
0: Kto?
1: My.
0: A ja chciałem na urlop pójść.
1: Pan nie może, bo pan w podobnym miejscu pracuje. I my mamy zakaz.
0: A widzisz, że mówiłeś, że urlop się bierze, kiedy się chce.
1: No, kiedy się chce, z wyjątkiem wtedy, kiedy nie można.
0: No tak, doskonale. A jeszcze na studiach jest urlop dziekański. I to też chyba nie zawsze wtedy, kiedy się chce. Chociaż nie. O to się występuje chyba.
1: A dziekański jest wtedy, jak... Nie, to słaby żart. Jak nie ma dziekana, chciałem powiedzieć, ale to nie.
0: No słaby, tak.
1: Ale staram się.
0: Mogą państwo się dołączyć do dyskusji, bo nie powiedzieliśmy, że dzisiaj przy naszych telefonach...
1: Wiktoria Wichrowska.
0: Jest szefową centrali telefonicznej.
1: Ona na przykład nie może wziąć urlopu, bo musi odbierać telefony codziennie.
0: Ale zdarzyło się, że nie było jej.
1: A jeszcze... może miała urlop. Albo na wakacjach była.
0: A mnie ciekawi jeszcze jedno. Czy to reguluje indywidualny jakiś przepis danej firmy? Czy ja mogę na urlopie pracować?
1: A i żeby wziąć sobie urlop, ale w tej samej pracy czy w innej?
0: No właśnie, to jest pytanie.
1: Chyba komplikujemy.
0: Że w jednej pracy wziąłem urlop i szybko robię coś w drugiej. Czy to jest legalne?
1: Ja bym poszedł o krok dalej. Czy można w jednej pracy pracować w drugiej pracy?
0: Albo czy można w dwóch pracach wziąć urlop?
1: Na przykład jestem realizatorem w radiu, ale trafia mi się regularnie, że mam tak zwane puszki. I sobie siedzę po prostu i pilnuję tylko tego, czy wszystko leci.
0: No nie, to jest już szczegółowość. To nie. Aha. Ale czy można na urlopie pracować... Albo brać prace zlecone, bo jeszcze jest wolontariat. To jest jeszcze co innego. O nie, nie dam sobie z tym rady.
1: 224-280.

0: serwis serwisem, mamy je co godzinę i tam są takie, no, esencja informacji przygotowana przez naszych kolegów, ale na świecie dzieje się wiele i to nie tylko w polityce i sporcie. Czy ty, przeglądając prasę, potrafisz poszerzyć to spektrum wiadomości, które spływają na nas?
1: Małgorzata Kożuchowska utknęła w aucie.
0: Niemożliwe. W swoim?
1: W związku z premierą spektaklu w Teatrze Narodowym zaparkowała zbyt blisko innego samochodu.
0: O rany.
1: Tak. I nie mogła swobodnie otworzyć drzwi.
0: I cały spektakl przesiedziała w samochodzie?
1: Nie, wydaje mi się, bo jest zdjęcie, jak się przyciska.
0: A zdjęcie jest?
1: Tak.
0: A czyli...
1: No przecież nie pisaliby bez zdjęcia.
0: Oni czyhali, żeby ją sfotografować, ale przeciskającą się, oni czy w ogóle?
1: Oni za nią jeżdżą.
0: A ze zdjęcia wynika, że się przecisła?
1: Przecisła się. Małgorzata Kożuchowska nawet w stresujących momentach potrafi zachować zimną krew.
0: Dajcie spokój.
1: Ale to, tak... ale to nie jedyny ważny news dzisiejszego dnia.
0: No ale ta Małgorzata Kożuchowska to tak mi wygląda trochę jak James Bond.
1: Człowiek guma.
0: Guma też.
1: Albo jak...
0: Ale człowiek guma potrafi być zdenerwowany, a Małgorzata Kożuchowska nic.
1: Tak. Trochę jak MacGyver.
0: Bo MacGyver był guma?
1: Nie, ale chociaż nie, on by coś innego zrobił.
0: On z gumy wszystkiego umiał zrobić wszystko.
1: Helikopter zrobił. Tak. Odleciał. Andrzej Rosiewicz wystąpi w Tańcu z Gwiazdami.
0: Tak?
1: Tak.
0: Czy to jest znak zapytania na końcu, czy potwierdzenie?
1: Nie, potwierdzenie.
0: Aha, to znakomicie.
1: Jakoś nie przejął się pan tym specjalnie.
0: Nie.
1: Maciej Dowbor żegna się z Dzień Dobry TVN.
0: No to już się żegnał, to jest stara gazeta.
1: Tak? Nie, no jest dzisiaj. No ale może się cały czas żegna. No,
0: no może tak.
1: Nie można się, pan by się też długo żegnał przecież. I nie wiem, czy to już coś, jakoś tak... Młody. Nic się nie dzieje. To, delfinie, samice mają własną czarną listę samców. O, w końcu coś ciekawego. Widzę niezrozumienie na pana twarzy. Przeczytam jeszcze raz. To jest z kategorii umysł w lepszej formie.
0: Tak.
1: Delfinie, samice mają własną czarną listę samców. Jeszcze raz mam to przeczytać?
0: Tak.
1: Delfinie, samice mają własną czarną listę samców. Naukowcy...
0: Najpierw zrozumiałem delfiny w panice i to mnie zdziwiło. Potem się okazało, że samice delfinów, czyli delfinki...
1: Tak.
0: I one są tak przygotowane, że niektórych samców, delfinów rozumiem, kategoryzują jako złych?
1: Tak, bo są na przykład zbyt agresywne wobec swoich partnerek. I gdy słyszą charakterystyczny gwizd takiego samca, potrafią szybko odpłynąć w przeciwnym kierunku.
0: A to bardzo słusznie, to jest antyprzemocowe.
1: Tak. Można by wziąć z nich przykład.
0: Delfiny są mądre.
1: Chyba czasem mądrzejsze nawet niż my.
0: Tak, mi się wydaje, tak.
1: Ale nie niż pan.
0: Tak.
1: Może pan jest delfin.
0: Mogę być częściowo delfin. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: ja dzwonię z wyznaniem miłości. Kocham was takim fajnym, czystym uczuciem. Chciałam się uśmiechnąć do całej ekipy, do panów manów i powiedzieć wam, że pięknie się was słucha, że jestem dumna, że jestem patronem. Dałam swoją cegiełkę ku waszej przeprowadzce i że życie jest piękne, w Lublinie super poranek i tyle.
1: Jaki przyjemny poranny telefon od pani z Lublina. To no za... i super poranek, i jeszcze informacja o cegiełce.
2: Zazdrość mnie trochę wypełnia.
1: Że?
2: Że można być tak pogodnym o 6:27.
1: No ale to ty jesteś niepogodny?
2: Nie, ja jest teraz już teraz jestem bardziej pogodny niż byłem, ale jest coś takiego, że...
1: Jestem, nawet jak jestem niepogodny, to radio mnie rozpogadza.
2: Ale pan jest delfinem, no.
1: Tak?
2: No. Taki jest... ma pan trochę z przodu, taki...
1: Z przodu mam coś?
2: Taki... Takie trochę tylko.
1: Każdy ma coś z przodu.
2: No tak jak delfin. Podoba mi się też tytuł tego telefonu.
1: Chciałbym...
2: Pani nas kocha.
1: No ale to kocha to jest prywatne wyznanie, ale jednocześnie wyznanie dotyczy całej ekipy Radia Nowy Świat, wsparcia naszej przeprowadzki i bardzo byśmy państwa chcieli zachęcać do nieprzerywania, bo przecież ta przeprowadzka... To będzie takie święto i tak sobie przygotujemy to pięknie i pokażemy wszystkim. A my teraz nie widać nas teraz na kamerach, prawda?
2: No jeśli zrobimy coś śmiesznego, to potem nas będzie widać.
1: No ale dlaczego tylko śmiesznego? A może właśnie takiego dostojnego? A może jeszcze posłuchajmy tego pana, który mówi o pracach, bo myśmy ruszyli ten temat lekko, trochę nie wiedząc właściwie, jak to jest z tymi pracami.
3: Ale rzeczywiście, że można pracować w dwóch pracach. Ja tak mam. W jednym miejscu, w hotelu, pracuję jako kelner i jako konserwator. Mam dwie prace w jednym miejscu. Można to pogodzić i jest bardzo przyjemnie, bo można pracować w takim...

0: sposób, że nie ma rutyny. Coś się robi innego. Nie popada się w tą rutynę. Można odświeżyć umysł i być pomocnym w różnych działach. Można też pracować w trakcie wakacji, bo biorę wakacje tutaj w tej pracy i będę pracował jako malarz mojej drugiej pracy. A mam kolegę, który pracuje w trzech miejscach. U nas w hotelu, w szkole na świetlicy i jeszcze sprząta.
1: To jest rzeczywiście taka wielozadaniowość.
2: Ale to już trochę podchodzi pod człowieka renesansu. Pod humanistę takiego prawdziwego.
1: Albo współcześnie mówiąc multitasker.
2: A.
1: Ale wiesz co? To mogą być kolizje. Wyobraź sobie, że ten pan niesie zupę jako kelner, a tu ma sygnał, że winda się zatrzasnęła. I teraz no, rzuca tę zupę i leci windę.
2: Czy z zupą idzie do windy, ale ona wtedy wystygnie.
1: Ale jeśli winda jest blisko, to doniesie ciepłą zupę, tyle że nie tam, dokąd szedł.
2: Aha, bo pojedzie windą.
1: Ale najlepiej jakby zupę niósł temu komuś, kto był zatrzaśnięty w windzie. To wtedy od razu...
2: Nie wiem.
1: Nie?
2: Nie, no tak.
1: Mam nie iść dalej?
2: Niech pan pójdzie.
1: No, nie, może już nie.

0: z serii Ponury Kadrowy Radzi. Taką nową serię rozpoczynamy. Ona będzie chyba miała tylko jeden odcinek, chyba że Zbyszek postanowi inaczej. No więc Ponury Kadrowy podpowiada, że będąc na urlopie czy zwolnieniu lekarskim w swojej firmie, nie można niczego robić.
1: Nie można?
0: Nie można. Na przykład od 1 stycznia na zwolnieniu w jednej firmie. Aha, można pracować w innej, potem pisze.
1: No czy nie można?
0: To jak to jest? Za zgodą lekarza. Na przykład mając złamaną nogę, nie można prowadzić autobusu, ale w drugiej...
1: Można jechać na rowerze.
0: To jest skomplikowane. Ale na urlopie, będąc w swojej firmie, w innej, można pracować.
1: Czyli jak... Ale z nogą?
0: No bo ja to rozumiem, że jeśli mam urlop, nie urlop, tylko zwolnienie lekarskie, no to nie mogę.
1: Ale nie, to są dwie różne rzeczy przecież. Nie jedziesz na urlop. Lekarz cię nie wysyła na urlop. Chyba, że to jest urlop macierzyński. Ale to ze złamaną nogą macierzyński. Można iść.
0: No mogłoby się to połączyć, ale to co to...
1: Ale co lekarz do tego ma? W sensie...
0: A na macierzyńskim można prowadzić autobus?
1: Właśnie. To jest pytanie. Czy na urlopie macierzyńskim można prowadzić autobus?
0: Możliwe, że to jednak nie był ostatni odcinek ponurego kadrowego. Wrócimy do tej serii.
1: A na razie Adriana
0: Bąkowska.
2: Dla większości dzieci wakacje to czas odpoczynku i mniej lub bardziej egzotycznych wyjazdów. Ale są młodzi ludzie, którzy letnie miesiące przeznaczą na pracę zarobkową. Jaka jest ich liczba? Tego dokładnie nie wiemy. Według oficjalnych danych GUS w ubiegłym roku pracowało nieco ponad 90 tysięcy osób pomiędzy 15 a 17 rokiem życia. Z kolei w badaniu zleconym 2 lata temu przez Warsaw Enterprise Institute aż 45% dorosłych Polaków deklarowało, że podejmowało się pracy zarobkowej przed ukończeniem pełnoletności. 70% z nich przyznało, że było zatrudnionych na czarno. Co do zasady, pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, podkreśla radca prawny Marcin Frąckowiak, autor bloga prawopracy.blog.
3: Praca poniżej tej granicy stanowi ściśle regulowany wyjątek. Wbrew pozorom, nawet małe dzieci mogą legalnie wykonywać pracę, ale wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga to uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. Jeśli natomiast dziecko ukończyło 15 rok życia, wówczas przez kodeks pracy traktowane jest już jako młodociany. Taka osoba może zostać zatrudniona albo w celu przygotowania zawodowego, albo w celu wykonywania tzw. lekkich prac. Mogą to być na przykład prace sezonowe polegające na zbiorze owoców.
2: Praca i pomoc w obowiązkach domowych, oczywiście w wymiarze dostosowanym do wieku, jest także korzystna z perspektywy rozwoju dziecka, mówi psycholog Tomasz Kuźmicz z Uniwersytetu SWPS.
4: Oczywiście to jest zawsze pytanie o to, jaka praca. Tych korzyści związanych w ogóle z tym, że dziecko pracuje, wykonuje różne zadania, jest bardzo wiele. I to od takich bardzo podstawowych związanych z budowaniem poczucia sprawstwa, wpływu, kształtowaniem wiedzy i umiejętności, po też te elementy związane już później w nastoletniość, na przykład z kształtowaniem tożsamości, ale też stawaniem się niezależnym. I jest to w pełni wpisane w rozwój. To nie chodzi o to, żeby dziecko wykonywało pracę za dorosłych, raczej o to, żeby próbowało i testowało siebie w nowych perspektywach, możliwościach.
2: Ale oprócz dorabiania sobie do kieszonkowego mamy w Polsce także zjawisko pracy nieodpłatnej. Od zajmowania się młodszym rodzeństwem po codzienne obowiązki w rodzinnych firmach i wiejskich gospodarstwach. Ostatnią dużą analizę na temat pracy nieletnich w rodzinach rolniczych przeprowadził 25 lat temu Instytut Medycyny Wsi. Wynikało z niego, że badane dzieci poświęcają średnio około 1,5 godziny dziennie na obowiązki w gospodarstwie. Dodatkowo ponad godzinę wykonywały różne prace domowe i nie chodzi tu o odrabianie lekcji. Jak to wygląda teraz? Tego dokładnie nie wiemy, choć oczywiście przez ostatnie ćwierć wieku podejście do praw i obowiązków dziecka diametralnie się zmieniło.
3: Trzeba moim zdaniem odróżnić zwykłą, okazjonalną pomoc dziecka w rodzinie od pracy, która faktycznie zastępuje pracę dorosłego pracownika.
2: Wyjaśnia radca prawny Marcin Frąckowiak.
3: Kodeks rodzinny mówi, że dziecko pozostające na utrzymaniu rodziców i mieszkające z nimi ma pomagać we wspólnym gospodarstwie. Ale ta pomoc musi być rozumiana przez pryzmat dobra dziecka, jego godności, wieku, zdrowia i obowiązku nauki. Dzieci często pomagają rodzinie sezonowo, no, przy zwierzętach, zbiorach czy prostych pracach porządkowych. Taka pomoc sama w sobie nie musi być nielegalna, ale musi być adekwatna do wieku i możliwości dziecka. Okazjonalna, bezpieczna, nie może kolidować ze szkołą.
2: W żadnym wypadku dzieci nie mogą obsługiwać maszyn rolniczych, pił elektrycznych, a także pracować na wysokościach, przy niebezpiecznych środkach chemicznych i przy dużych zwierzętach, również przy ich uboju.
3: Granica zostaje przekroczona, gdy dziecko pracuje regularnie, ponad siły, w warunkach zagrożenia, bez odpoczynku, zamiast nauki, albo wykonuje zadania typowo przeznaczone dla dorosłych.
2: Z kolei psycholog Tomasz Kuźmicz zwraca uwagę, że rozmawiając o pracy dzieci i młodzieży, nie można zamykać się w wielkomiejskiej bańce.
4: W zależności od środowiska i od kontekstu ta perspektywa będzie się zmieniała. To znaczy w takim myśleniu społeczno-kulturowym w niektórych domach, czymś zupełnie naturalnym jest to, że właśnie dzieci pracują i wspomagają rodziców w sposób bardzo aktywny. No ale to tak jakbyśmy w drugą stronę przesadzili i powiedzieli, a co wtedy, kiedy dziecko nic nie robi? Każda z tych skrajności zdecydowanie wydaje się niekorzystna.
2: Choć praca uczy odpowiedzialności i szacunku do pieniędzy, pamiętajmy, że dzieci są dziećmi. Przede wszystkim powinny się rozwijać, bawić, a także cieszyć wakacjami. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: Wszystkie dzieci są nasze.
0: Chcę je do pracy wszystkie zaciągnąć, ale jak nam się to pięknie połączyło. Tematy pracy, urlopu, wakacji.
1: I pracy w wakacje, tak. I pracy w domu. Ale to wszystko jest tak skomplikowane, że właściwie każdy rodzic powinien mieć prawnika, który decyduje, czy to, co ten rodzic robi z dzieckiem, albo dziecko z rodzicem, czy to jest w porządku. Bo wyobraź sobie, tam padły słowa, nie zamykamy się w wielkomiejskiej bańce. No to ja wychodzę z tej bańki. Słyszę, że dzieci nie mogą pracować z dużymi zwierzętami.
0: Nie może wydoić krowy.
1: Otóż to. A przecież te małe dzieci są uczone, jak mają tej krowie wypuścić mleko z tych, co dom ona ma. Więc to jest sprzeczność. Jedna z wielu zresztą.
0: Ale może to może być wyjątek.
1: A ja widziałem, i to widziałem niejednokrotnie, nie młodocianych, bo tu jeszcze padło młodociany, ale dzieci małe, które tak trochę daleko od posterunku policji prowadziły traktory na przykład. Czyli to jest przestępstwo. Jest. A jednak rodzic pozwolił, a może dziecko się rwało do tego.
0: A na przykład sprzątać po dużym zwierzęciu, to jest praca z dużym zwierzęciem?
1: Szczególnie, że duże zwierzę zostawia duże rzeczy do sprzątnięcia.
0: No tak. Widły są też potrzebne wtedy. Widły są większe niż dziecko.
1: I chyba, są niebezpieczne.
0: Chyba, że będzie miało małe widły.
1: Ale powinny być dziecięce widły.
0: A myśli pan, że jest producent takich dziecięcych narzędzi?
1: No, ale, a co, nie widziałeś małych łopatek i wiaderek? No to niby do zabawy, ale to...
0: Małe widły.
1: Małe widły, tak. Mała kosa, mały cep. Przestań się śmiać.
0: Przepraszam.

0: It's all right, mama.
1: Anna pisze, że okazuje się, że jednak dorównujemy delfinom, bo mówiąc o tej czarnej liście, to jej koleżanki i znajome na różnych socialach, apkach również mają swoje czarne listy samców, niektórzy zablokowani, więc okazuje się, że
2: jednak... A czyli nie jest tak źle z nami, że delfiny?
1: Tak.
2: Owszem, ale my też.
1: Czyli jednak jesteśmy bliżej niż nam się wydawało. A propos urlopów, nie jest wesoło, pracuję na dwa etaty. Bywa, że biorę urlop w jednej pracy, by nadrobić w drugiej. Często na urlopie biorę tak zwaną pracę na zlecenie. Jestem samotną matką i muszę wyrywać, co się da, niestety.
2: To jest rzeczywiście... No, sytuacja niejednostkowa.
1: Tak, my tu sobie żartujemy z pracowania w dwóch miejscach, a to przecież dla niektórych jest codzienność, żeby połączyć dwa różne miejsca pracy. I to nie tak...
2: Żeby połączyć koniec z końcem, bo tak. To są różne sytuacje. Ale wracając do tego bardzo rozległego tematu dzieci pracujących, to taki przykład. Weź, wyrzuć śmieci. Czy to jest praca?
1: Nie.
2: Czy to jest pomoc?
1: No chyba, że się zarobi pieniądze. Czy jak wyrzucę śmieci za 5 zł,
2: to w sumie... To jest praca?
1: A nie?
2: Ja nie wiem, właśnie ja nie wiem, jak to legalnie wygląda. Albo jak mały synek czy córeczka powie rodzicom, wyrzucę, ale za pieniądze. Czy to jest szantaż, czy to jest zarobek? Albo przecież dzieci mają też kieszonkowe. I teraz nie wiem, czy kieszonkowe to jest pewna pula, z której dziecko wykonuje jakieś zadania, czy to jest tylko po prostu darowizna.
1: No tak, to jest darowizna wtedy, a nie kieszonkowe, taka bezinteresowna. No bo
2: tak
1: wyrzuć śmieci to jest raczej po prostu też prośba. Ale jak na przykład będzie wyrzuć śmieci, bo nie dostaniesz obiadu...
2: To jest szantaż.
1: To już jest szantaż. Czyli umiemy to rozróżnić.
2: Tak.
1: No to dobrze.
2: A jeżeli matce się pomyli i powie, wyrzuć obiad, bo nie dostaniesz śmieci,

0: słucham panów redaktorów o poranku i muszę powiedzieć, że powinni się zdecydować, czy poważny temat obśmiać, czy go traktować jednak poważnie. A wypowiedzi ich na temat pracy poza wielkomiejską bańką są tak nieautentyczne, wprost proporcjonalne do ich błyskotliwości i inteligencji w innych tematach. Także trochę przykro się tego słucha, bo ani to śmieszne, ani fachowe, żal.
1: No to nam się oberwało teraz z dwóch stron, bo nie wiadomo, czy słuchacz życzy sobie, żebyśmy byli cały czas weseli, czy cały czas poważni.
2: Ale jeśli proporcjonalne są nasze słowa do błyskotliwości w innych tematach?
1: Ale to, że my jesteśmy w innych też tacy słabi? Z tego wynika?
2: No tak. Czyli właściwie nie ma tematu, na który moglibyśmy się wypowiadać.
1: Chyba, że mówilibyśmy bardzo mało, lakonicznie, no tak, absolutnie nie uśmiechając się, bo to jest drażniące.
2: W niektórych stacjach jest to jedyna słuszna droga.
1: Ale my nie jesteśmy niektórą stacją.
2: Ja też nie wiedziałem, bo ja nie wiedziałem, że to jest tak poważny temat. Poważnie się zrobiło w momencie, w którym pani napisała, że czasami nie jest tak wesoło, sugerując, że może przez chwilę było wesoło. Że
1: może powinniśmy być poważni, a żartować, tylko opowiadać dowcipy takie jak wujek Janusz, to wtedy będziemy już schematyczni.
2: Nie no, bo tak myślałem, że rozmawiamy o tym, że ta druga praca i czy można, czy nie można. Pojawił się list, że jak się ma, jest na zwolnieniu lekarskim, to nie można, ale...
1: Ja jednak pozostanę zwolennikiem odciążania wypowiedzi. Nie robię sobie żartów ze wszystkiego, ale nie takiego wykutego z marmuru, potwornie poważnego podejścia do wszystkiego.
2: Czyli stoi pan w kontrze do słuchacza, który zadzwonił.
1: Trochę stoję w kontrze. No, i to się dla mnie źle skończy.
2: Tak, tak może być. No a ja w takim razie, co ja mogę? Nie wiem, czy ja, nie wiem, czy stać z panem, czy...
1: Musisz się zastanowić, bo jak słuchacz powiedział, trzeba się zdecydować.

0: kim bylibyśmy, gdyby nie przeszłość oraz jak analizować własną sztukę. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Daniel Pawłowski, jestem malarzem. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia ze mną.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Jest 7:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Amerykański prezydent Donald Trump twierdzi, że Iran zgodził się na praktycznie na wszystko, czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają. W rozmowie relacjonowanej na żywo z gabinetu owalnego przez stację CNBC Trump powiedział, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko temu krajowi jako pełnowymiarowej wojny. To pozbawianie go broni jądrowej, podkreślił. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według ostatnich danych potwierdzono śmierć ponad 2,5 tysiąca osób. Ponad 12 tysięcy zostało rannych. Eksperci obawiają się, że bilans ofiar może znacznie wzrosnąć, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń i fakt, że liczba zaginionych szacowana była na ponad 50 tysięcy. Szanse na odnalezienie kolejnych żywych osób pod gruzami spadają z każdą godziną. Pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez odrzuciła oskarżenia o spóźnioną reakcję władz na kataklizm. Powiedziała też, że rząd w Caracas prowadzi rozmowy z władzami USA i Międzynarodowym Funduszem Walutowym na temat odzyskania środków, które umożliwią odbudowę zniszczonej infrastruktury. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Warszawie dwie osoby podejrzane o działanie na rzecz obcego wywiadu. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak. O szczegółach mówił w TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
3: To ci dwaj mężczyźni na zlecenie białoruskiego reżimu, białoruskich służb wywiadowczych, za pieniądze służb wywiadowczych jeździli od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, czy protesty, czy jakieś festyny organizowane przez mniejszość białoruską. Tam robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je za wschodnią granicę, żeby białoruskie służby Łukaszenki to w sposób właściwy sobie, perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych.
2: Zatrzymani mężczyźni na Telegramie werbowali osoby różnych narodowości do działań na rzecz obcego wywiadu. Za wykonane zlecenia otrzymywały one wynagrodzenie w kryptowalutach. Te ostatnie zatrzymania są kontynuacją dużej sprawy, którą prowadzą polskie służby.
3: Wcześniej, w ubiegłym roku, do tej sprawy funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób. Wówczas w ich ręce wpadło 3 Białorusinów i 2 Ukraińców.
2: Zatrzymani teraz Białorusin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a Polak ma zakaz opuszczenia kraju i dozór policyjny. Grozi im co najmniej 5 lat więzienia. ABW podkreśla, że możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Szwajcaria kolejną drużyną w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Helweci pokonali Algierię 2-0. Przypomnijmy, że awans wywalczyły także drużyny Hiszpanii po zwycięstwie nad Austrią 3-0 i Portugalii, która wygrała z Chorwacją 2-1. A więcej informacji o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8:30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Pierwszy piątek lipca zapowiada się
5: bezchmurnie.
4: Upałów. Temperatura nie przekroczy 26 stopni, ale tak ciepło będzie tylko miejscami na południowym
5: wschodzie.
4: W niemal całym kraju termometry wskażą od 20 do 24. To łatwe.
5: Stopnicy.
4: Z wyjątkiem wybrzeża i okolic podgórskich, tam tylko 18. We wschodniej połowie kraju, gdzieniegdzie spodziewane są przelotne opady deszczu,
5: podobnie
4: na północy, gdzie mogą też pojawić się burze.
5: Burze.
4: Na ogół jednak zachmurzenie będzie umiarkowane, więc nie powinno zabraknąć
5: gradu
4: słońca. Na północy, a także miejscami na zachodzie i w centrum silniej powieje, w pozostałych częściach Polski wiatr
5: będzie podwyższony.
4: Nie powinien sprawić problemu. Czyli,
5: nie powinien.
4: Czyli nie będzie podwyższony.
6: Poranna manna.
4: Hello.
5: A 24 280 280.
4: Wojciech.man@nowyświat.online.
5: I my porozmawialiśmy trochę o różnych rzeczach, ale dosyć blisko tematu urlopów, wakacji i różnego rodzaju prac, które się podejmuje, kiedy się ma wolno od innej pracy. Ale to nie będzie temat...
4: Trzeba uważać, trzeba uważać.
5: A to ciągle odnosisz to do tego telefonu? No, trzeba się zdecydować i albo nie pajacować, albo...
4: Pajacować.
5: Pajacować, a my tak... Troszkę w rozkroku.
4: Tak? No troszkę. Mail przyszedł. 3.7.73.
5: To jest data?
4: A, dobrze. Dzień dobry panowie. Wiem, że to będzie dla was trudne, gdyż macie swoje zasady, jednak proszę zróbcie odstępstwo. Dokładnie dzisiaj obchodzimy 50. rocznicę ślubu. Mamy oboje po 72 lata i od powstania RNS zawsze wam kibicujemy. Patronujemy solidnie oboje, bierzemy udział we wszystkich remontach, przeprowadzkach, no właściwie to ja zrobiłem, bo to w przeprowadzce jednej na razie, pierwszej naszej. Zbudowaliśmy oboje dom, posadziliśmy wiele drzew, wychowaliśmy na porządnych trzech synów.
5: O, brawo.
4: Co w szarym PRL-u nie było łatwe. Myślę, że nie macie zbyt wielu słuchaczy z taką przeszłością. Proszę, rzućcie w eter parę miłych słów skierowanych tylko do nas. To będzie niesamowity prezent. Piszę do was w tajemnicy przed żoną. Uda się. Serdeczności od Ewy i Marka z Siedlca koło Wrocławia.
5: Kawał drogi od nas, a jednak słuchają. No oczywiście, że tak. Ciepłe słowa dla wszystkich, którzy...
4: Nie to, dla wszystkich.
5: Ale to, nie, ale chwileczkę.
4: Nie. Dla Ewy i Marka. Nie. To miały być dla Ewy i Marka.
5: Wiem, a ja chciałem tak... Dobrze,
4: ale nie można ich do jednego wora. Nie, oni są w osobnym worku swoim.
5: Nie są w żadnym
4: 72
5: worku. W żadnej bańce nie są w żadnym worku. Są parą, która obchodzi rocznicę ślubu, Ewa i Marek, i dla nich ciepłe słowa oczywiście.
4: To wspólny 50-letni worek w takim razie.
5: I po co z tym workiem?
4: No to jest piękny worek, jest pozłacaną nitką i tak dalej.
5: No tak. I bardzo nam jest miło, ale chciałem zastrzec, że to nie jest tak, że my jesteśmy tylko tacy uprzejmi, jak ktoś jest dla nas miły. My w ogóle lubimy słuchaczy, lubimy dostać trochę kopa, lekko, bo to nas też stawia do pionu czasem.
4: Tak.
5: Chociaż jeśli taka jest gorycz w tym komentarzu jednym czy drugim, to mi się robi smutno, bo staramy się nie być zgorzkniali.
4: Ale odbiega pan od Ewy i Marka.
5: A Ewa i Marek są okej.
4: Ja sobie ich wyobrażam, tak jak są wyścigi. Ja nigdy nie brałem udziału w czymś takim. Nie wiem, czy pan brał, że są wyścigi ja wracam do tego worka nieszczęsnego, że się wsadza...
5: W workach?
4: Tak, że się... Że można sobie związać też albo w worku, albo sznurkiem jedną nogę z drugą osobą.
5: A jeszcze trzeba mieć jajko na łyżce.
4: Czyli 50 lat wspólnego małżeństwa to trochę jak z jajkiem i z tą nogą związaną. A pędzą dalej przed siebie.
5: A dlaczego związaną nogą? Czy małżeństwo to jest od razu...
4: Ale dlaczego pan na to patrzy jakoś tak negatywnie?
5: Związana noga kojarzy mi się z mniejszą sprawnością.
4: A może właśnie z większą?
5: Co ty zwariowałeś?
4: Ale no co? No już
5: jakby ktoś miał trzy nogi, to sobie może jedną związać.
4: To razem mają trzy.
5: Cztery mają.
4: Pozdrawiamy Ewę i Marka.
5: Brniesz potwornie.
4: Cieszymy się, że jesteście szczęśliwi i że nas słuchacie.
5: Że jesteście z nami.

0: To dla naszych słuchaczy w nagrodę Paul McCartney. Też taki troszkę emerytowany, a jednak czynny. Nowa płyta. Bardzo ładne.
1: Marek napisał, dzięki, jesteście wspaniali, a Ewę zamurowało.
0: A.
1: No to dobrze. A ja będę bronił mojej tezy, że to tylko najlepsze, najlepiej dobrane pary są w stanie pędzić z trzema nogami. Bo to wymaga synchronizacji półkul.
0: A ty ciągle im odbierasz jedną nogę.
1: Nie, to nie tak, ale...
0: Trochę tak.
1: Trochę tak.
0: Bo jakbym tak jeden do jednego pomyślał, o czym ty mówisz, to para dla mnie, dwojga ludzi, składa się...
1: Z czterech nóg.
0: Oczywiście para nie kontuzjowana i nie jakaś...
1: No tak, bo tutaj szczycha kolejny telefon.
0: No tak, że robimy sobie żarty, że ktoś może... No właśnie, aż strach. Poprawność polityczna to jedno, a dwa, interpretacja już prawie do ściany do tego, to jest właściwie kneblowanie. Ja nie chcę mieć wolności i mówić wszystkiego, co mi przyniesie diabeł na język, ale jednak ta ciągła ostrożność, że ktoś może się poczuć urażony, że pani poseł nie jest poseł, tylko posłanka.
1: Ale to jest paraliżujące i to prowadzi do takiego...
0: Autocenzury bezustannej, tak. Zesztywnienia.
1: Takiego zaokrąglenia każdego kanta?
0: Ale są takie fale w społecznościach, czy w ogóle w światowym trendzie i to się odbywa właśnie w tej chwili.
1: Ale to słychać i to powoduje, że my potem, mówię my, chociaż w tej chwili to mógłbym mieć na myśli...
0: Nas jest dwóch,
1: mógłbym mieć na myśli państwa, ale mówię my, bo też jestem konsumentem, że potem oglądamy, tak, czy słuchamy takich ludzi, którzy tak wszystko właśnie owijają w bawełnę delikatnie, żeby kogoś przypadkiem nie urazić. I
0: to się robi jedno... Właśnie nie ma kolorów, tylko taka jest... Taka bura, mieszanka grzeczności.
1: Tak, taka buła się z tego tworzy.
0: Tak.
1: To my chyba nie jesteśmy tacy bardzo...
0: Chociaż się bardzo pilnujemy, bo jednak czasem korci coś takiego powiedzieć. Nie bardzo politycznie poprawnego, ale my jesteśmy jednak grzeczni w pewnych ramach.
1: Tak, czasem.
0: Też mógłbym coś powiedzieć, ale lepiej nie.

0: pan Wojtek jakiś taki egocentryczny jest w tym wszystkim, zamiast się skoncentrować na tym małżeństwie dwojga ludzi, którzy się lubią, jak widać, i z nim dobrze razem. I chciałem powiedzieć tylko tyle, że wspieram z całych sił Marcina w tym, co powiedział i jak do tego podchodzi, i dziękuję mu za to. Wszystkiego dobrego.
1: Brawo! Ale jesteś łasy. Zamiast z godnością powiedzieć dziękuję za te słowa, to tak się cieszy jak dziecko. Nowa grzechotka.
2: To się rzadko zdarza, więc ta grzechotka to jest dla mnie wielki prezent. Będę nią grzechotał jeszcze przez 20 minut.
1: Ale powinieneś wiedzieć, że nawet ci, którzy nie dzwonią i nie piszą, dzielą się na tych, którzy nas i ciebie lubią, akceptują i nie bardzo. No to tak jest już w świecie.
2: No i na takich, którzy nie akceptują.
1: A ty byś chciał, żeby cały świat cię kochał?
2: Nie, ja grzechoczę tą grzechotką z końcówki poprzedniej godziny po prostu. A. Ona też jest potrzebna.
1: Potrzebna.
2: Potrzebne grzechotki. Jedna z rzeczy, która zwróciła moją uwagę, to jest news. Właściwie nie wiem, czy można to newsem nazwać, ponieważ dotyczy to...
1: Wiadomość się mówi.
2: Wiadomość, niech tak będzie. Jean Calmet, pani się nazywała. W 97 roku zmarła, więc ta wiadomość nie jest taka wcale nowa. Ale co ciekawe, urodziła się w 1875. I teraz nie wiem, czy pan w głowie szybko jest w stanie takiej matematyki dokonać.
1: A umarła w którym?
2: I zaraz to powtórzę. Jean Calmet w wieku 90 lat sprzedała swój dom swojemu prawnikowi, panu Raffreirowi. I ten kontrakt poza kwotą na jakąś tam pewnie, którą opiewał, dawał, jakby przepisała mu ten dom.
1: Docelowo. Sprzedała czy przepisała?
2: Sprzedała, przepisała, no nie znam szczegółów. W każdym razie dom był jego, czy miał być jego, po tym jak ona umrze. Co roku... Miała tylko dostawać miesięcznie 2,5 tysiąca franków przez resztę czasu, kiedy będzie żyła i będzie w nim mieszkała. Tak?
1: 2,5 tysiąca franków to nie jest chyba bardzo dużo.
2: No bardzo nie. Biorąc pod uwagę, że miała 90 lat, więc pewnie dobry deal dla prawnika, prawda? Że jakby zaopiekuje się nią na stare lata, a w wyniku tego dostanie chałupę.
1: Tak.
2: No tylko, że pani Jean Calmet żyła 122 lata, przestała palić w wieku 117 lat i żyła dłużej niż ten prawnik.
1: Ale patrz, śmiejesz się, a to jest zakazane, bo to jest tragiczna wiadomość o śmierciach dwojga ludzi.
2: Pomyślałem sobie, że to taka wiadomość, która podprowadzi nas pod finanse dzisiaj.
1: No, pięknie pasuje.
3: Finanse osobiste.
4: Paweł Orlikowski. Od poniedziałku 6 lipca statystycznie i symbolicznie zaczniemy wreszcie zarabiać na siebie. Ideę Dnia Wolności Podatkowej zainicjował amerykański biznesmen Dallas Hostetler. Jest to właśnie symboliczne wyznaczenie dnia, w którym łączny dochód od początku roku zrównuje się ze zobowiązaniami podatkowymi na dany rok. Symbolicznie, bo przecież zaliczki na podatek i różne zobowiązania potrącane są każdego miesiąca. Ponadto zupełnie inaczej rozkładają się podatki w różnych grupach zawodowych i przy różnych dochodach. To takie statystyczne zobrazowanie, jak dużą część budżetu pochłaniają właśnie podatki, albo jak długo na nie musimy pracować w skali roku. Kilka lat temu taki dzień w Polsce przypadał jeszcze w czerwcu, rok temu był to 4 lipca, w tym będzie 6 lipca, co pokazuje, że obciążenia statystycznie rosną. Działa to też na wyobraźnię, że od 1 stycznia do 6 lipca wszystko, co zarobiliśmy, trafia na utrzymanie państwa. Dopiero od tej daty zarobione pieniądze zostają w naszej kieszeni. Oczywiście wielu ekonomistów wyśmiewa to podejście. Jest to bardziej zabawa niż konkretne dane, jednak to, co taki dzień naprawdę nam mówi, to obraz, ile rządzący przeznaczają procent PKB na wydatki. Dzień wolności podatkowej przesuwa się na coraz późniejszy termin, ponieważ wskaźnik ten nie zależy od samych stawek podatków, lecz od relacji całkowitych wydatków państwa do PKB. Nawet przy braku formalnego podnoszenia podatków takich jak PIT czy VAT, państwo może zwiększać swój udział w gospodarce. Druga strona medalu jest taka, że w ogóle nie trzeba podnosić podatków, by te wzrosły. Dzieje się tak choćby z podatkiem PIT. Ostatnio szeroka dyskusja dotyczy tak zwanej kwoty wolnej oraz progów podatkowych. Kwota wolna to limit zarobków, do którego nie pobiera się PIT-u. Później mamy pierwszy próg na 12%, a powyżej 120 tysięcy

0: Zajrzałeś na grupę?
1: Tak, zaglądałem, ale zanim grupa, to jeszcze mail od Grzegorza, który z córką budują. Pisze tak, Grzegorz, dziś rano postanowiłem włączyć jakieś radio i to już mnie zaciekawiło. Padło na Nowy Świat. Ciekawy jestem, czy to tak, że nie znał Grzegorz radia Nowy Świat i padło na Nowy Świat, czy po prostu...
0: To może być losowe, rzeczywiście.
1: Ale musiałby nas jakoś znaleźć, myślę, albo po prostu ma jak przy Twisterze takie kółko ze strzałką i rano po prostu puszczają w ruch. Ma ileś stacji tam narysowanych albo wydrukowanych.
0: I to się zatrzymuje tak jak w ruletce?
1: Tak. Padło na nas. Pisze tak. Słucham z moją córką 1,5 roku i budujemy. Bardzo mi się podoba dobór piosenek. Odnośnie pracy dzieci, mój 4-latek był bardzo z siebie dumny, gdy pomagał mi wymienić wąż prysznicowy, zwłaszcza, że ze mną go kupił.
0: O. To jest ten temat, którego już nie będziemy ciągnąć, ale dzieci bardzo lubią pomagać, jeśli sprawia im to przyjemność. A jeśli jest im narzucone, to wtedy zmienia się trochę podejście do tego.
1: Ale jest różnica pomagać, a pracować, bo pomagać można też, tak jak była mowa przy dużych zwierzętach, a pan nawet wspominał o tym, że dziecko gdzieś na traktorze można było kiedyś spotkać i to jest nie tylko kiedyś, bo Bogdan też tak napisał, że 3 dni temu w Kikowie w powiecie Buskim doszło do makabrycznego wypadku, ponieważ 14-latka, która prowadziła

0: traktor, pomagając przy zbiorach siada, została przez tenże traktor przygnieciona.
1: Ale jak to prowadziła go i ją przygniotł?
0: No nie naraz, no, ale pracowała
1: ale
0: na polu.
1: Ale to jest w ogóle cała seria tragicznych wypadków, nie tylko zresztą przy pracach rolnych, ale tego i dzieci są narażone. Tak samo zresztą jak dorośli, co traktor. Kto wytrzyma traktor, jak na niego jedzie, czy upada? To jest oddzielna zupełnie kwestia. Kiedyś to się mówiło takim skrótem BHP. Wiesz, no, od tak, czego no. To był skrót?
0: Powinienem wiedzieć.
1: BHP. No.
0: Bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo, dobrze, a dalej?
0: Pracy, APH.
1: No. Wyobraź sobie higiena.
0: A, no tak, higiena.
1: Ale to nieistotne, bo skrót stał się symbolem i BHP to było dbanie o pracownika i jednocześnie świadome dbanie pracownika o to, żeby pracodawca nie naruszał zasad BHP. I wisiały takie kiedyś w zakładach pracy.
0: Ale co
1: takie...
0: kiedyś? No ale teraz też cały czas są zasady
1: wiszą,
0: BHP.
1: Tak?
0: Ja kiedy miałem zajęcia też takie nie w tej pracy, w poprzedniej miałem. No ale w każdym razie zdecydowanie nie według zasad BHP jest prowadzenie ciągnika przez 14-latkę praca na rogi.
1: Ale oczywiście, że tak. Ale BHP jedno, a naiwność i lekceważenie pewnych zasad to jest cecha ludzka, a nie delfinów, o czym mówiliśmy kiedyś.
0: Tak.

0: Ja mam takie jedno małe pytanko. Ile trzeba łechtać Marcina, żeby jako Marian zaczął się puszyć do pochwał dla Marcina? Czyżby on był tam z jednej pracy jako Marcin, przychodził do drugiej pracy jako Marian? Wystarczył jeden telefon słuchacza, który pochwalił podejście Marcina, żeby Marian zaczął ha ha ha ha ha ha, żeby się sprawa rypła. Jednak człowiek jest stworzeniem takim lubiącym pochwały.
1: No i zdecydowanie Marian jest człowiekiem i takim, który lubi, bo fajnie jest zasłużyć na pochwałę, a myśmy się troszeczkę, przyznam Państwu, sami pogubili i zdarza nam się taki przeskok osobowościowy. Bo wymyśliliśmy, że Marian będzie tajemniczym Marianem, a potem się okazało, że on ma coś wspólnego z tym drugim. Niemniej, z taką poważną i kamienną twarzą mówimy, w piątki występuje Marian ze mną. Prawda?
2: Ja nie wiem, o czym pan mówił.
1: No właśnie, a ty możesz lubić tego Marcina, którego pochwalił słuchacz. I dlatego się ucieszyłeś.
2: My się lubimy.
1: No właśnie.
2: To by było nawet fajnie mieć taką pracę, że raz jestem nim, a raz jestem
1: nie,
2: sobą.
1: Nie, że was jest dwóch. I że was mylą. To tak trzeba.
2: Ale tak jest. No ale tak. Fajnie by było, gdybyśmy byli jeden.
1: No ale i to wtedy... się nie da tak
2: no nie,
1: zrobić.
2: No nie da się. Ale mi się myli rzeczywiście, bo jestem tak z nim jakoś związany, że nawet do pana powiedziałem ojcze w zeszłym tygodniu.
1: Naprawdę tak powiedziałeś?
2: No ale pan nie jest takim moim radiowym
1: trochę. Ty masz zupełnie innego ojca.
2: No tak, no, on nie jest delfinem. Pan jest delfinem.
1: No to sprawa jest nadal niewyjaśniona, czyli wyjaśniona i mamy jeszcze telefon oczywiście.
3: Dzień dobry, chciałem zgłosić przestępstwo z mojej strony i mojego pracodawcy, bo jak miałem 14 lat, to pracowałem przy zbiorze truskawek. Nie mam na to umowy, mogłoby się to liczyć do wysługi lat. Byłem nieletni, ciężko w polu pracowałem w upale, słuchałem lata z radiem. Na grządkach leżał radioodbiornik, no ale mniejsza o to. No ale panów redaktorów to popieram w całej rozciągłości i wcale się nie podlizuję.
1: No teraz obaj puchniemy z radością, że jesteśmy popierani. Ale te prace, truskawki i tak dalej, to przecież była rzecz absolutnie naturalna. I jeszcze do tego dająca studentom, bo ja nie wiem, czy licealiści robili to masowo, ale studenci jeździli na zbiory różne do krajów ościennych albo mniej ościennych na wakacje, żeby zarobić sobie na dalszy ciąg wakacji albo na coś ładnego. To były zbiory różnych wspól niemieckich, skandynawskich i jakichś tam francuskich chyba. Przecież to było...
2: No ale tak, to chociaż może być to trudna praca, zwłaszcza w upał, ale nie wymagająca przynajmniej ciężkiego sprzętu.
1: Ale jak się na upale nie odpowiednio nie zabezpieczysz, to może być kiepsko.
2: Może być kiepsko, tak samo. No, no tak, potrzebna czapka, picie...
1: Tylko czy to się nie kłóci? Znowu widzisz.
2: No kłóci się.
1: Z ideą, aha. Że jakiś tam czas w roku przeznaczamy na wypoczynek. Zaraz właściwie powiedzą, studenci to i tak wypoczywają cały rok, to sobie mogą poprawić. Ale to nie tak, no.
2: Ale będzie pan komuś dyktował, jak ma odpoczywać?
1: Nie.
2: No właśnie, bo jeśli ktoś na przykład pracuje...
1: Ani mnie też nikt nie będzie dyktował.
2: Ktoś może pracuje umysłowo, student wszakże pracuje umysłowo przez większość...
1: Czyli jak zbiera truskawki, to wyłącza głowę i mu odpoczywa głowa.
2: Tak, i wtedy praca fizyczna może być takim odpoczynkiem powtarzalna.
1: A jeszcze kondycję sobie poprawi.
2: Tak, czyli wróci zdrowszy.
1: I bogatszy.
2: Mógłby za to zapłacić właściwie.
1: Tak. A w takim razie pracownik fizyczny powinien jechać, nie pracować, tylko nie zużywać się fizycznie.
2: Tylko na przykład liczyć.
1: Być nauczycielem przez krótki czas.
2: Oj, to zaraz znowu telefon.
1: Oj, znowu. Ta, nie, lepiej nie.

0: Nie chciałbym zwalać winy na profesora Ryszarda Koziołka, ale tak trochę niezauważony zasygnalizował, że jednak go dzisiaj nie będzie. Powiedziałem trochę niezauważony, bo byliśmy przekonani, że będzie, a potem powiedział, że nie będzie miał zasięgu, a potem coś i po prostu nas opuścił na dzisiaj.
1: No nie wiem, czy to jest ładnie.
0: To jest strata dla słuchaczy, którzy już bardzo polubili jego opowieści.
1: Dla nas.
0: Ale strata. Obiecał.
1: A czy dla profesora też to jest strata?
0: To jest strata, bo to jest brak kontaktu z nami. On bardzo ceni kontakt z nami i z Radiem Nowy Świat.
1: Można by wartościować, czy to, co robi teraz.
0: Kto więcej stracił?
1: Tak. I czy na przykład zyskał coś na tym, co robi teraz? A co wiemy, co robi?
0: Ja trochę wiem, ale to jest prywatna informacja, więc nie mogę. Ale to nie jest nic wstydliwego, tylko po prostu prywatna.
1: Ale co, fajniej mu, czy nie?
0: Może być fajniej, no, skoro wybrał, wiesz.
1: No ale mógł źle wybrać.
0: A może, nie, ale nie. To nie jest tak, że to jest mechanizm.
1: Nawet, profesorzy. Nawet profesor może się pomylić.
0: Profesor. A jak się mówi o kobiecie? Profesorka?
1: Pani profesor.
0: A nie, to jest starodne. Nie, musi być teraz
1: feminatywa.
0: Profesorka. Dziwnie trochę, no ale wszystko. No. Profesorowi życzymy bardzo miłego pobytu tam, gdzie jest, a my w związku z tym, że jest luczka, mała luka, to jest luczka, to Michał Zabłocki i Anna Szałapak, ona oczywiście już trochę z zaświatów, ale Michał to rewitalizuje, zarzuca nas pieśniami o kotach, co powinno sprawiać nieprawdopodobną radość miłośnikom kotów, którym ciągle mało chwalenia ich kotów. No i jak ta płyta już w końcu będzie dostępna, to oni wszyscy będą w kółko słuchać tych piosenek, które my tak po kropelce prezentujemy. Bardzo dziękuję.

To nie są łaskotki, dorosły już łaskoty. To żadne aprikotki, dojrzały aprikoty. Bo komu kot zadany?

0: za płotem. Położy się pokotem i wyjdzie na
1: idiotę. No więc to przyjdzie, ale przyjdzie. No, ale weźmy to, ale no. No, ale co to ma na przykład? No, ale co to ma na przykład? No, ale co to ma na przykład? No, ale co to ma na przykład? No, ale co to ma na przykład? No, ale co to ma na przykład?
2: Ciekawe, czy koty lubią piosenki o sobie?
3: Nie, a wiedzą?
2: No, nie, może wiedzą. Ja się nie bardzo orientuję, bo od czasów lektury o doktorze Dolittle wierzyłem, że są ludzie, którzy umieją rozmawiać ze zwierzętami, ale nie spotkałem osobiście nikogo, kto potrafi.
3: No, wie pan co? Pan da się zrozumieć zwierzęta.
2: A rozumieć to co innego, nie, komunikować się. Bo rozumieć to jest jednostronne. Ale ja rozumiem, że pies, który warczy, to mnie nie lubi. Ale ja mu nie powiem mu na przykład, nie spytam go, dlaczego warczysz.
3: Ale może pan powiedzieć na przykład, znajdź piłeczkę. I on znajdzie tą piłeczkę, czyli pan się z nim porozumiał.
2: No jak mu wtłoczy, że piłeczka to jest piłeczka, to tak.
3: Można pokazać też palcem.
2: Ale to jest taki dość ograniczony zakres.
3: No ładnie jest pokazywać palcem, ale...
2: Ale a. Mówię o słuchaniu piosenek. Co powiem psu, słuchaj piosenki o kocie? Znaczy w ogóle piosenki.
3: No ale mi się wydaje... A, chyba za dużo gadamy.
2: Co?
3: Nic.

0: Już jutro po godzinie 10 przywita się z Państwem
1: wspaniały zespół, proszę Państwa, młodość i doświadczenie.
0: W składzie Piotr Bukartyk i ja, Maria Zamachowska.
1: Wiosna! Ach, to ty!
0: Ty, drogi słuchaczu, możesz być też widzem i podejrzeć, co dzieje się w studiu w trakcie trwania audycji. Transmisja dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
1: Postscriptum. Jesteście najlepszym radem.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Prokuratura wszczyna czynności sprawdzające w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o medialne informacje dotyczące rzekomego pobierania opłat w prosektorium, ewentualnego polecenia zakładów pogrzebowych i domniemanego znieważenia zwłok. Nie wpłynęło ani do policji, ani do prokuratury żadne zawiadomienie w takiej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Dlatego biorąc pod uwagę konieczność zweryfikowania, wyjaśnienia informacji, które jak podkreślam do chwili obecnej bazują w obiegu medialnym tylko i wyłącznie w oparciu o informacje i sygnały anonimowych informatorów, materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie śledztwa w sprawie, a tym bardziej na stawianie komukolwiek zarzutów karnych.
0: Prokuratura zwraca się do osób, które mogą pomóc w tej sprawie o kontakt. Pożar w porcie w Gdańsku. W jednym z doków przy nabrzeżu szczecińskim płonie statek. Do jego gaszenia zaangażowano duże siły, mówił w TVN24 starszy kapitan Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
2: Na chwilę obecną na miejscu obecnych jest 17 zastępów, w tym 2 statki gaśnicze. Działania polegają przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych, wody i piany do wnętrza luku, próbach rozładowania złomu, który na statku jest zgromadzony, przelewania go na nabrzeżu. Podejmowane są też czynności w celu zabezpieczenia zbiorników spalin. Na chwilę obecną nie przewiduje się, żeby doszło do tragicznej eskalacji tego zdarzenia.
0: Nikomu nic się nie stało, nie wiadomo jak długo potrwają działania strażaków. Płonąca jednostka to masowiec pływający pod banderą panamską, był załadowany złomem. Śledczy zidentyfikowali osobę podejrzaną o dokonanie zamachu bombowego w Monako. Według francuskich mediów mogła to być kobieta udająca mężczyznę. Agencja AFP, cytując oświadczenie prokuratury, informuje, że wobec osoby podejrzanej, nazwiska której nie ujawniono, wydano nakaz aresztowania. Na podstawie czerwonej noty będzie ona poszukiwana przez Interpol. Do zamachu doszło w poniedziałek. Jego celem był ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew, który został ranny. Poszkodowane zostały również dwie osoby, które mu towarzyszyły. Według dziennika Le Figaro, który napisał kilka dni temu, że w zamach w Monako mogą być zaangażowane ukraińskie służby specjalne. Miało to być ostrzeżenie dla oligarchy. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka bardzo pewnie pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Filipinka Aleksandra Eala. Niestety z turniejem pożegnał się Kamil Majchrzak, który przegrał po długim boju z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Więcej informacji o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8:30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Temperatura będzie dziś zbliżona w niemal całym kraju. W Warszawie, Lublinie...
4: Zbliżona do czego?
3: Do siebie.
4: Aha.
3: W Warszawie, Lublinie i Rzeszowie w najcieplejszym momencie wyniesie 23 stopnie. W Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Łodzi 22. W Suwałkach, Koszalinie 21. W Bydgoszczy, Olsztynie 20. A w Gdańsku i Zakopanem?
4: 19.
3: Tak. Burze mogą dziś pojawić się tylko na północy kraju, nad morzem oraz na Warmii. Na Pomorzu spodziewany jest przelotny deszcz. Podobnie we wschodnich i południowo-wschodnich rejonach Polski. Wiatr najbardziej uciążliwy będzie na północy, a także miejscami w centrum i na zachodzie. Poza tym powieje umiarkowanie.
5: Poranna manna.
4: Wiktoria Wichrowska. Halo, tu Wiktoria.
6: Wojciech.manet.nowyświat.online. Tam odbiera maile Marian.
4: Tak, tu Wojciech.man. I ja się będę czepiał.
6: Och, tak. Cudownie.
4: Ponieważ usłyszałem u Roberta w wiadomościach wypowiedzi różnych panów fachowców od spraw takich i innych. I to oczywiście nie ulega kwestii, że oni znają się na tym, co robią i o czym mówią, ale znowu, jak mówią...
6: Bo pan wie troszkę lepiej, prawda?
4: Słucham?
6: Pan wie troszkę lepiej.
4: Nie, że ja lepiej, nie? tylko mam uwagę, delikatną uwagę.
3: A dlaczego, skąd ona się bierze? Z tego, że pan wie troszkę lepiej, czy że pan nie
4: że
3: wie?
4: Ja troszkę lepiej, tylko ja wiem inaczej, może tak.
3: Inaczej pan, okej. Okay. Jaka to uwaga?
4: Przykleiły się do nas takie sformułowania, które jednym tchem wygłaszamy, nawet nie myśląc, że one są trochę komiczne. I jednym z takich wciąż powracających jest tylko i wyłącznie. Przecież to jest jedno i drugie to samo. Ale fajnie nam się mówi tylko i wyłącznie. Ja sam czasem się łapię na tym, ale potem sam sobie daję po łapach, bo to jest bez sensu. Można też mówić jedynie, tylko, wyjątkowo i wyłącznie. I znowu mamy to samo, tylko w czterech słowach. Po co?
3: A czy to nie jest takie troszkę czepianie się? Bo akurat...
4: Jakby... No właśnie ja nie wiem, czy to jest bezmyślność.
3: No, ale czy to
4: lubię
3: jest...
4: Lubię tylko Radio Nowy Świat. Lubię wyłącznie Radio Nowy Świat. Nie, lubię tylko i wyłącznie Radio Nowy Świat.
3: Ale to nie jest takie podkreślenie trochę?
4: No więc języku... właśnie mówię. Tylko, wyłącznie, jedynie i bez konkurencji.
3: No tak, ja to już takie tak sobie zrobię.
4: Czepiam się, ale powiedziałem, że się będę czepiał. Wszyscy no sobie będą mówić, jak chcą.
3: W polskim też funkcjonuje podwójne zaprzeczenie. Po co? Przecież można raz powiedzieć, że się czegoś...
4: O czym ty mówisz?
3: Nieważne.
4: Ale co podwójne?
3: No, że przez nie się często mówi... Się...
4: Ja mówię o powtarzaniu. Aha. Bo jeżeli powiesz, że wiatr był zimnawy i chłodny...
3: Tylko i wyłącznie umiarkowany.
4: To jest bez sensu chyba. Bo silny i porywisty, rozumiem. Po pierwsze silny, a potem jeszcze fru, jest porywisty. Ale jeśli mówimy, wiatr był silny i mocny, to jest bez sensu.
3: Troszkę jestem zmęczony.
4: No tak, to wszystko przeze mnie.
3: Ale mam propozycję muzyczną.
4: Tylko i wyłącznie twoja.
3: Tylko tak, ale miotam się. Nie mogę podjąć decyzji do końca. Zastanawiam się, czy oddać ją panu, bo to jest ostatnio...
4: Jak to oddać mi? Decyzję. Mię. Dobrze, oddaj. Ale, no... Tylko i wyłącznie mi.
3: Ale to nie, bo potem ja mogę na pana właściwie zrzucić, to jest wygodne. Jak państwo powiedzą, o, jakie beznadzieje, bo ja to pan Wojtek wybrał.
4: No to zrzucasz na mnie?
3: Nie, chyba to jednak ja. Medfunk.

0: To jak to w końcu jest? To ja wybrałem?
1: Nie, to ja.
0: Aha.
1: Bo dla kotów.
0: Nawet wymyśliłem tytuł tego utworu.
1: O, ciekawe. No dobra, lecimy z tym.
0: Poddać?
1: No tak, tak.
0: Panowie na budowie.
1: Albo... Myślałem, że pójdzie pan w stylu coś bumbu, bumbu.
0: Nie, nie, nie. Ja nie jestem taki prymitywny. Myślałem twórczo, kreatywnie poszedłem.
1: Myślałem, że się pan spyta jakoś tak na początku, co to za gatunek, a czemuż taka kompozycja, struktura?
0: Byłem gotowy. Struktura? Panu... Taka właśnie jak układzenie rusztowań metalowych i powstawanie wielkiego gmachu. Oni pracowali przy tym i on rósł i rósł.
1: No, widzi pan, właściwie to się zgadza. To jest tak, podgatunek drum and bassu, to się nazywa neurofunk. Już kiedyś był w porannej audycji, się bardzo spodobał i dzisiaj też. Proszę przekazać Marianowi, że dobre to było, proszę bardzo. O, widzi pan?
0: No, oczywiście, ja przecież nie wartościuję. Wymyśliłem tylko tytuł jako samorodny poeta.
1: A Aleksandra z kolei, jak pan Marian ma swój kącik, to ja staram się mieć ten moment, kiedy uruchamiam suszarkę do włosów.
0: Ale, no bo tak musi być. Nie może być tak, że jest unifikacja. Tak musi być.
2: Znaczy, ja mogę się wtrącić. To,
1: z przyjemnością właśnie miałem cię zapytać.
2: I jaka to sztuka, bo pan nadredaktor o rusztowaniach, o pracach budowlanych opowiadał, ale jaka to by była sztuka robić to wszystko do rytmu? To byłby musical, gdyby ci budowlańcy tak pracowali.
1: No, oni sobie tak stuku, stuku, tak bez żadnego metronomu, a to mogłoby być takie.
0: Tym samym wywołaliście moje wspomnienie o czymś, czego większość z Państwa nie miała okazji zobaczyć. Mogę powiedzieć? Bo powinienem uszanować pracę tych młodych niegdyś ludzi. Otóż był taki reżyser, absolwent szkoły filmowej Tomasz Lengren i jego kolega wówczas, niejaki Kicia, operator, oni zrobili film Brygada Majstra Mortala. To było przed waszymi czasami. To był taki zespół takich wykreowanych na przedwojennych cyrkowych siłaczy akrobatów w takich kostiumach w paski i tak dalej. A film był fantastyczny, bo film pokazywał w taki właśnie rytmiczny sposób, jak oni ekwilibrystycznie, skacząc, przewracając się, robiąc różne fiflaki, budowali rusztowanie. To było dokładnie to, o czym powiedział Tomek. Ale ten film chyba przepadł. Już go nikt nie wie. Niepotrzebnie mówię o tym, ale wywnętrzam się z tego, co mi się kiedyś podobało. Jeśli ktoś ma dostęp do tego filmu, to niech nam przyśle link albo coś.
2: Może oni budowali konserwatorium?
0: A już opowiedziałem kawał historii, która nikogo nie interesuje. Muszę się trochę tak
1: Mogę ja dodać, że to, co państwo słyszeli, to jak będzie brzmiała nasza przeprowadzka.
3: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
0: Już państwo się zorientowali wcześniej, że Tomek jest w studiu. Teraz był regularny sygnał legalny, teraz możesz legalnie, Tomek, wejść z tym, co przygotowałeś.
2: I mam dla panów kolejny kawał historii i chciałbym zaznaczyć, że to, co tutaj przeprowadzę, to nie będzie przesłuchanie, bo gdzieżbym śmiał pana nadredaktora przesłuchiwać i to jeszcze w czasie audycji na żywo, ale ja jednak muszę zadać to pytanie. Panie nadredaktorze, co pan robił 27 października 1964 roku?
0: Byłem po pierwszym wstrząsającym światopoglądowo pobycie w Wielkiej Brytanii i chodziłem jeszcze do szkoły i przygotowywałem się do matury.
2: A ty, Marian, co robiłeś? To co ja?
1: Chyba tak. Mhm. Podobnie mieliśmy zajęcia wtedy.
2: No dobrze. Pan nadredaktor widać nie pamięta nic szczególnego z tego dnia, 27 października. Czy może... Bo ja wiem, że pan nadredaktor ma pamięć jak słoń, którą ja postaram się odświeżyć.
0: Mam jak słoń, jakiś koncert chyba był.
2: No ja wiem, bo mój pion wywiadowczy mi doniósł, że pan był w miejscu, do którego Polak przeciętnie chodzi raz na 125 lat. Co to może być za miejsce?
0: Ale artystyczne?
2: Nie? Mm-hmm, tak.
0: A artystyczne, czyli nie zoo na przykład, nie kamieniołomy, Może w operze?
1: Bo właśnie chciałem być opera, albo blisko. Filharmonia.
2: Tak, chodzi o Filharmonię Narodową.
0: Ale to był jazz jambory.
2: Tak, 27 października 1964 roku na tym jazz jambory odbywał się szczególny koncert w formacji...
0: Big City Blues.
2: No, wiedziałem, że pan nadredaktor ma doskonałą pamięć. Ja tutaj nawet mam płytę ze sobą, która ukazała się po latach z zapisem tego koncertu. Tak jak pan powiedział, Big City Blues, czyli Willie Dixon, Sonny Land Slim, Howlin' Wolf i Hubert Sumlin. Ja o tym koncercie wiem tylko to, co przeczytałem, a pan tam był. I tak. Proszę powiedzieć, czy to było dla pana pierwsze zetknięcie z takim autentycznym, surowym, dzikim bluesem amerykańskim?
0: Ja to wielokrotnie, a może nie wielokrotnie, ale sam sobie wielokrotnie powtarzałem, że to był dla mnie wstrząs estetyczno-wizualny, jakiego przedtem nie przeżyłem. Mimo, że słuchałem muzyki, słuchałem artystów, rock'n'rolla i tak dalej, ale to, co się działo na scenie Filharmonii, a ja siedziałem na scenie, bo już nie było biletów na siedzące miejsca, jakoś z kolegami żeśmy się wepchnęli, siedzieliśmy tuż obok tych muzyków na scenie. To było trzęsienie ziemi. Nieprawdopodobne. Energia, prawdziwość tego, ten Howling Wolf szalejący, to było do dzisiaj niezapomniane.
1: Zazdrość we mnie jest.
2: Ja pamiętam taką anegdotę, którą pan opowiadał, bo wiadomo, że w PRL-u rock and roll nie było mowy, żeby grać wówczas rock and rolla, natomiast ten blues również był łobuzerski.
0: No o wiele bardziej nawet.
2: I chyba dlatego podciągnięto to pod festiwal, który miał jazz na sztandarach, tak, prawda? Tak. Aby przemycić taką formację. To byli bluesmeni, którzy... A, jeszcze powiem, że ja tę płytę nabyłem w roku 2015, po tym jak usłyszałem za pana pośrednictwem w pewnym radiu pan o tej płycie mówił i zaraz pośpieszyłem do sklepu, aby ją zakupić. Doskonale pamiętam, jak poprosiłem o pomoc panią, która tam pracowała, nie mogąc tej płyty znaleźć. Ta pani okazała się trochę obcesowa i kiedy już mi tę płytę podawała, to belferskim tonem zapytała mnie, dlaczego ja szukam płyty jazzowej na stoisku z bluesem. Ja zaprotestowałem, że to jest płyta bluesowa. Ona powiedziała, nie, nie, proszę pana, to jest płyta jazzowa, tu jest nawet napisane. I pokazała palcem na Polish Radio Jazz Archives.
0: Tak.
2: No i cóż ja mogłem powiedzieć? Ci bluesmeni, których wymieniłem, między innymi Howlin' Wolf i Willie Dixon, to byli bluesmeni ze szczególnego pokolenia. Im tak naprawdę przyszło żyć w dwóch różnych światach. Oni wszyscy wychowywali się w ubóstwie, w Mississippi, pracowali na farmach. Potem, kiedy blues zaczął święcić triumfy, to pojechali do Chicago. No i tam żyło im się o wiele lepiej. Nosili lśniące garnitury. Howlin' Wolf w jednej ze swoich piosenek nawet śpiewał, że kiedyś nosił robocze buciory, a teraz nosi lśniące buciki. I to oczywiście był trudny czas, to był czas segregacji rasowej, ale oni doceniali nie tyle rzeczywistość, w której przyszło im żyć, ale to, co sami dla siebie w tej rzeczywistości zdołali zabezpieczyć. I wszyscy zgodnie mówili, że nie śniło im się, że ten drugi świat istnieje, no a na dodatek ruszyli w świat i przyjechali w 64 do Warszawy. Howlin' Wolf to był człowiek o charakterystycznym głosie, o wielkiej charyzmie, miał 190 cm wzrostu. Sukces dopiero po 40 odniósł, dopiero w latach 50. Ike Turner jako młody łowca talentów go zwerbował, następnie nagrał go Sam Phillips i Sam Phillips, który go nagrał, postulował, aby uwiecznić go również na taśmie filmowej. Opisywał, że kiedy Howlin' Wolf zaczyna śpiewać, to oczy mu płoną, żyły wychodzą na wierzch i nie liczy się dla niego nic poza piosenką. Czy pan nadredaktor potwierdzi, że taki to był widok z bliska?
0: Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy dążysz do tego, co już wielokrotnie powtarzałem, że szokiem dla publiczności i fotoreporterów była dodatkowa, że tak powiem, wizualna atrakcja jego występu. Aha. Mówiłem o tym.
2: Nie pamiętam.
0: Że był tak przejęty wykonaniem, nieważne jakimi środkami się pobudzał, o ile się w ogóle pobudzał, ale te oczy, te żyły, to wszystko było, a do tego jeszcze był strumieniami potu zlany, do tego stopnia, że fotografowie zasłaniali gazetami obiektywy, żeby nie spryskał im tych urządzeń, którym nie robią zdjęcia. Tak jak powiedziałeś, że dla tych Afroamerykanów, bo tak trzeba mówić, odkryli oni inny świat, to ten Big City Blues dla nas odkrył zupełnie nowy, nieznany, fascynujący świat.
2: No tak, to musiał być szok. Ja tutaj zaglądam na zdjęcie, które znalazło się na okładce. Oni co prawda mają na sobie garnitury, ale widać tę dynamikę na tym zdjęciu. Howlin' Wolf i Willie Dixon, który wówczas grał na kontrabasie, oni byli przyjaciółmi. Willie Dixon był w tym bluesowym świadku uznanym autorem piosenek. I mam jeszcze taką anegdotę o przyjaźni obu panów. Otóż Willie Dixon po latach opowiadał, że Howlin' Wolf bez przerwy do niego przychodził i kręcił nosem na piosenki, które Dixon dla niego pisał. I jeszcze Wolf zarzucał Dixonowi, że dla Muddy'ego Watersa, wielkiego konkurenta, pisze lepsze piosenki. I Willie Dixon znalazł na niego sposób, bo mówił, że ilekroć przynosił piosenki,

0: To będzie utwór pod tytułem Smokestack Lightning. Czy pan nadredaktor zechciałby zapowiedzieć to nagranie, zanim cofniemy się w czasie?
1: Ja nie potrafię, bo chciałem oddać atmosferę tamtych lat, ale wtedy nikt nie zapowiadał koncertów tak jak później. A ewentualnie na Jazz Jamboree zapowiadali elegancko ubrani panowie, typu na przykład Roman Waszko, ktoś, więc mogę zrobić tylko w ten sposób.
0: A jakby pan to zrobił, gdyby pan się przeniósł w czasie?
1: Wtedy próbowałbym być taki sam jak oni, elegancki zapowiadacz. Nie miałem w sobie takiej buntowniczej nutki, czyli uwaga. Mam garnitur. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam w tej szacownej sali Filharmonii Narodowej do wysłuchania utworu wykonanego przez amerykańską grupę interesujących muzyków, którzy nazwali się Big City Blues.

0: dla dzisiejszego świata i słuchaczy to jest normalne. No, bluesa zagrali i tyle. Ale tamte lata, policzmy, 64 to jest 50, 60 lat temu prawie, tak?
1: Ponad.
0: Dobrze liczę?
1: Ponad.
0: To był zupełnie inny świat i nagle w ten świat wtargnęła taka muzyka. To musiało być szokiem dla tych, którzy byli, chociaż te oklaski, jak to w filharmonii, właściwie były grzeczne. No, ale już nie będziemy rozważać nad tym, co minęło. Dobrze się nagrało. A propos nagrało, to popatrz, jak ja potrafię znakomicie nawiązać. Grało, czyli... No, powiedz, pochwal mnie.
1: Że co?
0: No, że grało, to teraz będzie o czym?
1: Że będzie grało, że będzie ostra.
0: Tak.
2: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras.
0: Dzień dobry. Ostra gra.
3: To ja też bardzo ładnie nawiążę, skoro mówimy o takich grzecznych oklaskach. Zacznę od areny, gdzie wypada właśnie grzecznie kibicować. Wiedzą panowie, o Snooker. Którą arenę chodzi.
1: Snooker?
3: No miałem na myśli Wimbledon akurat.
1: A, Snooker.
3: Też zielone, ale trochę inaczej.
1: Podobało mi się nagranie, które gdzieś, jedno z wielu, które teraz oczywiście krążą w social mediach, ale komentarz sędziego, czy arbitra, nie wiem jak powinno być najeleganciej w przypadku Wimbledonu zwłaszcza, po dźwięku wydanym z widowni przez jednego z widzów w trakcie serwisu, że bardzo prosi, aby otwieranie butelek szampana nie odbywało się w trakcie serwisu zawodników.
0: To jest kulturalna uwaga
3: elegancka.
0: Dla publiczności, taki właśnie tak. Bardzo highbrow.
1: Ale to tylko, na Wimbledonie.
0: To mi przypomina zupełnie drugą stronę, drugi biegun. Nie wiem, czy mówiliśmy o tym, że pewien artysta amerykański zwrócił się do publiczności na stadionie, żeby złożyła przysięgę. Mówiłem ci o tym?
1: Nie, państwu pan nie mówił jeszcze, więc proszę.
0: Mówiłem w radiu o tym?
1: Nie, chyba nie.
0: Bo gdzieś wyczytałem, że on się zwrócił, amerykański artysta do widowni zebranej, żeby złożyli przysięgę, że przysięgają, że jeśli nawet zdarzy im się...
1: No proszę wybrnąć.
0: Wypadek toaletowy w spodnie i to ten grubszy... To żeby potem nie wyciągali tego i nie kładli na trawie obok siebie. Bo podobno mu się to kiedyś zdarzyło. Co potem było wyjaśnione, bo jak jesteś pod estradą na wielkim koncercie, a natura zażąda od ciebie czegoś, to nie chcesz stracić tego miejsca. Więc no ktoś zdesperowany zrobił to tam. No bo i był komentarz, że niektórzy fani, przewidując takie emergency, nakładają specjalne majtki Pampersy, żeby móc pozostać do końca koncertu.
1: I teraz pytanie, co jest lepsze? Majtki Pampers, czy jednak to, co zrobił...
0: No, ja bym powiedział, że majtki jednak.
1: To chyba nie jest o sporcie do końca, to co my teraz...
0: Ale mówimy o sporcie, już zostawmy to, bo to się robi nerwowo.
3: No tak, na stadionie zazwyczaj jest bardziej elegancko, można po prostu sobie wyjść, ma się swoje krzesełko, prawda, do którego można wrócić. Oczywiście. Nie ma tutaj żadnego problemu, oczywiście. No dobrze, ale wróćmy do tego Wimbledonu, tam dobre wieści, no bo Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie. Przypomnę, że w ubiegłym roku wygrała na tych londyńskich trawiastych kortach. No i teraz też jej nieźle idzie. Nie miała większych problemów z pokonaniem Karoliny Pliszkowej. Polka pokonała Czeszkę 6-1, 6-3, a pojedynek trwał tylko 70 minut, więc godzinę z malutkim okładem.
0: No, ale nie bądźmy tacy hej hop do przodu, bo poprzedni jej mecz z tą Amerykanką to był trochę na włosku.
3: No właśnie. No i też ta reakcja Igi Świątek po tamtym meczu, kiedy wreszcie się udało, tam rozpłakała się w ręcznik, to chyba przeżyła takie, nie chcę wielkich słów używać, ale może takie katarzis, takie oczyszczenie, bo wczoraj wydawała się już po tym meczu znacznie bardziej taka radosna, bardziej na luzie, spokojniejsza. No i jest pewna odmiana w jej zachowaniu, także na konferencji prasowej było to widać. Więc miejmy nadzieję, że już ma za sobą to napięcie, o którym mówiła, które jej towarzyszyło przez ostatnich kilka tygodni. Z Karoliną Pliszkową no w tym meczu górowała chyba w niemal każdym elemencie. Chyba tylko asów serwisowych miała Czeszka więcej, bo wsadziła.
0: Nie wygrała tylko z Pliszkową, jeśli chodzi o wzrost.
3: No tak. Dzisiaj Iga Świątek ma chwilę oddechu. Jutro zmierzy się z Aleksandrą Ealą z Filipin, rozstawioną z numerem 29. Wczoraj na konferencji prasowej Iga Świątek mówiła, że sposób, w jaki gra ta jej najbliższa rywalka, pozostaje dla niej na razie zagadką, bo nie wie, jak, na co ją stać tak naprawdę na trawie. Musi poszukać się tego klucza do rozwiązania tej zagadki. No i miejmy nadzieję, że jutro będziemy równie zadowoleni jak po wczorajszym meczu. Niestety gorsze wieści mam z turnieju mężczyzn. Tam Kamil Majszak, trzeba powiedzieć, że miał wszelkie argumenty, żeby pokonać w drugiej rundzie Zakariego Swajdę. Bo wydawało się, że kiedy pokonał Amerykanina w tiebreaku trzeciego seta i wyszedł na prowadzenie 2-1, to będzie już z górki. No ale no niestety, jednak ten czwarty i piąty set dla Zakariego Swajdy i Kamil Majszak żegna się z Wimbledonem. W męskim turnieju singlistów pozostał nam tylko Hubert Hurkacz, który na korcie numer 2 dziś pod wieczór zmierzy się w trzeciej rundzie z Tomim Polem. Oficjalny serwis Wimbledonu daje Amerykaninowi 66% szans na zwycięstwo. No nie dziwi taka prognoza, bo Paul jest rozstawiony z numerem 21 w przeciwieństwie do Polaka, który kiedyś bywał rozstawiony, ale teraz nie jest. No ale przecież Hubert Hurkacz ma już za sobą zwycięstwo ze znacznie wyżej notowanym Kasparem Rudem. Najwidoczniej bardzo dobrze się czuje na tej wimbledońskiej trawie. I miejmy nadzieję, że wraz z Igą będą kolejne rundy przeskakiwać, pokonywać. Dodam tylko, że w turnieju gry podwójnej kobiet odpadła Magda Linet w parze z Iwą Jowicz, za to awans uzyskała po bardzo długim, jak na gry deblowe, meczu, 3-godzinnym ponad, Katarzyna Peter w parze z Anną Siskową. Więc ją jeszcze zobaczymy oczywiście na Wimbledonie. Na mundialu tymczasem poznaliśmy kolejne reprezentacje, które awansowały do 1/8 finału. Najpierw awans zapewniła sobie Hiszpania, która nie musiała się szczególnie wysilać, by pokonać Austrię 3-0. Austriacy od czasu do czasu próbowali atakować, ale marnie im to wychodziło. Nie oddali ani jednego celnego strzału, a Hiszpania aż 10. Przy tym się utrzymywali przy piłce przez ponad 2/3 czasu. 2 gole Oyarzabala, 1 Porro i to wystarczyło do przekonującego zwycięstwa. Za to emocje sięgnęły Zenitu w drugim meczu, w którym zmierzyły się Portugalia z Chorwacją. Ten mecz rozgrywany o 1:00 w nocy oglądało naprawdę dużo ludzi, ja także. Także w nocy śledziłem ten mecz, reklamowany zresztą jako pojedynek dwóch no już bardzo doświadczonych, ale wciąż aktywnych gwiazd, czyli Cristiano Ronaldo i Luki Modricia. Po nieco rozczarowującej pierwszej połowie druga chyba nagrodziła wszystkich tych, którzy postanowili jednak nie iść spać i spędzić tę noc przed telewizorami. Atak za atakiem sunęły raz w jedną, raz w drugą stronę. Zobaczyliśmy 3 gole, 3 nieuznane bramki, były też słupki, poprzeczki. No wszystko, czego potrzebuje piłkarskie widowisko. Pierwsi do siatki trafili Chorwaci za sprawą Iwana Perisicza. Portugalia wyrównała po rzucie karnym, skutecznie wykonanym przez Cristiano Ronaldo. Decydującego gola zdobył Gonçalo Ramos w 4 minucie doliczonego czasu gry. Wtedy się Chorwaci jeszcze do ataku rzucili i w 13 minucie doliczonego czasu wyrównali. Tak się przynajmniej wydawało do czasu analizy VAR i ostatecznej decyzji sędziego, który ogłosił, że jednak był spalony. No i eksplozja radości w obozie portugalskim. Chorwaci wściekli. Po raz pierwszy od 2014 roku nie będzie ich w półfinale. A Portugalia o miejsce w ćwierćfinale zmierzy się z Hiszpanami. Szykuje nam się iberyjski klasyk. I to już bodaj w poniedziałek. Awansowała też Szwajcaria, która pokonała Algierię 2-0. Piłkarze z Magrebu stracili gola już w 10 minucie i nie potrafili zaskoczyć szwajcarskiej obrony. Za to Helweci podwyższyli i spokojnie kontrolowali mecz. W 1/8 finału zagrają ze zwycięzcami meczu Kolumbia-Gana. To spotkanie najbliższej nocy o 3:30. Wcześniej poznamy ostatnią parę fazy 1/8 finału. O 20:00 Australia zmierzy się z Egiptem, a o północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, która jeszcze w tym turnieju nie przegrała. I jeszcze dwie zapowiedzi na weekend, właściwie na dzisiaj, nie piłkarskie, nie tenisowe. Polscy koszykarze zagrają dziś w Wiedniu z Austriakami w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Polacy awans z pierwszej fazy grupowej mają już zapewniony, ale w tej drugiej liczą się punkty z tej pierwszej, więc warto oczywiście wygrywać. No i wreszcie Tour de France rusza dzisiaj. Największy, najbardziej prestiżowy wyścig w kolarskim kalendarzu. Rywalizacja rozpoczyna się od jazdy drużynowej, ale nie we Francji. 20 km po Barcelonie dzisiaj kolarze się przejadą. Pojawią się m.in. pod Sagradą Familią oraz na wzgórzu Montjuïc. To będzie to jazda właśnie, jak wspomniałem, drużynowa, więc zobaczymy, która z ekip sobie najlepiej poradzi. A z Katalonii do Francji wyjadą w niedzielę przez Pireneje. No i szczególnie kciuki trzymamy za dwóch Polaków w stawce, czyli naszego doświadczonego Michała Kwiatkowskiego, byłego mistrza świata, a także nieco młodszego Kamila Gratka.
0: I już?
3: I już.
0: No dobrze, bardzo dziękujemy, Kuba.
3: Bardzo proszę.

0: pędem o roślinach.
1: Ciekawe, o czym będzie Urszula Zajączkowska. Dzień dobry.
2: Dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
3: Ja nadaję z domu, a w domu mam cały, można powiedzieć, jest w chaosie, ponieważ jest zrywany dach.
1: Ojej.
3: W remoncie. Tak, no jest taki czas, kiedy trzeba to zrobić w starym domku, w którym mieszkamy, więc, ale jest póki co cisza. Chcę wam opowiedzieć o czymś, o czym chyba sobie często nie zdajemy sprawy, a jest to z natury piękne, a mianowicie o igłach. Igłach, czyli liściach, które mają zupełnie wyjątkową budowę na zewnątrz, jak i wewnątrz. Szczególnie to, co jest w środku, jest ciekawe i piękne. Ale może warto się zastanowić, kiedy chodzimy obok, powiedzmy, sosen. Dlaczego one tak wyglądają? Dlaczego ewolucja milionami lat tak rzeźbiła te rośliny, aby w czasie, kiedy wszystkim roślinom przez całe życie, przez całą ewolucję zależy na tym, żeby dostawać jak najwięcej. Czy jest taka jakaś pazerność u roślin, jak najwięcej światła, żeby być jak najwyższym, żeby wygrać z kimś innym obok. Dlaczego w pewnym momencie szlak ewolucyjny poszedł w takim kierunku, że te liście będą drobne, wąskie, schowane w jakimś sensie od świata, nawoskowane, natłuszczone, czyli takie, które są stworzone właściwie, miałoby się wrażenie, tylko po to, żeby tę roślinę odciąć, ukryć i żeby tylko trochę światło do niej docierało. No to odpowiedź jest w tym, gdzie te drzewa żyły i gdzie te drzewa żyją. A żyją sosny prawie wszędzie. Znaczy, rzeczywiście rośliny iglaste, a szczególnie sosny, mają przeogromne, szerokie spektrum występowania. I są to światy trudne. Znaczy takie, które mają albo bardzo niską temperaturę, albo palące słońce, albo ogromne deficyty wody, czyli żyją w ciągłym, można powiedzieć, antropomorfizując, pragnieniu, albo są w stanie siedzieć gdzieś tam w bagnach. No i co na to igły? Otóż igły mają wspaniałe wnętrze. Znaczy one są pofalowane w środku i na takim przekroju, gdybyśmy sobie przycięli taką igiełkę żyletką, w środku wygląda trochę jak mózg. Mi się to tak rzeczywiście zawsze kojarzy, ponieważ w środku te ścianki tych komórek są pofalowane, czyli tak jakbyśmy sobie wzięli kartkę papieru, udając, że to jest liść rośliny okryto-zalążkowe, inaczej mówimy liściaste, i zgięli to w malutką kuleczkę i te kuleczki powciskali do takiej tubki i nazywamy to od tej pory igła. Czyli igła jest wąska na zewnątrz, ale bardzo pofalowana o ogromnej powierzchni w środku. No i sens tej całości polega na tym, żeby właśnie tę powierzchnię rażenia wobec światła, wobec tych wszystkich niekorzystnych warunków schować, skulić się jakoś i skurczyć się, ale pochować sobie bardzo precyzyjnie do środka i my to nazywamy igłą. Igły są fantastyczne także z innego punktu widzenia też, z punktu widzenia samej geometrii. Mało kto o tym wie, ale jest to wiedza jakoś wzruszająca. Mimo, że ja się dowiedziałam o tym na studiach, dopiero na studiach, to mi szczęka opadła. Dlatego, że igły w przekroju są naszej sosny zwyczajnej. Wyglądają jak, nie wiem, połówka plastra arbuza, czyli jest taka półkolista. A to dlatego, że z jednego pęczka zawsze wychodzą takie dwie igiełki. Jak je złożymy do siebie, to będzie kółko. Jak są igły pięcioigielne, czyli z pęczka wyrasta pięć igiełek. No, są takie gatunki rozmaitych sosen, które mają więcej tych igieł, to one mają zredukowany ten kształt i znowu te całe i wszystkie igły z takiego pęczka, jak złożymy do siebie, geometrycznie ułoży nam się kółko. Są też igły sosny jednoigielne i one na przekroju wygląda już jak kółko. Więc patrząc na takie igły, mając w ręku samą igłę, przecinając ją i patrząc, czy to jest taki trójkącik, czy półkule, będziemy mogli sobie wiedzieć, jaki to jest gatunek, jaka jest jej przeszłość, no i co ona w środku ma. A w dodatku wszystkie igły mają takie często paseczki białe, wosku. To tu igła zdradza nam, gdzie jest jedyne miejsce, gdzie ona jest otwarta do świata. Tam pod tymi paseczkami, a te paseczki to jest po prostu regularny wosk, biały, odbijający światło, nie wciągający wody. Tam jest rządek równy aparatów szparkowych, przez które ta igła może chwytać dwutlenek węgla i niechcący przy okazji tracić wodę, bo rośliny tracą wodę, a nie ją transpirują dla świata, dla atmosfery. To jest zawsze dla nich bardzo niekorzystny proces. Więc patrząc na taką igłę, zachęcam wszystkich i także do tego, że kiedy ktoś chciałby sobie nawet, bo mówiliśmy już o jedzeniu nieraz, dosmaczyć jakieś danie takim żywicznym smakiem, nawet do pesto, wcale nie musimy kupować orzechów, czyli nasionek sosny pinni, możemy kupić słonecznika i dorzucić tam dwie igły sosny zwyczajnej, żeby po prostu trochę mieć jakby prawdziwe pesto, ale z regularnym, żywicznym aromatem i absolutnie jadalne i absolutnie fantastyczne tuż za oknem.
1: A powiedz mi, jak to jest, on wciąga ten dwutlenek węgla, ten wosk, a wypuszcza?
3: Nie, wciąga, wosk jest trochę tak jak wosk na twarzy u człowieka, znaczy tak jak krem na twarzy. On jest wyłącznie po to, żeby chronić.
1: A, czyli ja nie wciągam dwutlenku twarzą?
3: Nie wiem. W tej historii to są pana bardzo prywatne sprawy, więc ja tego nie wiem.
1: Aha.
3: Natomiast jeśli chodzi o igły, to pod tymi woskami, szczególnie u jodeł widać, w igłach jodły, takie dwa białe paseczki, pod nimi, gdybyśmy palcem je zdjęli i nawet lupką przyjrzeli się, to widać drobne otworki. To jest jedyny taki pasmo otwarte, w którym są tyci dziurki, które w dodatku są ruchome. One się otwierają lub zamykają, także u igły. To jest dynamiczne, to jest i to fantastycznie reaguje szybko, na tyle szybko, że wystarczy uderzyć drzewo badylem i te aparaty szparkowe się przymykają w ciągu paru godzin. Bo no, to jest to i to wygląda jak wrota. Wrota do jakiegoś zamku. Zamykamy całkowicie, ponieważ z zewnątrz potencjalnie jest zagrożenie. Więc taki wstrząs typu uderzamy badylem gałąź jest dla drzewa wstrząsem, mimo całej kory, mimo tego wszystkiego. No i mimo, że aparaty szparkowe u igieł są pochowane, zakryte woskiem, to one jednak spełniają swoją funkcję i wiemy o tym. Przecież czujemy las, prawda, sosnowy.
1: Tak. A powiedz, bo ja zawsze przekonany byłem, że one po to ten dwutlenek wciągają, żeby wypuścić tlen.
3: Nie.
1: Nie?
3: Tlen, słuchaj, właśnie tlen jest tak naprawdę odpadem produkcyjnym całej fotosyntezy. Jest trochę tak, jakbyśmy mówili, prawda, że silnik samochodowy pracuje po to, żeby tworzyć spalinę. Otóż fotosynteza jest właśnie takim znakomitym procesem, gdzie rośliny same tworzą sobie cukier, a odpadem, tą spaliną jest tlen. Więc w gruncie rzeczy rośliny nic nam nie dają, tylko i wyłącznie sobie wyrzucają na zewnątrz ten tlen, dzięki czemu całe życie może funkcjonować na zewnątrz.
1: Dziękuję Ci bardzo, Urszulko, i życzmy sobie, żeby wyrzucały ten tlen jak najdłużej, bo oddychać trzeba jednak.
3: No tak, też mi się tak wydaje. Przyda się.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Trzymajcie się.
1: Cześć. Dziękujemy. Cześć.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Od początku czerwca w Polsce utonęło już 70 osób, alarmuje policja. Tylko wczoraj życie w polskich akwenach straciły 4 osoby. Z analizy policyjnych danych wynika, że najczęściej do utonięć dochodzi podczas kąpieli w miejscach niestrzeżonych, podczas łowienia ryb czy przebywania nad wodą bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Często tragedie mają miejsce po spożyciu alkoholu. Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz ma stanąć dziś przed warszawskim sądem. Będzie odpowiadać za zniszczenie zabytku. Jego zwolennicy twierdzą jednak, że ich lider ścigany jest za obronę symboli narodowych i za posługiwanie się znakiem Polski Walczącej. Problem jednak w tym, że ten symbol Bąkiewicz namazał farbą na budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Całą sytuację nagrał i pochwalił się nią w sieci, tłumacząc, że jest to jego odpowiedź na zdjęcie ze ściany w siedzibie ministerstwa znaku Polski Walczącej i tablicy upamiętniającej żołnierzy wyklętych. Prokuratura uznała jednak, że swoim działaniem Bąkiewicz trwale uszkodził strukturę zabytkowego budynku i będzie odpowiadać za wandalizm, za co grozić mu może kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Groźne pożary na południu Francji w departamentach Aud i Hérault płonie już ponad 900 hektarów puli lasów. Z ogniem walczą setki strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. Walkę utrudnia silny wiatr, który szybko przenosi płomienie. Premier Sébastien Lecornu zwołał w związku z tym spotkanie kryzysowe rządu. Jak zwróciła uwagę agencja AFP, rząd znajduje się pod presją, ponieważ w związku z upałami politycy partii ekologów złożyli w Zgromadzeniu Narodowym wotum nieufności. W rozmowie z AFP ocenili, że działania rządu nie przygotowały państwa na zmiany klimatu i fale upałów. Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie 40 skarbów na 40-lecie. To wystawa jubileuszowa celebrująca 40. rocznicę powołania placówki. Zaprasza jej dyrektorka Marzena Bomanowska.
2: To bardzo nietypowa wystawa, złożona z prawdziwych, unikalnych, niezwykłych obiektów, wybranych nie przez osoby tworzące wystawę, ale przez ludzi, którzy tworzyli i tworzą polską kinematografię albo zajmują się na przykład krytyką filmową. Każda z 40 osób zaproszonych do udziału w tym projekcie wskazała jedną rzecz z kolekcji muzeum, która jej zdaniem jest wyjątkowa, ma dla niej jakieś osobiste znaczenie. Także i obiekty są zaskakujące, i uzasadnienie tych wyborów, które można poznać na wystawie.
1: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 40 skarbów na 40-lecie w Muzeum Kinematografii w Łodzi już jutro o 12. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: W Polsce południowo-wschodniej oraz wschodniej, a także na Pomorzu spodziewane są dziś przelotne opady.
5: A nawet burze.
4: Deszczu.
5: Deszcz.
4: A na Warmii, na Wybrzeżu, także... A, no tak. Co jeszcze raz? Na Wybrzeżu?
5: Nawet burze.
4: Poza tym zachmurzenie powinno być umiarkowane, a więc pojawi się także słońce.
5: Słońce, gorące.
4: Wiatr prognozowany jest jako umiarkowany, dość silny w centrum, na zachodzie i na północy. Porywisty. Silniej powieje w górach, najchłodniej natomiast będzie w rejonach podgórskich, ale też i nad morzem. Koło 18 stopni, na ogół jednak temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24. Najcieplej na południowym wschodzie do...
5: 25.
4: 6.
5: 6.
3: Poranna manna.
5: Urodziny mamy w piątek.
4: Za tydzień.
5: Za tydzień.
4: Brzeziny, będziemy w Brzezinach. Urodziny Brzeziny.
5: Urodziny Brzeziny. Nie, to się nie rymuje się logicznie.
4: Bo tańcówka będzie...
5: Tylko i wyłącznie w Brzezinach.
4: Piątek. A w sobotę koncert życzeń.
5: Tak.
4: A dzisiaj jest też piątek.
5: Dzisiaj jest też piątek, ale dzisiaj nie mamy urodzin. Muszę powiedzieć, że spotkanie z Urszulą Zajączkowską tak mnie za każdym razem wciąga, że nie bacząc na pewien rygor antenowy, chętnie bym mi jakieś pytania dodatkowe zadawał albo posłuchał, bo mnie to bierze. Nie wiem, jak państwo reagują na to, ale Urszula z takim oddaniem i miłością mówi o tych różnych rzeczach, których właściwie nie zauważamy. O tym, że te igły robią kółko, że jakich jest pięć.
4: Ja nie wiedziałem, że może być pięć, albo trzy, albo dwie.
5: Nie,
4: albo jedna.
5: A mi się w ogóle wydawało, że ta sosna oddycha i wciąga ten dwutlenek, a potem wypuszcza tlen, a to nic podobnego. Czyli my jesteśmy głupki w porównaniu z tym, co Urszula wie. Tak. A jeszcze do tego ciekawie mówi. Nie wiem, czy państwo się zgodzą, że to jest naprawdę bardzo taki nabytek radiowy nadzwyczajny.
4: O sosnersach chciałem porozmawiać, ale nie było czasu.
5: Jadł
4: pan sosnersach. Jadł pan sosnersa kiedyś?
5: Nie.
4: Pan nie wie, co to jest sosners.
5: Nie wiem.
4: No sosners to jest taki młody, właściwie to jest kwiat sosny, tylko bardzo młody, jeszcze taki mięciutki.
5: Jak się nazywa? Sosnek?
4: Nie, sosners. I się go w czekoladzie macza i się potem zjada kwiat sosny w czekoladzie.
5: Kwiat sosny się?
4: Tak. Ale... Sosners.
5: Naprawdę.
4: Niedojrzałe kwiatostany sosny. Pyszne są, tylko już za późno, bo zbiera się w maju.
5: A czekolady też pyszne?
4: Myślę, że trochę są zbyt sosnowe. Ale może są też pyszne.
5: Bo jak Urszula mówiła, to można robić pesto też takie trochę oszukane. Dlatego, chociaż pini to też sosna, nie? Mi się wydaje.
4: Dlatego mi się sosnersy przypomniały, bo są pyszne, są trochę słodkawe.
5: A ja lubię kwiaty cukinii też.
4: Ale one nie rosną na sośnie chyba.
5: Nie, rzeczywiście nie.
4: Ale blisko.
5: No jak stoją obok siebie, to sobie rosną blisko, to wiadomo.
4: Można by je skrzyżować jakoś ze sobą.
5: Cukinia, sosna? Chyba troszkę coś tego?
4: Sosna, cukinia, sosinia.
5: A drzewa się nie krzyżują.
4: Dlaczego nie?
5: Nie wiem, to Urszula wie.
4: Możemy o tym porozmawiać za tydzień, jeśli będziemy mieli czas.
5: No właśnie, czy drzewa się mogą skrzyżować? A nie, ale przecież Miczura, taki był rosyjski słynny botanik Miczurin, nie on wszystko krzyżował. Tylko nie wiem, co z tego zostało, ale Urszula może wie.
4: Czy coś wyszło, bo to, że skrzyżował, to jedno, a czy coś z tego skrzyżowania powstało?
5: To nie wiadomo. Właśnie. To musimy ją też zapytać o to.
4: Odwiedziliśmy wczoraj Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
5: Byliśmy wczoraj w tych dwóch różnych miejscach?
4: Tak. Różnych, a jednak podobnych do siebie w takim sensie, że muzyka z tych miejsc współczesna, poza taką, która idzie...
5: Piosenka nie zna granic.
4: No nie zna granic, a jednak ta granica jest słyszalna, że ona jest jakaś taka zachodnia w jednym i w drugim miejscu.
5: Czyli oni troszkę ciążą w kierunku takiej uniwersalnej zachodniej muzyki?
4: Tak. Singapur może ze względu po prostu na swoją jakby taką...
5: Znaczy Singapur ma muzykę ludową?
4: No właśnie, to jeśli ma, to ona jest bardzo starodawna.
5: A ta współczesna
4: nie bardzo istnieje w takim wymiarze, żeby przynosić do szczytu wszystkiego. Z Emiratami zresztą jest podobnie, bo tam albo jest taka muzyka bardzo stricte arabska, a utwory, które są tam współcześnie tworzone, no to też dochodzimy do problemu tego, że Emiratczyków w Emiratach Arabskich jest 10%. A cała reszta to są ludzie przyjezdni z pobliskich krajów.
5: Ale to są ci, którzy nie mają obywatelstwa.
4: Tak, więc 10% to są ci, którzy mają obywatelstwo i są już mniejszością właściwie narodową.
5: Czy to jest dyktatura mniejszości.
4: Tak. a cała reszta to są ludzie przyjezdni. No i wśród tych przyjezdnych oczywiście są zespoły również metalowe, które się składają z, no właściwie z najróżniejszych.
5: Ale z jakiej narodowości oni się ci metalowi składają?
4: No z różnych. Z Egiptu, z Syrii, między innymi.
5: A na przykład z Japonii?
4: Też mogą. Jak przyjechał, to może.
5: A z Polski?
4: Pewnie jacyś są.
5: Może są.
4: Tak.
5: A sami lokalni Emiratczycy nie grają?
4: Są też takie i grają. Szukałem nawet metalu, który brzmi arabsko, ale ciężko było mi taki znaleźć. Może państwo mogliby mi pomóc. No i w końcu stanęło na grupie czwórka ich jest, nie, chyba pięcioro młodziaków, takich trochę właśnie nierozsianych właściwie, bo są skupieni w okolicach Dubaju, ale są z całego świata.
5: Czyli to nie są Singapurczycy?
4: Dubajczycy. Emiratczycy właściwie, bo ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyniosłem metal. Ktoś wcześniej pisał mail, że o, w końcu jakieś przewietrzenie głośników, bo pan zagrał, co to tam było w poprzedniej godzinie, Mother of Graves, tak?
5: Tak.
4: To małe miki przy tritonie.
5: Ach.

0: ze śpiewnika Bukartyka.
1: Czyli jak wynika z tego sygnału, tylko i wyłącznie Piotr Bukartyk. Ja się dzisiaj pastwię nad tym sformułowaniem.
2: Tylko, że tylko i wyłącznie.
1: Tak, tak.
2: Piękne. Towarzyszyło nam całe życie.
3: Ładny tytuł piosenki.
2: Tylko i wyłącznie. No dobry, rzeczywiście.
3: Nie wiem, czy dzisiejszej, ale tak podrzucam, że właściwie... Nie,
2: dzisiaj mam ostatecznie, ustaliłem tytuł przed chwilą, kartka jest pokreślona, tytuł dzisiejszej piosenki brzmi Garnitur do wymiany.
1: A mógłbyś powiedzieć ostatecznie i nieodwołalnie.
2: Ostatecznie i nieodwołalnie, tak jest. I telefon jeszcze do przyjaciela mógłbym też poprosić, ale już niech zostanie tak, jak jest. Miałem problem z internetem, z łączem, więc byłem bez kontaktu ze światem i to, co się na tym świecie działo, informacje o tym docierały do mnie z drugiej bądź z trzeciej ręki.
1: Czyli mogły być zafałszowane.
2: Mogły być. Nawet myślałem, że nie może być inaczej, że muszą być zafałszowane, bo na przykład od znajomego, ale to kawalarz, usłyszałem taką historię. Historia dotyczyła jakiegoś ćpuna, który zanieczyścił środek transportu i twierdził, że to dlatego, że pocałował kobietę w rękę i ta ręka była zatruta. Czy to jest możliwe, żeby coś
1: ale
2: takiego...
1: Ale ćpun całuje taką... w rękę?
2: No więc właśnie, to był ćpun dżentelmen. Nic mi się w tej opowieści nie zgadza.
1: No tak.
2: Ale mimo wszystko...
3: nie może być dżentelmen?
2: Bo się zastanawiam, skoro dżentelmen włamywacz może być, a ćpun to nie.
1: Może być.
2: Bo Arsène Lupin był dżentelmen włamywacz.
1: A może on... miał jakiś cel w tym całowaniu w rękę.
2: Właśnie nie wiem. Nie wiem. W każdym razie ułożyłem piosenkę, w której ten motyw się pojawia i nazwałem ją Garnitur do wymiany.
1: To a propos.
2: No właśnie. Więc mam nadzieję, że państwo są już po śniadaniu. Taka piosenka. Nie za długa. To co, jechać?
1: Jechać.
2: No taki, ten leciutki. Bluesik chyba. Zobaczymy. To melodia powstanie trochę w trakcie chyba.
1: Dobrze.
2: No to jadę.

0: Dobra, to był wstęp. Dziś utworek skromny, mały, gdyż upały, choć zelżały, to i na mnie podziałały. Jestem trochę otępiały, bo w taką wbiły mnie malignę, że muszę czekać, aż ostygnę, a że klimat nam się zmienia, co niesie najróżniejsze zagrożenia. Upomina ta piosenka, by nie całować się po rękach. Właśnie o tym się tu śpiewa, że się człowiek nie spodziewa, gdy mu wcześniej jakaś pani poda rękę w czas kampanii, a chwilę po tym zdarzy mu się zwymiotować w autobusie, co radość życia mu odbiera i zaufanie to dilera, ale na co komu pogotowie, skoro ma się końskie zdrowie, się obczaja, co jest grane, się garnitur ma na zmianę. No i proszę, jednak przeżył, dalej wciąga zęby szczerzy. Musisz lepiej dbać o zdrówko, ty narodu. Wizytówko. No taka.
1: Bardzo zgrabnie ujęte, ale ja taki mam nastrój czepialski czasem i tym razem nie do wartości artystycznej.
2: Czasem.
1: Ale do, bo ty ciągle tkwisz w latach 50., jeśli chodzi o długość utworów. A teraz są modne, już właśnie były modne improwizacje, tak zwane jam bandy, tak zwane live version, extended version. Czy ty nigdy nie możesz długasa napisać?
0: Mogę napisać ale długasa. Nie,
1: żeby, przepraszam, bo ty masz jeszcze taki patent, że w długasie powtarzasz tę samą
0: nie
1: zwrotkę.
0: Nie powtarzasz, tylko po prostu długasa.
1: Ale po prostu tak Bob Dylan, twój wzór i idol. Zaczynał od krótkich, ale potem jak się rozpędził i to były teksty.
2: Przepraszam, ale długasy czekaj, to ale modne długasy, były w latach 90.
0: Ale długas zaprzecza i takiej idei komentowania bieżących
1: zdarzeń.
0: Ale możesz
1: kilka skomentować, skumulować.
0: To dobrze. Wiesz co, bo to już któryś raz mi wypominasz zwartość formy, do której szczerze mówiąc dążę, gdyż uważam to za atut.
2: Ale na współczesne realia to i tak było za długie.
0: To i tak było za długie.
2: Zwymiotował w autobusie i jest króleczka.
3: Ma być krótkie, ciach, pach, prach.
1: Nie, my nie jesteśmy takim radiem.
0: No dobrze, ale może w tej nowej lokalizacji. Ale to może w nowej lokalizacji będzie miejsce na jakieś rozszerzone instrumentarium, bo tutaj wiesz, no żeby
1: ale
0: to był długas.
1: Ale nie będziesz się podpierał orkiestrą symfoniczną, tylko jako Bob Dylan wczesny będziesz pisał dłuższe utwory raz na jakiś czas.
0: No dobrze, ale słuchaj, ja słuchałem tego Boba Dylana i powiem ci, że na dłuższą metę on się jednak nie utrzymał na mojej playliście.
1: Tylko Nobla dostał, tak, nie
0: utrzymał. No to dostał, kto tam czyta, wiesz, tam Nobla, kto to czyta w ogóle, te Noble?
1: No, Skandynawy.
0: No tak. Na pudelku nawet
1: szacun.
0: Nikt nie wie, kto to ten Nobel był, wiesz?
1: Na pudelku nie wiedzą?
0: Nie, chyba po co im taka wiedza?
1: Mogą nie wiedzieć, oczywiście.
2: A jak będzie krótkie?
0: A jak krótkie, to będą wiedzieć. No, Kozaczek jest jeszcze przecież.
1: Tak.
2: Jest Kozaczek?
0: Jest. Słyszałem coś takiego.
2: No, ja słyszałem. Oczywiście nie byłem, ale słyszałem.
0: spalę, ale się nie zaciągam. Nie, nie, nie. Słuchaj, myślę, że ta forma, zobacz, popatrz na kartkę. No tu już nic się
1: ale
0: nie mieści.
1: Ale co kartka?
0: No ale że cała zarysowana tego tekstu.
1: Nie powstawać poematy całe.
0: One powstają, tylko wstydzę się je przedstawiać publicznie.
1: A ale ty je potem puszczasz przez wyciskarkę i zostaje ci...
0: Samo suche. I tak powinno...
2: Może śpiewaj wolniej po prostu.
0: Mogę zwolnić, oczywiście,
1: ja nie będę
0: tak.
1: Państwa
0: ale ja się denerwuję.
1: Opinię, bo to też bo mogą być różne głosy. Dobrze.
0: Ale chciałeś się przyczepić, nie, to się przyczepiłeś. Nie, no nie to dobrze, jak nie.
1: To była tylko sugestia. Aha, źle sugestia. Powiedziałem. Tylko i wyłącznie sugestia.
0: Tylko pięknie, tylko
1: ależ
0: i wyłącznie
1: ja się
0: sugerujesz?
1: Dzisiaj znęcam. A mam jeszcze drugie mam, którego nie lubię.
0: Dawaj.
1: I to jeden językoznawca nawet powiedział, że to jest chyba nie bardzo, ale wszyscy bez wyjątku to mówią. Jakbyś powiedział, że jestem teraz zmęczony tym takim nowym, nowomodnym zwrotem, jakbyś powiedział.
0: No nie wiem, ale ja bynajmniej nie wiem, jak to inaczej dobrze, prawidłowo wyrazić.
1: To ja ci powiem. Tak. Na ten moment jestem
0: a na
1: zmęczony.
0: Ten moment, a nie
1: i
0: no,
1: to wszystko jest teraz no. Na ten moment.
0: Ale to zapomnieli z literatury jest.
1: Teraz, obecnie, na razie. Wiesz, tylko
0: na ten czas moment. Jeszcze był.
2: Z tego Wojski. Miejsca bardzo tego panom dziękuję.
0: Tak. Ale z tego na miejsca najlepiej. To jest najbardziej przekonujące.
1: Cześć, dzwonię telefonem, dzwonię. Piotrek, cześć, co robisz? Na ten moment mam już spodnie nałożone. No i prawidłowo. Zamiast powiedzieć na razie
0: spodnie
1: albo
0: bym nie odebrał,
1: obecnie.
0: Oczywiście. Obecnie zakładam spodnie.
1: Tak, dzień na dobry. Ten moment mam spodnie w połowie.
0: Tak, tak.
1: No bo, już,
0: lewa noga trzeba tak, przerwać. Na Bugu we Włodawie było 5. Tak, przestańmy już.
2: Piotr Bokartyk.
0: Tak, starałem się jak zwykle.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Ciekawi mnie, czy w komentarzach jest coś na temat naszej audycji, albo jakiegoś spostrzeżenia, albo jakiejś krytyki, albo czegoś?
1: W komentarzach gdzie?
0: Bo to też ważne. W mailach tak zwanych, w listach elektronowych. Aha. No kiedyś się mówiło, mózg elektronowy, kiedyś tak się mówiło, na komputer. Mózg elektronowy.
1: Przyszedł dźwięk, na przykład.
0: Przyszedł dźwięk pocztą elektronową?
1: Tak. A. Dźwięk, co się stanie, kiedy trzylatek zamiast iść spać, słucha szczytu wszystkiego.
0: I ten dźwięk co daje?
1: Przyszedł taki dźwięk od Agaty z synkiem Lwkiem, jest napisane. Nie, Iwkiem. Czyli to nie jest L małe, tylko to jest Iwek.
0: Iwek.
1: Iwek. No to posłuchajmy Iwka.
2: Nóżka zdycha, ale kicha.
0: A to jest po waszym jakimś tekście?
1: To jest z wczorajszego szczytu wszystkiego, ale nie będę wszystkiego zdradzał. Państwo mogą sobie posłuchać, co najważniejsze, zagłosować. Ale tak, to jest cytat z wczoraj.
0: To znaczy, że nie tylko małżeństwa, które mają staż kilkudziesięcioletni, ale i młodzież słucha radia.
1: Zwłaszcza szczytu najwyraźniej, kiedy nie idzie spać.
0: I bardzo byśmy chcieli, żeby młodzi ludzie na chwileczkę oderwali się od tych szybkich, bardzo komercyjnych stacji, które nadają najpopularniejsze przeboje na świecie. W kółko. Żeby przyszli do nas też posłuchać.
1: A propos do nas, chciałbym przypomnieć, że mamy zbiórkę. I to jest takie teraz dziwne przypominanie, bo zbiórka wczoraj osiągnęła 100%, już teraz jest 103. 259 600 uzbierane z 250, jakie sobie założyliśmy.
0: Ale zbiórka to jest tak trochę... No ale innego słowa.
1: Dobrze, bo to pan niech pomyśli, jak się może przyczepić jeszcze dzisiaj do czegoś.
0: A ja się nie czepiam. Czy ja nie mogę mieć uwagi, która coś wnosi?
1: A ja pozwolę sobie przypomnieć i powiedzieć to, czego nie może powiedzieć na przykład zarząd stacji. No bo zarząd stacji powinien być taki poważny, powściągliwy w swoich założeniach. I taka właśnie jest ta...
0: I tak się obawiać, że nie możemy przesadzać.
1: Tak, że nie możemy być zbyt zachłanni może.
0: Nie, zachłanny to, że taki zarzut może paść. Ale my bądźmy racjonalni.
1: Tak.
0: Więc 250... Nie zbiórka, zbiórka to jest harcerska.
1: Tak, więc to 250 założone, to przypomnę, że za co w ogóle już bardzo dziękujemy, bo państwo jak...
0: Nie, no fantastycznie.
1: Jak mają w zwyczaju, przekroczyli nasze oczekiwania, bo założyliśmy, że to będzie... No ale to właśnie, powiem, że to będzie trwało ponad miesiąc tak naprawdę. Do końca lipca zbieramy.
0: Chodzi o to, że potem się okaże, że nam zabrakło jakiegoś kabelka albo
1: nie,
0: czegoś.
1: Na kabelek już nam nie zabraknie na samą przeprowadzkę, bo to 250 jest na przeprowadzkę. Ale tam było napisane coś, że chcielibyśmy może nową kamerę do studia. A chcielibyśmy też porządniejsze kamery 4K, żeby...
0: A w koncert holu?
1: W koncert holu właśnie robić, bo w tym momencie... Robimy
0: to nie jest fanaberia, tylko to jest dla was.
1: No to jest do rozwoju, to jest po to, żebyśmy też realizacje zewnętrzne mogli mieć zrobione w najwyższej jakości, żeby takie...
0: I z tą aplikacją zrobić porządek.
1: Z aplikacją się robi porządek, na szczęście. O konsolecie już nie muszę mówić, bo o konsolecie wspomina regularnie Magda Jeton na antenie, ale jest ileś rzeczy, które chcielibyśmy poprawić i to są pieniądze,
0: które... Konsolety są potrzebne, kabelki.
1: Które będą powyżej tych 250 wpłacone i one pozwolą nam wszelkiego...

0: rodzaju różne, użyję słowa, za które dostałbym od zarządu packę, czyli fanaberie. Ale to są poniekąd...
1: Ale to nie chodzi o to, że to będą na przykład stiuki zrobione we wnętrzach.
0: No nie.
1: Albo takie puto, takie amorki złote będą wisiały w każdym pomieszczeniu.
0: No, nie, w największym skrócie cała infrastruktura niekrytyczna, ale która pozwoli nam na dalszy rozwój stacji, zwłaszcza w kontekście wideo i też tego, że na przykład moglibyśmy ukamerować sobie drugie studio, nasze B, i tam produkować podcasty wideo dla państwa, żeby nie tylko z anteny rzeczy mieć na YouTubie z obrazkiem.
1: Tak.
0: No i takich rzeczy jest sporo i chcielibyśmy po prostu mieć bufor finansowy, żeby to wszystko zrobić, ale to w państwa rękach, zbiórka się nie zamyka, urodziny
1: państwa
0: przed nami.
1: W kartach kredytowych, portfelach, tak. Przekazach, PayPalach.
0: Co nie zmienia faktu, że dziękujemy, że już umożliwiliście nam
1: są.
0: Zrobić to, co chcemy zrobić i co musimy zrobić.
1: Ja ciągle słyszę o tych różnych takich stacjach, które zbierają na wszystko, że zbierają na wycieczkę ważnej osoby za granicę, albo zbierają na coś tam, a my tacy jesteśmy tacy praktyczni bardzo. Przecież na przykład nie zbieramy na nowy strój dla zarządu, ani na wycieczkę.
0: A moglibyśmy.
1: Moglibyśmy, no pewnie, że tak. No my odwrotnie, myśmy zrobili szalik.
0: Ale nie zbierali, aha, no tak.
1: A myśmy nie zbierali na szalik, tylko szalikiem zbieraliśmy na co innego. I to
0: no dlatego... tak, ale trochę mamy chyba inną metodę jednak proszenia, bo to jest proszenie państwa o wpłaty.
1: Ale wiesz, no są przykłady w historii, nie będę po nazwisku ani po mieście mówił, tylko tam jakby kontrola tak dokładnie wkroczyła, to nie wiadomo, co to się stało z tymi wszystkimi wpłatami. Czy w 100% one były wykorzystane zgodnie z intencją, bo tego my nie wiemy.
0: Ale też przypomina mi się teraz, bo to sprzed dosłownie dnia albo dwóch informacja o tejże telewizji, która właśnie zbiera na różne rzeczy i tam jeden z redaktorów, nie będę go wymieniał po imieniu i nazwisku, bo to nie trzeba chyba dawać mu uwagi dodatkowej, ale on tam grzmiał dosłownie na widzów i narzekał, że słabo im idzie i że on sobie życzy, żeby do wieczora to była to tak i tak i tak, bo to co teraz to jest w ogóle słabo.
1: Ale i co? I dopłacili?
0: Nie wiem, nie śledziłem tego aż tak bardzo, ale tak niesmaczne to było. Ciekaw jestem, czy my komuś też tak brzmimy, jak...
1: Zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że jesteśmy namolni, no tak. I tylko mówimy płaczcie, płaczcie. Ale coś ale jednak dajemy
0: ale
1: za
0: na cztery godziny mówimy o tym raz teraz.
1: Tak, już nie będziemy o tym mówić.
0: Nie będziemy.
1: Chociaż chętnie bym mówił o komentarzach dotyczących i Uli Zajączkowskiej, i naszych różnych pomysłów, i muzyki, bo one niby są, ale tak jakoś nie mamy wskazówek od was. A przecież niemożliwe, żeby wszyscy byli z nas zadowoleni. No, jeden pan był bardzo niezadowolony.
0: No, ale to już dawno temu.

0: Po pierwsze, okazuje się, że Iwo słucha Radia Nowy Świat od urodzenia i jest największym naszym fanem, a zarazem pewnie jednym z mniejszych.
1: A to jest ten, który powiedział ten wierszyk?
0: Tak.
1: Od urodzenia i ma lat teraz? Trzy.
0: Nie ogląda bajek, jego idole to redaktorzy.
1: Ojej, co z niego wyrośnie? No, bo bywa tak, że z takich małych fanów wyrastają redaktory później. Nie będę podawał nazwisk, ale to jest interesujące, bo w mojej karierze długoletniej zdarzyło się parę takich przypadków, że ktoś, kto był takim słuchaczem, który reagował, pisał listy, potem nagle sam stawał się nadawaczem.
0: A ja przepraszam, szybko czytam w mailach jeszcze, że państwo reagują i na przypomnienia i subskrypcji, której na przykład Andrzej nie opłacił i słucha na gapę, do czego się przyznaję. Ale Sławomir z kolei.
1: Ale pomyłka zabawna.
0: Przyłapuje na tym, o czym chyba mówimy dosyć otwarcie, że wy tutaj zbiórka, a aplikacja. Ale my wiemy, że aplikacja i panie Sławomirze i wszyscy ci, którzy słuchają, a może gdzieś was ominęła ta informacja, została wymieniona firma, która zajmuje się aplikacją.
1: Jak to wymieniona czy zmieniona?
0: No zmieniona.
1: Bo uważaj na słowa.
0: Uważam.
1: Wymieniona to może oznaczać, że publicznie ogłoszona, a zmieniona albo zamieniona to znaczy, aha, że to jest wewnętrzny ruch.
0: Pan Wojtek, tak, Czepialski dzisiaj.
1: No, ale jestem belfer.
0: Nastąpiła zmiana w firmie, która obsługuje naszą aplikację.
1: I szpan dziobie bociana.
0: Tak. I z tego, co wiem, to już część z tych rzeczy jest bliska naprawieniu i są beta testerzy, którzy to testują i będzie nowa wersja lada dzień albo lada tydzień, bo tu nie chcę słów rzucać na wiatr za bardzo.
1: Czyli na ten moment nie wiemy.
0: Na ten moment ja nie wiem. Wiem, że ktoś...
1: Nie powtarzaj tego pomysłu.
0: Ktoś wyżej wie. Natomiast sugestia, żeby część zbiórki przeznaczyć na aplikację...
1: Słuszna.
0: Trochę słuszna, ale właśnie chciałem to podważyć, bo my aplikację...
1: Ale my nie możemy na wszystko zbiórek robić.
0: Ale moment. No, ale zbiórka jest na przeprowadzkę i zbiórka jest na to, żeby podnieść poziom pewnych rzeczy.
1: Żeby byli lepsi.
0: Tak, a aplikacja oczywiście niby wchodzi w skład tego, ale...
1: Wchodzi bardzo.
0: Ale i tak musimy ją naprawić. To się i tak już dzieje. Więc pytanie,
1: ale czy... może da się przyspieszyć?
0: Nie sądzę, nie żeby się dało to przyspieszyć. Nie. To nie jest na tym etapie kwestia pieniędzy.
1: Rozumiem.
0: Tylko czasu, jaki należy... Jakby musi,
1: czyli to jest takie porównanie,
0: poświęcony.
1: Że... Jeśli biegacz biega dystans w tyle, a tyle, to jak mu się więcej zapłaci, to on nie będzie.
0: On nie przyspieszy.
1: Nie przyspieszy.
0: Więc jakby...
1: Chociaż się... jakby trenował, może miał...
0: No tak, albo miał mechaniczne nogi.
1: I lepszy pistolet startowy.
0: Jakby mu obciąć nogi i zrobić robota, to będzie szybszy może.
1: Co ty pleciesz znowu? Ty uważaj, bo zaraz będzie, że jesteś niepoprawny i no, obrażasz.
0: W każdym razie zbiórka chyba jest jednak na przeprowadzkę i podnoszenie tego, co państwu oferujemy, a aplikacja się naprawia. Mamy nadzieję, że jak najszybciej.
1: No i nie będziemy złotem obklejać naszych wnętrz.
0: Ani troszkę?
1: Złoto zresztą chyba poszło w górę albo spadło.
0: Może to byłaby dobra inwestycja.
1: Ale jest jakaś zmiana w cenie złota.

0: Wczoraj wracałem z Belgii samochodem do Polski. Normalnie zajmuje mi to 3 poranne manny z podcastu, ale wczoraj była tak fatalna sytuacja na drogach, że to było prawie 4,5 porannej manny. I w jednej z nich, bodajże z maja tego roku, redaktor Man popadł w głęboką chandrę z powodu zbliżającego się przesilenia letniego, że rok za chwilę będzie krótszy. Ja kiedyś zaproponowałem stworzenie roku 52-miesięcznego stali kart, to teraz mam propozycję dla redaktora, nadredaktora, żeby po prostu, tak jak podajemy po przesileniu letnim, że rok jest krótszy, to przecież możemy cały rok mówić, co będzie zresztą zgodne z prawdą, że ten rok jest dłuższy od najkrótszego.
1: Ja tego słucham i nie rozumiem, ale podoba mi się to.
2: Potwierdzam, że pierwsza reakcja po wysłuchaniu było: nie rozumiem, ale podoba mi się.
1: Bardzo mi się podoba. Dłuższy od najkrótszego i tak trzymajmy. Każdy kolejny jest dłuższy od poprzedniego, nie od najkrótszego.
2: Czyli moglibyśmy mieć w sumie 2 nowe kalendarze. Mariański, czyli ten karciany, który pan zaproponował.
1: Ale 50. To według tego pana, żeby było też jego autorstwo, tego drugiego kalendarza.
2: Aha, czyli ja go nie mogę zawłaszczyć.
1: Nie, ty możesz zawłaszczyłeś. To był twój. A ten, że ten rok jest dłuższy od najkrótszego.
2: Ale to co, każdy nowy będzie się skracał?
1: Nie, wydłużał chyba. Aha. Zresztą nie.
2: Ja chyba też nic nie rozumiem. No ale no dobrze, czasem tak bywa.
1: Ale to jest ciekawe, bo to powoduje konieczność gimnastyki mózgu. To jest ważne.
2: Przypominamy, że mózg to też mięsień.
1: A co jest w głowie?
2: Mięsień.
1: Ale to... Nie, na przykład dendrony czy coś?
2: Kto?
1: W mózgu. Żeby
2: zwoje.
1: Nie zamierały. Nie zwoje, ale te drugie. No jak coś... No.
2: Kto? Synapsy?
1: Synapsy.
2: A, temptony? Chciałem...
1: No widzisz, wymierają, a ja muszę ćwiczyć. Mam jeszcze jeden telefon.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz tutaj do słów redaktora, że jestem bardzo zadowolony z Radia Nowy Świat, z tego co robicie od 6 lat, że się przenosicie i jaką muzykę gracie i jakie macie audycje. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę wam kolejnych lat.
1: Super. I tak właśnie chcemy słyszeć. Neurony, Kaj, tak podpowiada.
2: Bo synapsy to są ręce neuronów. I one jak sobie podają, no trochę tak jest, no nie kiwaj mi tu ręką. No tak jest, jak sobie
1: neurony... A dendrony?
2: Rododendrony.
1: To już nie jest w głowie.
2: No nie wiem, Urszula może mieć.
1: Proszę Państwa, musimy tę audycję zaraz skończyć, bo to się źle wszystko zapowiada. Ale na razie jesteśmy porządnymi redaktorami. Dzisiaj jest, proszę Państwa, piątek, mamy lipiec, mamy wakacje od pracy i od myślenia.

0: Nie było dziś Klaudiusza. Nie powiedzieliśmy
1: o tym. To były dwie usprawiedliwione nieobecności. Tak. Profesor Ryszard Koziołek i Klaudiusz Lezak.
0: Ale w zamian za Klaudiusza mam newsa, którego... Właściwie nie wiem, czy to jest news, bo to się dzieje już od 37 lat chyba przynajmniej, albo przynajmniej 20 kilku.
1: To co to za news?
0: No ale dla niektórych może news, bo mogli o tym nie słyszeć. Chomikuję go od 4 godzin, bo chciałem go podać na antenie dzisiaj. Na greckiej wyspie Mykonos mieszka pelikan Petros, który ma mniej więcej 37 lat, bo okazuje się, że pelikany mogą żyć do 50 pewnie i więcej,
1: tak.
0: Który przychodzi do pewnej codziennie do pewnej greckiej restauracji i nie wiem, czy prosi, to jest dobre sformułowanie, wydębia trochę nieeleganckie, ale ryby.
1: No bo pelikan ryby, tak.
0: Przychodzi tam codziennie i...
1: Piechotą?
0: Tak. Przychodzi, wchodzi do środka, mija kelnera, który na niego nie reaguje i dostaje ryby. I tak codziennie od 20 już iluś lat, więc jeszcze przynajmniej 13 będzie to robił.
1: To jest dobry news. Ja w ogóle bardzo lubię pelikany. Naprawdę.
0: Kajtek Strzelczyk.
1: Kuba Jędras.
0: Wiktoria Wichrowska.
1: Adriana Bąkowska.
0: Paweł Orlikowski.
1: Tomek Giemza.
0: Profesor... Nie było
1: profesora, był Piotr Bukartyk.
0: Urszula Zajączkowska była.
1: Urszula Zajączkowska była.
0: Tomek Giemza, Kuba Jędras.
1: Robert Krawka miał serwisy.
0: Sport.
1: Marian był.
0: Tak. Iwek. Iwuś.
1: Iwuś, który Iwek. Powiedział, że jest fanem od urodzenia.
0: Tak.
1: I byli państwo, którzy niektórzy się odzywali, niektórzy pisali i niektórzy naszą składkę, czy tam zbiórkę, czy coś... wspierali, za co bardzo dziękujemy państwu.
0: Nowyświat.online, łamany na nowa siedziba.
1: Marian też występował, który czasem myli się z jakimś innym redaktorem, ale jest Marianem zdecydowanie w piątek.
0: I Czepialski, pan Wojtek.
1: No i bardzo wam życzymy, żeby wszystko tego jak najlepiej wszystkim, bo my jesteśmy dobrzy.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie: profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 10, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Na całym polskim wybrzeżu obowiązują alerty przed silnym wiatrem. Przed zagrożeniami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało komunikaty do osób przebywających w województwie pomorskim, w powiatach puckim, wejherowskim, lęborskim i słupskim oraz w województwie zachodniopomorskim, w powiatach sławieńskim, koszalińskim i kołobrzeskim. Prognozowane są podmuchy wiatru sięgające nawet 90 km na godzinę. Lokalnie może również zagrzmieć. Alerty mają obowiązywać niemal przez cały dzień. W Teheranie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollaha Alego Chamenei, który zginął w amerykańsko-izraelskim nalocie. Ceremonie potrwają od 4 do 9 lipca i obejmą 5 miast w Iranie i w Iraku. Władze spodziewają się udziału milionów żałobników i przedstawicieli około 100 państw. Władze Iranu określają organizację pogrzebu jako jedną z największych operacji logistycznych w historii kraju. W Teheranie znacząco zwiększono środki bezpieczeństwa. Zdaniem irańskich władz długo odkładany pogrzeb ma być nie tylko uroczystością religijną, lecz także demonstracją stabilności państwa i ciągłości władzy. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił zakaz stosowania fajerwerków na terenie Krakowa. Przepisy, które miały ograniczyć używanie materiałów pirotechnicznych w mieście, zostały uchylone po zaskarżeniu uchwały przez wojewodę małopolskiego. Urząd Miasta czeka teraz na pisemne uzasadnienie wyroku i dopiero po jego analizie zdecyduje, czy złoży skargę kasacyjną. W polskim parlamencie trwają prace nad ustawą, która ma uregulować kwestię używania fajerwerków w całym kraju. Łódzki Teatr Chorea zaprasza na premierę spektaklu Konferencja Ptaków według średniowiecznego poematu perskiego poety Ferudina Attara. Zaprasza reżyser Łukasz Kos.
2: Na wschodzie on jest bardzo znany, to jest taka klasyka, u nas prawie nieznany. Na zachodzie go zaszczepił Peter Brook z Jean-Claude Carrierem. Na początku lat 70. odnaleźli dla zachodu ten poemat i powstało wtedy przedstawienie i ta adaptacja, z której my korzystamy. To jest cudowny tekst, bo on opowiada o podróży ptaków w poszukiwaniu swojego króla. Więc niby jest to baśń z jednej strony, z drugiej alegoria, ale to jest tekst o miłości. To jest mistyczna jakby analiza miłości.
1: Premiera spektaklu Konferencja Ptaków w sobotę 11 lipca o 19 w siedzibie Teatru Chorea w Fabryce Sztuki w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Soulówka.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od twórczości artysty, którego nie tak dawno prezentowałem Państwu w Soulówce, a jest nim Peebo Bryson, który równo miesiąc temu w wieku 75 lat opuścił nas. Mówiłem wtedy, że znany jest z światu przede wszystkim z piosenek do filmów Disneya, które wykonywał i za które zdobywał nagrody Grammy, Oscary. Zwracałem wtedy Państwa uwagę na fakt, że jego autorski materiał jest znakomity, acz niedoceniany z perspektywy mainstream soulowego. Tak jest choćby z płytą Paradise, czwartą w jego dorobku, która ukazała się w 1980 roku. Jest ona znakomitą mieszanką soulowej wrażliwości, soulowej sekcji dętej, ale i smyczków, dyskotykowego groove'u, który to wszystko napędza, choć nie brakuje tu też odniesień do muzyki latynoskiej. A z tego krążka zagrała nam jakże fantastyczna kompozycja tytułowa. Dzień dobry Państwu w pierwszy piątek lipca, pierwszy wakacyjny piątek, a w to przedpołudnie. Towarzyszyć Państwu będzie soulówka w składzie Kajtek Strzelczyk jako realizator i Mikołaj Tyczyński jako prowadzący. Przez nadchodzącą godzinę, aż do 11, będziemy Państwa wprawiać w dobry nastrój, będziemy Państwa bujać przy służbowych stolikach, ale czasami też z kanapy. No to co, gramy dalej.

El Coco to najbardziej znany z kilku projektów disco w dorobku Michaela Lewisa i Lorena Rindera, którzy wyprodukowali, zaaranżowali, skomponowali i zagrali na wszystkich instrumentach na czterech albumach tego zespołu wydanych w latach 1975-79. Charakterystyczne brzmienie duetu wynikało częściowo z ich jazzowego wykształcenia, co się przejawiało nie tylko w aranżacjach i progresjach akordów, ale także w ich ogólnej muzykalności czy też bardziej wyobraźni dźwiękowej. Pod koniec lat 60. Rinder poznał klawiszowca Michaela Lewisa w Los Angeles podczas przesłuchania do zespołu The Standals. Obaj zaczęli następnie grać w zespole rockowym o nazwie Joshua, a w 1973 roku zostali zatrudnieni przez wytwórnię Avi do nagrania kilku rozbudowanych remiksów R&B przeznaczonych do, no, na parkiety klubowe. W ten sposób wciągnięci w powstające disco zaczęli w 1975 roku produkować i nagrywać własne utwory, wydając album Caravan pod nazwą El Coco. To było nawiązanie do narkotyków, czego nie promujemy. A za nami próbka ich możliwości w postaci kompozycji Just Be You. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, a także mój Instagram mik.tyczker spisany przez CK. Tam też Państwa serdecznie zapraszam. Przed nami teraz formacja The 80s Ladies, którą założył sam Roy Ayers. Na jedynym albumie zespołu wydanym przez wytwórnię Roya, You Know Melodic, głównym wokalem zajmowała się Sylvia Stripling. Ladies of the 80s zawiera utwór Turned On to You. To był taki rzadki kawałek taneczny w stylu rare groove'u. Roy Ayers był producentem tego albumu i autorem wszystkich, z wyjątkiem jednego z 8 utworów, które się na tej płycie znalazły. No, ten projekt był jednorazowym strzałem. Później panie Sylvia Stripling, a także Marva Hicks rozpoczęły kariery solowe, które już nie były aż tak udane. I jak się Państwo wsłuchają, to materiał grupy Ladies of the 80s jest taki bardzo w stylu Roya Ayersa i jego płyty, które wydawał wraz z Ubiquity, takie jak Lifeline czy Fever. A my z repertuaru The 80s Ladies gramy Tell Him.

Martha Wash i Izora Armstead działały od 1976 roku jako duet. Ich przygoda zaczęła się w San Francisco w Kalifornii. Wtedy stworzyły Two Tones of Fun, żeński duet wokalny towarzyszący legendarnemu wokaliście disco Sylwestrowi. Po kilku latach śpiewania chórków dla Sylwestra duet podpisał w 1979 roku kontrakt z wytwórnią Fantasy Records pod nazwą Two Tones of Fun. Dla niego w 1980 roku wypuściły fantastyczny album Bakacza, który bardzo zgrabnie porusza się między estetyką disco, popu czy też muzyki urban. Zresztą państwo znają te dwie panie. Duet The Two Tones zmienił później swoją nazwę na The Weather Girls i podbił świat hitem It's Raining Men. Jednak cofnijmy się do okresu wcześniejszego i posłuchajmy I Depend on You.

A tak brzmiał duet The Weather Girls, kiedy jeszcze nazywał się The Two Tones. Za nami płyta Bakacza i kompozycja I Depend on You, która mnie ostatnio zachwyciła. Kierujemy się ku soulokowej płycie tygodnia, a dziś będzie to wydawnictwo francusko-tunezyjskie. Chantal Curtis właśnie w Tunezji się urodziła, ponoć w latach 70. raz spacerowała ulicami Paryża i rozmawiała z inną kobietą, a wtedy podsłuchał ją producent muzyczny Pierre Jobert. Podobało mu się brzmienie jej głosu i zapytał ją, czy potrafi śpiewać. Ponieważ chciała być piosenkarką, powiedziała, że tak i przyjęła jego ofertę. W 1979 roku nagrali album Get Another Love, który wyprodukował Jobert. Zresztą jako muzyków towarzyszących Chantal zaangażowano zespół Lafayette Afro Rock Band. No taki klasyczny funkowo-soulowo-afrobeatowy zespół. Album Get Another Love to doskonałe disco z nutką naszego europejskiego sznytu, inspirując się nieco twórczością Giorgio Morodera i generalnie nurtem eurodance'u, który wtedy się rozwijał. Zagramy sobie z niego dwa utwory, jak to zawsze czynimy przy okazji soulowkowej płyty tygodnia. Najpierw będzie to Hitman, a później I Gotta Know.

A to była nasza soulowkowa płyta tygodnia prosto z Paryża, autorstwa tunezyjskiej wokalistki disco Chantal Curtis. Ten album, którego dzisiaj słuchaliśmy, nosi tytuł Get Another Love, a z którego zagraliśmy dwie kompozycje Hitman, a także I Gotta Know. To przed nami teraz zespół The KGs. To grupa, która w swojej muzyce łączyła soul, funk, a także pewną rytmikę disco. Dzisiaj sięgamy sobie po album Burn Me Up, który ukazał się w 1979, a ja mam dla Państwa kompozycję tytułową, która znakomicie buja.

A to była grupa The KGs i płyta Burn Me Up z roku 1979, z której zagraliśmy utwór tytułowy znakomicie bujający. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Realizował je Kajtek Strzelczyk, mówiłem do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński. A myślę sobie, że mogę Państwa zaprosić na jutro w imieniu swoim, a także Kuby Ferlina na godzinę 15 na audycję Dwa Światy, na premierową odsłonę tego programu, którą będziemy razem z Kubą robić przez nadchodzące wakacje, a która to audycja nie będzie muzyczna, tylko będziemy patrzyli na współczesny świat z naszej perspektywy generacji Z i będziemy rozmawiali o problemach trapiących współczesny świat właśnie z perspektywy Zetek, a w pierwszym odcinku będziemy rozmawiali o pandemii samotności, a także o wymierającej kulturze klubowej. Będziemy Państwu opowiadali o świecie społecznym, ale też o popkulturze, bo nas to interesuje. Więc godzina 15, bardzo serdecznie zapraszam, a na zakończenie grupa Charmy i kompozycja Georgie Porgy, a tam na wokalu mistrz Luther Vandross. Do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha spotka się dzisiaj w Warszawie z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów znajdą się relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. W tle napięcia spowodowane nadaniem imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce wojskowej i odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Z nieoficjalnych informacji podawanych przez PAP wynika, że to Ukraińcy zabiegali o spotkanie ze stroną polską. WP informowała w środę, że szef MSZ Ukrainy ma przywieźć do Warszawy propozycję kompromisu w sprawie ukraińskiego Panteonu Narodowego. Incydent w Sejmie. Z mównicy poseł PSL-u Krzysztof Paszyk oskarżył posła Janusza Kowalskiego o zabranie innemu parlamentarzyście karty do głosowania i wykorzystanie tej karty do oddania głosu.
1: Mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując, więc zgłaszam tą sprawę. Będziemy jako klub kierować to do prokuratury, jak również do Komisji Etyki Sejmowej. Chciałem to na bieżąco zgłosić.
0: Zdarzyła się sytuacja omyłkowa, powiedział TVP Info Janusz Kowalski.
2: Schodząc do głosowania w kierunku pana marszałka, wziąłem kartę, myślę, że jest to moja karta, była to karta rzeczywiście pana Jarosława Rzepy i w głosowaniu numer 9 i 10 nie zagłosowałem swoją kartą, myślę, że jest to moja karta. Na sprawę natychmiast zgłosiłem panu marszałkowi. Mogła być reasumpcja głosowania, ale Sejm nie podjął takiej decyzji.
0: Sejm pracował nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. W serwisie na koniec Gdańsk i pożar na statku pod banderą Panamy w porcie. Działania strażaków trwają od późnego wieczora. Pożarem objęta jest jedna z ładowni statku przewożącego złom.
3: Obecnie w działaniach zaangażowanych jest około 100 strażaków, czyli około 25 samochodów pożarniczych jest na miejscu. Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał. W tej ładowni magazynowany był złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu takich chwytaków przeładunkowych. Profilaktycznie służby tutaj rozłożyły w wodzie zaporę, która będzie eliminowała przedostawanie się wód popożarowych do Zatoki Gdańskiej.
0: Przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik komendanta pomorskiej PSP. Jak dodał, akcja potrwa jeszcze wiele godzin. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Cały nasz świat.
5: Hello there!

0: Jakie to szczęście, że te największe upały za nami. Jest 6 minut po godzinie 11, jak zawsze w piątek o tej porze kłaniamy się w audycji Cały Nasz Świat. Tomasz Ławnicki.
1: I Damian Kwiek. I oczywiście całym naszym światem zajmiemy się, ale szczególną uwagę skierujemy do Wenezueli. Oczywiście w związku z trzęsieniem ziemi. Od czego rozpoczniemy tę rozmowę?
0: O, tematów politycznych i takich związanych z tym kataklizmem jest sporo. Natomiast wspomniałem, że dobrze, że za nami największe upały. Akurat w tej części Ameryki Północnej w tej chwili są potężne ulewy. Jest zjawisko El Niño i jak się to uświadomi, że tam tuż po tym trzęsieniu ziemi są takie ulewy, no to jest naprawdę straszne. Trochę nadziei Wenezuelczykom dało to, że po ośmiu dniach poszukiwań spod gruzów wydobyto żywego człowieka, 43-letniego ochroniarza, który schronił się w takiej budce strażniczej. Jest, to dało jakąś tam nadzieję, że jeszcze może jacyś żywi ludzie są, ale niewielką.
1: A potem wracamy na południe Europy. Będziemy w Serbii i sprawdzimy, czy to, z czym tam mamy do czynienia, to zmiana polityczna, czy może pokerowa zagrywka, także poważne turbulencje w tym kraju. Później Wielka Brytania, to będzie przegląd mediów, bardzo atrakcyjny, prawda?
0: Polityczno-zwierzęcy?
1: Tak. A później wycieczka historyczna do Algierii.
0: I Francji jednocześnie.
1: Tak jest. To rozpoczynamy od przeglądu najważniejszych informacji ze świata.
0: Caracas. Niemal 3000 ofiar śmiertelnych i ponad 12 tysięcy rannych. Taki jest bilans oficjalny trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. ONZ szacuje, że liczba zaginionych w wyniku kataklizmu może wynosić nawet 50 tysięcy. Władze tych danych nie potwierdzają. Pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez odpiera zarzuty, że przez pierwsze kluczowe 3 doby brakowało ratowników i sprzętu, a akcja nie była skoordynowana. Jak twierdzi, opóźnienia w niesieniu pomocy wynikały z problemów transportowych. Uszkodzone były zarówno lotniska, jak i drogi. Kierowana z Madrytu wenezuelska gazeta El Nacional komentuje, że trzęsienie ziemi pokazało prawdę, iż w Wenezueli władza nie istnieje, a państwo przestało pełnić podstawowe funkcje. I o tę rzeczywistość zapytamy za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Teheran. Dowództwo wojskowe Iranu ostrzegło, że wszystkie statki przepływające przez cieśninę Ormuz muszą poruszać się po wyznaczonych trasach. Każde zignorowanie polecenia, zboczenie z wyznaczonej trasy lub lekceważenie protokołów nawigacyjnych Republiki Islamskiej spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją sił zbrojnych, przekazano w oświadczeniu. Stany Zjednoczone chcą, by transport cieśniną Ormuz odbywał się wzdłuż wybrzeży Omanu. Natomiast Iran dąży do ustanowienia kontroli nad ruchem tym szlakiem. Kilka dni temu ostrzelany został kontener oraz tankowiec, które popłynęły trasą inną niż żąda Teheran. W reakcji na nowe groźby ceny ropy naftowej na światowych rynkach ponownie poszły w górę. Donald Trump tymczasem przekonuje, że negocjacje z Irańczykami są na dobrej drodze i że, jak mówi prezydent, zgodzili się praktycznie na wszystko, czego potrzebujemy.
0: Kijów. Najbardziej krwawy od początku roku zmasowany rosyjski atak na ukraińską stolicę. Doszło do niego minionej nocy. Zginęło w nim 30 osób, a blisko 100 zostało rannych. Władze przyznają, że bilans ten najprawdopodobniej wzrośnie, bo stan wielu poszkodowanych jest poważny, a w ruinach zniszczonych budynków wciąż mogą być ofiary. Wołodymyr Zełenski ocenił, że rosyjskie uderzenia będą się teraz nasilać, bo tak reaguje Władimir Putin w związku z tym, że, to cytat, przegrywa wojnę, ma problemy na froncie i w gospodarce. Władze w Kijowie przyznają, że brakuje im pocisków do systemów obrony powietrznej.
1: Monako. Podejrzany o dokonanie zamachu bombowego w Monacho został zidentyfikowany, poinformowała prokuratura generalna księstwa. Jak twierdzą śledczy, to cudzoziemiec, który nie przebywa już w Monako. Francuskie media podają, że z nagrań kamer monitoringu wynika, iż mogła to być kobieta udająca mężczyznę. Do zamachu doszło w poniedziałek. Ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński multimilioner Wadym Jermołajew. To on był celem ataku. Biznesmen od 5 lat mieszka w Monako. Wcześniej był jednym z największych ukraińskich deweloperów. 3 lata temu został objęty sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. Oligarcha zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego i przyjął obywatelstwo Cypru.
0: Tokio. Ogólnokrajowa debata na temat ciąży 35-letniej burmistrzyni miasteczka Yamato na południe od Tokio. Pani Shoko Kawata zapisze się w historii Japonii jako pierwsza kobieta na takim stanowisku, która skorzysta z urlopu w związku z porodem. Burmistrzyni w maju ogłosiła, że weźmie wolne 2 miesiące przed terminem narodzin dziecka i 2 miesiące po jego urodzeniu. Obowiązki w ratuszu przekazała swojemu zastępcy. Shoko Kawata przyznaje, że spodziewała się zdziwienia, ale skala reakcji ją zaskoczyła. W japońskich mediach trwa dyskusja, czy wybrani urzędnicy mogą brać urlop w związku z porodem. Obecnie prawo nie reguluje tej kwestii i nie przewiduje urlopu macierzyńskiego dla urzędników z wyboru, bo z góry zakłada się, że tym urzędnikiem jest mężczyzna. W zeszłym roku kobiety na wysokich stanowiskach w japońskich samorządach stanowiły zaledwie 4%.
1: Waszyngton. Donald Trump oświadcza, że stosunki między USA a Wenezuelą są doskonałe. Jego zdaniem kraj ten radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli chodzi o eksploatację i eksport ropy naftowej. Według amerykańskiego prezydenta najważniejsze jest to, że na wenezuelski rynek wchodzą duże firmy i że Stany Zjednoczone otrzymują sporą część ropy. Co jest słuszne, mówi prezydent. Nie wspomniał jednak, że jak trzęsienie ziemi mogło wpłynąć na sytuację gospodarczą kraju. Na początku czerwca amerykański chargé d'affaires w Caracas informował, że eksport ropy naftowej z Wenezueli osiągnął 1 250 000 baryłek dziennie, czyli najwięcej od 7 lat, i podkreślał, że jest to wynik planu wdrażanego przez administrację Trumpa po pojmaniu Nicolasa Maduro. I tak wróciliśmy do naszego głównego tematu.
2: Cały nasz świat.
0: I tak się składa, że równo pół roku temu, 3 stycznia, siły amerykańskie przeprowadziły w Caracas błyskawiczną operację, w wyniku której wenezuelski przywódca Nicolas Maduro oraz jego żona zostali ujęci, przewiezieni do Stanów Zjednoczonych, aby tam ich postawić przed sądem. Jest z nami dr Alicja Fijałkowska-Myszyńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, autorka m.in. książki Amerykańska Ruletka, Historia i Współczesność Stosunków Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej, współautorka książki Wenezuela w procesie rewolucyjnych przemian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pani doktor, to jak to jest na dziś? Na ile Stany Zjednoczone poczuwają się w ogóle do odpowiedzialności za to, jak funkcjonuje Wenezuela w obliczu tej tragedii trzęsienia ziemi? Jasne, kraj ten zmaga się ze skutkami strasznego kataklizmu, a prezydent USA udziela wywiadu, w którym o Wenezueli mówi tylko w kontekście ropy naftowej. Ani słowa w ogóle o trzęsieniu ziemi. A jednocześnie, no w zasadzie nie ma wątpliwości, że pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez jest w pełni zależna od USA. Więc powiedzmy, jaka jest tu rola Stanów Zjednoczonych w całym tym i dramacie, i problemie, jakie mają mieszkańcy?
3: Strategiczne, to znaczy Stany Zjednoczone nie mogą odpuścić Wenezueli z kilku istotnych powodów. To nie jest kwestia odpowiedzialności czy jakiejś interwencji humanitarnej sensu stricte. To jest bardziej kwestia tego, że kryzys humanitarny w Wenezueli przełoży się wkrótce na kryzys migracyjny, jeżeli nie zostanie udzielone wsparcie bardzo szybko. Dlatego Stany Zjednoczone tak naprawdę rzuciły dość spore środki właśnie na pomoc Wenezueli, bo zdają sobie sprawę z tego, że Wenezuelczycy jak będą uciekać, no to gdzie? Już mamy problem z migracją do Stanów Zjednoczonych, ale też do krajów ościennych. Ta migracja może się nasilić, tak jak mówię, jeśli nie ustabilizujemy Wenezueli. Ale po drugie, i może nawet ważniejsze w kontekście Donalda Trumpa, to im słabsza Wenezuela, im słabsze wydobycie, im większe problemy, nawet nie z samym wydobyciem, bo cały region ropny jest odsunięty od tego epicentrum, ale problemy logistyczne, czyli po wydobyciu, jak tę ropę naftową dalej przesunąć, te problemy logistyczne sprawiają, że Wenezuela będzie miała coraz mniejsze wydobycie, a im większe wydobycie, im mniejsze wydobycie w Wenezueli, tym gorsza pozycja Stanów Zjednoczonych w negocjacjach z Iranem, które są kluczowe i które muszą się zakończyć przynajmniej na dziś z tego, co mamy w harmonogramie, do końca sierpnia, czyli tuż za chwilę. A z kolei to porozumienie z Iranem bezpośrednio będzie wpływać na wyniki wyborów midterm w Stanach Zjednoczonych na jesieni. Także to jest bardzo kluczowa układanka dla Waszyngtonu.
0: Tuż po uprowadzeniu Maduro, Marco Rubio chyba akurat mówił, że pytano o przyszłość Wenezueli, mówił, że to jest taki plan złożony z trzech etapów: stabilizacja kraju, odbudowa gospodarki, demokratyzacja. Czy którykolwiek z tych etapów mamy za sobą? Jest w ogóle w trakcie?
3: W trakcie jest zwiększanie wydobycia po to, żeby Stany Zjednoczone miały lepszą pozycję przetargową w negocjacjach z Iranem. I w zasadzie tyle. To znaczy o żadnej demokratyzacji.
0: Ogóle, odziera nas pani teraz ze złudzeń, tu naprawdę chodzi wyłącznie o ropę?
3: To znaczy Donald Trump o tym mówił od samego początku. Tam nawet jak jego pomagierzy próbowali mówić, że no tak, ale jeszcze może trochę jednak chodzi nam o demokrację, to on wręcz dementował, ale przede wszystkim ropa. Także absolutnie tak. Jeżeli miałaby być tam zaprowadzona demokracja, to by się stało tak naprawdę od razu. To znaczy 30 dni tak naprawdę było na stwierdzenie falta absoluta, to się tak ładnie nazywa w konstytucji, czyli jakby takiego stałej nieobecności prezydenta klienta w Wenezueli. I de facto to powinno się zadzieć. Dlaczego? No bo my mamy co prawda w konstytucji bardzo konkretne przypadki, ale jest coś takiego jak porzucenie urzędu. Niezależnie od tego, czy Nicolás Maduro zrobił to intencjonalnie, czy nie, ten urząd został porzucony. Tymczasem Sąd Najwyższy w Wenezueli doszedł do wniosku, że to nie jest falta absoluta, tylko falta forsada, czyli wymuszona nieobecność, w związku z czym nie ma mowy o tym, żeby przeprowadzać kolejne wybory. A teraz będzie jeszcze gorzej, dlatego że no, na skutek kryzysu humanitarnego oczywiście już możemy się spodziewać, że Sąd Najwyższy utrzyma status quo i odsunie te wybory na czas nieokreślony, argumentując to stanem klęski żywiołowej, który może potrwać 30 dni, potem zostać przedłużony o kolejne 30 dni, a potem prawdopodobnie znowu będzie przedłużany, no bo przecież nadal Wenezuela nie podniosła się ze zniszczeń.
0: To trzęsienie ziemi to oczywiście jest wydarzenie skrajne, ale takie kataklizmy obnażają sprawność państwa. Nie chcę przechodzić na nasze krajowe podwórko, ale coś takiego jak powódź u nas i nie jeden rząd się przekonał, że na powodzi można popłynąć. Tam doszło do trzęsienia ziemi, po którym Wenezuelczycy do swoich rządzących mają gigantyczne pretensje, że Delcy Rodriguez, że jej brat Jorge, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, że oni sobie robią na gruzowisku kampanię polityczną, ale w rzeczywistości rząd nie robi nic. To są słuszne zarzuty?
3: Oczywiście, że zarzuty są słuszne, tylko jakby istotą tego jest, czy to się może w jakikolwiek sposób przekuć w zmiany polityczne w Wenezueli. No i niestety ja tutaj nie byłabym specjalnie optymistyczna, dlatego że po pierwsze, rząd ma akurat długą praktykę w rozdzielaniu wsparcia humanitarnego i w związku z tym to rząd decyduje, gdzie to wsparcie humanitarne popłynie, czyli gdzie te produkty pierwszej potrzeby zostaną rozdystrybuowane. W związku z czym nie wyobrażam sobie sytuacji, w której teraz nagle ludzie będą występować przeciwko rządowi, wiedząc, że może to skutkować tym, że ta pomoc trafi po prostu do innych części kraju szybciej. Następna sprawa jest taka, że po prostu Wenezuelczycy nie mają teraz do końca głowy do tego, żeby myśleć w kategoriach demokracji, wyborów i sprawczości rządu, kiedy tak naprawdę muszą się zajmować takimi sprawami pierwszej potrzeby. Weźmy pod uwagę, że w ogóle cała akcja pomocowa, cała akcja wydobycia ludzi spod gruzów ma miejsce w głównej mierze dzięki pomocy zagranicznej, ale też dzięki pomocy samych Wenezuelczyków. Oni gołymi rękoma po prostu przekopują beton, w związku z czym to naprawdę w tej chwili demokracja i kwestia zmiany rządu no, nie jest priorytetowa dla Wenezuelczyków. Oczywiście oni do tego wrócą. No właśnie, tylko pytanie, jak będzie wyglądała ta kwestia polityczna za chwilę, kiedy do tego wrócą, bo też weźmy pod uwagę, że Delcy Rodriguez już ostatnio można zauważyć, że ona się w błękicie pojawia, na przykład ona też się zaczyna dystansować od Maduro, zaczyna się pozycjonować jako właśnie ta dobra matka narodu, która no robi co może przecież, prawda, bo z jednej strony musi się układać z Donaldem Trumpem, żeby zapobiec pełnoskalowej interwencji, o której on mówił zaraz na początku w styczniu, z drugiej strony no musi jakoś utrzymać to dziedzictwo chavizmu, także ona całkiem to nawet sprytnie robi tak naprawdę.
0: To dla Wenezueli trzęsienie ziemi to jest coś, z czym ten kraj się już w historii mierzył nieraz. To było wyjątkowo silne, to fakt. Ale i tak chyba kraj taki powinien mieć wyspecjalizowane służby, sztab ratowników, tymczasem właśnie z relacji, jak sama pani wspomina, z relacji mieszkańców wynika, że do przyjazdu zagranicznych ratowników na gruzowiskach no, tylko zwykli ludzie pracowali. Z drugiej strony jest sporo relacji, nagrań dokumentujących, jak no, przedstawiciele służb państwowych nie ratują, tylko ograbiają. Że wiadomo, że w takim gruzowisku da się znaleźć wartościowe rzeczy, pieniądze i są funkcjonariusze, którzy idą i hieny cmentarne, przepraszam, ale także, że to zwykli ludzie dokonują zatrzymań takich funkcjonariuszy. To, co się tam dzieje, to się w głowie nie mieści, czy to państwo wobec tego jeszcze jakoś tam funkcjonuje.
3: No oczywiście to trzęsienie ziemi ujawniło całą fasadowość tak naprawdę wenezuelskiego państwa, bo po pierwsze, zapaść technologiczna i logistyczna wyszły na jaw, prawda? Co się okazało, że paradoksalnie jak na Wenezuelę, wozy ratunkowe nie miały paliwa, na przykład w wielu miejscach, tak? Brakowało nowoczesnych geofonów do nasłuchiwania żywych ludzi pod gruzami. Brakowało ubrań ochronnych.
0: Cała ropa naftowa popłynęła do USA.
3: Trochę tak. Nawet podstawowych apteczek brakowało, tak? Okazało się, że szpitale zmagają się z niedoborami prądu, że jest w ogóle problem, jakby olbrzymi problem logistyczny, żeby nawet ci, którzy pracowali, ci strażacy, ratownicy, mogli z sukcesem swoje obowiązki pełnić. Natomiast drugim istotnym problemem jest drenaż mózgów, bo najlepsi inżynierowie, chirurdzy urazowi, wykwalifikowani ratownicy w ciągu ostatniej dekady tak naprawdę wyemigrowali z kraju, więc często służby ratownicze były obsadzane lojalnymi politycznie, ale tak naprawdę słabo przeszkolonymi kadrami. No i to wszystko oczywiście wyszło w momencie najwyższej próby. I to jest prawda, że po prostu, mimo tego, że teoretycznie te służby istniały, to w praktyce, jak przyszło im działać, to był z tym koszmarny problem. Natomiast też zgłaszają nawet te służby międzynarodowe, które się pojawiły, że na przykład mają konfiskowane telefony, właśnie żeby nie nagrywać, żeby nie pokazywać rzeczywistej skali zniszczeń. No i też to, o czym pan redaktor mówił, tak? Czyli plądrowania. Mówi się też o tym, że na przykład dzieci, które zostały, sieroty, które zostały uratowane spod gruzów, znikają. I to jest już realny problem, bo tak naprawdę podejrzewa się handel ludźmi.
0: W związku z tym, jak to państwo funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, na ile możemy wierzyć w dane statystyczne? Ten rozstrzał. ONZ twierdzi 50 tysięcy zaginionych, władze 3 tysiące ofiar. No, do tego dochodzą zarzuty na przykład, że ciała są wrzucane do masowych grobów, no, żeby właśnie nie dało się ich potem policzyć. Czy jeszcze można wierzyć w to, co te władze oficjalnie przekazują, w te statystyki?
3: Znaczy już dawno nie można. Jeśli chodzi o Wenezuelę, to tak naprawdę chyba no, nikt nie ma wątpliwości, że na statystyki tak zwane oficjalne się po prostu nie patrzy. No, one zawsze były, znaczy zawsze, jeszcze za Chaveza na początku, one były rzeczywiście obiektywne, ale już pod koniec tak naprawdę Chaveza one zaczynały być mało obiektywne, mało odzwierciedlające faktyczne problemy. Natomiast za Maduro, no to ja już bym kompletnie nie wierzyła w te statystyki, więc absolutnie patrzmy na to, co mówią organizacje pomocowe, patrzmy na to, co mówi ONZ, bo w samej Wenezueli to jest też pewien zabieg dla władz, żeby trochę poprawić ten wizerunek, tak? Nieudolny kompletnie, że jednak jeśli powiemy, że jest mniej ofiar niż tam imperialiści twierdzą, no to przynajmniej część Wenezuelczyków być może w to uwierzy i być może uzna, że ta akcja pomocowa no nie była tak koszmarna, jak faktycznie to miało miejsce.
0: Pewnie wykazałem się straszną naiwnością, bo pół roku temu w tej audycji jakoś tak się zastanawialiśmy, jaką rolę w Wenezueli odegra liderka opozycji Maria Corina Machado, laureatka pokojowego Nobla. I okazuje się, że jej rola zakończyła się na tym, że tego Nobla wręczyła Donaldowi Trumpowi. Dzisiaj z kolei była przewodnicząca Izby Kasacyjnej Sądu Najwyższego, Bianca Rosa Marmol de Leon, wezwała obywateli do przywrócenia porządku konstytucyjnego, powołanie takiej rady zarządzającej, która uwzględni to, że rząd aktualny w zasadzie nie istnieje, ta władza nie funkcjonuje, przy czym ona nie ma żalu do USA, że porwali Maduro. Ona mówi, Amerykanie zrobili swoje, zabrali dyktatora, ale teraz czas na działania społeczeństwa. Pani podchodzi do tego, że no, społeczeństwo ma inne problemy niż demokracja. Może to jednak jest jakiś taki sygnał, żeby się ludzie przebudzili?
3: No tak, tylko że tak jak mówię, no, na ten moment to oni są w pełni zależni, tak naprawdę po prostu ich egzystencja z dnia na dzień jest zależna od tego, jak pomoc będzie rozdzielana przez faktyczne służby, które podlegają rządowi. Dlatego oczywiście, że opozycja będzie się starała na tym zrobić swoją kampanię, będzie wskazywać, że pewnie te nowe budynki nie zawaliłyby się jak domki z kart, gdyby nie było nieprawidłowości i korupcji przy ich budowie i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że tak, tylko że pytanie, na ile to jest faktycznie możliwe i na ile to może się dokonać też oddolnie w Wenezueli, bo jeżeli dojdzie do wojny domowej, bo nie wyobrażam sobie, żeby nagle Delcy Rodriguez złożyła po prostu urząd i stwierdziła, że no dobrze, zróbmy wybory, prawda? Ja myślę, że ona będzie się trzymać tej władzy, zwłaszcza, że przynajmniej fasadowo ta władza jest na ten moment legalna. W związku z czym bez jakiejś takiej, bez nawet przyzwolenia cichego ze strony na przykład Stanów Zjednoczonych, to raczej się nie dokona. A z drugiej strony Stany Zjednoczone ostatnie, czego potrzebują, to więcej destabilizacji w Wenezueli. Tak? Dlatego zresztą zostawili Delcy Rodriguez i dlatego o tej demokratyzacji nie mogło być mowy. Natomiast jeśli mówimy o tym nieszczęsnym Noblu dla Marii Koriny Machado, myślę, że ona już żałuje, że to wręczyła Trumpowi, ale szczerze mówiąc nie wiem, na co sama liczyła. Natomiast też pewnego rodzaju dramatem Wenezueli, ja o tym mówię od lat, jest to, że opozycja też tak naprawdę się skompromitowała się puczem przeciwko Chavezowi, no bo de facto przeprowadziła zamach stanu przeciwko legalnie wybranemu prezydentowi. No więc jeżeli to są ludzie, którzy za chwilę mówią o tym, jak to drogie im są standardy demokracji, no to też to nie brzmi dobrze, prawda? W związku z czym to trochę tak jest, że Chavez też się zradykalizował właśnie dopiero po tym puczu, więc to jest trochę jak mechanizm z Kuby, że Fidel Castro zradykalizował się dopiero po Zatoce Świń, tak jak już nie miał wyjścia. Hugo Chavez zradykalizował się po tym, jak zrobiono mu zamach stanu, bo zobaczył jakby z czym się mierzy. W związku z czym opozycja tak naprawdę sama doprowadziła w dużej mierze do tego, jak wygląda sytuacja w Wenezueli w tej chwili. I dopóki nie wymieni się chyba pokolenie, nie przyjdą ludzie nieobarczeni też tą przeszłością, to wydaje się, że sytuacja w Wenezueli wcale nie będzie lepsza, a Stany Zjednoczone na pewno też tutaj nie odegrają znaczącej roli, bo im zależy po prostu tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć jak najlepszą pozycję.

0: tu cały nasz świat, w Radio Nowy Świat. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział rezygnację z urzędu. Bardzo ważna informacja i w tym kraju, i na Bałkanach. Kontekst jest taki, że półtora roku trwają protesty społeczne, studenckie po katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie. I w tej sprawie naszą gościnią jest teraz Paulina Wankiewicz-Kłoczko, analityczka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O co faktycznie chodzi Vučićowi?
1: Ja bym powiedziała, że to jest taka przede wszystkim ucieczka naprzód. W weekend Aleksander Vučić ogłosił, że w najbliższych tygodniach zrezygnuje z funkcji prezydenta Serbii. Zrobił to w taki bardzo ceremonialny sposób. Podczas wiecu w dniu 28 czerwca, to jest taki bardzo ważny dla Serbów dzień związany z bitwą, z obchodami bitwy na Kosowym polu. A wcześniej jeszcze powiedział, że już pakuje książki, nagrał wideo, i że zamierza ustąpić z funkcji prezydenta. Natomiast każdy, kto chociaż trochę obserwuje Aleksandra Vučića, to wie, że można zrezygnować z funkcji z fotelu prezydenta. Na pewno nie jest to rezygnacja z polityki.
0: I mówi się o tym, że może zostać premierem. Jedni komentatorzy mówią, że po ewentualnie wygranych wyborach, ale znalazłem też taką diagnozę, taką może prognozę lepiej powiedzieć, która mówi o tym, że może zostać tym premierem jeszcze przed wyborami.
1: Właściwie, jeśli mówimy o kwestiach takich czysto technicznych, to Serbska Partia Postępowa, na której czele no nie stoi Vučić, jeśli chodzi tak stricte na papierze, natomiast wiadomo, że to on steruje tą partią, no to oni mają większość w parlamencie, więc Vučić, rezygnując z funkcji, z fotelu prezydenta, mógłby po prostu zostać wybrany przez parlament, jeśli ten wcześniej przegłosowałby wotum nieufności dla aktualnego rządu.
0: A jeżeli zostałby premierem, to poszerzyłoby jego władzę? Czy nic by się nie zmieniło?
1: No, Serbia jest demokracją parlamentarną i poza obowiązkami ceremonialnymi prezydent ma tak naprawdę niewiele uprawnień. Tam mianowania, awansowania, odwoływania oficerów armii, ogłaszania wyborów. Natomiast faktyczna władza od wielu lat sprawowana była przez Vučića i była w jego rękach. Także jeśli chodzi o taką kwestię, de facto nie zmieniłoby się wiele, ale no de jure byłaby to zmiana.
0: Jeden z ekspertów Fundacji Naumana, niemieckiej

0: Komunikacji, napisał, że to jest wyrachowane posunięcie, czyli ta zapowiedź rezygnacji, która ma tak naprawdę osłabić ruch protestacyjny, zanim ten zdąży się zorganizować przed wyborami. Pani już powiedziała, że to ucieczka do przodu, ale czy to jest możliwe, że chodzi dokładnie o to, żeby w ten sposób poradzić sobie z tymi protestami, no, które trwają niesłychanie długo. Półtora roku to jest bardzo długi czas na tego typu protesty.
1: Ja myślę, że dyskusje w partii, jak poradzić sobie z protestującymi, trwają i być może jedną z kalkulacji takich politycznych jest to, że jeśli Vučić zrezygnuje z funkcji prezydenta i te wybory zostaną rozpisane i faktycznie miałby szansę ktoś z ruchu protestu zwyciężyć. Mówi się tutaj na przykład, wśród takich nazwisk krążących jest rektor Uniwersytetu Belgradzkiego Djokić. Natomiast, jak wspomniałam wcześniej, funkcja prezydenta ma niewiele kompetencji w serbskim systemie. Także możliwy byłby powrót do tego ładu konstytucyjnego, jaki był wcześniej przewidziany. Natomiast, tak jak wspomniałam, 9 lat prezydentury Vučića to de facto przejęcie wszystkich instytucji. Tutaj nie ma znaczenia, jaką on funkcję sprawował, no bo cała kontrola była w jego rękach.
0: Świat obserwuje to, co dzieje się w Serbii. Wspominałem o spojrzeniu niemieckim, teraz spojrzenie Financial Times, które zwraca uwagę na to, że Vučić zapowiedział stworzenie listy Ujedinjena Serbia. Czy Financial Times ma rację, wskazując, że to jest rosyjska kalka? W Rosji mamy jedną Rosję, tu co prawda ani Wielka Serbia, ani jedna Serbia, ale Zjednoczona Serbia.
1: Znaczy, Vučić w ogóle lubi nazwy, różne nazwy takich list wyborczych i on bardzo często, zazwyczaj to były nazwy list wyborczych z jego nazwiskiem, więc tutaj no, można powiedzieć tak, że tutaj zgadzam się, to jest pewnego rodzaju rebranding. A tak, faktycznie to przypomina taką rosyjską zmianę w stylu Putin-Miedwiediew, więc
0: no właśnie, tutaj miałby rozumieć. Jeszcze zmiana pomiędzy tymi funkcjami, czyli prezydenta i premiera. To no faktycznie takie dwa podobieństwa chyba są. No, nie wiem, czy jest
1: tak,
0: ich więcej.
1: Tak, bo to jeszcze ciekawe. Tak, jest, bo gdyby Vučić został premierem, to wtedy do czasu rozpisania wyborów prezydenckich funkcję przyjmuje marszałek, odnośnie marszałkini parlamentu, Anna Brnabi, która wcześniej sprawowała funkcję premiera. Także tutaj ta wymiana jest bardzo, bardzo oczywista.
0: A jakie znaczenie w tej sprawie, o której rozmawiamy, ma kontekst międzynarodowy? No bo mamy taką sytuację, że Serbia ma zamrożoną część finansowania unijnego, finansowania z Komisji Europejskiej. To jest Fundusz Wzrostu dla Bałkanów Zachodnich, ponad 1,5 miliarda euro. Mamy też porażkę Orbana na Węgrzech. Czy to mogło w jakiś sposób Vučića skłonić do tego typu ruchu? O Orbanie wspominam w tym sensie, że wcześniej mógł liczyć na poparcie Węgier właśnie na tym rynku europejskim.
1: No, na pewno porażka Orbana jest bardzo dotkliwa dla reżimu Vučića. To bez wątpienia był to taki największy koalicjant samego Vučića. On mógł liczyć zawsze na węgierskie weto, na węgierskie wsparcie i tak dalej. Także to niewątpliwie jest dla niego bolesne. Natomiast powiedziałabym, że w Unii Europejskiej on wciąż może liczyć na, może nie na taką przyjaźń, jak to było w kwestii węgierskiej, ale na pewnego rodzaju przychylność, na przykład Francji czy Niemiec ze względu na złoża litu. Także tutaj trwają te dyskusje, zwłaszcza w kontekście otwarcia tego trzeciego klastra negocjacyjnego z Serbią dotyczącego konkurencyjności i wzrostu inkluzywnego. No są państwa, które się temu nie sprzeciwiają, głównie Holandia, państwa bałtyckie, Skandynawia, one są są bardzo takie ostre, jeśli chodzi o kwestie regresu praworządności. No, natomiast są różne siły w Unii Europejskiej. Ja bym tylko przypomniała, że Serbska Partia Postępowa należy do grupy Europejskiej Partii Ludowej, czyli jednej z głównych państw w Unii Europejskiej, partii politycznej w Unii Europejskiej.
0: Centroliberalnej, wciąż... prawda? To jest ważne, że to jest środowisko centrowe w Europie.
1: Tak, więc on wciąż, pomimo gdzieś tam może ostrzejszego tonu, jeśli chodzi o raporty Komisji Europejskiej, to wciąż bym powiedziała, że Komisja Europejska, ale też pojedyncze państwa unijne patrzą z taką, no patrzą przez palce na to, co w Serbii się dzieje.
0: To jeszcze spojrzenie amerykańskie, aczkolwiek już nie publicystyczne. Bardzo często w kontekście krajów, które mają problemy z praworządnością, powołujemy się na mapę Freedom House, amerykańskiego think tanku, która ocenia między innymi stan demokracji. W Serbii, jeśli dobrze pamiętam, to są 53 punkty, czyli no, słaby wynik, aczkolwiek gdzieś tam porównywalny z tym, jak to wygląda w innych krajach, krajach sąsiedzkich, bałkańskich. Jaki to będzie miało wpływ na ten proces wyborczy, który mamy przed sobą?
1: No tak, Serbia jest klasyfikowana jako wadliwa demokracja, reżim hybrydowy, kraj częściowo wolny. Tutaj w zależności od organizacji jest to różnie definiowane. Czy to ma fundamentalne znaczenie, bo jeśli mówimy o wyborach, to one są na pewno, nie są fair. I bardzo często międzynarodowi obserwatorzy, głównie tutaj mam na myśli OBWE, zgłaszali poważne nieprawidłowości podczas wyborów parlamentarnych i lokalnych, takie jak kupowanie głosów, czy presja na pracowników sektora publicznego, czy wreszcie stronniczość mediów, to wydaje mi się największym problemem, bo wolność słowa i mediów, no to jest duży problem. Główne media w kraju są powiązane z obozem władzy, a niezależni dziennikarze, oni są często, padają tą ofiarą tych nacisków i krytyki. Jeśli chodzi o niezależne media, no to one są praktycznie tylko w dużych miastach i dotyczą tylko takiej wąskiej elity. Natomiast to, co się zmieniło, to właśnie te protesty, które odbywały się we wszystkich miastach i właściwie nawet też wioskach. Protestujący organizowali różnego rodzaju marsze po całej Serbii, które właśnie miały być takim głosem protestu w serbskich domach, którego nie sposób było usłyszeć w radiu czy w telewizji.
0: A co jest z pani perspektywy stawką faktyczną tych wyborów? To znaczy, to jest tylko kwestia tego, czy Vučićowi uda się utrzymać władzę, czy nie. No, jeżeli ma kontrolę nad procesem wyborczym, no to pewnie prawdopodobieństwo, że ją utrzyma, istnieje. Czy jest jakaś inna stawka? To znaczy taka wartość, która jest niezależna od tego wyniku?
1: Czy stawką wyborów na pewno jest, no dla samego Vučića jest w ogóle utrzymanie się władzy i utrzymanie tych sieci klientystycznych. No Vučić na pewno chce wygrać dla siebie, ale on ma za sobą jeszcze mnóstwo innych osób, którym całe takie grupy, którym zapewnia bezkarność, te powiązania mafijne i też organizacji przestępczości zorganizowanej. Myślę, że to też kwestia orientacji kraju i jego demokratyzacji. To kwestia tego, czy Serbia będzie się demokratyzować i pójdzie w stronę Unii Europejskiej, czy dalej będzie w takim zawieszeniu pomiędzy właśnie różnymi siłami. To jest też pytanie do Unii Europejskiej, jakie państwo w swoim najbliższym sąsiedztwie chcemy mieć. Czy chcemy mieć państwo stabilne, demokratyczne, silne, czy chcemy mieć państwo, które na przykład nie nakłada sankcji na Rosję, które jest tym takim hubem dla omijania sankcji, które ma bardzo dobre relacje z Chinami. To zależy też dla Unii kwestia tego, jak wyglądać będzie współpraca w zakresie ważnych surowców, metali ziem rzadkich, takich jak lit. Także tutaj tych pytań jest bardzo dużo.
0: I do tych pytań, które pani postawiła, będziemy w całym naszym świecie w najbliższym czasie i nie tylko wracali. Bardzo dziękujemy. Analityczka z Ośrodka Studiów Wschodnich Paulina Wankiewicz-Kłoczko była gościnią Radia Nowy Świat.
1: Dziękuję.

0: muzycznie, a wcześniej politycznie byliśmy w Serbii. Kiedy rozmawiałeś o tym, że pan prezydent Serbii może się stać panem premierem Serbii, to pomyślałem sobie, że skoro się przenosimy do Wielkiej Brytanii, to jest jeden z nielicznych krajów, w którym taka zamiana byłaby niemożliwa.
1: To prawda, no ale tu będziemy mieli zupełnie inną sytuację, to zapraszamy do przeglądu mediów brytyjskich.
0: Tak, Kuba Ferlin i między innymi właśnie o zmianie premiera.
2: Hello there. Brytyjska prasa zajmuje się co prawda ostatnimi czasy przede wszystkim, zgodnie z kibicowską przyśpiewką, tym, czy futbol wróci do domu, ale oczywiście na drugich i kolejnych stronach gazet pojawiają się także inne sprawy, które można uznać za co najmniej dość ważne. Na przykład to, kto będzie premierem brytyjskiego rządu i kiedy nastąpi przekazanie urzędu. Od tych doniesień musimy zacząć kolejny przegląd prasy brytyjskiej. Po czerwcowej rezygnacji Keira Starmera, faworytem w wyścigu o rezydencję pod 10 Downing Street jest Andy Burnham, od niedawna na nowo deputowany do Izby Gmin, co jest warunkiem do zostania szefem rządu. Burnham ma 56 lat, przez 16 lat zasiadał wcześniej już w Izbie Gmin jako deputowany Partii Pracy. Był także m.in. ministrem zdrowia w rządzie Gordona Browna, a przez ostatnie 9 lat sprawował urząd burmistrza Manchesteru. Reprezentuje lewicowy odłam lejburzystów, a jego najczęściej chwaloną cechą jest charyzma i otwartość. Dotychczasowi rywale Burnhama, była wicepremier Angela Rayner i też już były minister zdrowia Wes Streeting, poparli Andy'ego Burnhama w wyścigu o urząd premiera, a innych kontrkandydatów na horyzoncie jak na razie brak. Co to oznacza dla brytyjskiej polityki? Oznacza to tyle, że jeśli do 20 lipca, a właśnie wtedy odbędzie się zgromadzenie Partii Pracy, nie zgłosi się żaden rywal Burnhama, to właśnie Andy Burnham za niecałe 3 tygodnie może zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii. 59. w historii brytyjskiego parlamentaryzmu i 6. już w czasie ostatniej dekady. Burnham zapowiada decentralizację władzy, przeniesienie części urzędów do często pobłażliwie traktowanej północnej części kraju, zapowiada też inwestycje w budownictwo społeczne, a także reindustrializację Wielkiej Brytanii, wspierając przy tym przemysł we wszystkich częściach kraju. Ale jak będzie w praktyce, będziemy się przyglądać w nadchodzących miesiącach, śledząc cały czas brytyjską prasę. Oprócz doniesień z Downing Street, ciekawą historię serwuje także Guardian, opisujący najmłodszego w historii Londynu 21-letniego kierowcę charakterystycznych czarnych taksówek. Być może nauczeni polskimi doświadczeniami zapytają Państwo, co w tym takiego? 21-latek może już kierować od 3 lat, ale w Londynie nomen omen kurs na kierowcę londyńskich taksówek trwa nawet 4 lata, a utalentowany Bahrain Mujagata zrealizował go w wyjątkowych okolicznościach. Tylko w 2,5 roku, a w ramach tego kursu wykwalifikowani taksówkarze muszą zdać serię egzaminów ustnych, praktycznych, no i nauczyć się na pamięć lokalizacji ponad 25 tysięcy ulic, hoteli, szpitali, bardzo wielu ważnych dla podróżnych i nie tylko podróżnych miejsc. W czasie szkolenia 21-letni Ugandyjczyk jeździł po metropolii na motorowerze, a w pokoju jedną ze ścian zajmowała mu wielka mapa Londynu. Dziś widok 21-letniego taksówkarza wciąż zaskakuje innych kierowców, a on, jak sam mówi, po paru latach nieprzespanych przez naukę nocy, nie może doczekać się kolejnego kursu. My oczywiście życzymy szerokiej drogi. Pozostajemy tymczasem w tematach transportowych, ale przenosimy się do sfery doniesień o transporcie publicznym. Kilka dni temu tysiące pasażerów dotarło do celów swoich podróży z kilkugodzinnym opóźnieniem, a ci mniej szczęśliwi nie dojechali do swoich destynacji w ogóle. Stało się tak dlatego, że najważniejszą brytyjską trasę kolejową, trasę łączącą Edynburg, Manchester i Londyn, zablokowało mało rozważne stado krów. Krowy, znane przecież ze swojej zwinności, wdarły się gwałtownie na torowisko 3 dni temu w okolicach godziny 9 i dopiero po 4 godzinach i wielokrotnych próbach kontaktu z ich właścicielem udało się je bezpiecznie przeprowadzić na drugą stronę popularnego kolejowego szlaku, ale utrudnienia w całej Anglii trwały do wczesnych godzin wieczornych. Dziesiątki pociągów były odwołane, inne jeździły objazdami. Złośliwi, jak zwykle, brytyjscy dziennikarze wskazują, że aspirujący premier Andy Burnham wezwał faktycznie Wielką Brytanię do zapewnienia większej kontroli publicznej nad transportem, ale nie jest jasne, czy właśnie o ten rodzaj kontroli chodziło. Na wyspach jak zwykle zatem wesoło i nie mam wątpliwości, że następnym razem, kiedy spotkamy się w przeglądzie prasy brytyjskiej, nie będzie inaczej i dlatego już teraz zbieram materiały do kolejnych nagrań dla Państwa, a tymczasem mówię Państwu see you i catch you later.
1: Kuba Ferlin, moglibyśmy powiedzieć. Bardzo dziękujemy, Kuba Ferlin i przegląd mediów.
0: Elementy zwierzęce w szczególności.
1: Brytyjskich przede wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o ten gatunek zwierząt. Teraz przejdziemy do spraw z innych rejonów i geograficznych i dotyczących czasu, ale o szczegółach za chwilę.
3: Cały nasz świat.
1: Bo na pewno oglądają Państwo w nocy mecze piłki nożnej i na pewno...
0: Ten akurat nie był w nocy, ten był nad ranem.
1: Tak, no ale powiedzmy, że ktoś mógł zacząć oglądać ten mecz w nocy i okazało się, że finał był rano, a finał to było 2-0. Szwajcaria wygrała z Algierią. I my teraz powiemy o Algierii, natomiast to będzie dobra informacja.
0: Mm-hmm. Tym razem przypomnimy historię pewnego francuskiego referendum z początku lipca 1962 roku. I o ile samo referendum nie było tematem tabu, to jego przedmiot już tak, kwestia zaangażowania Francji w kolonizację Algierii przez kilka dekad była przemilczana. Hasło wojna w Algierii zaczęło pojawiać się w szkolnych podręcznikach dopiero pod koniec lat 90. Blisko 40 lat wcześniej, na początku lat 60. wiele państw afrykańskich wywalczyło niepodległość. Do tego grona właśnie także Algieria należała. Mniej więcej w tym samym czasie padły z ust ówczesnego prezydenta Francji te historyczne słowa.
4: Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter.
5: W 1960 roku Charles de Gaulle zobowiązał się, tu cytat, do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Algierii we wszystkich 12 departamentach w sprawie przyszłości, jaką chcieliby dla siebie wybrać. Nie trudno się domyślić, że w ówczesnej kolonii Francji wzbudziło to uzasadnioną radość. Już wcześniej, w roku 1959, de Gaulle witany był w kraju wiwatami, bo wydawało się, że to właśnie on może zakończyć trwającą już kilka lat wojnę. To ciekawy zwrot akcji, bo jeszcze do niedawna Algierczycy widzieli we Francji największe zagrożenie i wroga numer jeden. I nie oni jedyni zresztą.
6: North Africa is aflame with civil war, which from day to day grows in intensity. The tide of battle shifts from Algeria to Morocco almost hourly.
5: Okres powojenny to w historii Francji czas chaosu, który niemalże doprowadził państwo na skraj wojny domowej. Jego powodem były przede wszystkim dążenia niepodległościowe w koloniach. Z tym Francuzi nie chcieli się pogodzić, co doprowadziło do m.in. wojen w Indochinach i szczególnie krwawej w Algierii. To wszystko widziano i odczuwano w Paryżu. Społeczeństwo było coraz bardziej podzielone, partie polityczne targane były sporami, a autorytet państwa leżał w gruzach. Ratunkiem miał być Charles de Gaulle, który wprawdzie od połowy lat 40. nie był u władzy, ale jeśli był wówczas w kraju ktoś, kto mógł zjednoczyć naród i nadać kierunek nowej polityce, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, to był to właśnie on. Bezpośrednim impulsem do zmiany władzy i tym samym ustanowienia Piątej Republiki był kryzys w Indochinach i wojna w Algierii właśnie. Algiers.
7: a busy piece of metropolitan France transplanted across the Mediterranean.
5: Kraj ten był francuską kolonią od pierwszej połowy XIX wieku, a Francja uznawała go za przedłużenie terenów znajdujących się na kontynencie europejskim. W jej kolonialnym portfolio Algieria zajmowała wyjątkową pozycję, bo szacuje się, że w szczytowym okresie nawet 10% społeczeństwa stanowili Francuzi. Algierczycy oczywiście buntowali się przeciwko de facto okupacji, a bunty te były tłumione przez siły francuskie. Przełomem okazał się być rok 1954, gdy walki pomiędzy Francją a Algierskim Frontem Wyzwolenia Narodowego nasiliły się, a w późniejszym czasie historia określiła ten czas mianem Algierskiej Wojny o Niepodległość. Narastająca spirala przemocy, a także problemy wewnątrz kraju sprawiły, że de Gaulle, wtedy już głowa państwa, zrozumiał, że nie sposób już dalej toczyć tej wojny. W czerwcu 1959 roku mówił: mamy jako naród francuski poważną sprawę do rozwiązania, a mianowicie sprawę Algierii i tego, czym ma ona być w odniesieniu do siebie samej i w odniesieniu do francuskiej metropolii. Nie dojdzie się do niczego walką. Walka nie służy niczemu. Nie ma innego wyjścia z tego zła, jak tylko przez ugodę, braterstwo i ludzkie przemiany w Algierii.
7: Algiers has seen many mammoth demonstrations in the past 3 weeks, but none to match the welcome which 300,000 cheering Algerians give to their hero, General Charles de Gaulle.
5: Pierwsze referendum niepodległościowe przeprowadzono we Francji w 1961 roku. Za samostanowieniem Algierii opowiedziało się wówczas 75% głosujących. Na jego podstawie podpisano w marcu następnego roku porozumienie, do którego treści odwoływało się pytanie referendalne w Algierii. Czy chcesz, aby Algieria stała się niepodległym państwem, współpracującym z Francją na warunkach określonych w deklaracjach z 19 marca 1962 roku? Twierdząco odpowiedziało ponad 99% głosujących.
8: La France considère que dans toute l'Algérie il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants.
5: I na tej podstawie Charles de Gaulle uznał Algierię za państwo niepodległe od Francji. Sprawa została uznana za zamkniętą, na kolejne dziesięciolecia zapadło wokół niej milczenie. Oficjalnie wojna w Algierii była operacją policyjną, a wcześniej w latach 50. i 60. posługiwano się wygodnym hasłem wojna bez nazwy. Kosztowała ona życie między 0,5 a 1,5 miliona Algierczyków. Dla porównania, francuskich żołnierzy zginęło tam nieco ponad 25 tysięcy.
1: O czym dziś powiedział państwu Jan Janczy. Francja ogłosiła niepodległość Algierii 3 lipca. Decyzja została opublikowana w dzienniku urzędowym następnego dnia, a przywódcy algierscy ogłosili dzień 5 lipca, czyli 132. rocznicę przybycia Francuzów do kraju, swoim dniem niepodległości.
0: To jeszcze taki dodatek algierski. Wczoraj odbyły się tam wybory parlamentarne i dowód na marazm w tym kraju, historycznie niska frekwencja, coś koło 20%. To taka rzeczywistość. Dziękujemy za tę wspólną podróż po całym naszym świecie. Damian Kwiek, Tomasz Ławnicki, Jan Janczyk, Kuba Ferlin i Kajtek Strzelczyk. Mówimy do usłyszenia. Dobrego
1: weekendu. Do usłyszenia.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek decyzje prezydenta Warszawy wobec nieprawidłowości związanych ze Szpitalem Południowym. Na moje ręce wpłynęły rezygnacje od wiceprezydentek Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, przekazał Rafał Trzaskowski.
1: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje.
0: Prezydent Trzaskowski przekazał też decyzję o odpartyjnianiu zarządów i rad nadzorczych miejskich spółek. Cały proces będzie prowadzony odpowiedzialnie i spokojnie, zaznaczył. Poinformował również o spotkaniu z szefostwem 11 szpitali miejskich.
1: Przypomniałem im o bezwzględnym stosowaniu polityki antykorupcyjnej Warszawy, którą wprowadziłem w 2024 roku, szczególnie o dwóch rozdziałach zarządzania w polityce antykorupcyjnej, dotyczących zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości oraz, co bardzo ważne, konfliktu interesów. W szpitalach miejskich odbywają się dodatkowe kontrole i audyty SOR-ów i prosektoriów. W Szpitalu Południowym, jak Państwo wiecie, są i CBA, i prokuratura. Dajmy im spokojnie pracować. Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów.
0: Za wcześnie, by mówić o wynikach audytu, wszystko zostanie wyjaśnione, wskazywał Rafał Trzaskowski. Trwa spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Andrzej Sybicha przybył do Warszawy, by rozmawiać o relacjach między oboma krajami, w tym propozycji kompromisu w sprawie Panteonu Narodowego, a także o sytuacji na froncie. O spotkanie miała zabiegać strona ukraińska. Prezydent Wołodymyr Zełenski, zapytany w ostatnich dniach, czy Kijów nie obawia się, że konflikt z Polską o nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu, odparł, że Polskę i Ukrainę łączy historia. Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy, ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem. Musimy myśleć o bezpieczeństwie, stwierdził Wołodymyr Zełenski. Kierowca tira próbował przemycić w naczepie 54 nielegalnych migrantów. Jechał z Łotwy do Polski. Zatrzymano go podczas kontroli w tymczasowym punkcie granicznym w Budzisku. Ciężarówka miała rumuńską rejestrację. Kierowca to 37-letni obywatel Rumunii. Przewożonych było 30 obywateli Pakistanu, 15 obywateli Afganistanu i 9 obywateli Bangladeszu. Mężczyzna usłyszy zarzuty karne, a migranci po wykonaniu niezbędnych czynności przez służby zostaną przekazani Litwinom w ramach procedury readmisji. Przewóz 54 osób w jednej ciężarówce to największa ujawniona próba przemytu ludzi na tym odcinku granicy w tym roku. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego na północy i miejscami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii, także lokalne burze. Temperatura maksymalna około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam lokalnie do 26. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny.

0: I tak siedzę i się zastanawiam, czy to przypadek, że na początek jest zuta i bez ciebie? Czy to nie przypadek? Czy oprawca chciał mi coś zasugerować, czy nie chciał mi niczego zasugerować?
1: W środku dnia.
0: A tak się zastanawiam, dlatego że dziś wyjątkowo solo, ale w duecie, w sensie jest Rafał Lewandowski. No i jestem ja, Agnieszka Lipka-Barnett, a Jan Niebudek daleko.

0: Death of Love i James Blake. Zastanawiam się, czy James Blake w tym roku jest na Openerze, bo kogo tam nie ma? No wiemy, że jest tam Jan Niebudek. Dzień dobry.
1: No a nie ma tam Jamesa Blake'a.
0: No właśnie.
1: Dzień dobry.
0: No ja nie wiem, kto go nie zaprosił.
1: Słuchaj, ale trzeba by sprawdzić, czy przypadkiem gdzie indziej nie ma Jamesa Blake'a w tym roku. Natomiast ja patrzę, gdzie to ja stanąłem. Proszę państwa,
0: no
1: stanąłem pod legendarnym... Czy ktoś z państwa może bawił się kiedyś w sopockim Sfinksie? Bo stanąłem właśnie pod... nieopodal Sfinksa. Od razu przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do pogody.
0: Oczywiście.
1: Otóż w tej chwili jest taki podział 10 na 10, 10 minut słońca, 10 minut takiego przyjemnego, jak to mówią nawykli do takich sytuacji Brytyjczycy, prysznica.
0: Mm-hmm.
1: Znaczy oni mówią shower, nie mówią prysznic.
0: No wiadomo.
1: Natomiast, no cóż, po tych dniach jednak upałów uważam, że to jest w końcu coś, na co wszyscy zasłużyliśmy.
0: To jest zdecydowanie opcja lepsza niż to, co się działo na początku tego tygodnia. Także wiesz, o pogodzie można długo oczywiście, natomiast zazwyczaj jest tak, że jak jest opener, to zaczyna padać, także w tym roku jest i tak łaskawie, bo jest pół na pół parytet utrzymany.
1: Tak, do tego wszystkiego na razie nic nie jest odwołane, trochę popadało, ale jeżeli człowiek podjął dorosłą decyzję, jedną z pierwszych w życiu, w moim przypadku, czyli kupił pelerynę przeciwdeszczową, no to...
0: Biało-czerwoną?
1: Nie zdradzę tego, natomiast moje uczucia patriotyczne, nawet jeżeli ta peleryna jest innego koloru, są bardzo silne.
0: No to dobrze, nie poczułeś się urażony.
1: Teraz na pewno byś chciała zapytać, czy silne są uczucia patriotyczne Joe Talbota z zespołu Idols, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Wyjąłeś mi to z ust.
1: Otóż Joe Talbot zaproponował, proszę państwa, wczoraj podczas świetnego, znakomitego koncertu, no, postpunkowego w brzmieniu, ale takiego brudnego, chropowatego, garażowego zespołu, ale bardzo nie post, tylko punkowego w duchu zespołu, zaproponował nową wersję hymnu Anglii. No i to jest właściwie tylko jedno zdanie, on właściwie tak nawoływał, żeby to krzyczeć, wykrzykiwać i powtarzać za nim, ale ja tego nie mogę powtórzyć na antenie, bo to się tyczyło króla Karola III.
0: A, okej, okay. Czyli powiedzmy, że ten pan nie jest zwolennikiem brytyjskiej
1: nie
0: monarchii
1: jest.
0: W obecnym
1: nie
0: jej
1: nie jest zwolennikiem.
0: Kształcie. Dobrze.
1: On w ogóle nie jest chyba zwolennikiem, ale aha, koncert zagrali znakomity. To był świetny koncert, proszę państwa, czyli środa DXX, oczywiście z tych koncertów, które miałem okazję widzieć, ale z tego, co słyszałem, również Florence Welch z zespołem byli znakomici. I nie tylko oni, bo David Byrne, zdaniem wielu, zagrał no, jeden z najlepszych koncertów. To zresztą nie pierwszy jego na openerze. Natomiast wczoraj właśnie Idols i ta energia, no a później wiadomo co i wiadomo kto. Król, szaman, cesarz ciemności pojawił się na scenie, no i wszystko stało się jasne właśnie paradoksalnie. Trochę odpędził deszcz. Najpierw oczywiście, jak zwykle w trakcie ich koncertów, pojawia się Gandalf szary sceny rockowej, czyli Warren Ellis, najpierw jego broda się pojawia, później jego włosy, a później on sam, później cały wspaniały zespół. No i na końcu pojawia się ubrany w świetnie skrojony garnitur Nick Cave, no i się to wszystko zaczyna. Zaczęło się od Get Ready for Love, czyli trochę tak jak na ostatnich koncertach halowych, przynajmniej na tym, na którym miałem ja okazję być w Łodzi 2 lata temu. No ale było sporo też zaskoczeń. Na przykład były tylko, jeśli dobrze zliczyłem, 2 albo 3 utwory z płyty Wild God, czyli tej ostatniej. Natomiast sporo było smaczków. Na przykład był zagrany w całości utwór, to znaczy no, albo w całości, albo wcale utwór Hollywood. No i Nick Cave go zapowiedział. Teraz będzie bardzo długi utwór. Jest bardzo długi, ale jest bardzo dobry, więc on się kiedyś skończy. Wytrzymajcie, bo warto. Okej? Okay? A jak go nie znacie, to idźcie do domu go posłuchać. Tak powiedział ze sceny. No i też to jest ten artysta, który jak powie słowo na F i Poland, to wszyscy się i tak cieszą w Polsce.
0: Aha.
1: A to było to samo słowo, podobne do tego słowa, które Joe Talbot użył w stronę króla Karola III, więc Słowo na F może mieć różne znaczenia.
0: Czy chcesz powiedzieć, że Nick Cave nie jest zwolennikiem Polski?
1: Myślę, że jest właśnie zwolennikiem i dlatego użył tego słowa. Koncert był wspaniały, proszę Państwa. Właściwie można bardzo by wiele na ten temat opowiadać. No, ze smaczków. Ja trochę niestety sobie zepsułem tę przyjemność. Staram się tego nigdy nie robić, ale zepsułem sobie tym razem przyjemność. Patrząc na setlistę kilku ostatnich koncertów, no tutaj były 2 godziny grania. Bywa, że jest 2,5, więc wtedy utworów jest oczywiście więcej. Tutaj naliczyłem 17 utworów między innymi, no ale skoro był utwór Hollywood, który trwa z płyty Ghostin, który trwa minut 14 w wersji studyjnej, to są po prostu 3 regulaminowe utwory solidne, więc oczywiście ma to też swoje konsekwencje. Natomiast chciałem powiedzieć o Henry Lee utworze, no bo ten utwór ma oczywiście swoją historię związaną z burzliwymi relacjami Nicka Cave'a i PJ Harvey. 150 lat temu miało to miejsce, no ale skoro 150 lat temu miało to miejsce, a do ballad morderców wszyscy lubimy wracać, no to tutaj Nick Cave poprosił swoją chórzystkę. To są znakomite wokalistki, Janet Ramos, tak ona się nazywa, no i właśnie Janet Ramos wykonała, no nie chcę powiedzieć partię PJ Harvey, po prostu żeńską partię wokalną w utworze Henry Lee. I co ciekawe, chociaż ona się wywodzi z takiego gospelowego bardziej brzmienia, tak jak jej koleżanki zresztą, takie to ma być też w utworach, w których rzeczywiście towarzyszą jako chórki Nickowi Cave'owi albo Warrenowi Ellisowi, albo im obu, no to tutaj ona zaproponowała coś pomiędzy głosem, śpiewaniem gospelowym, a rzekłbym takim zakrzywieniem trochę tego głosu, przełamaniem, jakie u Nicka Cave'a obserwujemy. No i to było rzeczywiście coś fascynującego. Wróciłem już po tym koncercie, tam jeszcze był Calvin Harris, a więc imprezowo, a więc laserowo, a więc house'owo, no ale rzeczywiście 2 godziny Nicka Cave'a to też jest taki czas, kiedy dla wielu osób już coś się dopełnia i można, jak niektórzy żartowali, już zamykać ten festiwal, ale nie, festiwal się nie zamyka, proszę Państwa, i ciekawy jestem, czy będą takie rywalizacje, czy też dywagacje. Dywagacje na pewno będą. Co jest właściwie wydarzeniem tego festiwalu? No ja jednak uważam, że z racji faktu, że Nicka Cave'a mamy tak często, to są zawsze znakomite koncerty, no ale że to wydarzenie jest przed nami dzisiaj o 21:00.
0: Tak jest. Ja myślę, że czwartkowym wydarzeniem był koncert Nicka Cave'a, a dzisiejszym wydarzeniem będzie koncert, kto to powie, ty czy ja?
1: No, ty to ładniej wymówisz.
0: The Cure. Czyli lekarstwo. Dzisiaj lekarstwo po prostu będzie na scenie.
1: Lekarstwo, proszę Państwa, lekarstwo dla
0: terapia,
1: duszy, przegląd.
0: Nie? Można też to tak przetłumaczyć. Można to różnie tłumaczyć, ale właściwie to nie tłumaczymy nazwy tego zespołu, bo i po co.
1: I Robert Smith, który co przy premierze pierwszej po wielu, wielu latach płyty Songs of a Lost World stało się jasne, brzmi nadal tak, jak brzmiał wiele, wiele lat temu. Wspaniały, młodzieńczo rozchwiany, rzec można, głos zachowujący ten niepokój, jaki towarzyszy, czy może to są jeszcze inne emocje, jakie towarzyszą dorastaniu. On coś z tego dziecka w sobie zachował i to zawsze mnie jakoś bardzo, bardzo wzrusza, przy czym na tej ostatniej płycie zmaga się z tematami właściwymi swojemu wiekowi. No to są, jakby nie było, opowieści o tym, że kogoś stracił, kogoś pożegnał, członków swojej rodziny na przykład, upływ czasu, to wszystko, co nieuchronnie przychodzi. On tym się zajmuje, ale nadal gdzieś głosowo jest tym samym bardzo młodym człowiekiem. To jest niesamowite, jak jego głos właśnie się nie zmienił. No może tylko nabrał warstw jeszcze bardziej.
0: No właśnie, jestem ciekawa, jak ten koncert. Tym bardziej, że ja też, będąc tutaj, gdzie jestem, będę miała okazję go zobaczyć, co jest bardzo ważne.
1: dostępność, prawda? Mm-hmm. Dostępność, doceniamy to, myślę, powiedziałem kilku osobom, wspomniałem o tym, bo to nie jest też tak, że wszyscy wiedzieli o telewizyjnych transmisjach koncertów openerowych, no ale one są, było DXX, dzięki temu wiele osób miało okazję ten koncert zobaczyć.
0: Docenić.
1: Był znakomicie też sfilmowany, transmitowany, praca kamer i tak dalej, wyczucie tego, jakie to ma być. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na pewno nie tylko jest to zasługą naszych operatorów z telewizji polskiej, ale również samych artystów świadomych tego, dokładnie wiedzących, jak chcą być pokazani, no ale gdyby nie było tutaj od bardzo zdolnych ludzi, umiejących to rzeczywiście zrealizować.
0: Tak jest.
1: Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, no to nie moglibyśmy mówić o sukcesie. Tymczasem DXX to zdecydowanie było magiczne wydarzenie i ta magia przeniosła się na ekran. Mam nadzieję, że to samo doświadczenie będą Państwo mieli dzisiaj z The Cure.
0: No to nie będzie to samo, co być na koncercie, ale jakąś namiastkę mimo wszystko będzie można zdobyć. Można w pelerynach oglądać w takim razie ten koncert.
1: Można w pelerynach. Wiesz co, miałem nawet to samo zaproponować.
0: No właśnie,
1: jeżeli
0: widzisz.
1: Chcą Państwo mieć takie prawdziwe doświadczenie, to można też ewentualnie, tylko nie wiem, jak to by wyglądało, wiesz co, żeby zrobić na przykład błoto sobie w salonie, chyba nie, prawda?
0: Wiesz co, no można albo żeby wyjść ktoś przed, nie wiem, na balkon na przykład, albo przed dom, jeżeli ktoś ma, przed blok, dlaczego nie? No można różnie, można na przykład z sąsiadami się zorganizować, może ktoś ma rzutnik i można będzie na ścianie wyświetlić ten koncert. Ja myślę, że opcji jest bardzo, bardzo dużo. Także tutaj tylko nasza wyobraźnia jest ograniczeniem, a myślę, że wyobraźnia jest nieograniczona, więc właściwie dlaczego się ograniczać? Bierzmy peleryny do plecaków i ruszajmy na koncert The Cure, nawet do naszego salonu. Dlaczego nie?
1: A dzisiaj oczywiście, że tak, a dzisiaj jeszcze Anna Calvi, wspaniała, od niej swoją wycieczkę po festiwalu dzisiaj zaczynam. To też znakomita artystka brytyjskiej sceny, zresztą jutro w muzyce odśrodkowej na pewno jakoś do niej również nawiążę, no ale tam, jeżeli mogę dosłownie jeszcze zdanie, tam też, ponieważ dotarło do mnie, że scena popowa ma jednak pewien ustrój i to jest monarchia, nie wiem czy monarchia konstytucyjna, ale monarchia, no bo jest królowa albo królowa matka. Prawda? Czyli wiadomo, kto królową matką sceny popowej jest.
0: Mimo, że próbowano jej zabrać koronę, jak śpiewa.
1: Oczywiście, ale ona sobie ją wiesz, zawsze tam poprawia, wstaje, otrzepuje się i idziemy dalej. No i właśnie przychodzi dzisiaj do nas nowy album Madonny, więc też i jest czego słuchać. Jest bardzo dobrze, jest tanecznie, jednocześnie nie w oderwaniu od, mam wrażenie, momentów życia, więc nie jest to udawany album jakoś.
0: No, rozmawialiśmy notabene na temat tej płyty już z Jankiem Niebudkiem, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia. Ja mam swój ulubiony utwór, on ma swój ulubiony utwór, ale ponieważ ja tu dzisiaj jestem, to zagram swój ulubiony utwór. Wybacz kolego. No,
1: natomiast, no ale wiem, że jeszcze Nick Cave przed nami, tak?
0: Tak, tak, tak. Natomiast jeszcze a propos openera zatrzymam się na chwilę, bo dzisiaj też zagra Bokka, więc będzie okazja zobaczyć tych, których zazwyczaj nie widać.
1: No, wiesz co, tylko że
0: no,
1: tam
0: właśnie, jak ich zobaczyć?
1: No właśnie, bo oni są zamaskowani przecież.
0: No właśnie. Może po wzroście
1: ta
0: ktoś rozpozna.
1: Tajemnica. Może po wzroście ewentualnie, ale to tajemnica musi pozostać tajemnicą. Ja nawet gdybym coś kiedyś słyszał, to ja nie mogę nic powiedzieć i też nie, przecież.
0: Nie, nie. No i Coles i Martin Garrix. Ech, no i Zalia jeszcze.
1: A Martin Garrix?
0: No właśnie.
1: To właśnie, skoro Martin Garrix, no to ów producent Martin Garrix. Proszę Państwa, bo to jest takie westchnienie ulgi, ponieważ zdradzę Państwu i się przyznam, nie byłem fanem nigdy, no nie byłem fanem. Mógłbym żyć bez twórczości Martina Garrixa, a tymczasem okazuje się, że z mojego pierwszego, nawet drugiego też odsłuchu płyty Confessions II, to właśnie ten, no jednak doceniam, super utalentowany człowiek, stworzył chyba najlepszy utwór na płycie, oczywiście in my humble opinion, jakby powiedział
0: Martin Garrix. Humble.
1: Nie no, Martin Garrix, tak jest oczywiście. On no, zna języki.
0: Wiesz, jakby nie było, magia królowej mogła też zadziałać.
1: Tak jest, tak
0: no
1: uważam.
0: Właśnie.
1: Agnieszko, jak ci jest beze mnie tam? Powiedz tylko tak na koniec, ale szczerze.
0: Szczerze? Dużo przestrzeni.
1: Tak.
0: Ja nie powiem, co... Rafał rozpacza. Rafał rozpacza. I przy tym pozostańmy. Rafał rozpacza. Dziękuję ci bardzo w każdym razie. Baw się dobrze.
1: No dziękuję,
0: kolego.
1: Dziękuję.
0: Baw się dobrze, wiesz? Baw się dobrze.
1: Postaram się, postaram się.
0: Jak już cię tu nie ma, to się chociaż baw dobrze.
1: No dobra, no okej. Okay.
0: No i pozdrów Roberta oczywiście.
1: Oczywiście wszystkich pozdrowię, wszystkich Robertów, których spotkam. Proszę państwa, państwa też pozdrawiam. I szykuję już, grzeję pelerynę, może tak powiedzmy.
0: Tak jest, a my wracamy do jaskini.
1: Pada deszcz, ojej, znowu. No, no
0: patrz, to wyjmuj tę pelerynę, już ci nie zajmujemy czasu. Jannie Budek z Openera, a właściwie to z Sopotu dziękujemy. No i Nick Cave and the Bad Seeds, Train Long Suffering.

Trainland Suffering, Nick Cave and the Bad Seeds. Dziękuję koledze Janowi za tę relację z Openera. Trochę mu zazdroszczę, nie ukrywam. Będę próbowała dzisiaj oczywiście śledzić to, co się będzie działo na scenie w Gdyni. Na ile uda mi się uszczknąć chociaż odrobinę tej atmosfery, no to się okaże. Wspomnieliśmy z Janem Niebudkiem o nowej płycie Madonny, Confessions on a Dance Floor 2, no bo tak się nazywa ta płyta. Żeby było ciekawiej, ta płyta przychodzi prawie 20 lat po premierze pierwszej części, jak się okazuje. Ta pierwsza część była 10. płytą studyjną. Ta druga część jest płytą 15. No, jak powiem Państwu, że jak Państwo zapewne wiedzą, ja nie jestem wielką fanką muzyki elektronicznej, natomiast to, co Madonna proponuje na tej płycie, no to nie powiem. Nóżka sama chodzi i jak włączyłam Confessions 2, to przypomniało mi się Confessions 1 i te jazdy samochodem przy otwartych oknach i sorry na zapętleniu, ponieważ tam było przepraszam i byłam tym bardzo podekscytowana, że Madonna mówi po polsku. No a na tej płycie jest piosenka szczególna dla mojego frankofońskiego serduszka, ponieważ w tej piosence Madonna mówi po francusku. Mówi, że jej grzechy są jej wybawcą, a towarzyszy jej w tym Stromae.

Słychać rękę Stromae, czy nie słychać? Moim zdaniem trochę słychać i nie mówię tylko o jego udziale głosowym. No i to właśnie ta piosenka, w której Madonna mówi, że próbowali mnie pokonać, próbowali zabrać mi moją koronę, szeptali jakieś kłamstwa na mój temat, ale ja się nie poddałam, moje grzechy są moim wybawcą. To Madonna z Confessions 2. No, nie powiem. Ta płyta jest sporym wydarzeniem, skoro już nawet ja z moją frankofońską duszą mówię o płycie Madony. Kurt Vile teraz i Loading Zones, a potem spróbujemy sprawdzić, co tam w serwisie dobrych wiadomości.

0: Kurt Vile i Loading Zones na zegarze za 20 minut. Godzina 13. Serwis dobrych wiadomości już się ładuje, że tak powiedzmy. Tak? Ładuje się? No to jedziemy w takim razie.
1: Dobre wiadomości.
0: No i ten dżingiel to już wszyscy Państwo wiedzą, co to oznacza, Olga Szygenda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, przepraszam, ale ten dżingiel za każdym razem...
0: Wprawia Cię w dobry nastrój.
2: Zdecydowanie tak. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
0: W miarę, tak. Jest okej, w porządku.
2: W miarę.
0: Dobrze. Pierwszą super, dobrą wiadomość pewnie mogę odgadnąć, tak. Jaką masz dla nas. A mianowicie taką, że na naszej zbiórce na Patronite już mamy 104%. Uhu!
2: Dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć, że śledzę to z dystansu, dlatego że z nadmorza. Wczoraj to zobaczyłam i no nie ukrywam, że bardzo, bardzo się cieszę, jak chyba my wszyscy. Także no co, no chyba oby tak dalej, prawda?
0: Tak, dokładnie. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba. Polecamy bardzo serdecznie, no bo przeprowadzić już mamy się za co, ale jeszcze no, nowa konsoleta by się nam przydała. Nie ukrywamy tego. Więc wszystko, co Państwo wpłacą tą górką, no to my tę górkę odetniemy i przeznaczymy właśnie na zakup nowej konsolety. I przypominam, że Patronite nie pobiera prowizji od zbiórek celowych, więc wszystko, co Państwo widzą tutaj, tę górkę, która się usypuje, to wszystko trafi do nas. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba. Będziemy bardzo wdzięczni.
2: Tak. Tak, no nie ukrywam też, że z każdą taką informacją czuję, że tak coraz bliżej jesteśmy tej przeprowadzki i no nie mogę się doczekać. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie.
0: Tak jest. No dobrze, to już mamy za sobą. Dobrze. Wyjdźmy teraz poza Ostrą.
2: Wyjdźmy poza Ostrą, poza Mińską, poza Warszawę, bo ja się dzisiaj łączę, jak już powiedziałam, z nadmorza. Wiem, że redaktor Niebudek przed momentem mówił o openerze, prawda?
0: Tak, on tam gdzieś grasuje, także jeżeli jesteś w okolicach, to radzę uważać. Na Jacka Nizienkiewicza też notabene.
2: A, dobrze. Redaktora Niebudka nawet wczoraj spotkałam, także mam nadzieję, że dzisiaj też go wyhaczę. Nie wiem, muszę przyznać, że nie wiem, co mówił Janek przed chwilą, ale wydarzyła się tutaj jedna rzecz, od której chciałabym zacząć.
0: Dobrze.
2: Więc jeżeli to już padło, to proszę mi powiedzieć, ale no bo tak mówimy o tych dobrych wiadomościach i tutaj mam dzisiaj różne przygotowane, ale jedną z takich dobrych wiadomości, które się tu jakiś czas powtarzają, są te takie spełnione marzenia, małe. No a przy okazji takich, no przygód chyba można powiedzieć, jakimi są festiwale, te marzenia faktycznie czasem się spełniają. Ja na przykład, abstrahując od wszystkiego, marzyłam o tym, żeby usłyszeć Nika Cave'a na żywo i muszę powiedzieć, że płakałam jak dziecko wczoraj, także to jest jedno z tych marzeń, ale nie o tym chcę mówić, bo to nie o moim marzeniu będzie. Bo pierwszego dnia, w środę, był koncert Zary Larsson i tutaj na scenie spełniło się zupełnie inne marzenie i wszyscy byliśmy tego świadkami, bo artystka ma w zwyczaju zapraszać na scenę fanów, co jest takim już powtarzającym się motywem. I tym razem też się tak wydarzyło. Na scenę zaprosiła fana, który swoją drogą to tylko ubarwia całą tę historię, jest radnym z Konina. Pan Piotr Czerniejewski. A historia jest o tyle ładna, że właśnie pan Piotr trzymał transparent, na którym było napisane, że niedawno złamał kolano. Złamał kolano i bardzo ciężko pracował, żeby móc z nią zatańczyć na scenie. No i co? No i się udało. Zatańczył. I to jeszcze jak zatańczył, muszę powiedzieć, że było to bardzo ładne. Choćby dlatego, że właśnie widać było tę radość nie tylko z koncertu, nie tylko z muzyki, ale też z tego takiego spełnionego marzenia. Także jeszcze przed nami 2 dni i oby takich historii było więcej.
0: Już myślałam, że powiesz, że Nick Cave spełnił swoje marzenie, że Olga Szygenda była na jego koncercie i się popłakała.
2: O, gdyby tak było, to bym teraz siedziała cały czas jeszcze zapłakana.
0: Słuchaj,
2: i byśmy nawet
0: nigdy
2: nie porozmawiali.
0: Nigdy nie wiesz, o czym marzy Nick Cave.
2: O, okej, nie wiem, faktycznie. Trzymajmy się tej prawdopodobnie jednak iluzorycznej wizji, ale tak, że to jest też jego marzenie. W każdym razie moim było, ale to, że mogłam go zobaczyć choćby no, z daleka, to i tak ekstra. Dobrze, teraz na moment przenosimy się do świata fauny, bo nasz patron, pan Krzysztof, podesłał mi tę historię, o której ja zresztą wcześniej słyszałam, ale niemniej bardzo serdecznie dziękuję. Jakiś czas temu w internecie, to będzie historia dramatyczna, od razu uprzedzam, dla osób o mocnych nerwach, zwłaszcza na początku. Jakiś czas temu w internecie można było śledzić transmisję na żywo z gniazda rybołowów i faktycznie tysiące osób śledziło transmisję. No i tam się wydarzyła akcja, no właśnie, dramatyczna, bo jedno z piskląt zaatakował jastrząb. No wiemy, że natura bywa okrutna, takie rzeczy się dzieją, ale muszę powiedzieć, że to naprawdę były chwile grozy, bo ten mały ptaszek spadł z wysokości 40 metrów. No i jako, że można było to śledzić na żywo, to w momencie, kiedy pisklę zniknęło z kadru, chyba wszyscy na moment wstrzymali oddech. Ale okazuje się, że finał tej historii, choć mógł być tragiczny, wcale taki nie był, bo dzięki temu, że akcja była transmitowana, była oglądana niej, to bardzo szybko zareagowali leśnicy, którzy błyskawicznie dotarli na miejsce.
0: Najwyraźniej też oglądali transmisję.
2: Bardzo możliwe. Znaleźli tego małego rybołowa pod drzewami. Okazało się, że upadek, no bardzo niebezpieczny, ale zamortyzowały młode sosny i w zasadzie uratowały mu życie. Także ranny, ale ostatecznie w niezłej kondycji rybołów trafił do ośrodka rehabilitacji i teraz już wyczytałam, że niedługo ma dostać drugą szansę, zostanie przeniesiony do innego gniazda. No i tam, miejmy nadzieję, zostanie przyjęty do ptasie rodziny. Tam kciuki za piskla.
0: No my wszyscy trzymamy kciuki za tego pisklaka. Dobrze. No to czy coś jeszcze dla nas masz, moja droga?
2: Jeszcze mam. Jeszcze
0: no to, mama, to słucham w takim razie. Możesz. Jeszcze jedną rzecz. Niech ci będzie.
2: Dobrze. To mam dwie. W takim razie wybiorę ostatnią, bo chciałabym powiedzieć o pierwszym takim w Polsce kobiecym zespole chirurgicznym. W pełni kobiecym zespole chirurgicznym. W Krakowie, w szpitalu Rydygiera działa pierwszy w Polsce w pełni kobiecy zespół chirurgii robotycznej. Także no po prostu przyszłość. Tworzą go i lekarki, i asystentki, i instrumentariuszki, to niełatwe, które wspólnie przeprowadzają zabiegi ginekologiczne. To wszystko za pomocą robota Da Vinci. No, a takie zespoły są rzadkością i to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Ten pomysł powstał między innymi z myślą o pacjentkach, bo zdarza się tak, że często podczas leczenia, zwłaszcza ginekologicznego, mówi się o tym, że pacjentki czują się bardziej komfortowo w kobiecym gronie. No i same, no ale oczywiście no to jest jakby i można powiedzieć drugorzędna sprawa, bo członkini zespołu podkreślają, że jednak na sali operacyjnej najważniejsze są wiedza, doświadczenie i opanowanie, a nie płeć. No ale tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę szerszą perspektywę i to, że jeszcze 100 lat temu kobieta chirurg, czy też trudniej, ale jednak poprawnie chirurżka, była czymś praktycznie niespotykanym w Polsce, no to taki zespół jest zdecydowanie czymś wyjątkowym. Ale na całe szczęście teraz i myślę, że to powinno nas też.
0: Powiem tak, Da Vinci też była kobietą. W takim razie nie da się ukryć. Byli tacy, którzy, znaczy są tacy, którzy twierdzą, że Kopernik też była kobietą, więc Da Vinci też była kobietą. Olga Szygendą jest kobietą.
2: Jestem.
0: Tak, jestem kobietą, ja też.
2: Szygendą.
0: Ja też. Bardzo ci dziękujemy za te wszystkie dobre wiadomości,
2: bardzo
0: które
2: dziękuję.
0: Nam przekazałaś. Zbieraj ich tam bardzo dużo nad morzem, gdzie jesteś. Podejrzewam, że jesteś w okolicy Trójmiasta, skoro widziałaś Nika Cave'a na scenie, bo no bo tak podejrzewam.
2: Tak, niestety nie widziałam go pod hotelem, a podobno tak też się udało paru osobom.
0: No, okay. No,
2: nie
0: trudno.
2: Można mieć wszystkiego.
0: Nie można mieć wszystkiego. Państwo pytają, do którego ośrodka trafił ten rybołów? No to powiem państwu, że trafił do ośrodka w Kujawsko-Pomorskim. O! Mm-hmm. Tak, żeby trochę państwu przybliżyć, dokąd trafił ten rybołów. Dokładniej do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w nadleśnictwie Zamrzenica. O!
2: Zamrzenica,
0: i teraz już wszystko jest.
2: Tak, ja będę śledziła, jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje, to obiecuję, że wrócę z nimi za tydzień.
0: O, jak pięknie, bo te akcje ratunkowe prowadzili leśnicy z nadleśnictwa Lipka. w Wielkopolsce. Przypadek nie
2: sądzę.
0: Tak jest. Olga Szygenda, bardzo dziękuję i do usłyszenia się
2: bardzo
0: z panią.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i wysyłam dużo słońca.
0: Dzięki, wzajemnie odsyłamy, bo my też mamy, także.

Matt Corby i Locked In, czyli zamknięty na klucz. My nie jesteśmy zamknięci na klucz. Zresztą, jak Państwo słyszą, część naszej redakcji wyfrunęła z gniazda do Trójmiasta. Gdyby ktoś pytał, to Natalia Grosiak. I to jest nowość, to tak, gdyby ktoś pytał.

Natalia Grosiak. I gdyby ktoś pytał, to na zegarze za niecałe 4 minuty godzina 13, więc teraz jeszcze Caribou, Come Find Me. Przenosimy się na szybko do Kanady, a Kanada w ogóle dołącza do Eurowizji. Nie wiem, czy Państwo słyszeli. Taka ciekawostka na koniec tej godziny.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dymisja dwóch wiceprezydentek Warszawy w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Informację przekazał dziś prezydent Rafał Trzaskowski.
1: Decyzje, które podjąłem spokojnie i po głębokim namyśle. W trosce o sprawne funkcjonowanie urzędu i miejskich spółek, ale również w głębokim przekonaniu o tym, że dobra polityka zaczyna się od dobrych standardów. Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. O nowych osobach, drodzy państwo, które wejdą do zarządu miasta, będę informował w najbliższym i stosownym czasie.
0: Nie rozstrzygam o żadnej winie, tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy, zastrzegł prezydent Warszawy. Koniec z salonikami VIP, zeszytami z nazwiskami pacjentów i omijaniem kolejek, zapowiada premier Donald Tusk. Najważniejsze jest, by skutecznie wyeliminować zwyrodnienia i nadużycia w ochronie zdrowia, mówił szef rządu. Zaznaczył, że problem jest systemowy.
2: Trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ-u i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP. Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla ministerstwa zadanie jest proste. To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości.
0: Premier mówił też o tym, że jak najszybciej musi zacząć działać centralna, przejrzysta rejestracja, która ma wyeliminować mechanizm omijania kolejek. Liczę na współpracę lekarzy, wskazywał premier. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji od NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne, zapowiedział Donald Tusk. W gdańskim porcie około 100 strażaków walczy z pożarem na statku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem w ładowni ze złomem. Sytuacja nie jest opanowana. Środki gaśnicze podawane są zarówno z lądu, jak i z wody przy użyciu statków gaśniczych. Profilaktycznie rozstawiono zaporę, która ma uniemożliwić przedostanie się wody popożarowej do Zatoki Gdańskiej. Strażacy potwierdzili, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Wszyscy członkowie załogi bezpiecznie ewakuowali się z pokładu jednostki. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Statek pływa pod banderą Panamy. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura maksymalna około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam lokalnie do 26 stopni w nocy. W południowej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże, na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich, tam około 9. Wiatr na południu słaby i umiarkowany, na zachodzie w porywach do 60 km na godzinę, a na północy, głównie na wybrzeżu, wiatr dość silny.

0: Flash in the Pan i Wallace, 7,5 minuty po godzinie 13. No to jest ten moment, żeby przedstawić Państwu nazwę tej audycji.
1: W środku dnia.
0: Wszystko się zgadza, jest piątek, 3 lipca, na zegarze 8 minut po godzinie 13. Nie zgadza się tylko to, że jestem tutaj sama, nie ma redaktora Niebudka, ale spokojnie, on też do Państwa powróci, tymczasowo bawi na Openerze, ale za tydzień w piątek już będziemy razem. Zresztą Jan Niebudek powróci jutro w Muzyce Odśrodkowej, także proszę się nie martwić. No a tymczasem jesteśmy tutaj we dwoje, Rafał Lewandowski i ja.

0: Sada Bonheur, czyli Niemcy, czyli Brema, czyli disco i world music w utworze More Women, czyli więcej kobiet. Jeszcze więcej? W sensie zależy gdzie, wiadomo, że więcej kobiet to nie jest zła wcale opcja. Prawda? Taką mam nadzieję. W środku dnia małpanowyświat.online, bo to jest adres, który zapomniałam Państwu podać w pierwszej godzinie, więc nadrabiam. W środku dnia małpanowyświat.online. To adres oczywiście dla wszystkich Państwa. Między innymi koresponduję z panem Sławkiem a propos dni wolnych od szkoły i tego, jak to powinno wyglądać. No bo jeżeli nie 10 tygodni wakacji, no to co w zamian? System brytyjski? Czemu nie w sumie? No ale... To już nie ode mnie zależy, natomiast temat sam w sobie jest faktycznie ciekawy i na pewno wart rozważenia, wart tego, żeby pochylić się nad nim. No ale w tym klimacie, jaki mamy obecnie, w sensie Ministerstwo Edukacji sobie, a prezydent sobie, co widzieliśmy przy okazji zawetowania przez niego ustawy, która jest nazywana, zdaje się, ustawą praw ucznia, no to jest to ciężki klimat, żeby jakiekolwiek zmiany przeprowadzić, a jeszcze tak kompleksowo, no to już w ogóle. Nie wiem, czy znajdzie się ktoś odważny w Polsce, kto faktycznie zreformuje tę polską szkołę od podstaw. Ale nie o szkole mamy rozmawiać, bo przecież dzisiaj 3 lipca, pierwszy tydzień wakacji dobiega końca. My za chwilę zajmiemy się sztuką. Sztuką, którą widzimy tak naprawdę na każdym kroku, czyli sztuką ulicy. No ale to będzie jednak ta sztuka raczej przez duże S. Jessie Ware Automatic.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's Auto.

0: To Jessie Ware, 18 minut po godzinie 13, a ja na antenie Radia Nowy Świat witam panią Leonardę Szwed-Stróżyńską, organizatorkę Urban Art Area i pana Mateusza Kostańskiego, menedżera Leonarda Art Gallery. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie z ostatnich chwil montażu wystawy.
0: Otóż to właśnie, już sama nie wiem od czego zacząć, jak się montuje taką wystawę, ale zacznijmy od tego, że sztuka ulicy kojarzy nam się, no niestety, z bohomazami, które widzimy na naszych ścianach, które oświadczają, że ktoś tam jest słabszy od kogoś, albo że jeden klub piłkarski radzi sobie gorzej niż inny. No a tymczasem sztuka ulicy to jest dużo, dużo więcej. Udowodnił to chociażby Banksy. No ale czy my w Polsce mamy takich Banksych?
2: Znaczy tak, bohomazy i napisy takie kibicowskie to nie jest street art. To trzeba od razu zaznaczyć na wstępie. To w ogóle nie są prace, które nie są brane pod uwagę w kategoriach sztuki i sztuki miejskiej. Jeśli mówimy o sztuce miejskiej, mówimy o artystach, którzy tworzą murale, przestrzenne instalacje, obiekty, i to są prawdziwi artyści. W większości są wykształceni kierunkowo, aby tą sztukę tworzyć, po prostu korzystają z innego medium, w często wypadku po prostu muru na przykład. Odpowiadając od razu na pytanie o Banksym, Polacy mają fantastyczną scenę street artową. Nasi artyści są rozchwytywani międzynarodowo w przeróżnych wydarzeniach i wystawach. I po to robimy to, co robimy od 7 lat, aby uświadomić Polaków, że mogą być dumni z polskiej sceny street artowej, i zapewniamy przy każdej rocznej edycji, że no nie chcę być bardzo brutalnie, ale Banksy to nie wypada aż tak cudnie przy tych artystach.
1: Jeśli ktoś był kiedykolwiek na naszej wystawie, to nigdy już nie powie, że street art to bohomazy. Zapewniam państwa.
0: Banksy ma po prostu lepszy PR niż nasi polscy artyści. Chociaż, jak państwo udowadniają, właśnie w tych kręgach, które się znają na street arcie, są faktycznie rozchwytywani. W tym roku ta wystawa zawita do Domu Braci Jabłkowskich, do najstarszego domu handlowego w Warszawie, czy w Polsce w ogóle? W każdym razie od 1914 roku działa ten dom handlowy. I zastanawiam się, jak taki street art przenieść z tej ulicy do domu?
1: No, bardzo prosto, dlatego że tak jak powiedział Mateusz, to co oni malują na ulicy, potem mogą namalować na płótnie, na papierze, i w ten sposób właśnie może to taka praca trafić do domu. Takie właśnie prace prezentujemy na tej wystawie. One się nie różnią niczym od tych, które ci artyści tworzą na ulicy. Właściwie zawsze jest ten sam przekaz, tą samą techniką niemal malują, ale na innym medium, czyli nie na ścianie czy płocie, tylko na płótnie albo na papierze.
2: Dokładnie. U tych artystów najważniejsza jest autorskość i oryginalność, bo o ile my na wystawie zapewniamy tą stronę opiekę kuratorską, czyli goście wydarzenia mogą przeczytać biogramy tych artystów, opisy ich prac, to oni sobie doskonale zdają sprawę, że z ich twórczością przede wszystkim spotykamy się w przestrzeni publicznej, gdzie często miejsca na taki podpis czy tabliczkę z informacjami po prostu nie ma. Każdy z nich porusza się w absolutnie oryginalnej estetyce. I tak jak mówiła pani Leonarda, zmiana medium nie wpływa na to, że oni pozostają wierni temu, co tworzą.
1: Tak, zresztą tak, jeszcze raz powtórzę, to są artyści, w każdym razie na naszej wystawie wystawiamy artystów, którzy w większości, w 99 niemal procentach, to absolwenci wyższych uczelni artystycznych. Tylko nie wybrali współpracy z galeriami, zaczynali tworzyć dla ludzi na ulicy. Dlatego pokazują się tutaj i tak.
0: W wystawie weźmie udział blisko 60 najwybitniejszych i najciekawszych twórców z dziedziny urban art, czyli po prostu sztuki ulicy czy sztuki miejskiej. No i potwierdziły swój udział ikony polskiego street artu. No to wymieńmy te ikony polskiego street artu.
2: Proszę, to jednym tchem.
0: Bardzo Nespum, proszę.
2: Sepe, MCT, Fruit of the Loom, Czarnobyl, Sejkon, Nefun. Zaraz, mamy dobrą okazję, bo jesteśmy jeszcze na montażu, zerkniemy jeszcze, to Jola Kudela w tym roku, Penner, Grupa Moc.
1: Oczywiście Grupa Tworzywo.
2: Dokładnie.
1: Po raz drugi na naszej wystawie będzie. Tutaj hałasują nawet artyści, nie wiem, czy to nie słychać.
0: To nie szkodzi.
1: Ale po prostu oni się cieszą ze spotkania ze sobą, zjeżdżają się z całego świata niemal, bo wielu z nich mieszka już od wielu lat poza granicami Polski, więc cieszą się na takie towarzystwo swoje.
2: Tak, to jest też fantastyczne, bo to już jest szósta edycja naszego wydarzenia i faktycznie dla artystów też już stała się taką tradycją, że można się wspólnie zobaczyć, spotkać. No to są już w większości osoby bardzo dojrzałe i długo tworzące, więc naturalnie też bardziej zabiegane, zajęte, żyjące swoim życiem, więc taka okazja do spotkania się w 30-43 wypadku tej wystawy w tym roku 60 osób, to dla nich po prostu też możliwość zobaczenia się z osobami, których niejednokrotnie nie widzieli przez przynajmniej cały rok.
0: Wystawie poza tym towarzyszy bogaty program edukacyjny, który mieści się pod nazwą Urban Art Academy. No i co będzie można w takim razie, w jakiej dziedzinie będzie można się dokształcić?
2: Dużo. Na pewno warto wspomnieć o naszej współpracy z Kinomuzeum, przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tam przez 4 niedziele lipca będziemy organizować spotkania z naprawdę najwybitniejszymi artystami tej dziedziny. Już w tą niedzielę o 16:00 będzie można zapoznać się nie tylko z artystami, opowiedzą o swojej twórczości Cekas, Sepe oraz Fruit of the Loom. To są trzej absolutnie ikoniczni twórcy, każdy poruszając się w innej estetyce, więc też chętnie posłuchamy o ich osobnych spojrzeniach na street art i wspólnym. A w kolejną niedzielę, czyli jak teraz będzie 6, to będzie 12 za tydzień. Dobrze liczę?
0: Niedziela. Tak.
1: Piąty będzie w niedzielę.
2: Teraz będzie piąty,
0: a potem 12.
1: 12 będzie spotkanie z Nespun. Całe spotkanie poświęcone twórczości, oczywiście Nespun będzie opowiadała o swojej twórczości, o swojej drodze i dorobku.
2: Tak, to jest ta światowa artystka znana z przeniesienia sztuki korączarskiej na grunt muralowy, street artowy, instalacja. No tu w zasadzie można by bardzo długo wymieniać, biżuteria miejska, ceramika,
1: tak.
2: Jedna z najbardziej wszechstronnych artystek tego nurtu.
0: Tak jest. Murale, graffiti, szablony. No i co jeszcze będzie można zobaczyć? Wlepki, zdaje się, swego czasu zdobyły niesamowitą popularność, jeżeli chodzi o tę sztukę ulicy. Czy na wystawie też znajdą swoje miejsce?
2: Oczywiście, że tak. Postaramy się zaprezentować każde medium, z którego korzystają ci artyści.
1: Rzeźba będzie też oczywiście. Takie instalacje multimedialne wielu artystów przygotowało. Oni są bardzo otwarci na nowości technologiczne, więc sięgają po takie rzeczy bardzo chętnie.
2: Tak, to fakt, że ci artyści z taką lekkością przeskakują między różnymi technikami. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, najważniejsza jest ta autorskość. Tutaj najpierw się pojawia pomysł, co chcę pokazać, co chcę przekazać, a niejednokrotnie dopiero potem wybierana jest technika, która najbardziej odpowiada tej idei.
1: Tak.
0: Tak jest. Sztuka ulicy. Tyle, że w domu braci Jabłkowskich, najstarszym domu towarowym w Polsce, ta wystawa otwiera się jutro, będzie czynna do 2 sierpnia, codziennie, z wyjątkiem poniedziałków. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wystawę patronatem objęło Radio Nowy Świat, więc może powstanie coś z naszym logiem. Dlaczego nie? Nie mamy nic przeciwko.
2: Tak, państwo są, zdaje się, z nami chyba od pierwszej albo drugiej edycji.
1: Na pewno już od kilku
2: lat. Na pewno już od kilku.
1: Bardzo się cieszymy z tego powodu. Jesteśmy kolejny raz gośćmi w Radiu Nowy Świat.
0: Bardzo się cieszymy i polecamy się również w kolejnych latach. Sztuka ulicy jak najbardziej powinna mieć swoje miejsce również w galeriach. No i tak tutaj się dzieje. Leonarda Szwed, stróżyńska organizatorka Urban Art Area, i Mateusz Kostański, menadżer Leonarda Art Gallery, byli gośćmi Radia Nowy Świat. Bardzo serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia w takim razie w domu braci Jabłkowskich.
2: Do zobaczenia i zapraszamy. Dziękujemy.

The Black Keys i Stop Arguing Over Me. Za 28 minut godzina 14. Skoro Radio Nowy Świat jest patronem Urban Art Area, no to mamy dla Państwa bilety na wystawę. Wystawa otwiera się jutro, będzie czynna do 2 sierpnia codziennie, za wyjątkiem poniedziałków, i jest do obejrzenia w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć tę wystawę, zapoznać się ze sztuką ulicy, tyle że właśnie we wnętrzu Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, to poproszę o wysłanie e-maila na adres w środku dnia @nowyswiat.online. A przed nami nowość muzyczna. Nowość to Sienna Spiro, Great Expectation. No i piszą o niej, że to kolejna wokalna superbohaterka świata popu, która zaczynała notabene od publikowania swoich wersji znanych piosenek w jednym z serwisów, tym takim chińskim z taką nutką w logo. No to właśnie tam. Czyli można teoretycznie zrobić karierę, ale no, trzeba mieć talent. Twórczość Spiro jest ponadczasowa. Na naszych oczach rodzi się gwiazda, kolejna brytyjska songwriterka, którą trzeba obserwować. I dlatego ją gramy.

Sienna Spiro i Great Expectation. Wielkie oczekiwanie, wielkie nadzieje. Dlaczego nie? No wielkie nadzieje robili sobie fani Sienny Spiro. Czekali od wielu miesięcy, no i w końcu się doczekali, bo ta piosenka pochodzi z debiutanckiej płyty tej artystki, z debiutanckiej płyty zatytułowanej Visitor, czyli gość, który właśnie ujrzał światło dzienne. Great Expectation, Sienna Spiro. To no, podejrzewam, że może zawojować scenę muzyczną. U nas teraz Blood Orange i Charcoal Baby, a potem wzniesiemy toast dla mistrza.

0: Blood Orange i Charcoal Baby. Gdyby żył, to w przyszłą sobotę kończyłby dokładnie 84 lata. Zuza i Wenda opowie o hucznych obchodach urodzin wybitnego muzyka jazzowego, trębacza jazzowego, kompozytora. Pewnie już Państwo wiedzą, o kogo chodzi.
1: Nazwiska się odmieniają, ale skoro mistrz swojego nazwiska nie odmieniał, to ja z mistrzem nie chciałabym dyskutować. Dlatego w tym materiale Tomasz Stańko, niezależnie od przypadku, zostanie Stańko. Zapraszam więc na toast urodzinowy Tomasza Stańko.
2: Jesteśmy mojego taty w mieszkaniu na ulicy Rozbrat 34/36. Właściwie no jest tak typu 85% tego, co było. Tata bardzo, bardzo był wielkim estetą, kochał piękno i kochał w ogóle sztuki wizualne, więc jest tutaj dużo obrazów, głównie mojej mamy, bo tata był jej chyba jednakim największym fanem. Są dywany, tata stał się w pewnym momencie kolekcjonerem dywanu, więc tu jest jakieś pewnie 20 antycznych, takich niektórych nawet XIX-wiecznych, bardzo cennych obiektów. Ardekowskie meble i dużo płyt oczywiście, książek, dużo nagród.
1: Mówiła organizatorka toastu, wieloletnia menedżerka i córka Tomasza Stańko, Anna Stańko. Mieszkanie artysty będzie można zobaczyć podczas toastu u Tomasza między 12 a 17. To kameralna część wydarzenia. Zwiedzającym towarzyszyć będą miniatury fortepianowe grane przez Grzegorza Tarwida. Ale świętować można nie tylko w Warszawie, bo Tomasz Stańko urodził się w Rzeszowie. I tam 11 lipca na dziedzińcu Zamku Lubomirskich wieczór otworzy wyjątkowa artystka.
2: Miałam wrażenie, że tych trębaczy jest naprawdę niewielu. Prowadzę pewnego rodzaju takie ekspedycje poszukiwawcze i właśnie w tym roku mam dwójkę odkryć. Adama O'Farrilla, który będzie grał na jazzowej jesieni, i Laurę Jurt, brytyjską młodą trębaczkę, która będzie grała w Rzeszowie i będzie też naszą postacią taką, która się pojawi w Warszawie. Tak bardzo się cieszę, to jest naprawdę wspaniałe. W ogóle też kobiety trębaczki są dla mnie bardzo fascynujące. Tata bardzo też lubił kobiety grające i myślę, że bardzo był się ucieszył, gdyby mogli się poznać.
1: W obu miastach zagra również Marcin Masecki. W Rzeszowie suity bluesowe, które zabrzmią w 9-osobowym składzie.
3: Smakowity kąsek i to jest pewnego rodzaju koncert taki jakby dla Tomasza, jakby Tomasz był w publiczności. Wydaje nam się, że mogłoby się mu to spodobać. W ten sposób o tym myśleliśmy. A dzień później jesteśmy w Warszawie i w duecie z kolei podejmujemy kompozycję Tomasza Stańko. Płat instrumentalny jest taki, że ja gram na instrumentach klawiszowych, tam się otoczę trochę, fortepian, syntezatory, organy i perkusja. Bardzo lubię grać w duecie właśnie z perkusistą, daje to bardzo dużo swobody. Jestem jedynym instrumentem wtedy harmonicznym i melodycznym, więc trochę w cudzysłowie mogę robić co chcę, jak gdyby mogę prowadzić ten koncert, a z Ziwem się super wyczuwamy, on też inicjuje rozmaite rozwiązania rytmiczne, bardzo mnie inspirujące, ale rzeczywiście będzie to dużo swobodniejszy koncert niż suity bluesowe, które są rozpisane w partyturze. Po prostu tak, więc no, dwie kompletnie różne historie muzyczne.
1: Opowiadał oczywiście Marcin Masecki, którego obecność nie jest przypadkowa. Oczywiście jest świetnym muzykiem, ale poza tym miał również przyjemność spotkać się na scenie z Tomaszem Stańko.
3: Miałem wtedy 30 lat. Tomasz był postacią o pokolenie wyższą. No i też po prostu był takim mistrzem, a ja no, nie byłem z jednej strony dzieckiem, ale jednak byłem na znacznie innym etapie rozwoju artystycznie niż on i bardzo pamiętam, że tak zaopiekował się jakby moją taką trochę dziką wtedy energią. Więc ja byłem trochę stremowany, trochę taki właśnie pewny siebie, trochę arogancki, trochę taki popisujący się, ale też pod wielkim wpływem, wrażeniem i też zakochany w tej sytuacji i wzruszony, wiesz, dużo jakby miałem takich różnych emocji, więc lekcja pewnego rodzaju pokory i też lekcja, jak prowadzić sytuację bez mówienia rób to, rób to, rób to, prawda? Tylko prowadzić to jakoś tak poezją i intencją i dojrzałością.
1: Wpływ Stańko na polskich muzyków jest nie do podważenia, dlatego celebrowanie urodzin artysty zakończy się jamem w Spatifie, za który odpowiada Kuba Więcek. To stańkoizacja polskiego jazzu.
4: Powołałem tego projektu moich ulubionych kolegów z fali młodego polskiego jazzu, którzy właśnie niekoniecznie są kojarzeni z tego typu muzyką i właśnie chciałbym tym koncertem jakby pokazać, że właśnie niezależnie od tego jakby co gramy, w jakim idziemy kierunku muzycznym, no to przy muzyce Tomasza jakby jesteśmy w stanie wrócić do jakichś takich naszych polskich korzeni, do czegoś, co jest dla nas takie bardzo naturalne i razem sobie dżemować.
1: W niedzielę w Warszawie będzie też pochód, parada z muzyką na żywo od jednego klubu jazzowego do drugiego z towarzyszeniem Stańko Street Band prowadzonym przez Łukasza Korybalskiego. Więcej informacji o całym wydarzeniu Toaście dla Tomasza Stańko i rezerwacjach znajdą Państwo na przykład na Facebooku, na fanpage'u Tomasza Stańko.
0: Przypominam, że mistrz się nie deklinował, w związku z czym my też nie deklinujemy nazwiska mistrza Tomasza Stańko. No, Zuza Iłęda opowiadała Państwu o obchodach jego urodzin. Przypomnę, 11 i 12 lipca w Rzeszowie i w Warszawie, no bo Tomasz Stańko przyszedł na świat w Rzeszowie właśnie 11 lipca roku 1942.

Nu Genea i Tienate to jest grupa z Neapolu, o ile dobrze pamiętam. No a my się nie przenosimy do Neapolu, tylko przenosimy się na warszawski Grochów, czyli przekraczamy Wisłę i przenosimy się na drugą stronę Wisły. Trochę dalej od Wilanowa, no ale trochę dalej oznacza więcej przestrzeni dla nas. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że na naszej zbiórce już teraz jest 105%. Jesteśmy jak stachanowcy i wyrabiamy więcej niż 100% normy. Nie, nie, spokojnie, to są czasy słusznie minione. W każdym razie zapraszamy do dorzucenia się do tej zbiórki nowyświat.online/nowa-siedziba. W tej chwili na tej zbiórce jest 263 tysiące, właściwie to są 263 tysiące, ale też 860 zł jest, więc tak to jest z językiem polskim, że trzeba czasem trochę nakombinować z tymi czasownikami. Ważna informacja jest taka, że Patronite nie pobiera prowizji od zbiórek, w związku z czym wszystko, co trafia do tej zbiórki, trafi na nasze konto. No a jak Państwo wiedzą, górkę, którą dzięki Państwu uzbieramy, przeznaczymy na nową konsoletę. ASO i nie sami, bo z Alisą Error, Love in the Darkness.

Dziś 3 lipca, czyli za tydzień 10 lipca, czyli za tydzień słyszymy się i widzimy w Brzezinach, bo to takie centrum Polski. Mniej więcej oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przez aplikację można się zapisać na recital Zbigniewa Zamachowskiego i nie tylko, bo Zuza i Wenda i Maria Zamachowska też mu będą towarzyszyły. Jeżeli się Państwo zapisali, to radzę sprawdzić folder spam, bo tam może być potwierdzenie. To taka informacja organizacyjna. No a my już dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, no i Antony Szmierek na koniec z nowością i Seminal. Do usłyszenia.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier zapowiada koniec z salonikami VIP, zeszytami z nazwiskami pacjentów i omijaniem kolejek. Donald Tusk przekazał, że oczekuje konkretnych rekomendacji ze strony NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia. Jeśli do wtorku ich nie otrzymam, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: Moim zadaniem jest wyciąganie konsekwencji w sposób, który przede wszystkim umożliwi zatrzymanie tych negatywnych procederów. Ja nie będę się wahał wtedy, kiedy uznam, że czy pani minister zdrowia, czy szefostwo NFZ-u nie dają mi rękojmi, że szybko uporają się z tymi problemami. To nie będę potrzebował ani tygodnia, ani dni, ani nawet wielu godzin, żeby podjąć taką decyzję. Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający.
0: Premier Donald Tusk poruszył także kwestię zrzeczenia się przez niego immunitetu, a to w związku z pozwem o zniesławienie.
1: Ta fundacja związana z panem Ziobrą uznała, że moja informacja o tym, że byli finansowani przez zonda krypto i że politycy prawicy, w tym minister Ziobro, mogli liczyć na wsparcie finansowe zondy krypto, chcą z tym iść do sądu. Cieszę się. Będzie prawdopodobnie też dobra okazja, żeby ujawnić wszystkie te wątki, które potwierdzają w jeszcze większym stopniu zaangażowanie polityków prawicy w promocję i lobbying na rzecz kryptowalut, to pół biedy, ale działania zonda krypto, w tym działania, które budzą tak wiele wątpliwości prawnych.
0: A w serwisie wracamy do tematu konsekwencji afery w Szpitalu Południowym. Decyzję o dymisjach ogłosił dzisiaj prezydent Rafał Trzaskowski. Ze stanowiska zrezygnowały wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski poinformował też o odpartyjnianiu miejskich spółek.
2: Już wcześniej podjąłem decyzję, że w radach nadzorczych spółek medycznych nie będą zasiadać członkowie partii politycznych. Dzisiaj idę o krok dalej. Standard dotyczący odpartyjniania zostanie rozszerzony na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze. Aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
0: Zmiana nie może zachwiać funkcjonowania miejskich spółek, dlatego cały proces będzie prowadzony w sposób odpowiedzialny, mówił prezydent Trzaskowski. Zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Polski w Warszawie. Andrzej Sybicha i Radosław Sikorski rozmawiali prawie godzinę, ale o konkretnych wnioskach nie poinformowano. Wiadomo, że głównym tematem rozmów były relacje między oboma krajami w związku z narastającymi napięciami. Ministrowie według wcześniejszych informacji mieli też omówić sytuację na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pomiędzy.

Ledwo co rozpoczynaliśmy 2026, a tu już ponad połowa tego roku minęła. 184 dzień roku dziś, dokładnie, a zatem pierwsze wydanie audycji pomiędzy w drugim półroczu. Zapraszamy, a w nim, szanowni państwo, jak zwykle Rafał Lewandowski będzie się spełniał jako realizator, a Kuba Ferlin, czyli ja, postaram się zapewnić państwu muzykę i rozrywkę do godziny 15. Dzień dobry. Macho Man zaśpiewał przed momentem Jakko Aino Kalevi. Niewykluczone, że to właśnie o nas, ale Finn przede wszystkim otwiera dzisiejszą playlistę. Playlistę letnią, nieśpieszną i równie nieśpieszna i letnia jest nowa piosenka Nectar Wood.

Talk to Me Summer to nowość od znanej i lubianej Nectar Wood, 27-letniej Brytyjki, która właśnie wydała swój pierwszy album, czy też mixtape, jak sama o tej płycie mówi. Płyta Naturally i naturalnie nie mogło tej składanki na naszej antenie zabraknąć. Graliśmy już Nectar Wood niejednokrotnie, była autorką naszych singli tygodnia, ale jeszcze nie było jej w audycji pomiędzy, więc w końcu musiał być ten pierwszy raz, a okazja idealna. Naturally 8 utworów sprzed kilkunastu dni, bardzo ważna premiera, jeśli chodzi o to lato i myślę, że warto do niej zajrzeć w pełnym wymiarze. Pozostajemy my natomiast w letnich klimatach, ale cofniemy się teraz o... Ojej, jak ten czas leci. 9 lat już.

Flower Boy to była płyta, która rozkochała mnie w Tylerze The Creatorze, jeśli odmieniamy to już wszystko. I chyba nigdy, ani wcześniej, ani później, żadnego jego albumu tak nie katowałem, kolokwialnie mówiąc, jak właśnie krążka z 2017 roku. Cała seria fantastycznych utworów z gośćmi, i to gośćmi nie byle jakimi, między innymi Kali Uchis, A$AP Rocky, Frank Ocean i w końcu Estelle, którą przed momentem usłyszeliśmy. To wszystko goście, którzy wystąpili na płycie Flower Boy. No i właśnie, aż dziw bierze, że już za kilkanaście dni 9 lat minie od premiery tej niezwykle barwnej, niezwykle słonecznej płyty. No ale a propos barw i kolorów, przeniesiemy się teraz do zupełnie innego muzycznego świata i środowiska, kolorowego środowiska, jak wskazuje sam tytuł.

Urodzony w roku 1952 w Lagos, klawiszowiec i kompozytor Gboyega Adelaya i jego Colorful Environment, czyli kolorowe środowisko, które miało być określeniem na Lagos, czyli właśnie stolica Nigerii, gdzie urodził się Gboyega Adelaya. Lagos, które zastał w roku 1979, po tym jak na kilka lat wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, wcześniej kilka lat przeżył także w Akrze, czyli w stolicy Gany, no ale później już na dobre osiadł w Nigerii i mimo tego niewątpliwego talentu, który przed momentem Państwo usłyszeli, to oprócz Colorful Environment nagrał jeszcze tylko jedną solową płytę, a później podróżował po świecie, no można powiedzieć, tylko albo aż jako członek zespołu legendarnego Tonego Allena. Można obu tych płyt posłuchać już w zremasterowanych wersjach, to oczywiście bardzo Państwu polecam, a muzycznie polecam również nie po raz pierwszy Turcję.

DJ i producent i kolekcjoner na dodatek Beinel Milan i jego składanka Psychedelic Oyun Havalari, czyli w wolnym tłumaczeniu psychodeliczne utwory do tańca, utwory inspirowane turecką muzyką folkową, złożone z różnych sampli przez Beinel Milana. Jak się Państwo domyślają, na kilka chwil przenosimy się znów w świat Orientu i tym razem udamy się do Indii. Powrócimy wyjątkowo do postaci, która już się w naszych spotkaniach w przestrzeni pomiędzy pojawiała, a nazywa się Rupa.

Adji Shanibar ma w sobie pewne kłamstwo, bo sam tytuł oznacza tyle, co dziś sobota. Niestety jeszcze dziś piątek, jeszcze kilka godzin do weekendu pozostało, ale jest to piosenka wykonywana w języku bengalskim z domieszką hindi, a sama pani Rupa wydała ten utwór w ramach płyty Disco Jazz w roku 1982 i przez wiele lat po wydaniu tej płyty, płyty której sprzedało się wówczas raptem kilka sztuk, Rupa odeszła gdzieś w zapomnienie, dopóki, i tu

Na szczęście możemy tego albumu słuchać wiele, wiele lat później, wspólnie w Radiu Nowy Świat. No, taka pozytywna historia na piątek dla Państwa. Ale czas się kurczy, a muzyka się sama nie zagra, więc wracamy do Europy. Przy disco natomiast pozostajemy.

Mało kto potrafi tak skoncentrować lato w piosence jak Włosi. Pino di Angio, Donatella Retore czy współcześnie grupa Nu Genea są tego najlepszym przykładem. No i nie bez przyczyny Italo Disco przeżywa taki renesans, jaki przeżywa w ostatnich latach. No i w ramach tego renesansu Giorgio Poi i jego Aqua Minerale wybrzmiały przed momentem. I to jest przy okazji dobry moment, żeby przypomnieć o nawadnianiu. Ale oprócz Włochów jest jeszcze jedna nacja, która z latem w muzyce radzi sobie przynajmniej równie dobrze.

Ubuntu, czyli Brazylijczyk Robert Neuenschwander. Niech Państwa nazwisko nie myli, podkreślam, że jest to artysta urodzony w Salwadorze w Brazylii, DJ i producent sięgający często do muzyki brazylijskiej i tej nowszej, i tej starszej, a to, co Państwo usłyszeli przed momentem, bo pozwolą Państwo, że tytuł pominę z racji tego, że kaleczyłbym tylko język brazylijski, i to była piosenka wybrana do 8. edycji kompilacji Mr. Bongo Record Club, składanek przygotowywanych przez wydawnictwo Mr. Bongo, które są skarbnicą hitów z różnych stron świata i dlatego nie po raz pierwszy zaglądamy do tych płyt jako do takich furtek do bardzo różnych miejsc na świecie, przynajmniej muzycznych furtek. A kolejny przystanek w tej naszej muzycznej podróży to Los Angeles, gdzie dziś rozgrywają się mecze mundialowe, ale też na co dzień mieszka tam i tworzy już od bardzo, bardzo wielu lat Herb Alpert.

Legendarny wręcz trębacz Herb Alpert i jego utwór Flirtation z roku 1996, a zaraz po tym zainspirowany Morzem Śródziemnym kawał muzyki downtempo, czy też downtempo disco od niejakiego Aleka Lee, artysty również urodzonego w Kalifornii, ale od kilku lat mieszkającego w Atenach i być może stąd ten śródziemnomorski, europejski wpływ muzyki znanej jako Balearic. Każda podróż muzyczna na Baleary i nie tylko muzyczna zresztą jest latem szczególnie przyjemna. Ale dość już dzisiaj tych dance'ów. Pora na chwilę muzyki nieco cichszej. No, w tym celu udamy się do zaufanego kierunku, jeśli chodzi o tę muzyczną szufladkę, czyli do Norwegii. She'll be coming.

Kings of Convenience, czyli Erlend Oy i Eirik Glambeck Bo, dwóch Norwegów i ich pięknie zatytułowany album Declaration of Dependence z roku 2009, a z tego albumu utwór otwierający całą płytę, utwór 24-25, ale my nie otwieramy, a powoli zamykamy kolejne wydanie audycji Pomiędzy, a zanim to jeszcze jedna pełna melancholii propozycja, tym razem z Kanady.

Pomiędzy Toronto i Vancouver zawiązała się współpraca Josepha Chabassona i Nicolasa Krgowicza. To już ich czwarty tegoroczny wspólny album, Four Days in June, tak jest zatytułowany, bo tyle właśnie potrzebowali czasu na nagranie tej płyty panowie Krgowicz i Chabasson. Niemniej nie jest to zrobiona na szybko płyta z byle czym, tylko naprawdę piękny album dla tych potrzebujących wyciszenia, a dla tych, którzy dziś poszukiwać będą koncertowych wrażeń, mam coś już na pożegnanie, zgoła innego. Mam nadzieję, że widzę się z Państwem na koncercie tych panów, którzy za moment wybrzmią, a zresztą z Państwa słyszę się już jutro w premierowym wydaniu audycji Dwa Światy. A tymczasem The Cure, Boys Don't.

0: Już jutro po godzinie 10 przywita się z Państwem
1: wspaniały zespół, proszę Państwa, młodość i doświadczenie.
0: W składzie Piotr Bukartyk i ja, Maria Zamachowska.
1: Wiosna! Ach, to ty!
0: Ty, drogi słuchaczu, możesz być też widzem i podejrzeć, co dzieje się w studiu w trakcie trwania audycji. Transmisja dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
1: Postscriptum. Jesteście najlepszym radiem.

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć edukacyjnych odbywających się w placówce albo poza szkołą. Wyjątki od zakazu to m.in. sytuacja, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy uczeń korzysta z telefonu ze względów zdrowotnych. Teraz ustawą zajmie się Senat. Premier Donald Tusk stawia ultimatum NFZ-owi i Ministerstwu Zdrowia. Nie wyklucza dymisji.
1: Kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć. To są tylko te 3 główne tematy i jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami 2 pań wiceprezydent Warszawy, powiedział premier Tusk. Przypomnę, o dymisji Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry poinformował dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapowiedział również proces całkowitego odpolityczniania miejskich spółek.
2: Wszystko, przypominam, zaczęło się od oświadczenia majątkowego pana Kasprzyka. W tym momencie, dosłownie 2 dni później, zacząłem podejmować bardzo twarde decyzje i dzisiaj pokazuję, że możemy zaadoptować standard najwyższy w Polsce. Dlatego, żeby odbudowywać zaufanie, bo wszyscy jesteśmy absolutnie porażeni tym, co stało się w Szpitalu Południowym, musi być tak zdecydowana odpowiedź i będziemy oczywiście wyjaśniali wszystkie inne sygnały, które oczywiście, jak mniemam, będą się pojawiać.
0: Prezydent Warszawy dał ultimatum członkom partii w miejskich spółkach. Albo partia, albo posada. Do końca lipca mają czas, by zdecydować. Po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy w Warszawie rozmowa trwała prawie godzinę. Wśród omawianych tematów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Wchodząc do siedziby resortu, Andrzej Sybicha wskazał, że przyjechał do Warszawy rozmawiać o dobrym sąsiedztwie. Wirtualna Polska, przypomnę, podała wcześniej, że ukraiński minister może przedstawić propozycję upamiętnienia generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego przeciw bolszewikom. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że dzisiejsze spotkanie odbyło się z inicjatywy strony ukraińskiej. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak, minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym czas rozpocząć kolejną Akademię Rocka, gdzie w tym tygodniu pochylimy się nad utworami typowymi i nietypowymi. Tłumaczę, co to znaczy. To znaczy tyle, że być może pojawi się niejaki Yngwie Malmsteen, być może pojawi się Out of the Cellar zespół Rat, a także Liminal Sky w towarzystwie nieoczywistego Jacoba Colliera. Na pewno rozpoczniemy dość typowo, ale nietypowo dla Akademii Rocka. To znaczy przed nami utwór heavy metalowy, wprost heavy metalowy, otwierający album Brave New World, Iron Maiden, The Wicker Man.

The Wicker Man, pierwszy singiel nagrany po powrocie Bruce'a Dickinsona i Adriana Smitha do Iron Maiden w 1999 roku. Sam tytuł nawiązuje do kultowego brytyjskiego horroru The Wicker Man z roku 1973 i można powiedzieć, że to taki mały wstęp przed gitarowym ogniem, który już teraz zostanie nam zaserwowany przez Yngwiego Malmsteena.

Black Star, jeden z najważniejszych instrumentalnych utworów lat 80., inspirowany oczywiście Bachem i Paganinim. Zdaje się, że również pierwszy kontakt dla wielu gitarzystów z gitarowym neoklasycyzmem, którego mistrzem Yngwie Malmsteen zawsze był. Wysłuchamy teraz kolejnego gitarowego mistrza, ale znajdującego się na naprawdę nietypowym utworze.

Eazy-E i Love for Them Gangsters to brzdąkanie z tyłu na gitarze, to sam Slash znalazł się w tej kompozycji i pozostaniemy w alejce, można powiedzieć, gitarowych mistrzów. Wysłuchamy teraz samego Zacha Wilda w utworze Black Label Society pod tytułem Just Killing Time.

Just Killing Time, jedna z najbardziej melancholijnych kompozycji Zacha Wilda, który podkreśla, że zanim nauczył się grać na gitarze, grał na fortepianie i że nie wierzy nikomu, kto ani nie płacze, ani nie krwawi. Ciekawe, jakie podejście do takiej filozofii mieliby Frank Marino i Mahogany Rush, którzy już teraz w utworze Broken Heart Blues wystąpią na naszej antenie.

Frank Marino bywa nazywany jednym z najbardziej niedocenionych gitarzystów w historii rocka. Czy tak jest? Ja go całkiem doceniam. Tym bardziej, że można jego styl przyrównać do Jimiego Hendrixa, samego Jimiego Hendrixa, ze względu na to, że jego solówki koncertowe potrafiły trwać ponad 15 minut, co zresztą w utworze Broken Heart Blues również wybrzmiewa. Zmienimy nieco nastrój na trochę bardziej gotycki i powiedziałbym, że mniej oczywisty. Pojawi się motyw progresywnego rocka i eksperymentalnej elektroniki. Zobaczymy, jak się spodoba Państwu Ciężar Nieba.

Liminal Sky w towarzystwie norweskiego zespołu Ulver, który zaczynał jako zespół black metalowy, a zupełnie zmienił swoją stylistykę. Trudni się teraz współczesnym, progresywnym rockiem. No i wydał właśnie z Liminal Sky single pod tytułem The Weight of Heaven, czyli Ciężar Nieba. Ciekawy utwór. I wydaje mi się, że to, co zaraz usłyszymy na antenie, będzie swoistą odtrutką na mrok, który nam Ulver w towarzystwie Liminal Sky zaserwowali. Będzie to utwór uroczy i słodki, niezwykle interesujący również pod względem progresji akordów, bo napisał go sam Jacob Collier.

0: Nie bez powodu Jacob Collier uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych muzyków swojego pokolenia i po prostu słynie z używania bardzo skomplikowanych harmonii i nietypowych podziałów rytmicznych. Tutaj nie było tego w tej piosence, ale był kunszt, z jakim potrafi się wyrażać muzycznie ten artysta. A propos kunsztu i wyrażania się muzycznie, zapraszam do Comédie Rockaise.
1: Comédie Rockaise.

0: Dynamite Shakers w utworze Nightclub. Dynamite Shakers to francuski zespół, świadomie nawiązujący do brzmienia garażowego rocka lat 60. i glam rocka lat 70. Zależy im, żeby wszystko było jak najbardziej analogowe i pomimo młodego wieku muzyków inspirują się takimi grupami jak The Kinks, The Stooges czy T-Rex. To w ich utworze Nightclub słychać. Zanurzymy się teraz w brzmieniach akustycznych i posłuchamy Briana Satona i Chrisa Eldridge'a.
1: Let's call on Brian and Critter to do a duet for you.

Brian Sutton i Chris Eldridge w utworze Port Tobacco zazwyczaj popisują się wspaniałymi improwizacjami, ponieważ Brian Sutton jest jednym z najwybitniejszych gitarzystów bluegrassowych na świecie, a sam Chris Eldridge również nie próżnuje, można go znać między innymi z Punch Brothers, no i gra tak samo świetnie jak Brian Sutton. A propos gitary nie akustycznej, a bardziej elektrycznej, posłuchamy teraz największego przeboju grupy Rat.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka, mówił Adam Stasiak. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się jednym z najciekawszych utworów w dorobku zespołu Depeche Mode. Wydaje mi się, że nie jest tak często grany w różnych radioodbiornikach i wybierany przez redaktorów, a zupełnie niesłusznie, ponieważ te syntezatory brzmią dzisiaj wyjątkowo wyrafinowanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek konferencja szefów resortów obrony i dyplomacji przed szczytem NATO w Ankarze. Polska jest żelaznym sojusznikiem, ma prawo oczekiwać lojalności i współpracy, mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jesteśmy w tej czołówce państw wymienianych również przez najważniejszego naszego sojusznika w NATO, przez Stany Zjednoczone, które ma prawo oczekiwać wszelkiego wsparcia. Jednym z głównych tematów tegorocznego szczytu będzie przemysł zbrojeniowy. Strategicznym celem Europy jest podnoszenie swoich zdolności do samodzielnej obrony, branie większej odpowiedzialności. Żeby brać większą odpowiedzialność, to trzeba być niezależnym w surowce, niezależnym w produkty, niezależnym w wytwarzaniu sprzętu zbrojeniowego.
0: Celem tego szczytu jest pokazanie Putinowi jedności Zachodu, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Rosja prowadzi wojnę hybrydową, kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, próbuje nas skłócić pomiędzy sojusznikami z walczącą Ukrainą, a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony. Będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
0: Dzisiaj w Warszawie minister Sikorski spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. Rozmowy miały dotyczyć relacji między oboma krajami.
2: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich, czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy, a my zajmujemy się cierpliwą pracą. W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
0: Mamy nadzieję, że bohaterowie Ukrainy to nie są osoby, które będą nas dzielić, wskazał minister Sikorski. Koniec z salonikami VIP, koniec z omijaniem kolejek, koniec z niesprawiedliwymi kominami płacowymi, zapowiada premier Donald Tusk. Do wtorku szef rządu czeka na satysfakcjonujące, jak zastrzegł, rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. Zaznaczył, że jeśli ich nie otrzyma, podejmie decyzje, także personalne. A dziś, przypomnę, prezydent Warszawy poinformował o dymisjach wiceprezydentek Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek albo partii. Albo posada, wskazywał prezydent stolicy. Incydent w Sejmie. Z mównicy poseł PSL-u Krzysztof Paszyk oskarżył posła Janusza Kowalskiego o zabranie innemu parlamentarzyście karty do głosowania i wykorzystanie tej karty do oddania głosu. Jak wyjaśniał TVP Info, Janusz Kowalski pomylił się.
3: Pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując. Będziemy jako klub kierować to do prokuratury, jak również do Komisji Etyki Sejmowej.
4: Schodząc do głosowania w kierunku pana marszałka, wziąłem kartę, myślę, że jest to moja karta, była to karta rzeczywiście pana Jarosława Rzepy i w głosowaniu numer 9 i 10 nie zagłosowałem swoją kartą. Mogła być reasumpcja głosowania, ale Sejm nie podjął takiej decyzji.
0: Sejm pracował nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Gdyby to na przykład była ustawa, a właściwie praca nad ustawą o grach hazardowych, to można byłoby sobie żartować, że posłowie źle potasowali karty, ale w tym przypadku... Ale gdyby mieli państwo wskazać dziś w polityce jedną osobę, o której można powiedzieć na podstawie tego, co wydarzyło się przez cały dzień, a przecież słuchają państwo uważnie naszych serwisów informacyjnych, o której można by było dzisiaj powiedzieć, że znowu się wściekł, to kogo by państwo wskazali? Czekam na listy, czekam na komentarze. Z popołudniowym programem już nie czekamy. 4:04.
6: Nowy Świat po południu.
5: Ja wiem, że od gier karcianych wolą państwo takie gry, w których się rzuca kostką, bo wtedy przynajmniej nie trzeba tasować. Rzeczywiście Nobel dla osoby, która wymyśli tasowanie kostki. Popołudnie@nowyswiat.online to jest ten adres. Jestem przy skrzynce. Człowiek spod skrzynki to właśnie ja. Jestem także wśród osób patronujących na Facebooku, bo jestem osobą patronującą i czytam komentarze. Jestem też wśród osób przygotowujących dzisiejszą popołudniówkę. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowal, Kowalczyk, Kuba Ferlin, no i ja, a Rafał Lewandowski wszystko realizuje i The Magnetic Fields na początek.

0: Mają Państwo jakieś swoje przemyślenia, jakieś swoje propozycje odnośnie tego, co wydarzyło się dziś w polityce, o czym już niebawem będziemy opowiadać w popołudniowym programie. Tak to już u nas jest, że zaczynamy od rzeczy istotnych, ważnych, żeby nie powiedzieć najważniejszych. Głowy poleciały, czyżby to Donald znowu się wściekł?
1: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i koniec z kominami płacowymi.
2: Państwo z PiS-u, nie wstyd trzymać taką miętką frytę.
0: No to już zupełnie inny wątek. Temat polityczny oczywiście, ale zamorski, atlantycki. O tym będziemy także opowiadać. Klaudia Kowalczyk już niebawem razem z nami. A po 17:00 temat niezwykle istotny, poważny. Ofiara jest kobietą.
3: Są to zabójstwa z nienawiści, są to zabójstwa podyktowane jednakże fałszywymi wzorcami dotyczącymi tego, kim są kobiety, jak można je traktować.
4: Mamy tendencję do tego, że nie chcemy się wtrącać, nie chcemy się angażować, nie chcemy reagować, a niestety ofiary przemocy o pomoc proszą bardzo rzadko.
0: Na podstawie policyjnych statystyk tylko w pierwszej połowie tego roku mężczyźni zabili ponad 40 kobiet, swoich partnerek, obecnych albo byłych, ale według autorów tzw. czarnej księgi ofiar przemocy domowej w Polsce 2021 rocznie takich zbrodni może być nawet 200. Kacper Badura przygotował relację na ten temat, a po 17:30 Anna Rokicińska porozmawia z Alicją Serafin, kryminolożką z fundacji Femicide in Poland. Dlaczego skala kobietobójstwa w naszym kraju rośnie? A w trzeciej godzinie podwodne sieci widma.
5: Ten problem związany z przypadkowym zabijaniem zwierząt w wyniku prowadzenia działalności rybackiej jest jednym z pięciu głównych zagrożeń.
6: Powinno to wyglądać tak, że każda utrata sieci jest zgłaszana, ale niestety tych zgłoszeń nie ma.
0: Wiktoria Wichrowska opowie o porzuconych przez rybaków sieciach, które są zagrożeniem dla ryb i morskich ssaków, a także dla ludzi. A moim gościem będzie profesor Jan Marcin Węsławski, biolog morza, z którym porozmawiam o tym, jak likwidować różne podwodne zagrożenia. I dlaczego źródłem większości z nich jest człowiek. Mm.

0: Kim Gordon. Dodam jeszcze Play Me, 12 minut po 16. Dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy i twarde ultimatum premiera to kolejne efekty afery wokół Szpitala Południowego. Donald Tusk dał minister zdrowia czas do wtorku na przedstawienie planu walki z systemowymi patologiami, grożąc kolejnymi decyzjami personalnymi. Opozycja natomiast wskazuje, że to żadne poważne decyzje, że to tylko pudrowanie sprawy. Jak to jest zatem? Pudrowanie? Czy wydarzyło się coś istotnego, czego dawno ostatnio nie oglądaliśmy? To pytanie do Klaudii Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dobry Michale, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście wydarzyło się coś, można powiedzieć, nowego, niesamowitego. Może zacznę od tego, że przy okazji Mistrzostw Świata magazyn Vogue postanowił wybrać najatrakcyjniejszych piłkarzy. Wśród prawie 1300 mężczyzn zabrakło Polaków, bo Polacy nie występują na mistrzostwach. Ale już przechodząc do spraw poważnych, stwierdziłam, że muszę się z Państwem podzielić takim newsem, bo był on na jedynce w poważnym internetowym portalu. I tak kliknęłam za Państwa, żeby Państwo już nie musieli. Wracam do polityki, choć podejrzewam, że ten news byłby bardzo polityczny, gdyby Polacy grali na mundialu. Tak myślę.
0: Mm-hmm. Tak, na szczęście nie mamy tego problemu.
1: Dokładnie, ani osób
0: Polska
1: pochodzenia.
0: Polska bez straty bramki od początku mistrzostw.
1: To chyba nasza najdłuższa seria od wielu, wielu lat. Wracając, tak, Rafał Trzaskowski podjął decyzję i przekazał ją dziś przed południem. Posłuchajmy.
2: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
1: Wczoraj zastanawialiśmy się, gdzie jest granica między odpowiedzialnością polityczną a administracyjną. No i dzisiaj dostaliśmy odpowiedź, bo choć urzędniczki bezpośrednio w swoich obowiązkach jako wiceprezydentki Warszawy nie miały zapisanej opieki nad Szpitalem Południowym, to znaczy w tak zwanym scope'ie tego nie miały. Jedna z nich zasiadała co prawda w Radzie Nadzorczej, więc okej, tu stawiam gwiazdkę. To jednak obie straciły stanowiska. Obie zresztą też podkreślają w oświadczeniach, że nie czują winy, ale biorą na siebie odpowiedzialność polityczną. I wyjaśniło się to, co pytałam wczoraj. Samą sprawą nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zajmuje się już prokuratura oraz CBA, a sam prezydent Warszawy zapowiedział jeszcze całkowite odpartyjnienie miejskich spółek i rad nadzorczych. Życzę powodzenia, bo to na pewno bardzo duża sprawa. Zresztą chciałabym zobaczyć w ostateczności taką listę, kto to stanowisko stracił, kto już w Radzie Nadzorczej nie zasiada i kto zastąpi te osoby, no bo jeśli jak donoszą media, te rady są aż tak upartyjnione, czy ci ludzie są aż tak związani gdzieś tam z partią. Jestem ciekawa zresztą, czy to będzie dotyczyło tylko bezpośrednich powiązań partyjnych, czyli legitymacji, czy także powiązań, czy na przykład rodzinnych, czy innych. Wiadomo, no, także towarzyskich.
0: Widzę tu pole do nadinterpretacji.
1: Dokładnie, dokładnie. Jaka tutaj zostanie przyjęta definicja odpartyjnienia miejskich spółek i rad nadzorczych i właśnie ta ostateczna lista, kogo faktycznie gdzieś przesunięto, posunięto, bądź odsunięto od pracy. No właśnie, to jednak nie koniec, bo sprawa cała urosła, jak taki gigantyczny blerb, który w tym momencie przykrył całą Polskę i dostaje się oknami i drzwiami do wszystkich szpitali w Polsce. No tak, dzisiaj Donald Tusk mówił m.in. o szpitalach w Lublinie, w Garwolinie. No, to sprawa ogólnokrajowa. Posłuchajmy pana premiera.
3: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek, i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi. Tak jak powiedziałem, lekarki, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze mają prawo do wysokich zarobków i nikt tego przecież nie będzie kwestionował, ale atmosfera będzie nie do zniesienia, jeśli będzie się okazywało coraz częściej, że niektórzy zarabiają grube, grube miliony, bo nadużywają tego systemu.
1: A recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia centralna e-rejestracja. O tym już wielokrotnie rozmawialiśmy na naszej antenie, choć dla Państwa, którzy nie pamiętają, w tym momencie trwa pilotaż tegoż programu, rozszerzany coraz bardziej na kolejne gałęzie medycyny, na kolejne oddziały, na kolejne specjalizacje lekarzy. No, przed końcem tego roku ma ona ruszyć obowiązkowo, tak zapowiada premier Donald Tusk. No to chyba się wkurzył, tak jak mówiłeś.
0: Wściekł nawet, tak mawiają ci, którzy znają pana premiera.
1: Wściekł?
0: Wściekł z W na początku.
1: Ale jak się tak mówi wściekle, to można to też tak...
0: Proszę nie mówić zbyt wściekle. Proszę w ogóle się powstrzymać od emocji w polityce, one nie pomagają.
1: Nie, to nie ja, to tylko pan premier Donald Tusk, bo on stawia tutaj też, pozwolę sobie na efekty dźwiękowe, twarde, personalne ultimatum. Ministerce Zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie oraz szefowi NFZ-u albo do wtorku przedstawią usatysfakcjonujący plan naprawczy do tego, co się obecnie dzieje w ochronie zdrowia w szpitalach, albo w środę premier podejmie decyzje kadrowe. W nawiasie wścieknie się. Znowu. No tak, no tylko, że mamy na to liczmy z weekendem, bo pewnie będą pracować 5 dni, niecałe, a przez ostatnich 20 parę, 30 lat ochrony zdrowia nikomu nie udało się uzdrowić, a próby były różne.
0: I to mnie zawsze zastanawia, prawda? Czy komuś gdzieś tam jednak na tym zależy, czy wszystkim tym, którzy mieli w swych dłoniach klucz do tych drzwi z napisem uzdrowiona, publiczna, opieka medyczna, opieka zdrowotna, zależało na tym, żeby ich jednak nie otwierać, a jeśli tak, to z jakiego powodu? A może to jest naprawdę tak skomplikowane, że my nawet nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć.
1: No tak zwana puszka z Pandorą.
0: Tak zwana puszka z Pandorą tu pasuje idealnie.
1: To też jeden z żartów, ale tak na poważnie, to faktycznie nikomu nie udaje się tej ochrony zdrowia uzdrowić, no bo tak naprawdę ministrem zdrowia za każdym razem jest także minister finansów, który trzyma kasę, który trzyma finansowanie.
0: Jest to jedno z tych ministerstw, mam na myśli zdrowia, a nie finansów, które trzeba odpolitycznić.
1: No to odpolitycznieliśmy. Przecież Jolanta Sobierańska-Grenda polityczką nie jest. Jest ekspertką.
0: Chciałbym tak głębiej troszeczkę jeszcze.
1: Ale do którego momentu, wiesz, jeśli chodzi o działanie w takich trudnych politykach, jak polityka zdrowotna, no bez pieniędzy tego nie da się zrobić. I to przy każdej kampanii słyszymy. I od każdej partii, od rządzącej obecnie, niezależnie jaka ona jest, i od tych opozycyjnych, że oni to by dosypali. Tylko że potem przychodzi minister finansów i mówi, wiecie, my to nie będziemy podnosić, bo się ludzie ściekną. A słyszałam to na słuchu ostatnio Polityki Insight, że wcale ta polityka zdrowotna i to zamieszanie nie wpływa za bardzo na, może nie wpłynąć za bardzo na same sondaże, że, no bo wyborcy wiedzą, że ktokolwiek by tego zdrowia nie dostał i tak jest to bardzo trudny resort.
0: A podniesienie składki zdrowotnej na pewno dotknęłoby wyborców o wiele silniej.
1: A możliwe, że podwyższenie drugiego progu podatkowego, o którym też słyszymy, że no, toczą się te dyskusje. Chciała tego kiedyś Polska 2050, próbowała nakłonić premiera. No, to są kolejne miliony mniej. To skąd brać na ochronę zdrowia, zapytałby najpewniej minister Domański. Tak. No nie wiadomo, no nie wyczarujemy, ale wracając do samych decyzji, bo sam proces decyzyjny, na ten proces zwróciła uwagę Dorota Olko, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, warszawianka, która powiedziała, że dużo czasu minęło, za dużo minęło do momentu podjęcia decyzji przez Rafała Trzaskowskiego. Posłuchajmy.
4: Pan prezydent Trzaskowski słabo wie, co w Warszawie się dzieje, bo kiedy tydzień temu radni i radne klubu Lewica, wspólne jutro miasto jest nasze, wnioskowali między innymi o to, żeby nie można było łączyć członkostwa w partii politycznej z członkostwem w Radzie Nadzorczej, no to Koalicja Obywatelska była bardzo sceptyczna. Więc myślę, że pan prezydent Trzaskowski potrzebował trochę czasu, żeby zorientować się, co się w Warszawie dzieje, no i skutkuje to dymisjami jego najbliższych współpracownic.
1: Same wiceprezydentki, ja sobie przypominam, że przecież mówiły, że one się nie podadzą do dymisji. No to podano je. Choć szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uważa, że takie decyzje to w sumie żadne decyzje i tutaj żadnych poważnych decyzji pan premier ani pan prezydent Warszawy nie podjęli. Posłuchajmy.
5: To jest nie do pomyślenia w normalnym, demokratycznym państwie prawa, no ale w demokracji walczącej Donalda Tuska to jest możliwe.
6: Nie zadowalają pana za rezygnację w urzędzie miasta?
5: No one są takimi rezygnacjami, oczywiście są ich w stanie poświęcić. Rozumiem, że politycy Platformy, Koalicji Obywatelskiej są w stanie poświęcić te osoby, bo no nie mają tej wagi politycznej, znaczenia politycznego. No ale co z panem ministrem Kierwińskim, co z osobami, jeżeli tam byli, a wszystko wskazuje na to, że byli tam politycy Platformy, co z tymi osobami, co z samym premierem, co z ministrem właśnie Kierwińskim. Znaczy, powaga tej sytuacji wymagałaby poważnych decyzji, a tych poważnych decyzji po stronie premiera Tuska niestety w tej sprawie nie ma. Wiem, że to chyba nie koniec jeszcze tych rewelacji, nazwijmy, dotyczących szpitala południowego.
1: No, dzisiaj się chyba raczej nie dowiemy już, co miał na myśli pan Bogucki. Może przyszły tydzień nam to przyniesie, choć jak wiemy, kryzysy bardzo lubią wybuchać w piątkowe popołudnie.
0: Tak. To w takim razie my będziemy już się temu przyglądać po zakończeniu twojej relacji, bardzo uważnie.
1: Zza Atlantyku może.
0: A nie, tam to się dzieją zupełnie inne historie. A właśnie, bo miałaś też wyjaśnić, co dalej z osobami, które wyjechały z Europy do Stanów Zjednoczonych, ale ich dokumenty podróży nie są już ważne, choć oni sami twierdzą, że wiza ważna nadal jest.
1: Był kiedyś taki film Terminal.
0: Tak, był o uwięzionym obywatelu państwa, które utraciło swoją, już nie pamiętam, nawet chyba nie tyle niepodległość, co
1: państwowość w ogóle,
0: wręcz tak. Przestało istnieć, tak, i nie za bardzo wiadomo było, co z nim zrobić. Zresztą historia jest opowiedziana na podstawie prawdziwych wydarzeń. Polecamy państwu ten film.
1: Tak. Natomiast Zbigniew Ziobro nie gra tam głównej roli.
0: Nie,
1: choć
0: nie.
1: Tom Hanks mógłby zagrać Zbigniewa Ziobro,
0: tak,
1: myślę.
0: Zdecydowanie. Mhm.
1: Tak 15 lat temu, bo w tym momencie trochę się już różnią.
0: Skończmy z tym ageizmem.
1: Ja przepraszam, no ja tak patrzę po prostu w kategoriach czysto aktorskich, ale Tom Hanks ma też syna, więc może syn.
0: Klaudia Kowalczyk obsadziła właśnie film, który już być może niedługo zostanie nakręcony, chociaż to jest ciekawa historia z tym wyjazdem, najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych. Na podstawie tej historii też na pewno ktoś kiedyś coś stworzy, jedną aktówkę choćby.
1: No na razie taką jedną aktówkę, czyli wpis na portalu X stworzył szef MSZ-u Radosław Sikorski, bo potwierdził, że Węgry po zmianie tamtejszego rządu cofnęły międzynarodową ochronę byłemu ministrowi sprawiedliwości, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Marcin Romanowski był widziany w różnych europejskich państwach, choć nie jest to potwierdzone, bo wiemy, no, mężczyźni potrafią być podobni, jak na przykład założył okulary, to z daleka naprawdę mogą być do siebie podobni, taki od blondyn. Mogło się komuś pomylić. Oficjalnie nie wiemy, gdzie się znajduje. To chciałam powiedzieć. Wczoraj sąd podtrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu, wobec czego możemy dalej spodziewać się wystawienia za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, no i dalej zbadania przez sąd, czy są tu przesłanki do ekstradycji, czy też ich nie ma. A czy boi się tego Zbigniew Ziobro? Oto jest pytanie i odpowiadał na nie w Polsat News. Posłuchajmy.
7: Czekam w takim razie, jeżeli będzie ten wniosek i zachęcam, niech będzie złożony do sądu amerykańskiego, który nie będzie tak ustawiany, jak choćby wczorajszy warszawski sąd, w którym orzekała pani sędzia, która powinna być wyłączona zgodnie z linią orzecznictwa Polskiego Sądu Najwyższego i polską praktyką, bo już wypowiadała się w sprawie Marcina Romanowskiego w tej samej sprawie i zasada jest taka, że podlega sędzia wyłączeniu. Albo inaczej, sędzią referentem był delegowany przez pana Żurka dopiero co z podpisem awansowany w tym sensie sędzia, który przyspieszył mu sprawo 2 miesiące. Zna pan takich Polaków, którzy mogą sobie w sądzie załatwić przyspieszenie sprawo 2 miesiące?
1: Nie wiem, ja to w ogóle nie znam zbyt wielu Polaków chyba.
0: Wszyscy chcielibyśmy, żeby sądy pracowały sprawnie. Gdy zaczynają pracować sprawnie, to pojawiają się problemy.
1: No ładnie. Pan minister chciał usprawnić kiedyś wymiar sprawiedliwości, jak zostawał tym szeryfem.
0: Ale nie
1: wyobrażam
0: sobie chyba sytuacji, że to w jego sprawie wszystko ulegnie przyspieszeniu. I to w momencie, gdy on nie będzie tu na miejscu. Ani ministrem, ani ciałem.
1: No, ministrem albo ciałem. To pięknie ci się udało. Ale jeszcze piękniej dzisiaj krzyczał, wyzywał i wzywał kolegów byłego ministra do tablicy poseł Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. No ja takiego zestawienia słów bym sobie nie wyobraziła i pewnie sztuczna inteligencja też by tak tego nie ułożyła. No nie, to posłuchajmy.
8: Państwo z PiS-u, nie wstyd trzymać taką miętką frytę, jak pan Ziobro u siebie w partii jako wiceprzewodniczącego? Nie wstyd wam? Nie wstyd wam? Ucieka przed sprawiedliwością. Utrzymano dla niego postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Utrzymano. Skończyła się ochrona putinowskiego fumfla na Węgrzech.
1: Pytanie do profesorki Moniki Kresy o... o nawiązania, o miękkość i o twardość w polskim języku. Dlaczego wszystkie twarde rzeczy są takie właśnie męskie, takie silne, nie? Tak, takie, taką mają lepszą konotację niż te miękkie. Mhm. Bo te miękkie tak się ciepciają, tak... Nie. Jestem ciekawa tego, skąd się to wzięło w polskim języku.
0: Ja z przyjemnością porozmawiam z Państwem o wątkach kulinarnych. Frytki zwłaszcza te...
1: I frytki miękkie czy chrupiące?
0: Tak, zdecydowanie te takie trochę po angielsku, jakby trochę pod przykryciem trzymane miękkie są na moim celowniku, ale tymi drugimi też nie pogardzę. Zatem bardzo chętnie czekam na Państwa podpowiedzi po południu, bo panowie Świerdłowskie. Czy faceci mogą jeść miękkie frytki? O.
1: Ja jestem team miękka fryta, ale zanim to, no to premier Donald Tusk, bo on pytał Amerykanów, na jakiej podstawie poszukiwań i listem gończym politycy przebywają w USA bez ważnych paszportów? Posłuchajmy.
3: My tłumaczymy amerykańskim przyjaciołom, że to jest ważne z punktu widzenia też wiarygodności państwa polskiego i dobrze byłoby, żeby Ameryka tak samo myślała o tym, że no, dobry sojusznik to jest sojusznik, gdzie jest praworządność i gdzie politycy są rozliczani z tego złego, co zrobili. Ale nie jestem pewien, czy akurat dzisiaj jest klimat w Waszyngtonie taki, który sprzyjałby rozliczeniom.
1: Był jeszcze Mankiszon.
0: Tak.
1: Miękiszon, miękka fryta. Dużo się pojawiało tych takich kulinarnych nawiązań, te miękkości. Ja zwrócę uwagę, żeby jednak pani profesor na taki temat może poruszyła. Mnie bardzo ciekawi,
0: a na deser
1: skąd
0: budyń.
1: Się tam wzięło. No właśnie.
0: Taki miękki w dotyku. Tu akurat z panem premierem się zgadzam i choć jestem jedną z osób tworzących radiowy klub Naiwniaka Osioł, to nie mam żadnych wątpliwości, że przepisy nie mają nic wspólnego z tym, co dzieje się za oceanem w kwestii byłego ministra sprawiedliwości. I nie o przepisy tu chodzi, a o wolę polityczną najważniejszych osób w Stanach Zjednoczonych, a ta chyba jest taka, że na razie się nie spotkamy w Polsce, przynajmniej z panem ministrem.
1: Zgodnie z doktryną America First, wychodzi na to, że jednak faktycznie America and Zero First.
0: Tak.
1: Tylko, że z brytyjskim akcentem. Sorry. Taki mamy klimat.
0: Rzeczywiście.
1: Obiecywałam piosenkę.
0: To znaczy nie, przepraszam bardzo, to nie tak było. To było tak, że ja prosiłem, żebyś się zastanowiła, czy jesteś skłonna jeszcze raz zabrać nas do tego muzycznego kącika, z którego, wiesz, niektórzy już nie wracają.
1: Myślałam, że prosiłeś mnie, żebym tego nie robiła po prostu.
0: Byli tacy, którzy prosili, że jeśli już prezentujesz te nagrania, to żebyś prezentowała je w całości. Ale ja nie wiem, czy wytrzymają nasze urządzenia nadwątlone ostatnimi muzycznymi próbami, czy nam się po prostu ta konsoleta

0: Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Czy ty to z udziałem sztucznej inteligencji tworzysz na potrzeby swoich relacji? Czy to naprawdę
1: nie.
0: ktoś napisał, zaśpiewał, zarejestrował?
1: Nie było w tym tygodniu podpisanek z AI?
0: Mhm. Przy okazji bardzo państwa przepraszam oczywiście.
1: Ja nie przepraszam.
0: I żeby
1: to
0: nie było,
1: ostatnio.
0: Że jesteśmy nieprzychylni panu ministrowi, bo pojawiła się tutaj groźba, a jednak nikt z nas nie chciałby spotkać się z kimś, kto boksuje, gdy ma wrażenie, że ktoś jest nieprzychylny panu ministrowi. Nie, nie, nie.
1: To była piosenka pochwalna.
0: To była,
1: w razie co.
0: Ta była jak najbardziej. A czy my ją prezentując pochwalamy? To już państwu zostawiam. Przecież
1: licencja
0: nie jesteśmy tu
1: poetyka.
0: Od tego, żeby mówić państwu, co mają myśleć. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękuję. A, nie wspomniałaś o tym, że w budynku pan Hubert napisał nie i już więcej nic nie napisał. I napisał jeszcze please, przepraszam. A, i słuchawki znowu zrobiły mu error. Panie Hubercie, chyba będę musiał panu zasponsorować nowe słuchawki. Wracając do tego, co wydarzyło się dzisiaj w budynku Sejmu, bo o tym nie wspominaliśmy, gdyby budynek Sejmu był kasynem, to pomyślałbym, że krupier się pomylił, ale ktoś tam pomylił karty. I to właśnie w sprawie posła Kowalskiego pani Elżbieta napisała, że rozumie bardzo dobrze posła Kowalskiego, bo też się kiedyś pomyliła i zamiast do tramwaju numer 2 wsiadła do tramwaju numer 3 i dojechała tam, gdzie nie chciała. A zdecydowanie tam, gdzie chciał motorniczy. Także pełne zrozumienia, komentarze w tej sprawie płyną do nas, gdybyś chciała wrócić do tego
1: pomyłki się zdarzają, wiesz, no tak z tą solą na przykład.
0: A co się stało z solą?
1: No jak tam do żony tam pan powiedział, żeby mi podała słów.
0: Dobrze, ale nie będziemy tego cytować.
1: Nie, broń Boże.
0: Znamy tę historię wszyscy. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy. Państwa komentarze płyną po południe małpanowyświat.online. Telefon 224 280 280. Bo Wiktoria Wichrowska niezawodna na stanowisku. Jak zawsze Wiktoria Wichrowska czeka na państwa głosy. To wszystkiego dobrego, spokojnego weekendowego. Życzę udanego popołudnia w piątek i wszystkiego spokojnego jutro i pojutrze. Pani redaktor, i proszę wracać do nas.
1: Chyba mam telefon od szefostwa. Oj.
0: Ja to proszę odbierać w takim razie, tylko nie na antenie. Chociaż chętnie posłuchalibyśmy, ale nie możemy. Państwo rozumieją,
1: dobrego.
0: Za 27 minut 17. Za chwilę prognoza pogody.

0: Pogoda.
1: Najwięcej chmur i deszczu mamy dziś na północy kraju. Mogą się tam pojawić także burze. Na pozostałym obszarze chmur znacznie mniej. Wieje zachodni i północno-zachodni umiarkowany wiatr w porywach do 40-60, a na północy do 80 km na godzinę. Na Bałtyku dzisiaj sztorm, a my wrócimy do tematów związanych z Morzem Bałtyckim. W ostatniej godzinie dziś przypominam Państwu o tym, co pod wodą będziemy mówić, o sieciach porzuconych, pozostawionych sieciach zagrażających morskiemu życiu, ale nie tylko o tym pomówimy. W tej chwili najchłodniej w Lęborku, niecałe 14 stopni, 24 stopnie w Rzeszowie i tam jest najcieplej. To pogoda związana z niżem Zoi. Przemieszcza się nad Polską, przemieszcza się na południowy wschód, powoli opuszczając granice naszego kraju. Gdy to nastąpi, znajdziemy się pod wpływem kolejnego atlantyckiego wyżu. Tylko północne i północno-wschodnie regiony pozostaną pod wpływem niżu, którego centrum będzie podróżowało nad północny Bałtyk. I jeszcze wracam do Państwa korespondencji, listów i tego, kto się dziś Państwa zdaniem najbardziej wściekł, niekoniecznie w polityce. To jeszcze głos naszej słuchaczki, która napisała, że jest wściekła, a nawet wścieknięta, choć nie jest polityczką. Kiedy po wyczerpującym dniu chciałam dostać się do mieszkania, okazało się, że klucze zostały w pracy, na drugim końcu miasta i trzeba było po nie wracać. Dodam, że klucze nie okazały ani odrobiny skruchy. Zawsze powtarzam, że trzeba mieć jakiś zapas. Niekoniecznie sąsiad wyposażony w zapasowe klucze, ale zapasowe mieszkanie gdzieś blisko naszego mieszkania. Ale tu znowu wchodzimy na tematy polityczne, a przecież nie o tym miało być. 224, 280, 280. Grupa osób patronujących? Oczywiście na Facebooku, tam też jestem.

Bonobo, Me and You. A czy wiedzą Państwo, że od 7 tygodni ten utwór jest w zestawie do głosowania i dziś też jeszcze można głosować do 19, a jutro od 20 lista 223. Tip Top Lista w Radiu Nowy Świat. Za 18 minut będzie 17. Od euforii, niezwykłej radości i sugestii podpowiedzi, że piosenka zaprezentowana przez Klaudię Kowalczyk dziś powinna trafić do zestawu do głosowania, po, łagodnie rzecz ujmując, coś w rodzaju zniechęcenia, może nawet rozpaczy. Tak właśnie przyjęli Państwo kompozycję dziś zaprezentowaną przez moją redakcyjną koleżankę. Na pytanie, czy piosenki, które przynosi Klaudia, zastępując Klaudiusza, będą trafiały do zestawu do głosowania, odpowiadam, że o ile to będzie zależało ode mnie, to będę głosował na nie. Ale przecież kimże ja jestem, żeby tu Państwu mówić, co się powinno w zestawie do głosowania znaleźć. Jest cała redakcja muzyczna. Mogą Państwo zatrudnić jakiegoś lobbystę na przykład, który Porsche jeździ i mógłby tutaj kogoś przekonać. Nie wiem, co Państwo na to i jakie mają Państwo plany. Proszę przemyśleć to najpierw. Jeszcze wracając do tego, co twarde i co miękkie w kontekście kulinariów, pewne rzeczy rzeczywiście powinny być dobrze rozgotowane. Jeśli chodzi o miękką frytę, to kojarzą mi się frytki z batatów, napisał słuchacz. Jeśli zaś chodzi o takie klasyczne, ziemniaczane, to wszystko zależy od tego, jak długo trzymane są po ich przygotowaniu w lodówce. A ja nigdy nie myślałem o tym, że można je trzymać zbyt długo i że mogą być smaczne po takim przechowywaniu.

0: Tak, rzeczywiście, panie redaktorze, przechowywanie przygotowanych na świeżo frytek w lodówce, zbyt długie przechowywanie nie prowadzi do poprawy smaku. Frytki mrozimy tylko przed przygotowaniem, a nie po przygotowaniu. 224, 280, 280 o tym, jak frytki stały się kwestią polityczną, już wiemy od dawna i o tym, że u nas wszystko może być sprawą polityczną, przez polityków nakręcaną. 224, 280, 280. Jeszcze słuchacz z jednym bardzo ważnym komunikatem.
1: Od 1 lipca weszły nowe przepisy, a mianowicie busy od 2,5 ton do 3,5 ton muszą już posiadać tachograf. Także gdyby ktokolwiek czekał na jakąś paczkę, to niech się nie dziwi, że trochę dłużej poczeka, no bo niestety, ale musimy jeździć troszkę krócej niż zazwyczaj, także będzie trochę krócej. Ale za to drożej.
0: Tak jak często w podobnych przypadkach, ale mam wrażenie, albo chciałbym mieć wrażenie, że przez to będą mieli Państwo trochę więcej czasu dla siebie. Mam na myśli, bo jak rozumiem, Pan jest także przedstawicielem branży transportowo-przesyłkowej. Będą mieli Państwo więcej czasu na odpoczynek i słuchanie radia być może. Już nie tylko w pracy. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Można telefonować, Wiktoria Wichrowska, przy telefonie Radia Nowy Świat. Można pisać popołudnie, @nowyświat.online.

Duecik Koos nastąpił w popołudniowym programie. Pani Kasia z panem Łukaszem, to już 10 lat, ponad 10 lat i 3 wspólne płyty. Polecam nie to nagranie, które wybrzmiało przed chwilą, ale jeszcze silniej, mocniej namawiam państwa do zagłosowania na utwór Fanga, który w zestawie do głosowania na Tip Top Listę przebywa. Proszę to sprawdzić na stronie i w aplikacji A i uzupełnia nasz słuchacz i nasz patron, pan Paweł, uzupełnia, że kwestia tych tachografów to tylko w transporcie międzynarodowym, unijnym, bo jak napisał, na krajówce nie obowiązuje. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. W grupie osób patronujących odnalazłem komentarz w tej kwestii. Są tam także inne komentarze dotyczące innych tematów, na przykład jak państwo o 16:30 tańczyli, to Klaudia Kowalczyk zaproponowała jeszcze taki mały gif.

Pearl and the Oysters. Za 6 minut nastąpi godzina 17. Za 6 minut na naszej antenie usłyszą Państwo serwis informacyjny, a potem Srebrne Wesele, a potem ciąg dalszy nastąpi programu zwanego Popołudniówką Radia Nowy Świat. I bardzo się cieszę, że są Państwo z nami, bo to oznacza, że pewnie uda mi się Państwa przeprowadzić do drugiej godziny popołudniowego programu i że wciąż będziemy razem słuchać, wymieniać się różnymi przemyśleniami, także tymi kulinarnymi odnośnie tego, co w kuchni twardej i miękkie, o frytach głównie myśleliśmy. Panie redaktorze, z każdej, nawet najtwardszej fryty przy użyciu odpowiedniego sprzętu, czytaj robot kuchenny, można zrobić idealne, miękkie pire ziemniaczane. Nawet po kilku dniach pięknie smakuje. Nawet nie chce mi się myśleć i nie wyobrażam sobie tego, jak to może smakować, ale placki ziemniaczane z pire, czyli z przerobionych frytek? Chyba zaczynam coś tu gdzieś w głowie łączyć ze sobą te fakty i smaki, ale o tym później. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam na ciąg dalszy.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Ponad 2000 ofiar śmiertelnych to bilans fali ekstremalnych upałów, która nawiedziła Francję. Francuska minister zdrowia Stephanie Rist poinformowała, że najmocniej wzrosła liczba zgonów wśród osób powyżej 45 roku życia, a dużo osób umiera we własnych domach. Analiza tych danych ponad 2000 zgonów pokazuje, że aż 91% wzrost liczby śmierci w domach w porównaniu do zeszłego tygodnia. To znaczy, że wspólnie, miałam już okazję to powiedzieć i powtórzę to jeszcze raz, mamy do wykonania ogromny wysiłek na rzecz tych ludzi, którzy są sami, którzy są izolowani w swoich domach. Wzrost wykazany w danych zdrowia publicznego opublikowanych dziś rano pokazuje, jak ogromne znaczenie ma samotność w takich momentach, mówiła francuskiej telewizji minister. W samym regionie paryskim śmiertelność w okresie od 22 do 28 czerwca wzrosła o ponad 60%. Ekstremalne temperatury sparaliżowały tamtejszą służbę zdrowia. Dziennik Le Figaro poinformował, że rząd w trybie pilnym zamówił 30 tysięcy klimatyzatorów do szpitali. Francuskie służby apelują o ostrożność, ponieważ meteorolodzy zapowiadają, że już w ten weekend do Francji nadciągnie kolejna fala upałów przekraczających 35 stopni. Prokuratura w Opolu przedstawiła zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 47-letniemu mężczyźnie, który oblał swoją partnerkę łatwopalną cieczą i ją podpalił. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy Alei Przyjaźni. O szczegółach mówiła TVP Info aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: Sama pokrzywdzona wezwała na miejsce służby. Jak oświadczyła kobieta, jej znajomy wtargnął do jej mieszkania, po czym oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił. Mężczyzna oddalił się z tego mieszkania. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu już w godzinę po otrzymaniu tego zgłoszenia zatrzymali tego człowieka. Kobieta oczywiście trafiła do szpitala. Ten mężczyzna również został poparzony w tym zdarzeniu i również trafił do szpitala, gdzie aktualnie przebywa pod nadzorem policjantów.
1: Podejrzany nie przyznaje się do winy, twierdząc, że to nieszczęśliwy wypadek. Ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu teraz nawet dożywotnie więzienie. Śledczy jeszcze dziś złożą wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Na koniec czerwone flagi na części pomorskich plaż. Główny Inspektorat Sanitarny zamknął 5 nadmorskich kąpielisk w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powodem jest nagły, intensywny zakwit toksycznych sinic.
3: Problemem są sinice, dlatego jest czerwona flaga. Niemniej jednak czerwona flaga może wisieć z zupełnie innych powodów, czy to za dużego falowania, czy może jakichś środków chemicznych, które dostały się do wody, bądź zupełnie jakieś inne. Niemniej jednak, niezależnie od wszystkiego, to nie podlega dyskusji, że nie wchodzi się do wody przy czerwonej fladze. Jeżeli jest biała, to nie ma problemu. Jeżeli nie ma flagi, to znaczy, że nie ma tutaj opieki ratowników.
1: Przypominała TVN24 ratownik wodny Romualda Kwapisiewicz. Kolejne badania czystości wody zaplanowano na sobotę. Sanepid przypomina, że wejście do wody objętej zakwitem może wywołać silne podrażnienia skóry, wysypkę oraz zapalenie spojówek, a jej przypadkowe połknięcie grozi poważnym zatruciem pokarmowym. Znacznie lepsza sytuacja panuje na Pomorzu Zachodnim. Tam wszystkie kąpieliska nadmorskie i śródlądowe są bezpieczne i otwarte dla turystów. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: A ja przypominam, że do tego, co dzieje się w wodach Bałtyku, nie tylko przy plaży, wrócimy w ostatniej godzinie popołudniówki, czyli już po 18:00. Dziś program piątkowy. Pomówimy m.in. o sieciach widmo, które porzucone zagrażają bezpieczeństwu zwierząt morskich, ale także ludzi. Ale pomówimy także o tym, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest nasze morze. Na razie 4,5 minuty po 17:00.
5: Nowy świat po południu.
4: Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Michał Porycki. I jeszcze jeden komentarz pana Marcina w sprawie tachografów w pojazdach od 2,5 do 3,5 tony, o czym informowaliśmy głosem naszego słuchacza, telefonującego słuchacza. Otóż pan Marcin napisał, że z jego perspektywy kierowcy zawodowego ani trochę tachograf nie jest ułatwieniem, ani nie jest zapewnieniem, że będzie miał więcej czasu. Co ja z kolei na antenie zasugerowałem. Mamy przez to więcej obowiązków, pisze nasz słuchacz, bo jedna minuta może zamienić się w wysoki mandat. Jest zatem stres, ale jest to na pewno korzystne w kontekście kierowców, którzy niebezpiecznie, jak napisał, przeginali z godzinami, z czasem jazdy. Dla mnie uczciwego kierowcy jest to hamulec, przez który te same pieniądze muszę zarobić przez kilka dni dłużej. Zamiast cieszyć się odpoczynkiem w domu, muszę cieszyć się wydłużoną jazdą, za którą nikt dodatkowo mi nie zapłaci. Grupa osób patronujących, a także listy popołudnie@nowyświat.online i jeszcze telefon 224 280 280. A co dziś w naszym archiwalnym muzycznym cyklu?

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Dziś Uncle Cracker i Follow Me, czyli podążaj za wujkiem.

0: No i proszę, jak ładnie zabrzmiało po tylu latach. Wiek nie ma znaczenia. Mówiłem, porzućmy ten ageizm. Wiek to tylko liczby, cyfry, znaki. Zapomnijmy. Pamięć na szczęście nie jest aż tak ulotna. Muzyczna pamięć. Mamy specjalną półkę z napisem 25 lat minęło. Posłuchać jeszcze raz. I to jest właśnie z tej półki 25 lat po premierze piosenka Ćwierć Wieczka. Follow me. 10,5 minuty po godzinie 17. W popołudniowym programie już za chwilę ofiara jest kobietą.
1: Są to zabójstwa z nienawiści, są to zabójstwa podyktowane jednakże fałszywymi wzorcami dotyczącymi tego, kim są kobiety, jak można je traktować.
2: Mamy tendencję do tego, że nie chcemy się wtrącać, nie chcemy się angażować, nie chcemy reagować, a niestety ofiary przemocy o pomoc proszą bardzo rzadko.
0: W pierwszej połowie tego roku doszło już do ponad 40 zabójstw kobiet. Wciąż mamy problem z przemocą domową, która czasem przeradza się w zbrodnie. Dlaczego? Kacper Badura będzie o to pytał za kilka minut, a po 17.30 dołączy do nas Alicja Serafin, prawniczka i kryminolożka z fundacji Femicide in Poland.

0: W pierwszej połowie tego roku doszło do ponad 40 zabójstw kobiet. Większość sprawców to obecni lub byli partnerzy. Wciąż mamy problem z przemocą domową, która czasem zamienia się w zbrodnię, do której dochodzi najczęściej, gdy kobieta decyduje się odejść. Organizacje społeczne apelują do ministra sprawiedliwości o utworzenie zespołu, który będzie monitorował problem kobietobójstwa. Czy takie zbrodnie powinny być przestępstwami, które będą sądzone w sposób szczególny? Więcej o tym Kacper Badura.
1: Gdy zabita zostaje kobieta, najczęściej sprawcą jest partner lub były partner, a wyzwalaczem rozstanie. To dane organizacji Femicide in Poland, bazujące na danych policyjnych. W połowie przypadków sprawcy przed zabójstwem mieli założoną niebieską kartę lub wyrok za znęcanie się nad partnerką, a jednak przez jakiś czas przemoc uchodziła im na sucho. Dlaczego tak jest? Wyjaśnia Maja Kuźmicz, kierowniczka niebieskiej linii.
2: Osoby, które stosują przemoc domową, na zewnątrz zwykle prezentują się jako bardzo przykładni obywatele, dobrzy sąsiedzi, ludzie, którzy wzbudzają nawet zaufanie społeczne i no jest to jakiś rodzaj często takiej strategii też, która ma służyć budowaniu pewnego wizerunku i trzymaniu tej tajemnicy przemocy domowej właśnie w czterech ścianach.
1: Dlatego tak ciężko odejść od przemocowego partnera.
2: Przemoc domowa dzieje się w formie cyklu. To nie jest tak, że cały czas jest źle w tej relacji. Wyróżniamy takie trzy fazy tego cyklu. Dwie z nich dotyczą właśnie przemocy takiej gorącej albo właśnie rosnącego napięcia, ale jedna z tych faz to jest faza tak zwanego miesiąca miodowego. I podczas tej fazy osoba stosująca przemoc jakby wraca do tych, powiedzmy, dobrych momentów tej relacji, próbuje zaprzeczyć temu wszystkiemu złemu, co się działo. Często też przekonuje tą osobę doświadczającą przemocy, że to się zmieni, że to się nie powtórzy. Czasami się zapisuje na terapię, tak, deklaruje zmianę. Natomiast bezpośrednio po tej fazie miesiąca miodowego następuje znowu ta faza budowania napięcia i faza ostrej przemocy i po prostu ta osoba pokrzywdzona trwa w tym cyklu.
1: W latach 2017-2023 udokumentowano 290 zabójstw, gdzie ofiarami były kobiety. Tylko w pierwszej połowie tego roku doszło do 43 takich zbrodni. Zdaniem prawniczki, profesor Moniki Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, kobietobójstwo powinno być osobno określone w kodeksie karnym.
3: Zdecydowanie kobietobójstwo powinno znaleźć odzwierciedlenie w polskich przepisach karnych z kilku powodów. Po pierwsze, jest to zjawisko od dawna rozpoznane. Po raz pierwszy ten termin pada w 1801 roku. Od lat 70. XX wieku Diana Russell i inne osoby, które się tym tematem zajmują, bardzo wyraźnie wskazują na specyfikę zabójstw na kobietach, dlatego że są kobietami. Są to zabójstwa z nienawiści, są to zabójstwa podyktowane jednakże fałszywymi wzorcami dotyczącymi tego, kim są kobiety, jak można je traktować, uprzedmiotowieniem. I jednakże to, jak spojrzymy na kodeks karny, na artykuł 148, zabójstwo, to zobaczymy, że są wyszczególnione specyficzne sytuacje i na przykład ustawodawca dostrzega konieczność doprecyzowania i prowadzenia specyficznego przepisu, który mówi o zabójstwie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia przez niego obowiązków. Także dostrzegamy potrzebę nazwania czegoś precyzyjnie, czego prawo karne od nas wymaga.
1: Do tego mamy zobowiązania wynikające z ratyfikowanej w 2015 roku konwencji stambulskiej,
3: która w artykule 12 mówi o tym, że strony podejmą działania niezbędne do wyeliminowania uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn, a z tym związane jest to zabójstwo. Nienazwane jest niedostrzegane, nienazwane jest lekceważone i pomijane.
1: Z kolei zdaniem adwokat Anity Swachy nie trzeba tworzyć nowego przepisu, tylko skutecznie egzekwować te już istniejące.
4: Ale na pewno uważam, że należałoby bardzo duży fokus skierować na to, żeby te przepisy dotychczas funkcjonujące były rzeczywiście przestrzegane. Od czego to zależy? Moim zdaniem przede wszystkim największym problemem przemocy i tego, co się w Polsce dzieje, jest nasza cały czas taka narodowa skłonność do odwracania wzroku. Od tego, co się dzieje u sąsiadów za płotem. Mamy tendencję do tego, że nie chcemy się wtrącać, nie chcemy się angażować, nie chcemy reagować, a niestety problem polega na tym, że ofiary przemocy o pomoc proszą bardzo rzadko, bo wychowane w tym, zastraszane latami, nie posiadające dowodów, bo ta przemoc dzieje się za zamkniętymi drzwiami, wielokrotnie są przez sprawcę utrzymywane w przekonaniu, że nikt ci nie uwierzy, nie masz dowodów, pójdziesz do sądu i co powiesz? I dochodzi do takiej eskalacji tego konfliktu i do takiego stopnia przemocy, że kończy się to śmiercią tej ofiary. I tutaj brak nam tego momentu, w którym wyłapujemy te sygnały.
1: Feminoteka, Niebieska Linia i Femicide in Poland wystosowały apel do ministra sprawiedliwości. Domagają się pilnego powołania zespołu do spraw badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Dlaczego przemoc domowa czasem zamienia się w zbrodnię? Jak na przemoc wobec kobiet wpływa to, co dzieje się w internecie, gdy rozpoczyna się dyskusja o kobietach, mężczyznach, o prawach płci? W czym mogłoby pomóc stworzenie nowego przepisu w kodeksie karnym, czyli wprowadzenie przestępstwa kobietobójstwa? Między innymi o tym porozmawiamy po 17.30 z prawniczką i kryminolożką z Fundacji Femicide in Poland, z Alicją Serafin. Zapraszam na tę rozmowę. 224 280 280. Można słuchać, ale można także wziąć udział we wszystkich rozmowach na naszej antenie do 19.00.

Czasem tak się dzieje w piątek. Dopiero o tej porze dołączają kolejni słuchający 27 minut po 17, a ja jak zawsze otwieram przed Państwem głośniki, słuchawki, wszystkie dźwięki, które przygotowaliśmy, te muzyczne, te piosenkowe. Otwieramy się także w kontakcie na wszystko to, co mają Państwo do powiedzenia. 224, 280, 280. Przypominając także o głosowaniu, bo tip-top lista sama się nie zrobi. Do 19 na stronie w aplikacji można, a nawet trzeba. Cieszę się, że są także z nami, może nie miłośnicy, ale osoby, które wsłuchują się w raporty pogodowe regularnie, wyciągają wnioski, czasem zadają trudne pytania. Proszę zadawać. popołudnie@nowyświat.online. Jeśli będę potrafił odpowiedzieć, to spróbuję. A przed nami córka komety, to Kurkus, czyli pani Kamila. Kamila Żurkowska. Pieśń mamy od początku, zdaje się od początku tego roku. I tak od czasu do czasu sobie w popołudniowym programie przygrywamy.

0: Pogoda.
1: Nad Polską dziś zachmurzenie, na północy i na południu może się pojawić przelotny deszcz, na wybrzeżu i na Warmii burze. Nad morzem może wiać do 90 km na godzinę. Lęborg najchłodniejszym miejscem w tej chwili w Polsce, niecałe 14 stopni Celsjusza, a najcieplej w Rzeszowie i we Włodawie.

0: O bardzo niepokojących i tragicznych statystykach mówimy w drugiej godzinie popołudniowego programu dziś, ale jest z nami Anna Rokicińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już za chwilę będziemy mówić o tym, jak powstrzymać to, o czym wspominaliśmy, dlaczego w Polsce liczba zabójstw kobiet rosła w ostatnich latach i czy znamy źródło, jedno zdefiniowane źródło niektórych agresywnych zachowań, szeroko rozumianych?
1: No myślę, że źródeł jest dużo, natomiast to, co dzieje się w internecie, w tak zwanej manosferze, myślę, że nie jest bez znaczenia.

0: nie da rady.
1: Gościmy Alicję Serafin, kryminolożkę Fundacja Femicide in Poland. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Według państwa danych zjawisko kobietobójstwa rośnie. Wiadomo o ile i czy to są pełne dane?
2: Polska mapa kobietobójstw, którą prowadzimy od kilku lat, wyraźnie wskazuje, że z roku na rok spraw zabójstw kobiet, bo kobietobójstwo to jest zabójstwo kobiety, też wyjaśnijmy, ze względu na jej płeć, rośnie. Najwyższy skok odnotowaliśmy w latach 2024-2025. Do końca czerwca tego roku odnotowałyśmy z innymi organizacjami już ponad 40 spraw zabójstw kobiet i w większości są to przypadki zabójstw z rąk osób, które te kobiety,

0: dziewczyny, bo czasami są również dziewczyny nastoletnie, znały. Są to najczęściej byli obecni partnerzy, którzy albo zostali odrzuceni, albo zostało im zakomunikowane rozstanie, albo była założona już też niebieska karta. Więc to są najczęściej przypadki właśnie tych kobietobójstw partnerskich.
1: Ale czy to są pełne dane? Czy coś w tych danych...
0: Nie.
1: No właśnie.
0: Oczywiście, że nie, dlatego to nie są pełne dane. My rejestrujemy sprawy na podstawie wiedzy i na podstawie wytycznych ONZ, które obowiązują również w Polsce i które wyraźnie mówią, że należy również badać wszelkie formy przemocy wobec kobiet, w tym tej przemocy ze skutkiem śmiertelnym. Nie mamy pełnych danych w Polsce, niestety z tego względu, że organy nie prowadzą statystyk i nie wyróżniają zabójstwa kobiet od kobietobójstwa. Tak, więc to są dwie zupełnie inne kategorie kryminologiczne, też bym powiedziała. Inne państwa już prowadzą takie statystyki, takie zespoły interdyscyplinarne, które zajmują się również analizą spraw i zajmują się również tutaj jakby zapobieganiem, tak, projektowaniem mechanizmów prewencji, istnieją z powodzeniem już w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. Chcemy właśnie z innymi fundacjami, żeby w Polsce również taki zespół powołać, ekspercki, który przyjrzałby się po prostu tym sprawom, które miały już u nas w kraju miejsce, żeby przeciwdziałać, żeby było mniej tych przypadków.
1: Do tego zespołu jeszcze wrócimy, ale czy pod względem tego kobietobójstwa Polska jest jednorodna, czy gdzieś to zjawisko w jakimś regionie na przykład występuje częściej?
0: Powiedziałabym, że jest raczej jednorodna. Z raportu, który wydałyśmy w zeszłym roku, Kobietobójstwo w Polsce, raport za lata 2017-2023, on też pokazał, że najwięcej takich spraw, takiej przemocy ze skutkiem śmiertelnym ma miejsce w miastach do 100 tysięcy osób, więc nie w wielkich jakichś metropoliach, że najczęściej pokrzywdzonymi są kobiety w wieku około 40-letnich, nim sprawcy również w podobnym wieku i najczęściej dzieje się to w momencie właśnie rozstania, tak, więc to są takie bardzo generyczne dane, tak jak pani zauważyła, Polska nie prowadzi osobnych baz, nie ma takich filtrów, tak, bo dopiero jakby do nas uczymy się, czym jest to femicide. Więc tutaj bardzo dużą rolę mogą odegrać doświadczenia po prostu w innych państw, tak? W tym, żeby zaprojektować te mechanizmy prewencji w taki sposób, żeby uwzględniać to zjawisko i przeciwdziałać mu. Z danych, które istnieją na poziomie europejskim, w strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości na lata 2026-30, jest wspomniane, że w Europie, w Unii Europejskiej średnio 17 kobiet tygodniowo ginie ze względu na swoją płeć. Z kolei ONZ na skalę światową szacuje, bo też ma szacunki, bo nie wszystkie państwa również tych danych dostarczają, że jest to około 50 tysięcy kobiet. My szacujemy, jako fundacja współpracująca z innymi fundacjami, że może to być około 100-200 kobiet rocznie w Polsce.
1: Informacja, czyli właściwie przeliczając to prawie jedna kobieta codziennie, no może nie, może to ciut mniej, ale to i tak jest bardzo dużo. Informacja z dziś z Opola. Mężczyzna oblał kobietę łatwopalną cieczą i podpalił, ale są też takie przypadki, gdy kobieta nie wytrzymuje agresji partnera, nie widzi możliwości odejścia i po prostu popełnia samobójstwo. Czy tego rodzaju przypadki da się w ogóle policzyć?
0: My mamy obowiązek zbierania takich danych jako państwo. Jesteśmy zobowiązani konwencją stambulską, więc to nie powinna być kwestia tego, czy da się te przypadki policzyć, tylko to powinien być obowiązek wszystkich instytucji, które badają sprawy zabójstw, żeby odpowiednio je po prostu kwalifikować i również te dane zbierać, bo dzięki temu będziemy mieli większą świadomość tego, jaka jest skala tego zjawiska, a cała praca nie będzie tylko spoczywała na organizacjach pozarządowych, ale również będzie po stronie państwa i tak z powodzeniem już zaczynają robić inne państwa Unii Europejskiej. I ja bym nie powiedziała, że tutaj codziennie, tak, ginie w Polsce kobieta. My szacujemy, że co 3-4 dni.
1: Mhm. Dlaczego pani zdaniem to zjawisko narasta? Jaka jest tego przyczyna?
0: Przyczyn jest wiele. U przyczyn femicide, u przyczyn kobietobójstwa najczęściej wymieniamy radykalizację mężczyzn, związaną również ze wzrostem ruchów prawicowych, ale również z backlashem, czyli z poczuciem niesprawiedliwości wobec kobiet i mizoginią leżącą u podstaw zabójstw właśnie motywowanych płciowo, czyli nienawiścią wobec kobiet. I tutaj wchodzimy już w tematy właśnie związane z manosferą, która również ma swój udział w tym, żeby budować taką przestrzeń, dawać mężczyznom, czy to odrzuconym, czy skrzywdzonym na jakimś etapie swojego życia przez kobiety i czującym potrzebę znalezienia takiej społeczności, która umożliwi im ujście tych negatywnych emocji. I w bardzo wielu przypadkach zabójstw kobiet można było wcześniej zaobserwować taki język głęboko dehumanizujący partnerki, tak? Czyli również w tych właśnie w manosferze, tak, czy właśnie w tych ruchach incelskich, takim elementem integrującym te społeczności jest właśnie pogarda. Pogarda wobec kobiet, poczucie niesprawiedliwości głębokiej, że na jakimś etapie życia jakaś kobieta po prostu skrzywdziła tego mężczyznę czy chłopaka. No i to są niebezpieczne bardzo ruchy. Ja bym powiedziała, że takie faszystowskie nawet, czy terrorystyczne, o charakterze terrorystycznym, które powinny być monitorowane, bo już ten monitoring też jest prowadzony na przykład w Anglii. Też mogę tutaj polecić Państwu śmiało taką publikację kryminologiczną profesor Lisy Sugiuri z Uniwersytetu w Portsmouth, Narodziny manosfery, bunt inceli, czyli właśnie jak manosfera wypowiedziała po prostu wojnę cyfrową kobietom, tak? Bo musimy też mieć świadomość, że owszem, zabójstwa mają miejsce no, w tej sferze naszej dotykalnej, ale wcześniej ten grunt pod to, że ten mężczyzna czuje się na tyle tak odrzucony, że zdobywa się na taki akt agresji, no to czymś to jest powodowane i bardzo często właśnie po prostu poprzez takie praktyki dehumanizującego języka, czy właśnie poczucia, że partnerka, która chce odejść, jest własnością tego mężczyzny i wraz z jej odejściem on po prostu straci swoją tożsamość. To jest po prostu taka męskość agresywna, którą należy jednoznacznie potępić i w kontekście kobietobójstw to również występuje i to jest bardzo ważnym takim elementem tego, żebyśmy to wyraźnie mówili jednym głosem w tym zakresie.
1: Ale chyba też warto się zastanowić, dlaczego mężczyźni mentalnie migrują do tej manosfery.
0: Tak, oczywiście, dlatego też bardzo ważny jest przekaz, jaki trafia, prawda, szczególnie dla tych młodych pokoleń, dla tych, którzy jakby mają na co dzień kontakt z internetem. Teraz ta manosfera praktycznie to jest cały nasz internet, tak? Możemy zobaczyć patoinfluencerów, którzy propagują treści zachęcające wręcz do bicia czy do stosowania tej przemocy wobec kobiet, ale nie tylko wobec kobiet, również wobec dzieci. Więc no tutaj należałoby zapytać, skąd tak ogromne poczucie nienawiści wobec tych kobiet. Tak? I czy można budować swoją tożsamość, czy można budować wspólnotę, tak? No bo oni czują się wspólnotą na nienawiści, tak? Bo tutaj też ta ideologia incelska nie jest też wyłącznie subkulturą, ale też formą mizoginii, tak? Która przedstawia też te relacje między kobietami a mężczyznami nie jako partnerstwo, tylko bardziej jako konflikt. Tak, że tutaj trzeba jedną stronę nad drugą zdominować, a nie być po prostu na równym. Więc to jest bardzo niepokojące, ale to nie jest tylko problem Polski, to jest również problem innych państw europejskich i myślę po prostu, że tutaj należałoby również pomyśleć o rozwiązaniu tego problemu i o takich działaniach na szczeblu europejskim w tym zakresie, tak. Teraz niedawno, 17 czerwca, o ile dobrze pamiętam, wyszła nowa dyrektywa unijna Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ofiar przestępstw, która wyraźnie mówi, że to, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej, może mieć przełożenie również na to, co się dzieje wokół nas, tak? Czyli już na bezpośrednie doświadczenie przemocy fizycznej, tak? Że przemoc słowna, przemoc cyfrowa, zachęcanie, nakłanianie do mowy nienawiści wobec kobiet może skończyć się tragicznie. Może inspirować, może powodować, że młodzi chłopcy będą chcieli naśladować osoby propagujące mizoginię, nienawiść wobec kobiet i może być bardzo niebezpieczne, tak? Bo my znamy już, myślę, że też jako kraj jesteśmy bardzo wrażliwi i wyczuleni na język dehumanizacji, na język, który stygmatyzuje jakieś grupy społeczne ze względu na nasze doświadczenia historyczne, prawda? Więc tutaj sprowadzanie kobiety do obiektu, do przedmiotu, do własności jest formą dehumanizacji.
1: Ostatnio natknęłam się na stand-up dwóch panów, którzy żartowali sobie po prostu z... No, uderzenia kobiety, że to nie jest powód do rozwodu i tak dalej. Nie będę tego cytować, bo to no, dosyć kuriozalne było
0: znam
1: jak dla mnie.
0: Wypowiedź.
1: No właśnie. I ci panowie mają bardzo duże zasięgi w internecie.
0: Ja powiem szczerze, ja jestem przerażona, jeśli chodzi o zasięgi osób, które rzeczywiście propagują taki język nienawiści. Nie wiem, czy zdają sobie do końca sprawę z tego, jaką krzywdę mogą wyrządzić innym, których mogą zainspirować do czynów takich, chociażby o których mówili, tak? Bo nie ma, powiem szczerze, że tak jak wystosowałyśmy petycje z innymi fundacjami do ministrów, do resortów, żeby utworzyć taki zespół do spraw analizy przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym, to bardzo było mało głosów wsparcia ze strony mężczyzn, tak? I tak jak są tacy patoinfluencerzy, którzy mają ogromne zasięgi, to tak samo chciałabym wierzyć, że istnieją tacy influencerzy, którzy staną po stronie osób doświadczających przemocy, którzy jednoznacznie opowiedzą się przeciw przemocy, którzy zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn, domowej, wobec dzieci, ale powiem pani szczerze, że po tym stand-upie nie widziałam, żeby ktoś wyraźnie to potępił.
1: Tam było bardzo dużo ludzi, którzy się śmiali z tego. To też? I tak, tam były także kobiety.
0: Tak. Znaczy ja bym tutaj kobiet w jakiś sposób nie chciała też stygmatyzować, bo to też jest taki mechanizm po prostu tłumu i grupy, gdzie one też mogą czuć strach zwyczajnie, jeżeli nie będą po prostu zachowywać się tak jak inni. Natomiast inspirowanie innych mężczyzn, tworzenie takiej grupy wzajemnego trywializowania przemocy, no powoduje, że oglądają to też inni chłopcy, oglądają to też funkcjonariusze, którzy zajmują się być może sprawami przemocowymi, tak? Oglądają to inni użytkownicy, którzy być może kiedyś będą w sytuacji, że czy pomóc kobiecie doświadczającej przemocy, czy nie. Więc to może rodzić bardzo poważne konsekwencje dalej i powiem szczerze, że naprawdę przeraża mnie to, że nie ma nikogo, kto reprezentowałby inny model męskości niż proponują ci patoinfluencerzy. Bo nie widzę w tej chwili w naszej przestrzeni polskiego internetu osób, które wyraźnie opowiedziałyby się przeciwko, prawda? I nie były to po prostu zwyczajni szarzy obywatele i szare obywatelki, które się sprzeciwiają, no bo też takie głosy oczywiście były potępiające. Przerażające to wszystko jest.
1: Mamy też w kulturze bardzo wiele piosenek, ballad, filmów czy powieści o tym, jak to mężczyzna zabija kobietę, partnerkę, a potem się nad sobą użala, że jest taki biedny, ale zabił, bo musiał, bo honor i tak dalej. Może to też ma jakiś wpływ na podejście do tego tematu?
0: Tak, myśmy też wydali taki raport Kobietobójstwo w polskich mediach, jak sprawy przemocy wobec kobiet są ukazywane właśnie przez prasę, przez niektóre media tabloidowe, przez prasę takiego mainstreamu i rzeczywiście te narracje, w których się przedstawia sprawy przemocy wobec kobiet, one bywają szkodliwe, tak, bo czasami rzeczywiście te sprawy prezentuje się w taki sposób trywializujący, albo w taki sposób, który skupia się na makabrze, tak? Albo w taki sposób, który romantyzuje. To jest też bardzo niebezpieczne, bo zapominamy o tym, że ten sprawca uczynił zło, skrzywdził drugiego człowieka, tak? I jego bliscy tej kobiety również czytają te artykuły. Więc dlatego też w ramach naszego think tanku i z innymi fundacjami proponujemy podejście takiego odpowiedzialnego dziennikarstwa, tak? Które uwzględnia uwzględnia traumę osób najbliższych tej pokrzywdzonej i w których dziennikarze nie będą pisać, że tak ją kochał, że zabił. Tak?
1: No właśnie, zabił z miłości. Rozbierzmy ten nagłówek na części pierwsze.
0: Tak, no właśnie to są bardzo często te narracje romantyzujące przemoc, które też oczywiście my wynosimy troszkę z literatury, prawda, czy z tych naszych werteryzmów jakichś narodowych, tak, czy właśnie z tych naszych historycznych jakby literackich tutaj toposów, ale one nie powinny mieć przełożenia na prasę, tak, na opisywanie spraw przemocy, które są sprawami prawdziwymi, a nie fikcją literacką. Więc no tutaj, jeżeli mamy taki nagłówek, tak, zabił z miłości, no to on rzeczywiście powoduje, że odbiorca dostaje komunikat, że sprawca był tak wspaniały, tak bardzo kochał, że ją zabił, tak? I w zasadzie nie ma nic, żadnego komunikatu potępiającego tego zabójcę, tak? Tylko dostajemy po prostu pięknie opakowaną bombonierkę, historię miłosną wręcz powiedziałabym, tak, z kryminalnym zakończeniem, gdzie to jest prawdziwa sprawa, prawda? No gdzie rzeczywiście ci bliscy latami często czekają na wyrok tego sprawcy, tak? Czy po prostu chodzą do sądu i no naprawdę to wymaga zmiany i też są standardy ONZ, UNESCO mówiące o tym, że można opisywać sprawy przemocy w sposób odpowiedzialny, wystarczy tylko do nich sięgnąć i po prostu zacząć stosować, tak? Więc, a ta pokrzywdzona nam znika też, proszę zauważyć, prawda? Że sprawca to jest ten romantyczny bohater, który on ją zabija, a ona po prostu nie istnieje praktycznie, tak? Więc bardzo też często w sprawach zabójstw kobiet, w których sprawca popełnia samobójstwo na sam koniec, zapomina się o tych pokrzywdzonych, tak? Narracja, która mówi o samobójstwie rozszerzonym, bardzo krzywdzi. Tak? Mhm. Bo powinno się mówić zabójstwo suicydalne, najpierw zabił, a później popełnił samobójstwo, tak? Żeby te osoby pokrzywdzone, które straciły życie, nie zniknęły. Tymczasem bardzo często właśnie popełniamy cały czas ten błąd. Bardzo ważne jest, żeby zmienić tę narrację, żeby pisać w sposób odpowiedzialny społecznie, myśleć o stronie pokrzywdzonej, jak się pisze, myśleć o tym, czy nie wyrządzam podwójnej krzywdy, czy nie, ta kobieta nie ginie w jakiś sposób podwójnie, tak? Przez tą moją narrację, przez ten artykuł, który tworzę, który piszę, czy relację, którą przekazuję dalej, tak?
1: Ostatnio mieliśmy dużą dyskusję o przemocy wobec kobiet w związku z filmem Dom Dobry. To zwiększyło zgłaszalność przemocy. Może taką dyskusję powinniśmy odbywać regularnie po prostu?
0: Ja myślę, że takie produkcje filmowe powinny być częściej dużo obecne w Polsce. Niestety bardzo mało jest osób, które chciałyby się zająć takim odpowiedzialnym jakby kinem zaangażowanym społecznie, tak? Czy właśnie chociażby literaturą zaangażowaną społecznie, która wskazywałaby, jednoznacznie potępiała takie narracje. No, Dom Dobry 2 myślę, że nie zaszkodziłby społeczeństwu polskiemu, żeby zdawać sobie sprawę, że problem przemocy jest problemem, z którego nie wolno żartować, z którego nie powinien być on powodem do żartów, zwłaszcza jeżeli ma się takie zasięgi i wpływ na młodych mężczyzn w Polsce, tak? Biorąc pod uwagę też sytuację międzynarodową, liderów politycznych, którzy również propagują radykalizację, tak? Młodych mężczyzn, tym bardziej powinniśmy się starać, żeby takie głosy promujące tą pozytywną męskość, męskość, która szanuje drugiego człowieka, która szanuje to, czym jest godność, tak, nie dehumanizuje, była promowana, tak.
1: To ja na koniec polecę jeszcze wszystkim film dokumentalny Manosfera, który jest dostępny na jednej z platform streamingowych. Był też omawiany w naszej audycji Raczek Mówi, więc gdyby Państwo chcieli do niego sięgnąć, to polecam bardzo. Oglądałam i myślę, że daje do myślenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Alicję Serafin, kryminolożkę, Fundacja Femicide in Poland. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy. Pytała, polecała, była razem z nami w studiu i zostaje razem z nami do 19. Anna Rokicińska. Za 4,5 minuty 18, a potem znowu my, popołudniowy program z trzecią godziną. 224, 280, 280. To tak na wszelki wypadek przypominam, gdyby ktoś zapomniał nasz numer, cały czas działa telefon, cały czas działa skrzynka na listy, popołudnie, @nowyświat.online.

0: kim bylibyśmy, gdyby nie przeszłość oraz jak analizować własną sztukę. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Daniel Pawłowski, jestem malarzem. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia ze mną.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Węgry wycofały swoje dotychczasowe weta i zgodziły się na otwarcie kolejnego etapu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą oraz Mołdawią. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł unijnych, tak zwany szósty klaster negocjacyjny ma zostać otwarty 14 lipca. Rozmowy będą dotyczyć polityki zagranicznej. Wcześniej Budapeszt zapowiadał blokowanie integracji Kijowa z Unią w okresie wakacyjnym. Do europejskich ambicji Ukrainy odniósł się na spotkaniu z przywódcami państw bałtyckich przed szczytem NATO kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który zaproponował dla tego kraju status członkostwa stowarzyszonego, co miałoby skrócić procedury. Uważam, że jest to bardzo daleko idąca oferta, jakiej nie otrzymał dotąd żaden kraj kandydujący. W ten sposób moglibyśmy już dziś zbliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, to nie jest substytut pełnego członkostwa, lecz krok w kierunku pełnego członkostwa, które jednak zajmie jeszcze trochę czasu. Irlandia, która objęła w lipcu przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, chce otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych z Ukrainą do końca tego roku. Teraz w serwisie Wenezuela. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu sprzed ponad tygodnia przekroczyła już 2590 osób. Rannych jest ponad 12 tysięcy ludzi. Jednocześnie władze w Caracas odrzucają oskarżenia opozycji i mieszkańców o zbyt późną reakcję na kryzys.
3: Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy zaledwie kilka godzin po tym, jak to się wydarzyło, było wydanie dekretu ustanawiającego połączony sztab generalny do zajęcia się tą sytuacją kryzysową spowodowaną klęską żywiołową. System ochrony ludności oraz publiczny system reagowania kryzysowego zostały natychmiast uruchomione.
2: Oświadczyła Delcy Rodriguez tłumaczenie TVP Info. Chociaż szanse na ratunek maleją, międzynarodowe ekipy wciąż odnajdują żywych pod gruzami. Symbolem nadziei stało się uratowanie 40-latka, który przeżył pod zawalonym centrum handlowym ponad tydzień. Amerykańska agencja NASA szacuje na podstawie zdjęć satelitarnych, że w kraju zniszczonych lub uszkodzonych mogło zostać nawet blisko 60 tysięcy budynków. Straty szacuje się na niemal 7 miliardów dolarów. Na koniec wracamy do Polski i zapowiemy pogodę na weekend. IMGW zapowiada wyraźne ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu w całym kraju. Służby ostrzegają przed silnym, porywistym wiatrem z północy Europy, który na Bałtyku może wywoływać sztorm.
4: W sobotę na zachodzie i południowym zachodzie będzie najwięcej słońca. Im dalej nad północny wschód, tym więcej chmur i przelotnych opadów deszczu. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu mogą rozwijać się lokalnie burze, a będą im towarzyszyć porywy wiatru do około 60 km na godzinę, punktowo 70-80, niewielki grad oraz krótkotrwałe, intensywne opady deszczu. Temperatura wyniesie przeważnie od 18 do 22, lokalnie na zachodzie około 23, nad morzem około 17-19 stopni.
2: Zapowiadała synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. W niedzielę pogoda będzie podobna, przelotne opady deszczu prognozowane są dla przeważającego obszaru Polski, a temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie na południowym zachodzie. Synoptycy zapowiadają jednak, że powrót letnich upałów czeka nas już w kolejny weekend. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Ostatnią godzinę piątkowego popołudniowego programu spędzimy w pobliżu Morza Bałtyckiego. Zapraszam, proszę zostać z nami. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Rafał Lewandowski kończy przygodę z popołudniówką. Tymczasem Kuba Strączyński przygodę ową rozpoczyna. Do godziny 19:00 my razem z Państwem, Państwo razem z nami.
6: Nowy Świat po południu.
5: Czekamy na dowody tego wspólnego przebywania. 224, 280, 280, dowody dźwiękowe, dowody pisane, popołudnie@nowyswiat.online, załączniki mile widziane, fotograficzne albo w wersji wideo. Jesteśmy także w grupie osób patronujących.

0: Jest Björk. 9 minut po 18 w popołudniowym programie. Już za chwilę zanurzymy się w toń morza, właściwie różnych mórz i oceanów, choć muszę przyznać, że spróbujemy skupić się na Morzu Bałtyckim. Porozmawiamy o podwodnych pułapkach, o sieciach, widmach.
1: Ten problem związany z przypadkowym zabijaniem zwierząt w wyniku prowadzenia działalności rybackiej jest jednym z pięciu głównych zagrożeń.
2: Powinno to wyglądać tak, że każda utrata sieci jest zgłaszana, ale niestety tych zgłoszeń nie ma.
0: I to jest temat, którym dziś za sprawą relacji Wiktorii Wichrowskiej zajmiemy się w trzeciej godzinie popołudniowego programu. Są organizacje takie jak na przykład WWF Polska, które sygnalizują, które informują, że z dna, tylko z dna Bałtyku udaje się usunąć mniej więcej 300 ton tego typu odpadów, wykonanych oczywiście z tworzyw sztucznych. I to nie jedyny problem, jak się Państwo domyślają. Już za chwilę relacja naszej redakcyjnej koleżanki, a po 18.30 profesor Jan Marcin Węsławski, biolog morza, z którym porozmawiamy o tym, jak likwidować podobne zagrożenia. Zagrożenia, których przyczyną głównie jest człowiek. Nie myślimy tu już tylko o sieciach zagubionych, czy też porzuconych, ale między innymi o odpadach takich jak broń chemiczna, która zalega na dnie Morza Bałtyckiego. Popołudniowy program, popołudnie małpa, nowyświat.online. Bardzo dziękuję, że dołączyli Państwo do osób komunikujących się z nami w ten sposób, do osób piszących listy.

0: Namówiłem jednego z naszych słuchaczy do nadesłania fotoraportu z Beskidów. Właściwie gdyby mi nie zostało przybliżone miejsce, w którym zrobiono te zdjęcia, a zdjęcia byłyby jeszcze trochę inaczej wykadrowane, to od razu bym pomyślał, że to jakaś Chorwacja albo inny kierunek tego typu. Bardzo ładnie, słonecznie. Jeśli chmury, to tak zwane bezdeszczowe chmury ładnej pogody, jak mawiają synoptycy. Bardzo dziękuję za tę przesyłkę. Jest jeszcze informacja od pani Elżbiety. Podobno nie wiedziałem, że się do tego nadajemy. Wiśniobranie idzie z nami, jak ta lala, napisała i dołączyła zdjęcie. Domyślają się państwo, co na tej fotografii. Jeśli chcą państwo zobaczyć, to w grupie osób patronujących. No i jeszcze Tesa w Gdańsku wieje. Nie wiem co. I jeszcze deszcz się odnalazł. Ten, który był ostatnio poszukiwany. Przypominam, informując o deszczach krążących nad Polską, zasmuciłem naszą patronkę, bo w Gdańsku nie padało. A teraz, proszę bardzo, no to jesteśmy nad Bałtykiem. 15 minut po 18. Problem porzuconych przez rybaków sieci zauważono już w latach 90. Sieci trafiają do wody najczęściej, gdy zrywają się lub zaczepiają o przeszkody znajdujące się na dnie Bałtyku podczas połowów. Choć rybacy czasem próbują je odzyskiwać, wyławiać, trudne warunki atmosferyczne często im to uniemożliwiają. W ostatnich 10 latach udało się wydobyć z Bałtyku mniej więcej 300 ton porzuconych sieci, ale problem wciąż jest aktualny. O tym, jak to wygląda z perspektywy człowieka od lat związanego z morzem, opowiada Władysław Wójdowicz, który od 40 lat utrzymuje się z rybołówstwa. Jego doświadczenia zostały przedstawione m.in. w dokumencie organizacji WWF zatytułowanym Widmo Bałtyku.
1: Sieć rybacka to jest narzędzie pracy, które daje rybakowi jeść. Pozwala utrzymać kuter, załogę, spłacać kredyty, kształcić dzieci. I to jest właściwie podstawa, tak? Czyli kuter, a potem sieć.
2: Ten problem związany z przypadkowym zabijaniem zwierząt w wyniku prowadzenia działalności rybackiej jest jednym z 5 głównych zagrożeń. Jakub Milczarek, dyrektor działu ochrony przyrody w Fundacji WWF Polska. Dlatego, że w te sieci się łapią nie tylko ryby, które oczywiście po jakimś czasie umierają, nie mogą się uwolnić, ale również na te ryby polują ptaki morskie, między innymi kaczki, i one też oczywiście nie widzą tych cienkich nylonowych sieci, też się zaplątują i też po prostu umierają. Podobnie foki, podobnie morświny, które występują w Morzu Bałtyckim. W czasie nawet identyfikowania miejsc lokalizacji sieci i kiedy schodzili na dno nurkowie, oni też nam mówili, że widzieli i mają zdjęcia kaczek, które tam zginęły.
3: W teorii powinno to wyglądać tak, że każda utrata sieci jest zgłaszana, ale niestety tych zgłoszeń nie ma. Historycznie to były obszary wybrane dzięki naszej metodyce. Sylwia Migdał-Leszczyńska, specjalistka do spraw ochrony ekosystemów morskich w Fundacji WWF Polska. Najważniejsze jest zlokalizowanie i to jest praca na lądzie z danymi, czyli dane połowowe, różnego rodzaju podwodne zaczepy. Później robimy na przykład takie badania sonarowe, czyli szukamy tym sonarem, gdzie na dnie takie sieci mogą być. Analizujemy okiem naszych ekspertów, ale też przy pomocy sztucznej inteligencji. A następnie organizujemy tak zwane nurkowania weryfikacyjne, czyli wypuszczamy nurków, czy to na wrak, czy na różne miejsca wskazane przez sonar, i ich oczami sprawdzamy, czy te sieci naprawdę tam są, jakich jest wiele i czy stanowią one zagrożenie, czy trzeba je priorytetowo usunąć.
4: O, i tu ten cień, to będzie prawdopodobnie sieć zawieszona w toni na dziobie. Jak nam nurkowie zajdą, to nam to potwierdzą.
5: Marek, płacie, przechodzę do liny upustowej.
6: Do upustowej, zanurzenie kontrolne.
5: Okej, zrozumiałem.
7: Ja byłem na tym drugim etapie już z nurkami, gdzie oni byli z całym tym swoim sprzętem. Jonasz przybył National Geographic Polska. Morze było dosyć rozchybotane, co sprawiło, że pamiętam trochę mniej. Natomiast poważnie, fantastycznie było zobaczyć ich przy pracy. Spodziewałem się, że to zadanie, które oni mają przed sobą, jest trudne, ale nie wiedziałem, jak bardzo to zadanie może być trudne. Sama praca tych nurków jest bardzo skomplikowana. Ich przygotowanie jest praktycznie iście wojskowe. Oni wyglądają jak jednostka wojskowa, która nie może sobie pozwolić na żaden, nawet najmniejszy błąd. Ale przy okazji mają w sobie coś takiego szczególnego. Ja szukałem takiej jednej cechy, którą oni mają wszyscy wspólną. I to jest chyba jakiś rodzaj takiego szaleństwa. Albo może raczej pasja okropiona szaleństwem, którą widać tuż przed tym, jak oni mają się zanurzyć.
2: Mieliśmy na przykład taką przygodę, że było zagłuszanie urządzeń lokalizujących przez Federację Rosyjską. W związku z tym byliśmy jak ślepi na morzu. To nie umożliwiało nam wypłynięcie, bo po prostu wskazywało nam lokalizację gdzieś w środku lądu na terytorium Rosji.
3: Teraz stoimy przed takim wyzwaniem, że zarówno te sieci wyłowione z morza, jak i te sieci zużyte, to są tak zwane sieci end of life, czyli po prostu te, które są wycofane z eksploatacji. Powinno być tak, że one są gospodarowane zagospodarowane w jakiś odpowiedni sposób na lądzie, że są odpowiednio zbierane, przetwarzane, czyszczone, sortowane i włączane do strumienia gospodarowania odpadami, pozwalające mu na tym, żeby takie sieci zrecyklingować, czyli jak najwięcej tego surowca z nich odzyskać i stworzyć z nich nowy produkt. Chcemy sprawdzić, jak te sieci przetwarzać na granulat czy na włókna. Mamy badania, które mają sprawdzić właśnie, jakie opcje recyklingu byłyby najlepsze. I chcielibyśmy docelowo stworzyć z nich jakiś produkt, żeby pokazać, że zamknięcie tego cyklu jest możliwe.
2: Z takich doświadczeń, które też realizowaliśmy w WWF-ie we współpracy ze Stacją Morską na Helu, chcąc uniknąć takich przypadkowych połowów morświnów, też były stosowane pingery, czyli takie urządzenia odstraszające te morświny, szczególnie w przypadku sieci stawianych na dnie, tak żeby one po prostu tam nie wpływały, nie plątały się.
3: Mam nadzieję, że jesteśmy już na ostatniej prostej, żeby te presje po prostu z tego naszego morza zdjąć, bo jest to morze obciążone wieloma presjami i wieloma takimi czynnikami wynikającymi z działalności człowieka, które je po prostu obciążają i powodują, że Bałtyk jest w gorszym stanie niż mógłby być, więc tutaj mamy już technologię, wiemy jak działać i mam nadzieję, że już niedługo będziemy w stanie powiedzieć, że przynajmniej zbliżyliśmy się do rozwiązania tego problemu.
8: Trzeba pracować nad tym, żeby ci ludzie, którzy są dalej od morza, uznali, że to, co robimy, że to jest potrzebne.
0: To relacja Wiktorii Wichrowskiej, którą mogą Państwo zobaczyć w naszych mediach społecznościowych w towarzystwie stworzenia, akurat w wersji pluszowej stworzenia, które jest niezwykle zainteresowane tym, aby Bałtyk był wolny od sieci pozostawionych przez rybaków, o innych zagrożeniach znajdujących się na dnie, ale nie tylko na dnie naszego ulubionego, bo najbliższego nam morza. Porozmawiamy sobie po 18.30. To głównie zagrożenia, które pozostawił tam człowiek. Dlatego zastanowimy się, czy człowiek ma dziś technologię, wiedzę, czy człowieka dziś na to stać, bo przecież to są także koszty, aby te zagrożenia usuwać. Profesor Jan Marcin Węsławski, biolog morza i były dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, będzie razem z nami, będzie naszym gościem. Tu popołudniówka, 21 minut po 18.00.

proszą Państwa, żebym przypomniał jeszcze informacje dotyczące zamkniętych kąpielisk, tych bałtyckich oczywiście. Związane jest to z powodu tu i ówdzie wysokich fal albo silnego wiatru, czy też niebezpiecznych prądów wstecznych, ale i sinice pojawiły się nad Bałtykiem w rejonie Trójmiasta. O tym także opowiadaliśmy. Ponad 40 kąpielisk zamkniętych było jeszcze wczoraj. Ta liczba się cały czas zmienia, więc jeśli mają Państwo dostęp do najnowszych danych, tych lokalnych danych, to proszę je śledzić, ale najlepiej pytać tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na miejscu i proszę spojrzeć na kolor flagi, która powiewa nad kąpieliskiem. Czy jest to flaga czerwona, biała czy czarna? Jeśli są ratownicy z nimi, proszę to wszystko omówić, bo to jest chyba najlepsze źródło informacji. Ja na pewno do wszystkich na bieżąco nie potrafię dotrzeć, ale o tym, jak ma się Bałtyk, jak od strony biologicznej prezentuje się stan naszego morza, to o tym także porozmawiamy z naszym gościem po 18.30. Przypomnę, profesor Węsławski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dołączy do popołudniówki. Państwo dołączają albo już dołączyli. Mam nadzieję, że dołączą Państwo także do osób komentujących. Na razie polecam Państwu wsłuchanie się w ten utwór, a potem w prognozę pogody. Mam kilka najświeższych danych.

0: Pogoda.
1: Czy kolekcjonują Państwo wszystkie dane pogodowe, meteorologiczne, które prezentuję na antenie? Jeśli tak, to proszę dopisać. Lęborg wciąż najchłodniejszym miejscem w Polsce i wciąż niecałe 14 stopni na termometrach. W Rzeszowie w tej chwili najcieplej, prawie 24 stopnie Celsjusza. Nocą przelotny deszcz pojawi się głównie na północy kraju. Spadnie tam do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 9 do 15 stopni. Wiatr na południu słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Wspominałem o tym, że na Bałtyku sztorm. Swoją drogą zastanowimy się za moment, jak to wpływa na kondycję morza, tę biologiczną, czy gdy woda się miesza, to możemy powiedzieć, że jest czystsza, lepszej jakości. No i co to znaczy tak naprawdę? Wracając jeszcze do najsilniejszych nocą porywów wiatru, w Sudetach synoptycy zapowiadają do 90, a w Karpatach do 70 km na godzinę. Jutro w południowo-zachodniej części Polski sporo słońca, więcej chmur i deszcz na północy oraz wschodzie. Na Mazurach, Podlasiu, na Mazowszu także synoptycy zapowiadają burze z opadami do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 do 23 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60, nad morzem do 70, ale podczas burz nawet do 80 km na godzinę. Misia Furtak i Katarzyna Nosowska w utworze Nie bój się w popołudniowym programie. Za moment spotkanie z profesorem Janem Marcinem Węsławskim.

0: na tę piosenkę też mogą Państwo głosować jeszcze przez 25 minut. Do 19 zbieramy kliknięcia, głosy, Państwa reakcje w związku z listą przebojów Radia Nowy Świat na stronie internetowej nowyświat.online i w aplikacji Tip Top Lista. Proszę znaleźć, proszę posłuchać. Ciekawe, co będzie w sobotę po 20 z utworem Nie bój się. Ostatnio na 15 to był skok o jedno miejsce. Zapraszam do telefonowania i pisania 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. No i zapraszam na nasze spotkanie.
1: Przepytanie.
0: Tak nazywa się ten cykl, to przepytanie w popołudniowym programie Radia Nowy Świat, a razem z nami już profesor Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
0: Zanim porozmawiamy o różnych zagrożeniach, które czyhają pod tonią Bałtyku, w toni Bałtyku, pod powierzchnią morza, to porozmawiajmy sobie najpierw o tej pogodzie, o której wspominałem przed momentem. W wielu miejscach na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Bałtyku sztorm. Jak to wpływa na biologię morza?
2: To bardzo zależy od tego, z czyjego punktu widzenia się na to patrzymy. Na przykład larwy ryby, młode ryby uciekają w głąb. Dla nich sztorm to jest straszliwy hałas, pękające pęcherzyki powietrza, uderzenia łamiących się fal. Nasi akustycy nagrywali taki sztorm i to rzeczywiście jest gorzej niż centrum miasta w chwili szczytu ruchu. Także ryby tego nie lubią, uciekają w głąb, przestają żerować, więc nie jest to dla nich specjalnie szczęśliwy moment. Z punktu widzenia plażowicza znakomita informacja, ponieważ przez tę falę upału, która do nas doszła, zaczęły się gwałtownie mnożyć sinice. Tak. Już się pojawiły te zakwity sinicowe. One nie znoszą z kolei wiatru, dlatego one się mnożą wtedy, kiedy jest ciepło, spokojna bardzo woda. Natomiast sztorm je rozgania w ciągu paru godzin po zakwicie sinicowym, czyli to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, co się kąpią.
0: A w jakiej kondycji biologicznej, tak ogólnie rzecz ujmując, czy można tak powiedzieć, jest dziś Morze Bałtyckie?
2: Tutaj mogę powiedzieć

0: czy naprawdę bardzo serio, że jest w najlepszej od co najmniej 40 lat.
1: O.
0: Ja pamiętam Bałtyk, mam za sobą już 50 lat pracy jako zawodowy oceanograf. Pamiętam Bałtyk w strasznym stanie w latach 70. i 80. To się na szczęście dzięki wspólnemu międzynarodowemu wysiłkowi wszystkich państw bałtyckich, to jest zasługa konwencji HELCOM, helsińskiej konwencji, która mozolnie, powoli, ale skutecznie dobiła się do naprawdę bardzo poważnych osiągnięć. I pomimo tego, że Bałtyk oczywiście nie jest jakby w perfekcyjnym stanie, ale to już w tej chwili z innego powodu, a Bałtyk się bardzo szybko ociepla, co już na co bardzo mamy mały wpływ praktyczny. Natomiast to, co można było zrobić, ogromne postępy zostały osiągnięte. Eutrofizacja praktycznie przestała być problemem, czyli to zbyt wielka ilość azotu i fosforu. Ogromna ilość zanieczyszczeń została zredukowana bardzo poważnie. Odtwarzają się siedliska takie, które kiedyś niemalże zniknęły, łąki trawy morskiej w Zatoce Gdańskiej, czy wzdłuż naszego wybrzeża wraca morszczyn, co jest też sensacją po 50 latach nieobecności. Także jest bardzo dużo bardzo pozytywnych znaków. Od razu zastrzegę, co nie znaczy, że pojawiły się ryby w takich ilościach, które mogą zainteresować rybaków. Mamy kryzys z rybami, ale to znowu inne powody, głównie zmiana klimatu.
1: Tak. Właśnie, to porozmawiamy także o tych konsekwencjach ludzkiej działalności. Mam na myśli oczywiście o konsekwencjach połowów. Jak piszą na swoich stronach aktywiści z WWF, w Morzu Bałtyckim czyha cichy drapieżnik. Chodzi o utracone sieci rybackie, nazywane sieciami widmo. Po zagubieniu sieci, te sieci łowią dalej, one cały czas tam są, stanowią śmiertelną, często niewidoczną pułapkę dla morskich zwierząt. Szkodzą środowisku morskiemu także dlatego, że są wykonane z tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają morza, przenikają do organizmów żyjących w Bałtyku. Dlaczego zagubione czy porzucone rybackie sieci nie są zbierane przez ich właścicieli? To się nie opłaca? To jest niemożliwe?
0: Tu od razu muszę zastrzec, że te sieci są dwóch rodzajów. Te, z którymi mamy do czynienia najczęściej na Bałtyku, to są sieci, które utknęły na tak zwanych zaczepach rybackich, czyli po prostu wrakach. Mamy na mapach zaznaczone w polskiej strefie Bałtyku ponad 2,5 tysiąca takich wraków, więc jest tego mnóstwo i przez kilkadziesiąt lat te sieci się rwały, zostawały tam i ponieważ one są od dobrych kilkudziesięciu lat robione z tworzywa sztucznego, no to jest praktycznie wiecznotrwałe, więc one się nigdy nie rozłożą. I te strzępy sieci tam wciąż tkwią. I z tym rybacy nic nie zrobią, bo do tego są potrzebni płetwonurkowie, czyli bardzo kosztowny, bardzo wymagający rodzaj pracy. I tutaj rybak z tym nic nie zrobi. Z siecią, którą utracił na zaczepie, nie ma na to żadnego wpływu. Natomiast jest drugi rodzaj sieci, który na Bałtyku jest rzadszy, a na świecie stanowi ogromny problem. To są te widmo, sieci widmo, tak naprawdę nazwa się wzięła z dryfujących sieci w toni wodnej, tak zwanych pelagicznych. To były sieci tuńczykowe, czy sieci zastawiane na ryby duże, żyjące w toni wodnej. One na Atlantyku, na Morzu Śródziemnym mają ogromne rozmiary. To są często sieci o długości kilometra i więcej, unoszące się przy powierzchni na takich bojach i kiedy rybacy zgubią je, one im się zerwą z tych zaczepów, z zakotwiczenia, to taka sieć jest rzeczywiście kolosalnym problemem, bo to wędruje przez ocean taki kilometrowy płot i w tym się łapie wszystko, łącznie z wielorybami, ssakami morskimi, żółwiami. To jest koszmar. Na Bałtyku jest to bardzo rzadkie. Na Bałtyku mamy do czynienia z tym drugim rodzajem sieci, te sieci zahaczone na obiektach przy dnie. Bałtyk jest bardzo płytki, więc te sieci najczęściej zaczepiają się na dnie. Natomiast na morzach poza Bałtykiem te sieci widmo to rzeczywiście jest koszmarny problem. Te z kolei mogą łowić rybacy, bo one się wciąż unoszą przy powierzchni.
1: Tak, rozumiem. Sieci nie są, jak mówią eksperci, głównym źródłem zanieczyszczenia plastikiem w morzach i oceanach. Na stronach internetowych Fundacji Mare czytam, każdego roku na całym świecie do mórz i oceanów trafia ponad 11 milionów ton plastiku, który stanowi co najmniej 85% odpadów morskich. W Unii Europejskiej 85%, 5 prawie procent odpadów znajdowanych na plażach to z kolei tworzywa sztuczne, a przedmioty związane z rybołówstwem stanowią 27% całkowitej liczby odpadów. No i tak jak pan wspomniał, Bałtyk jest dość płytkim morzem, dlatego ten problem można dostrzec o wiele wyraźniej, bo ma też ograniczoną wymianę wód z Morzem Północnym. Ale panie profesorze, czy plastik w morzu jest tak samo groźny dla przyrody, niezależnie od tego, w jakiej jest formie? Czy są to sieci, opakowania jednorazowe, reklamówki, niedopałki?
0: To znaczy tak, plastik sam w sobie nie jest toksyczny, dlatego jest używany powszechnie w przemyśle spożywczym, bo on nie wchodzi w reakcję z jedzeniem, czy w ogóle z otoczeniem. Czyli sam plastik jako taki nie truje. Truje w tym momencie, kiedy go zwierzę połyka, to dotyczy szczególnie tych dużych kawałków tak zwanego makroplastiku, czy też morskiej śmieci. Najgorsze są granulki, tak zwane nurdle. To jest ten przemysłowo produkowany granulat, z którego się robi inne produkty plastikowe. On jest gubiony masowo przez duże statki transportujące ten materiał. I te kulki są mylone przez ptaki z planktonem. I wtedy, kiedy ptak sobie zatka żołądek takimi kulkami, no ginie z głodu, bo wydaje mu się, że jest najedzony. Oczywiście nic z tego nie ma. I ten duży plastik jest niesłychanie groźny. Żółwie, wieloryby zjadają worki plastikowe, które przypominają im meduzy. Więc wszędzie tam, gdzie plastik mechanicznie jest mylony z jedzeniem, no to stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Bałtyk akurat jest w nie najgorszym położeniu, ponieważ śmieci plastikowych na Bałtyku jest stosunkowo mało. Jest wielokrotnie mniej niż na północnym Atlantyku. My robimy takie obserwacje od kilku lat w Arktyce Europejskiej, na Spitsbergenie. Tam są koszmarne ilości, 100 razy więcej niż na plażach bałtyckich, na wybrzeżach Spitsbergenu zalega śmieci plastikowych, ponieważ one tam są znoszone z całego północnego Atlantyku, od Kanady, Stanów Zjednoczonych, cała Europa. Prądy morskie są tak skierowane, że wszystko to płynie przez Spitsbergenie. I głównie są to odpady rybackie, strzępy sieci, linki rybackie, fragmenty rybackiego sprzętu, no ale równie dużo jest opakowań po prostu po napojach i tak dalej. Czyli to jest ogromny problem, bardzo trudno sobie z tym poradzić. Ten makroplastik da się zbierać.
1: No właśnie, bo o to chciałem zapytać. To musi być wszystko ręcznie, no to cudzysłów oczywiście, ale wyzbierane. Czy jest jakaś metoda, żeby z tym walczyć w inny sposób?
0: Bardzo trudno jest. To oczywiście wiele pomysłów się pojawia pod hasłem, że ktoś ma fantastyczny pomysł i dostaje jakąś nagrodę, że skonstruował urządzenie, które zbiera plastik z powierzchni morza, czy też z toni wodnej.
1: Słyszymy o organizmach, które potrafią rozłożyć plastik.
0: Jeszcze jest cicha nadzieja, że być może uda się jakieś takie organizmy sprowokować. Trwają wciąż eksperymenty nad bakteriami, nad niektórymi bezkręgowcami, które powolutku ten plastik być może będą mogły rozkładać, ale to dotyczy głównie tych najdrobniejszych frakcji, które są zupełnie odrębnym problemem. Mm-hmm. Natomiast te duże, kłopot z nimi jest taki, że my go oczywiście możemy wyłowić za pomocą różnego rodzaju sieci, ale wtedy łowimy tak samo organizmy. Nie ma takiej metody, żeby wyławiać plastik, nie łowiąc przy okazji na przykład larw rybich, skorupiaków, krewetek, kryla i tak dalej, i tak dalej. Czyli próbując go wyłowić, robimy więcej szkody, bo likwidujemy przy okazji wszystko to, co żyje. Więc no, po pierwsze trzeba ten plastik zahamować przed wrzucaniem go do morza, czyli ten recycling, pilnowanie tego, co się z nim dzieje na lądzie, jest super ważny. Tam, gdzie to możliwe, to oczywiście zbieranie ręczne. Jest bardzo wiele na świecie takich akcji przez młodzież, głównie wykonywanych, zbierania tego plastiku. Niesłychanie różnią się od siebie różne miejsca, więc są takie miejsca koszmarne typu Daleki Wschód, Wietnam, Tajlandia, Kambodża, gdzie tamte wybrzeża bez żadnego umiaru są, plastik jest zrzucany do rzeki, to potem dryfują całe takie maty tego plastiku. W cywilizowanej części świata, z zachodniej Europy, jest dużo, dużo lepiej. No ale z kolei tutaj czasem jest tak jak na Spitsbergenie, gdzie prądy morskie to kumulują i te ogromne ilości śmieci się zbiera w jednym miejscu.
1: Panie profesorze, w kontekście zagrożeń dla życia w Bałtyku często słyszymy o innych rzeczach, odpadach, które człowiek zatopił albo porzucił na dnie. To między innymi wraki statków, w których wciąż znajduje się chociażby paliwo albo inne substancje ropopochodne, ale jest tam także broń konwencjonalna i chemiczna. No i ta druga jest o wiele groźniejsza. Szacuje się, że tej chemicznej na dnie Bałtyku mamy mniej więcej 40 tysięcy ton, z czego co najmniej 15 tysięcy to trujące środki bojowe, głównie iperyt siarkowy. Czy one przenikają do wody? Czy my to wiemy, czy my to sprawdzamy, monitorujemy?
0: Tak, jest od kilkunastu lat prowadzona bardzo intensywna współpraca, w której mój instytut bierze udział. Ona była zorganizowana przez NATO. Bardzo aktywni są Niemcy, Szwedzi, Estończycy, no i Polska. My z naszym statkiem Oceanią te badania od kilkunastu lat prowadzimy. I tu są dwie wiadomości. Jedna jest dobra, druga jest zła. Ta dobra jest taka, że wszystkie te złogi, ogromne ilości, jak pan wspomniał, to są dziesiątki tysięcy ton, one leżą w miejscach, w głębiach bałtyckich, które są beztlenowe, tam nie ma żadnego życia makroskopowego, tam są mikroorganizmy trochę specyficznych nicieni, natomiast nie zaglądają tam ryby, nie zaglądają tam rybacy. To są takie czarne dziury beztlenowe, pozbawione zupełnie życia, które nas może interesować. I ta broń, która tam leży, po pierwsze jest odizolowana od tych takich jakby właśnie użytkowych organizmów, czy też od naszej działalności. Po drugie, na szczęście ten iperyt się nie rozpuszcza w wodzie. On ma konsystencję mniej więcej plasteliny, czy też gliny. Bardzo źle się w wodzie rozpuszcza, w związku z tym to nie jest takie, ponieważ oczywiście te pojemniki, te pokrywy pocisków już dawno przerdzewiały, to wszystko jest odsłonięte. Gdyby to, co nie daj Boże, przechodziło do toni wodnej, no to mielibyśmy kolosalny problem. Na szczęście to się nie rozpuszcza, dopóki tego ktoś nie wydobędzie, dopóki tego ktoś nie dotknie, bo to jest wciąż śmiertelnie trujące. Zdarzały się przypadki, było takich kilka w ostatnich kilkudziesięciu latach, kiedy ktoś zahaczył kotwicą, jakiś rybak przeciągnął za głęboko sieć, wyciągano grudki tej szarej substancji i ona powoduje bardzo trudno gojące się oparzenia. W przypadku dostania się do przewodu pokarmowego jest oczywiście śmiertelnie trująca, więc to jest ogromny problem. Natomiast sytuacja jest trochę patowa, ponieważ nie ma, tego jest strasznie dużo. Gdyby to były pojedyncze bomby, dałoby się nad tym zbudować jakąś kopułę betonową, spalić to na miejscu łukiem elektrycznym. Takie metody się stosuje w tych miejscach, gdzie się znajduje pojedyncze ładunki tego rodzaju na świecie. Natomiast my mamy dosłownie góry, znaczy my. Tak naprawdę problem mają głównie Duńczycy. Pod Bornholmem jest największe składowisko. Drugie jest w cieśninach duńskich. Trzecie jest na wodach szwedzkich. My mamy niewielką ilość na Głębi Gdańskiej, też w tej strefie beztlenowej. Na szczęście te ładunki są przysypane w tej chwili mułem. To nie leży sobie nigdzie na powierzchni dna. Leży w strefie beztlenowej. No i od kilkunastu lat się wszyscy zastanawiają, co z tym można zrobić.
1: Wiem,
0: na razie badamy.
1: Są technologie, panie profesorze, bo to profesor Jacek Bałdowski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk mówił o tym, że są technologie, które nie zostały przetestowane na Bałtyku. One, zdaje się, w Japonii były testowane. To czy coś się zmieniło od tamtych czasów i czy teraz można byłoby to zrobić skutecznie, no i tanio?
0: Na pewno nie tanio. Co do skuteczności, no to tutaj trzeba by dłuższą dyskusję odbyć z ekspertami. Moim zdaniem nie da się tego zrobić przy tej skali zjawiska, którą my mamy. Te technologie są opracowane na pojedyncze składowiska, na kilkanaście bomb, czy na kilkaset takich ładunków. To mam do czynienia z górą.
1: Panie profesorze, to na koniec ja chciałbym zapytać pana o to, które z prowadzonych ostatnio działań mających na celu ochronę Bałtyku okazały się najskuteczniejsze, że tak jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, Bałtyk ma się najlepiej od kilkudziesięciu lat. Mam na myśli także ten stosunek jakości do ceny.
0: No, na pewno najbardziej skuteczny okazał się tak zwany Baltic Sea Action Plan, czyli taka akcja bałtycka, którą HELCOM, Ta konwencja bałtyckich państw powołała do życia dobre 30 parę lat temu. I ona przede wszystkim była skoncentrowana na obniżeniu ilości fosforu dopływającego do Bałtyku, bo to jest jeden z głównych powodów przeżyźnienia, wszystkich tych problemów z akwitami toksycznymi i tak dalej. To się udało w ogromnym stopniu poprawić. Cały czas Polska jest niestety na czele tej listy tych państw, które zrzucają wciąż dużą ilość fosforu do Bałtyku, ale trzeba pamiętać, że my jesteśmy dużym, ludnym krajem rolniczym. W związku z czym, jak to się przeliczy nie na kraj, ale się przeliczy na głowę mieszkańca, no to nasi rolnicy czy nasi rodacy są dużo czystsi niż Szwedzi czy Duńczycy, bo na głowę przypada nam znacznie mniej tego fosforu, który my zrzucamy do Bałtyku, niż u Szwedów czy u Duńczyków. No po prostu oni mają miniaturowe rolnictwo, niewielkie populacje i choćbyśmy byli najbardziej święci, najbardziej czyści, to i tak zawsze będziemy więcej do tego Bałtyku dokładać. Zrobiliśmy ogromny postęp. Oczyszczanie rzek, które nastąpiło przy wstąpieniu do Unii Europejskiej, znacznie poprawiło stan Bałtyku. Ten bilans właśnie substancji zrzucanych się znakomicie poprawił. Pojawiają się inne problemy, już na szczęście nie tak ostre jak te, które były kiedyś. Mamy teraz nowy problem, którym są głównie farmaceutyki, czyli pozostałości leków. No, te 40 milionów ludzi mieszkających w dorzeczu Wisły i Odry oczywiście spłukuje
1: Tak.
0: wszystkie pozostałości leków, to w końcu się wszystko to znajduje w Bałtyku.
1: Tak.
0: Natomiast to nie jest tak problem poważny, jakim była eutrofizacja, czyli to przeżyźnienie, które doprowadzało rzeczywiście do ogromnych, niekorzystnych zmian w morzu.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za
0: Dziękuję.
1: rozmowę. Profesor Jan Marcin Węsławski, biolog morza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Znikamy powoli z Państwa głośników i dźwiękowej przestrzeni, żeby zrobić miejsce naszej koleżance, która jest już w studiu. Zajęła miejsce przy stole, a za chwilę zajmie miejsce w Państwa domach, w Państwa życiu.
1: Zostałam przywołana okrzykiem z wykrzyknikiem. Dobrze, żeby nie byli Państwo świadkami.
0: Diana Giurow w wołaczu po prostu była.
1: Tak, w wołaczu absolutnym.
0: Ale pojawiła się w studiu, to bardzo miła wiadomość.
1: Przybiegłam.
0: Po 19 przybiegnięta Diana Giurow zagra Państwu to i owo. A że to będą czułe rzeczy...
1: Ale dzisiaj będą nie tylko czułe rzeczy. Dzisiaj w ogóle wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie, bo tak, będziemy wybierali najgorszy wiejski przesąd.
0: O, to mi się podoba.
1: Tak, i będzie trochę dobrych wiadomości.
0: To jest zawsze dobra wiadomość.
1: A to wszystko okraszone oczywiście, standardowo, czułością.
0: Diana Giurow, czułe dźwięki, po 19 zapraszamy. Redaktor Niesienkiewicz po 20 do Państwa dotrze, a potem Kinga Krasuska po 22. To jest moment, w którym mogę powiedzieć, że dziękuję, że zapraszam jutro po 20, że bardzo mi było miło z Państwem dziś od 16, ale przecież nie byłem tu sam. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Rafał Lewandowski wcześniej, Kuba Strączyński teraz realizował i będzie realizował, Kuba Ferlin, Michał Porycki. Dziękujemy.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo. Z Coldplayem Państwa zostawiam. To jedna z moich ulubionych piosenek. Mam nadzieję, że Państwu się też spodoba. Bo...

0: Już jutro po godzinie 10 przywita się z Państwem
1: wspaniały zespół, proszę Państwa, Młodość i Doświadczenie.
0: W składzie Piotr Bukartyk i ja, Maria Zamachowska.
1: Wiosna! Ach, to ty!
0: Ty, drogi słuchaczu, możesz być też widzem i podejrzeć, co dzieje się w studiu w trakcie trwania audycji. Transmisja dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
1: Postscriptum. Jesteście najlepszym radiem.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Dyplomacja woli ciszę, a relacje wymagają tego, by emocje opadły. Tak szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski podsumował w Warszawie rozmowy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. Spotkanie dotyczyło prób rozwiązania narastającego impasu i napięć między oboma krajami.
1: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich, czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy. A my zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
0: Szef dyplomacji zaznaczył, że Kijów musi pokazać bohaterów, którzy nie będą dzielić obu narodów. Do sprawy odniósł się też obecny na konferencji wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jeżeli chce się być z kimś w przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Stawiać na coś, co wiesz, że wywoła ból i cierpienie u twojego przyjaciela. Więc to jest podstawowa zasada współdziałania w sojuszniczych organizacjach.
0: To odpowiedź na ostatnie decyzje Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskiego parlamentu, które honorują tradycję ukraińskiej powstańczej armii odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych oraz zapowiedź budowy Panteonu Narodowego. Mimo napięć resort poinformował o odnotowaniu postępów w procesie ekshumacji oraz wydawaniu kolejnych zgód na polskie prace poszukiwawcze w Ukrainie. To będzie wyjątkowo gorący lipiec na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna ostrzega, że już od najbliższej niedzieli kraj nawiedzi druga w tym roku fala ekstremalnych upałów. Słupki rtęci w cieniu mają wskazać nawet 42 stopnie Celsjusza. Tropikalne temperatury będą utrzymywać się przez większą część przyszłego tygodnia, szczególnie na południu i zachodzie kraju. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, zwłaszcza przez seniorów. Sytuacja jest alarmująca, ponieważ w Hiszpanii rośnie ryzyko gigantycznych pożarów lasów. Poprzednia fala upałów, która uderzyła w czerwcu, doprowadziła tam do śmierci ponad 1000 osób. Synoptycy podkreślają, że ubiegły miesiąc był drugim najgorętszym czerwcem w historii hiszpańskich pomiarów. Smartfony znikają z polskich szkół podstawowych i przedszkoli. Sejm większością głosów uchwalił nowelizację Prawa Oświatowego, która od 1 września wprowadza całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń służących komunikacji i rejestrujących obraz i dźwięk. Ustawa trafi teraz do Senatu.
3: Dla szkół to nie jest duża zmiana. Ponad 50% szkół już ma takie zasady. Wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
0: Mówiła dziennikarzom minister edukacji Barbara Nowacka. Projekt zakazu urządzeń zyskał poparcie ponad politycznymi podziałami.
4: Wszystko to, co będzie służyło ograniczaniu różnego rodzaju patologicznych zjawisk, jeżeli chodzi o dzieci, jest czymś, co powinniśmy wspierać.
0: Mówił TVN24 poseł PiS Michał Wójcik. Nowe przepisy przewidują jednak kilka kluczowych wyjątków. Uczniowie będą mogli sięgnąć po telefon, jeśli urządzenie będzie niezbędne do celów edukacyjnych na lekcji lub gdy w grę wchodzić będzie nagłe zagrożenie zdrowia i życia. Eksperci podkreślają, że największym wyzwaniem dla szkół po wakacjach nie będą same przepisy, ale edukacja rodziców, którzy muszą przywyknąć do braku stałego kontaktu z dziećmi w czasie lekcji. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Czułe dźwięki.
6: Dzień dobry w moim ulubionym dniu każdego tygodnia z racji na spotkanie z Państwem. Za sterami standardowo o tej porze Diana Giurow i Kuba Strączyński. A dziś palenie kotów, dziecko do pieca, wybieramy najgorszy wiejski przesąd oraz Odrobina dobrych wiadomości okraszona czułością mojej audycji. Zostańcie z nami, a na początek UK Apache Shy FX IRA Chasen Status w utworze Original Nata.

Tak, właśnie. Też wydaje mi się, że to piękny start czułych dźwięków. Pozdrawiam panią Antoninę. No i właśnie, w temacie ciekawym, jak mi się wydaje, zacznę od palenia kota. Odbywało się to w dniu przesilenia. Weź kota, koniecznie czarnego i to samca, napal w piecu chlebowym, żeby ściany jego rozpaliły się do czerwoności, po czym wrzuć owego kota w piec, otwór pieca zamuruj. A na pewno cholera panująca ustanie. Śmierć w obrzędach i zwyczajach polskich. Źródło to H. Biegeslein. No, ciekawe, nie wiem, co państwo o tym myślą. Natomiast ułagodzę to utworem Nothing is gonna hurt you, Cigarette after sex. Utwór jeden z moich ulubionych, bardzo nostalgiczny, spokojny. A jako ciekawostkę powiem, że nagranie zostało zarejestrowane w czteropiętrowej klatce schodowej na uczelni w Teksasie. Z racji na pogłos. No i jak im to wyszło?

0: przepiękny jest ten utwór. Ileż czułości, tak? Bardzo dużo. Kolejny z przesądów to, by ogród rozkwitł, żeby się w ogrodzie wszystkim rodziło. Zawieszak miotek na płocie, kobylą głowę, gdyby jej nie było na podorędziu, wyszukuje gdzie indziej i przynosi. Źródło to Eł Gołębiowski, Lud Polski, jego zwyczaje i zabobony. Zastanawiam się, jakie państwo znają dziwne zwyczaje. I teraz kolejnym utworem będzie Rosalia Saoko. Zanim stała się ikoną popu, szkoliła się w śpiewie tradycyjnego flamenco. Zadebiutowała w filmie Buli Blask Pedro Almodovara. No a ten utwór Saoko jest hołdem dla klasycznego reggaetonowego hitu z 2004 roku, wykonywanego przez Daddy Yankee i Vicina.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
2: Saoko, papi, Saoko.

Według pani Marii Skarżyńskiej z Mazurskiej Medycyny Ludowej, to z tej książki pochodzi ten cytat, leczenie niepełnosprawnych dzieci, zdeformowane maluchy uważano za podrzutki mamun. Takie dziecko, odmianka, należało obić kijem i wyrzucić na obornik. Im bowiem mocniej potraktowano małego demona, tym szybciej odzyskiwało się swoje zdrowe dziecko. No, przyznam, że jest mi ciężko to sobie wyobrazić. Nie wiem, jak państwo się czują w związku z tym, co usłyszeliśmy. Kolejna propozycja to Mr. Williams, Shy FX, Specialist Moss w utworze Sound Killa. Charakterystyczny, rwący się dźwięk, który usłyszycie na samym początku utworu, to celowy zabieg producenta. Ma on naśladować błąd odczytu lasera w starych odtwarzaczach CD, co jest ukłonem w stronę epoki pirackich radiostacji lat 90. My song, we are the song killer. Song try to say my go get murder. My song, we are the song killer.

Kolejną ciekawostką z publikacji Mazurska Medycyna Ludowa jest to, że dawniej wierzono, że macica, proszę Państwa, jest żywym stworzeniem przypominającym żabę o długich ramionach. Macicę utożsamiano z demonem płci żeńskiej, ale o wyglądzie robaka bądź zwierzęcia obdarzonego ostrymi pazurami, które wbijały się w narządy wewnętrzne nieszczęśnika. No naprawdę ciekawe. Kolejna propozycja to będzie Felin, come to the fore. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że na pierwszej limitowanej partii 10-calowych winyli wydanych przez Delicious Records wkradł się drobny czeski błąd w druku na okładce. Kolekcjonerzy polują właśnie na te egzemplarze z literówką, natomiast wokalista jest sygnowany nazwiskiem Felin, ale to osoba, której tożsamości niestety nie znamy. Dużo tajemniczości w tym.

Z kultury ludowej Słowian Moszyńskiego dowiadujemy się, że wypędzano choroby biciem. Choroby demoniczne starano się wypędzić poprzez bicie biczami lub rózgami. U Słowian południowych ból zęba leczono poprzez wdychanie dymu ze spalonych nasion lulka. Kolejna propozycja. Urban Dawn Tyson Kelly w utworze Come Together. I to na pewno znacie Państwo doskonale, albowiem pomysł na stworzenie tej drum and bassowej wersji Come Together uderzył go całkowicie niespodziewanie. Felipe jechał samochodem ze swoją żoną, gdy w radiu poleciał klasyk The Beatles. W tym samym momencie w jego głowie idealnie dopasował się do tego utworu legendarny, szybki sample perkusyjny Think Break.

No i przedostatnia propozycja dziwnego zwyczaju. To będzie dziecko w piecu. A pochodzi to z publikacji Matka i Dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. Beaglesina oczywiście. Dzieci chore na krzywicę, wyniszczone, bardzo słabe lub uznawane za odmieńce, sadzano na drewnianej łopacie do chleba i wsuwano na chwilę do jeszcze gorącego, chociaż już wygaszonego pieca chlebowego. Zabieg wykonywała zwykle matka albo znachorka, często trzykrotnie. Znamy ten zwyczaj doskonale z Janką Muzykanta. No właśnie, ja jestem ciekawa, który z tych zwyczajów, zabobonów najbardziej Państwa szokuje, także też podzielcie się proszę. Kolejna propozycja to Bonobo w utworze Kong i o samym artyście już nie mam czasu, by mówić za wiele, ale jako ciekawostkę powiem wam, że Bonobo słynie z tworzenia rytmów z codziennych przedmiotów. I tak w utworze Kong tradycyjne instrumenty perkusyjne zostały uzupełnione o przefiltrowane odgłosy uderzania w porcelanowe filiżanki do kawy oraz metalowe klucze, które artysta samplował w swoim domowym studio.

Kolejna propozycja to Vaporous, czyli absolutnie pierwszy utwór, jaki Elsane i Steven napisali wspólnie na samym początku swojej drogi w 2000 roku. To od tej piosenki zaczęło się formowanie całego ich unikalnego stylu. W ostatecznym miksie na albumie Hybrid utwór brzmi niezwykle elektronicznie i filmowo. W pierwotnej wersji demo piosenka była grana w minimalistycznym składzie, tylko wokal, perkusja i surowa gitara. A cały materiał na płytę powstał w surowych, industrialnych warunkach w starym montrealskim lofcie, który służył duetowi jednocześnie za salę prób i studio nagraniowe. Miejsce to stało się dla fanów symbolem mrocznych początków grupy.

Kolejna propozycja to Coop i Ann Brown, Coop Island Blues. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i hipnotyzujących utworów w historii muzyki new jazzowej. Wydany w 2006 roku przez szwedzką

polski duet Coop z gościnnym udziałem norweskiej wokalistki. Piosenka w genialny sposób połączyła melancholię z karaibskim klimatem egzotycznego swingu z lat 30. Zapraszam.

A teraz, aby zrównoważyć ilość makabry w dzisiejszych czułych dźwiękach, pozwolę sobie zacytować kilka dobrych wiadomości, jakie obiegły ostatnio glob. Szwajcarscy naukowcy opracowali badanie krwi, które wykrywa każdego raka 10 lat wcześniej przy użyciu kropli krwi. Duńscy inżynierowie zbudowali bioniczną trzustkę, która trwale leczy cukrzycę typu pierwszego po jednym wszczepieniu. Malezyjscy lekarze niszczą guzy mózgu wyłącznie za pomocą fal dźwiękowych, bez jednego nacięcia. Związek z brazylijskiego lasu deszczowego odwraca objawy Alzheimera w tygodnie. Kanadyjscy neuronaukowcy wynaleźli hełm, który odwraca uszkodzenia poudarowe w 48 godzin. Wykonaliśmy ogromny krok ku temu, by jednak być na wyższym poziomie, aniżeli nasi przodkowie. I teraz kolejny ciekawy utwór. To będzie Bonobo i Bajka w utworze Days to Come. I tutaj producent również posilał się instrumentami, niekoniecznie klasycznymi. Szukał naturalnego echa i specyficznego pogłosu, dając dźwiękom przestrzeń do oddychania. W rzeczywistości, jak mówi, była to żmudna praca studyjna jednej osoby. Posłuchajmy.

W bloku numer 2 dobrych wiadomości chciałabym powiedzieć o tym, że Singapur stworzył żywą skórę z wodorostów, która trwale leczy ofiary oparzeń bez bliznowacenia. Również świetna na oparzenia jest kombucha. Portugalscy lekarze przywrócili pełny wzrok 14 niewidomym pacjentom przy użyciu kropli do oczu na bazie alg morskich. Ten końcowy etap potwierdza wyleczenie, eliminując wszelkie objawy ślepoty jako wielki sukces. Kolumbijscy naukowcy zmodyfikowali genetycznie komary, które dostarczają szczepionki zamiast roznosić choroby. Kolejna propozycja to Rakesop w utworze So Easy. Cała struktura utworu, charakterystyczne instrumenty smyczkowe oraz hipnotyzujący wokal opierają się na jednym zasamplowanym źródle. Rakesop wykorzystali fragment utworu Blue on Blue z 1966 roku w wykonaniu szwedzkiej grupy wokalnej Gulls and Pals, będącego coverem hitu Burta Bacharacha.

No i w ostatniej dawce dobrych wiadomości argentyńscy naukowcy odkryli białko, które regeneruje uszkodzony mięsień sercowy po zawale serca. Gdańscy naukowcy stworzyli test śliny za $1, który wykrywa raka w 90 sekund. Finlandia opracowała pigułkę mikrobiomową, która eliminuje depresję w 6 tygodni bez skutków ubocznych. No i to tyle z dobrych wiadomości. Mam nadzieję, że to zrównoważenie zabobonów z dobrymi wiadomościami miało finalnie dla Państwa sens. A teraz Pongo Wege Wege. Absolutnie energetyczny, klubowy wulkan muzyczny, który definiuje ewolucję gatunku kuduro i afrobeatu.

No i dobrnęliśmy do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę. Diana Giurow oraz Kuba Strączyński. Żegnamy się z Państwem. A na koniec, jako wisienkę na torcie, chciałabym zaprezentować absolutną premierę Pinocchiego, utwór Czarne Serce. To solowy debiut Pinocchiego, byłego frontmana zespołu Sami. Taneczny singiel inspirowany synthpopem lat 80. łączy energię z osobistą historią o stracie i emocjonalnym rozliczeniu. Utworowi towarzyszy klip oparty na archiwalnych zdjęciach tychów ożywionych dzięki wykorzystaniu narzędzi AI, a realizacja tego teledysku jest nagrodą w programie Tyski Bank Kultury. Cały projekt symbolicznym rozpoczęciem samodzielnej pracy artystycznej po latach działalności zespołowej. To jest bardzo osobisty utwór o tęsknocie, żalu, próbie poukładanie emocji po rozstaniu. Dużo w tym czułości i wrażliwości, także jestem ciekawa, czy przypadnie on Państwu do gustu. Dziękujemy. Do usłyszenia.

wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Moskwa testuje zjednoczenie i determinację NATO, ostrzegł kanclerz Niemiec Friedrich Merz przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem sojuszu w Ankarze. To zagrożenie jest realne i namacalne na wschodniej flance NATO. Rosja stale narusza przestrzeń powietrzną, prowadzi cyberataki hybrydowe i niszczy kable na dnie Bałtyku. Moskwa testuje zjednoczenie i determinację NATO. Od ponad 4 lat obserwujemy, do czego może doprowadzić ten rosyjski rewizjonizm w Ukrainie.
1: Moskau testet, wie geschlossen und entschlossen die NATO ist. Wohin dieser russische Revisionismus führen kann, erleben wir seit über 4 Jahren Tag für Tag in der Ukraine.
0: Wypowiedź Friedricha Merza jest spójna z zapisami deklaracji końcowej zbliżającego się szczytu. Z dokumentu, do którego dotarła agencja Reutera, wynika, że liderzy NATO oficjalnie uznają Rosję za długoterminowe zagrożenie. W odpowiedzi na te prowokacje państwa członkowskie mają uroczyście potwierdzić żelazne zobowiązanie do wzajemnej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Kanclerz Niemiec dodał, że kraje bałtyckie są wzorem przygotowań do szczytu, ponieważ już dawno przekroczyły wyznaczony w Hadze cel 3,5% wydatków na obronę. Teraz w serwisie przechodzimy do tragicznego odkrycia w małopolskiej Skawinie pod Krakowem. W jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości znaleziono zwłoki 4 osób, w tym 8-dniowego noworodka.
2: Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, bardzo zdenerwowany, który twierdził, że od pewnego czasu nie może nawiązać kontaktu ze swoimi najbliższymi. Przyszedł do mieszkania swojej córki. Córka niedawno wróciła ze szpitala z nowonarodzonym dzieckiem. W tym mieszkaniu oprócz córki mieszka jej mąż, a do pomocy po porodzie przyjechała jego żona, 59-letnia kobieta. Mężczyzna kilkakrotnie próbował pukać, dzwonić do mieszkania, wykonywał również telefony i słyszał dźwięk telefonu wewnątrz mieszkania. Dlatego też postanowił powiadomić służby.
0: Przekazała TVN24 podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. Strażacy wspólnie z policją podjęli decyzję o siłowym otwarciu drzwi na 2. piętrze bloku. Wewnątrz ujawniono ciała młodego małżeństwa, ich córeczki oraz babci dziewczynki. Śledczy na razie nie podają szczegółów. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policyjni śledczy, którzy próbują wyjaśnić okoliczności tej śmierci. Do 3 lat więzienia grozi samorządowcowi z województwa łódzkiego, który został oskarżony o publiczne znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego małżonki. Prokuratura rejonowa w Radomsku skierowała już w tej sprawie akt oskarżenia do sądu w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa dotyczy wpisu, który w ubiegłym roku pojawił się na jednym z portali społecznościowych. Kluczowym dowodem w śledztwie okazała się opinia biegłego sądowego z zakresu lingwistyki kryminalistycznej. Śledczy uznali, że grafika oraz zamieszczony pod nią komentarz jednoznacznie i intencjonalnie deprecjonowały osobę sprawującą urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór, Jacek Nizinkiewicz, program Radioaktywni. Takiego wejścia pewnie Państwo się nie spodziewali po programie Radioaktywni. Proszę nie regulować odbiorników. Tu Radioaktywni, rzeczywiście Me and You, Bonobo, na początek Distance in Static. To jest album, który wkrótce Bonobo wyda, 11 września, akurat w mojej imieniny, nowy krążek Bonobo, a usłyszeli Państwo Bonobo troszkę na zasadzie kontrastu przed tym, co w pierwszej godzinie, a w pierwszej godzinie będzie absolutny spust surówki, jak chłodzić wakacje, jak obniżać temperaturę, to najlepiej black metalem, jeszcze troszkę symfonicznym, chociaż tych symfonicznych kawałków Dimmu Borgir, którzy dzisiaj są gośćmi radioaktywnych, mniej będzie, więcej będzie takiego organicznego czadu, który ma miejsce na najnowszym krążku Dimmu Borgir, Grand Serpent Rising. Dimmu Borgir wystąpią 25 października w hali Spodek w Katowicach, u boku Behemota i Dark Funeral. Jeszcze Behemota dzisiaj zagramy, a teraz duża reprezentacja albumu Grand Serpent Rising, Dimmu Borgir, Ascent. Proszę się przygotować na ostrą jazdę.

0: Ascent, Dimmu Borgir z najnowszej płyty zatytułowanej Grand Serpent Rising. Dimmu Borgir wystąpią z Behemoth i Dark Funeral w Katowicach 25 października w Spodku. No ja zapraszam Państwa na rozmowę z Dimmu Borgir. Shargat i Silenos rozmawiali ze mną w trakcie festiwalu Mystic Festival. Dimmu Borgir nie występowali na tym festiwalu, ale panowie przyjechali promować płytę, udzielili chyba tylko 3 wywiadów, między innymi z Radiem Nowy Świat zdecydowali się rozmawiać. No i to była rozmowa taka dosyć niezapowiedziana. Godzinę wcześniej dowiedziałem się, że wywiad właściwie już może się odbyć i żebym przybył jak najszybciej, w związku z czym w upale, w słońcu biegłem przez ten tłum, a kto był na Mystic Festiwalu, ten wie, że nie jest łatwo. Byłem w różowej koszulce Napalm Death z takim króliczkiem. Wpadłem tam troszkę spocony. Wszystko gra, no i rozmawiamy. Super rozmowa się odbyła. Zaraz Państwo ten wywiad usłyszą. Panowie przemili. W ogóle nie jak ten ich wizerunek black metalowy, no ale bardzo mili, otwarci Norwegowie. Fajnie się rozmawiało. No i na koniec stajemy do zdjęcia. Ja na tej koszulce miałem zajączka, jak wspomniałem. Zajączek miał długą kitę. No i tak siedziałem w trakcie rozmowy z nimi pochylony, skupiony totalnie na tym wywiadzie. No i stanęliśmy do zdjęcia, dałem im gazetę Teraz Rock, w którym też wywiad się ukaże, żeby zapozowali z tą gazetą. No i oni tą gazetę, zamiast na sobie trzymać przed sobą, to trzymają na mnie. No, no i ja tam grzecznie proszę, żeby jednak trzymali tą gazetę przed sobą, a nie na mnie. No ale oni jakoś tak uśmiechają się i jednak w moją stronę, na samym środku tego króliczka na koszulce Napalm Death trzymają tą gazetę. Myślę, o co chodzi? Później się okazało, że w okolicach tego króliczka lekko się spociłem i była taka mała plamka i wyglądało, jakby ten króliczek pod tą kitką zrobił siku. Koniec historii. Więc panowie po prostu chcieli mi tego zaoszczędzić i chcieli, żeby ta fotografia wyglądała ładnie, a nie z gościem, z króliczkiem, który po prostu ma takie coś mokrego pod. Także panowie byli, są dżentelmenami z Dimmu Borgir. Proszę o tym pamiętać i zapraszam na wywiad z legendą norweskiego black metalu. Pierwsze pytanie zadałem Silenosowi i Shargatowi. Dlaczego musieliśmy czekać tak długo na nowy album?
1: That's, you know, we just take our time and I think we actually started putting some new material together already in 2015. Yeah.
0: Shargat odpowiedział, po prostu nie spieszyliśmy się i właściwie zaczęliśmy składać nowy materiał w 2018 roku. Część struktury piosenek pochodzi z 18 i 19 roku. Ostatni utwór Shadow of a Thousand Perspections powstał na samym końcu. Phantom of the Nemesis jest starszym utworem, ale po prostu chcemy pracować we właściwym tempie, bez stresu i bez deadline'ów. Robimy też inne rzeczy, koncertujemy, staramy się mieć życie, próbujemy mieć własne życie prywatne, więc tak, nie czujemy, że koniecznie musimy trzymać jakiegoś cyklu. Powiedział Silenos z kolei, oczywiście wolelibyśmy wydawać wcześniej album niż po 8 latach, ale jeśli odejmiesz lata pandemii, 2-3 lata, kiedy w zasadzie staliśmy w miejscu, to może nie było aż 8 lat, ale bez znaczenia, nie spieszymy się. Powiedziałem, ale to jest dużo cięższy album. Album Grand Serpent Rising jest dużo cięższy, nie tak symfoniczny jak poprzednie. Nie do końca zgodził się ze mną wokalista Dimmu Borgir, który odpowiedział, że album wciąż jest symfoniczny. Wciąż bardzo w stylu Dimmu Borgir. Sygnatura Dimmu Borgir jest zachowana, a myślę, że ten album jest bardziej zrównoważony. Byliśmy nieco bardziej świadomi tego, jak chcemy rozłożyć akcenty. Wciąż jest mnóstwo symfonicznych elementów i one naprawdę błyszczą. Ale jest też dobra mieszanka metalu, heavy metalu. Naprawdę metalowe gitary błyszczą na tej płycie. Na poprzednim albumie zdecydowaliśmy, że chcemy mocniej postawić na chóry. Dlatego chóry były tam wyeksponowane na pierwszym planie. To była jedyna taka decyzja, bo oczywiście kochamy chóry, ale zrobiliśmy to już na poprzednim płycie. inaczej nie chcieliśmy się powtarzać, więc na tej cofamy się trochę i pozwalamy błyszczeć innym instrumentom. Myślę, że szczególnie na albumie Abrahadabra, gdzie mieliśmy stuosobową orkiestrę, brzmiało to wszystko inaczej. Zdobyliśmy kolejną górę najnowszym albumem, a teraz chcemy zdobyć kolejną, inne góry. Mamy wiele gór, jeszcze szczytów do zdobycia. I przede wszystkim nie chcemy się powtarzać. Zawsze idziemy do przodu i próbujemy nowych pomysłów, nowych rzeczy przy każdym albumie. Nie chcemy utknąć w miejscu. Zawsze powinniśmy iść do przodu, mówią muzycy Dimmu Borgir, choć oczywiście mamy bardzo rozpoznawalne elementy Dimmu Borgir, jakby to ująć, atmosferyczne motywy. Zapytałem zespół Dimmu Borgir, czy jest wiele gór, które chcą jeszcze zdobyć.
1: I mean, the fire burns just as strong as it did probably 30 years ago. I mean, we're still...
0: Tak, chętnie do tych gór schodzimy. Ogień płonie tak samo mocno, jak pewnie 30 lat temu. Wciąż jesteśmy tak samo pełni pasji do tego, co robimy i zawsze chcemy zdobywać kolejne góry. Czy po tylu latach wciąż można zachować tę pasję? Czy to jest już dzisiaj po prostu biznes? Na co muzycy Dimmu Borgir odpowiedzieli?
1: It's a balance, you know, it's our passion, but you also, when you are, we are close to 50 years old now, so of course life changes during that, you know.
0: To jest równowaga, to jest nasza pasja, ale też mamy teraz prawie 50 lat, więc oczywiście życie przez ten czas się zmieniło, przez te 32 lata istnienia Dimmu Borgir, więc staramy się godzić życie z muzyką, to trochę inne tempo, inny sposób działania, ale gdybyśmy myśleli tylko biznesowo, pewnie wydawalibyśmy albumy co roku, bo wtedy mielibyśmy stały przypływ gotówki. Ale nie to jest ważne. Ważne jest, że pisać muzykę, jaką chcemy, a może zająć to nawet 3 lata, może 7, cokolwiek. Po prostu tak to jest. Zapytałem członków zespołu Dimmu Borgir, jak to jest na nowym albumie, jakim się udało połączyć pewne atmosferyczne fragmenty ich muzyki z etnicznością, no ale też jest znacznie więcej brutalnych dźwięków. Zapytałem o cały proces powstania nowego materiału, na co muzycy Dimmu Borgir odpowiedzieli.
1: We don't have one formula how to make a song. It can be in different.
0: Nie ma jednej formuły napisania piosenek w Dimmu Borgir. Ten proces może być przeprowadzany na różne sposoby, ale zwykle jest tak, że pracujemy osobno w naszych własnych studiach nagraniowych. Może on wpadnie na jakiś pomysł i później coś z tego wyciągamy, robimy, dopełniamy riffami nasze pomysły, a potem spotykamy się, mamy kilka pomysłów i próbujemy budować strukturę piosenki. W pewnym momencie zaczyna to wszystko żyć własnym życiem. To nie jest typowe. Wszystko zależy od tego, co myślimy, co możemy, jaką muzykę lubimy, a czasami, kiedy się spotykamy razem, może pojawi się jakiś fragment, który wymyślamy na miejscu i który uruchamia resztę piosenki. To bardzo przypomina to, jak pracowaliśmy dawniej, mówi Silenus. Byliśmy razem na sali prób i podrzucaliśmy sobie nawzajem pomysły. Masz jakiś riff? A ty masz jakiś riff? Tak to wyglądało. To jest sposób na spontaniczną pracę, mówi Silenus, gitarzysta Dimmu Borgir, główny kompozytor zespołu. Zapytałem muzyków Dimmu Borgir, jak to jest po tylu latach wciąż razem komponować. Czy dzisiaj wokalista i gitarzysta Dimmu Borgir są takim duetem kompozytorskim na wzór Jagger i Richards? Czy czasami panuje między nimi niechęć, nienawiść? Jak to wygląda?
1: We have so much more in common, like we are more agreeing on stuff than we disagree on stuff. Of course you're going to disagree.
0: Myślę, że czasami działamy sobie na nerwy, ale to jest ludzkie. Mamy ze sobą wiele więcej wspólnego, wiele rzeczy nas łączy. Znacznie więcej niż dzieli. Oczywiście po tylu latach zmieniamy się, dojrzewamy. Nie musimy się zgadzać, to jest zawsze wyzwanie. Kiedy poznaliśmy się, byliśmy bardzo młodzi, a po ponad 30 latach oczywiście, no już tacy nie jesteśmy. Czasami jesteśmy sfrustrowani tą współpracą i trwaniem razem, jak każde małżeństwo. A ale dodatkowo jesteśmy też w małżeństwie z czwórką dodatkowych muzyków. W sytuacji grupowej, w sytuacji zespołu, demokracja działa tylko do pewnego momentu, a kiedy ten moment się osiągnie, to do mnie i do niego należy podjęcie decyzji, bo jak jest łatwa decyzja, każdy chce sobie przypisać zasługę, ale jak jest trudna i wymagająca, to my musimy ją podjąć, a jeśli się nie zgadzamy, rozumiemy się, ale niekoniecznie zgadzamy, to idziemy na kompromis. Zapytałem właśnie o tych pozostałych czterech muzyków w małżeństwie sześcioosobowym Dimmu Borgir. Jak wygląda współpraca z pozostałymi muzykami, między innymi z polskim perkusistą Darejem? Jak ta współpraca się układa?
1: It goes for all of the four of the guys that, you know, we want to give them some kind of freedom to come up with ideas that can be benefit Dimmu Borgir. Definitely.
0: Myślę, że dotyczy to wszystkich czterech pozostałych. Chcemy dać im pewną swobodę w wymyślaniu pomysłów, które mogą pomóc Dimmu Borgir. Ale jeśli chodzi o bębny, najpierw programujemy je sami, a potem chcemy, żeby Darej dodał do tego swoją sygnaturę, którą już mamy. Wtedy on mówi, ale ja nie mam czterech rąk, nie mogę tego przeprogramować. Kiedy ja czegoś nie umiem zagrać, bo to fizycznie niemożliwe, to dajemy mu przestrzeń, żeby robił swoje. To bardzo ważne. Powiedziałem, że poprzedni perkusista Hellhammer z Mayhem to był perkusista, którego ja bardzo ceniłem, ale uważam, że Darej znacznie lepiej pasuje do Dimmu Borgir. Darej, czyli Dariusz Brzozowski. Na co panowie z Dimmu Borgir odpowiedzieli, wiesz, Darej jest z nami już 18 lat, najdłużej poza nami dwoma w Dimmu Borgir. Jest bardzo stabilnym facetem, bardzo dobrym bębniarzem, na scenie świetnie sobie radzi, a to bardzo ważne, kiedy mamy być razem przez tak wiele różnych momentów, musimy się dogadywać, bo gra na bębnach to jedno, ale musisz też dogadywać się z innymi ludźmi. Spędzamy z sobą dużo czasu, więc nie możesz być tylko dobrym bębniarzem. Musisz też być człowiekiem, który do nas pasuje. A to, że z 18 lat w zespole, to o czym świadczy? Świadczy o tym, że dobrze się dogadujemy. To bardzo wyluzowany gość, bardzo ciężko pracuje, oddany temu, co robi, więc świetnie nam się układa współpraca w zespole. Jest bardzo stabilny. Kiedy gram na żywo, mówi Silenos, on zawsze gra bardzo dobrze, czuje się pewnie bez względu na warunki. Myślę, że to od tego wiele zależy. Kiedy wychodzimy na scenę, musisz wiedzieć, że perkusista daje radę. Zapytałem muzyków Dimmu Borgir o scenę black metalową w Norwegii, która przecież jest bardzo rozbudowana. Mayhem, Burzum, Darkthrone, wiele kapel. Dimmu Borgir to trochę taka druga fala black metalu w Norwegii. Niekoniecznie te zespoły, które wymieniłem, wykonawcy, powiedzmy, poważają Dimmu Borgir, które jest uważane za takie bardziej komercyjne wcielenie black metalu, łącznie z tymi wszystkimi symfonicznymi ścianami dźwięku. Ja wiem przecież, że Mayhem czy Darkthrone to takie dosyć prymitywne, przynajmniej jeżeli chodzi o taką podstawę grania, przynajmniej tak wcześniej było, bo te ostatnie albumy to już trochę inne granie niż to na początku. Ale zapytałem, jak oni się dogadują w Norwegii. Czy to jest jedna duża black metalowa scena, czy tam są podziały, jak wygląda porozumienie między zespołami na tych szczytach black metalowych? Na co muzycy Dimmu Borgir odpowiedzieli?
1: We still get a lot of shit, but you have to remember that ever since the beginning of this band, and you mentioned Mayhem and all the Norwegian bands that are still there.
0: Dostawaliśmy mnóstwo, jakby to powiedzieć, niefajnych zwrotek od pozostałych zespołów. Wciąż dostajemy mnóstwo niemiłych reakcji, ale musisz pamiętać, że od samego początku tego zespołu, jak już wspomniałeś o Mayhem, innych norweskich zespołach, które wciąż istnieją, wszyscy jesteśmy zbudowani i pochodzimy z ekstremalnych grup, z ekstremalnych ludzi. Te kapele są zbudowane i każdy jest pełen pasji do tego, co robi. Znamy tylko ekstremum. Jeśli ktoś cię nienawidzi, nauczyłem się to lubić. Bo szczególnie teraz, jeśli chodzi o internet i to, jak zaprogramowane są algorytmy hate to dobra prasa dla ciebie, bo dociera do różnych miejsc. Zawsze byliśmy tym zespołem, który odmawiał podporządkowania się zasadom. Zawsze szliśmy własną drogą. Myślę, że obaj kochamy stare oldschoolowe brzmienie kapel, o których wspomniałeś. Kochamy te oldschoolowe kapele, wczesną scenę black metalową, ale gdybyśmy postanowili być kopią tych zespołów, które wspomniałeś, to nie siedzielibyśmy tutaj dzisiaj. Taka jest prawda. To byłoby naprawdę sprzedanie się. To byłaby poza. Jeśli nie idziesz własną drogą, nie reprezentujesz niczego prawdziwego ani autentycznego, wtedy przepadasz. Zawsze szliśmy własną drogą. Wciąż mamy elementy black metalu w naszej muzyce. Nie da się porównać Dimmu Borgir z Burzum czy Mayhem, ale w tym zespole grają głównie ludzie, którzy dobrze się znają. Wszyscy jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Nie ma żadnych dram między nami, a Dimmu Borgir jest oczywiście naszym wielkim celem, który czasami obrywa ten zespół od innych zespołów. Przyzwyczailiśmy się do tego. Zapytałem muzyków Dimmu Borgir, jak to jest, że w Norwegii scena black metalowa tak dobrze funkcjonuje. No i też muzycy black metalowi, te wszystkie kapele uznane black metalowe na świecie, no są jednak poważane również przez norweski rząd i przede wszystkim black metal uważany jest za takie dobro narodowe. Muzycy odpowiedzieli. Jeśli pomyślisz o tamtych czasach, wszystkie black metalowe zespoły w Norwegii od samego początku brzmiały inaczej niż pozostałe. I to jest bardzo osobliwe, bo wydawałoby się, że w tak małym gatunku, w tak małym też miejscu jak Norwegia, wszyscy będą brzmieć podobnie, a oni wszyscy brzmią inaczej. To zawsze było dla mnie naprawdę osobliwe i to przetrwało próbę czasu do dziś. Masz Satylikon, Emperor, Darkthrone, Torrance, my, masz tyle różnych odsłon black metalu, myślę, że wszyscy się nawzajem karmimy. Karmimy się sobą nawzajem. Zapytałem, ale jak to jest, że w Norwegii akurat tyle kapel black metalowych powstało i w dodatku te kapele się przebiły? Czy coś jest w powietrzu norweskim?
1: Go back and listen to some of the early albums that did came out from 92 to 96, 7, you know.
0: Jeśli wrócisz i posłuchasz niektórych wczesnych albumów kapel black metalowych z Norwegii, które ukazały się w 1992, 96 do 97, atmosfera na tych płytach jest wyjątkowa. Wszystkie te zespoły mają naprawdę wysoką jakość, nie da się jej zignorować. Jeśli wejdziesz głęboko w tę muzykę, jest bardzo wysoka jakości. Nawet jeśli może brzmieć chaotycznie, dobra muzyka cały czas się broni. Zapytałem, ale jak to się stało, że tak z socjologicznego punktu widzenia Norwegia stała się nie tylko europejskim, ale światowym zagłębiem black metalu? No bo oprócz samej muzyki tam też dochodziło do różnych ekscesów, jak na przykład palenia kościołów, no i też muzycy ginęli, czy też pozbawiali się życia i dochodziło do różnych smutnych incydentów właśnie w obrębie metalowych, black metalowych kapel w Norwegii. Dlaczego tak i skąd to się wzięło właśnie w Norwegii? Drążyłem dalej w rozmowie z muzykami Dimmu Borgir.
1: No, but like I said earlier, that's the, we, everybody was young and everybody was already extreme at the young age, you know? And,
0: tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy byli

0: The Exonerated, Dimmu Borgir z nowej płyty formacji zatytułowanej Grand Serpent Rising. Mała uwaga, ja celowo powybierałem takie ostrzejsze kawałki z nowej płyty Dimmu Borgir. Ona nie jest tak jednoznaczna, jak Państwu mogłoby się wydawać po tych dwóch utworach, które zaprezentowaliśmy i po tych kolejnych, które Państwo usłyszą, bo one właśnie są takim moim autorskim wyciągiem z tej płyty. Prezentuję Państwu najbardziej ekstremalne fragmenty najnowszego krążka Dimmu Borgir, Grand Serpent Rising, a tak naprawdę jest tu dużo takich atmosferycznych i też symfonicznych fragmentów, ale one, prawdę powiedziawszy, między nami troszkę mniej mi się podobają, więc ja stawiam na ekstremę. Wracamy do rozmowy z Dimmu Borgir. Powiedziałem muzykom Dimmu Borgir, że w Polsce przecież scena metalowa również prężnie działa. Wiele zespołów również robi karierę na świecie, jak Behemoth, Vader, Decapitated, Hate, ale polski rząd, bez względu na to, kto jest u władzy, raczej nie jest dumny z tego środowiska black metalowego, w przeciwieństwie do Norwegii, która chwali się na świecie black metalową sceną. No i black metalowa scena jest takim soft power Norwegii. W Polsce tak to nie wygląda. Behemoth, Vader czy Decapitated, bez względu na to, kto sprawuje władzę, nie należy do takiej polskiej soft power. Dlaczego tak jest? Jak myślą muzy Dimmu Borgir? Dlaczego tak to wygląda?
1: Politics or a mix of it is always afraid of people thinking for themselves. Yeah. You know, it's always been like that. So of course you put yourself as a target.
0: Muzycy Dimmu Borgir powiedzieli, tutaj już wchodzi polityka, władza. No a z władzą jest tak, czy z religią, polityką, że jak się mieszają, zawsze boją się, co ludzie pomyślą samodzielnie. Zawsze tak było. Więc oczywiście stawiasz się w roli celu, kiedy robisz coś poza normą, nie podporządkowując się. Myślę, że nam w Norwegii jest pewnie łatwiej, bo jesteśmy chrześcijańskim krajem na papierze jedynie, ale doszło już do tego, że rząd nie może zignorować, jak wielki kulturowo eksport jest muzyki metalowej z Norwegii na świecie, więc muszą to uznać, muszą to zauważyć, muszą nas docenić. To też inne czasy. Metal w ogóle, nie tylko black metal, stał się o wiele bardziej powszechny. Na każdym właściwie festiwalu został znormalizowany bardziej niż 30 lat temu. Gdybyś 30 lat temu szedł ulicą z pasem, z nabojami i skórzaną kurtką, policja musiałaby się zatrzymać. Tak, oczywiście, mogłeś mieć duże kłopoty, ale rzeczy się zmieniły. Zapytałem, czy black metal w Norwegii jest takim oficjalnym soft power ich kraju, ich państwa, na co muzycy Dimmu Borgir odpowiedzieli.
1: I wouldn't say so, but I think, you know, people have grown older and more mature, and but we still kept the extremity, because if we didn't keep the extremity, we would be able to do what we do.
0: Cóż, nie powiedziałbym tak, ale myślę, że ludzie dojrzeli, są starsi, bardziej dojrzali i wciąż zachowaliśmy ekstremalność, bo gdybyśmy jej nie zachowali, nie moglibyśmy robić tego, co robimy. To jest kanalizowanie pewnego medium. Nie moglibyśmy grać tego rodzaju muzyki, gdybyśmy nie byli w jakiś sposób ekstremalnymi ludźmi. Dlatego skupiliśmy się właśnie na takiej muzyce. Zapytałem, czego możemy się spodziewać po październikowym koncercie Dimmu Borgir w Polsce, w Katowicach, w spotku z Behemoth. No co muzycy Dimmu Borgir odpowiedzieli?
1: Yes, with Dark Funeral, Behemoth and Dimmu Borgir. So yeah, it's will be the strongest, biggest black metal package the world has seen so far, I think. So
0: tak, z Dark Funeral, Behemoth tworzymy taki Dream Team, więc to będzie najsilniejszy, największy black metalowy pakiet, jaki możecie dostać. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo udało nam się to zorganizować. Zebraliśmy duże zespoły. Trochę to jest wyzwanie. Robimy coś wielkiego. Rozmawialiśmy o tym, pomyślę, od lat. Graliśmy z Behemothem w Stanach w 2007 roku, z Dark Funeral w 1999 roku i zawsze między naszymi zespołami była dobra energia. Chcieliśmy zrobić coś dużego. Teraz to się dzieje. Fajnie będzie zagrać w tym budynku, który przypomina UFO. Mowa oczywiście o katowickim spotku. Trzy kapelę zapełnią spodek. Czas na kolejną odsłonę nowej płyty Dimmu Borgir.

0: Recognizant Dimmu Borgir z najnowszej płyty w formacji zatytułowanej Grand Serpent Rising, którą zespół z Behemothem i Dark Funeral będą promować w październiku na koncercie w katowickim Spodku. Wracamy do rozmowy z Dimmu Borgir. Zapytałem, jak zmienił się ten muzyczny biznes, kiedy na początku jeździli vanami po całym świecie, spali w różnych miejscach. Nie najlepszej klasy. Behemoth kiedyś opowiadał, że w Meksyku strzelano do nich, do ich vana. Te początki były tak trudne, że nie wszyscy członkowie zespołu byli w stanie podołać trudom tras koncertowych, no ale teraz biznes wygląda inaczej. W czasach Spotify, platform muzycznych, kiedy płyty się tak już nie sprzedają, nie ma z nich wielkich pieniędzy, a tak naprawdę kapele są, jak mówił zespół Exodus, obwoźnymi sprzedawcami koszulek. Na co muzycy Dimmu Borgir odpowiedzieli?
1: I would say it's a little bit, it has changed a lot because like back in the days when we started, it was, if you released an album, it was very magical.
0: Tak, powiedziałbym, że to się bardzo zmieniło, bo kiedyś, gdy zaczynaliśmy, wydanie albumu było czymś magicznym, bo niewielu ludzi mogło to zrobić, niewielu mogło wydać nową płytę. Dziś to się zmieniło i myślę, że wielu ludzi traktuje muzykę jako coś oczywistego. Dużo narzekają, to inaczej niż kiedy dorastaliśmy, wybieraliśmy albumy w sklepie płytowym. O, ten ma fajną okładkę, mieliśmy swoje sklepy muzyczne, do których chodziliśmy, słuchaliśmy albumów, bardzo się na tym skupialiśmy, to było coś niezwykłego, kupowaliśmy płyty, przeżywaliśmy te płyty, płakaliśmy. Dzisiaj już nie jest tak magicznie. Czasy się zmieniły. Powiedziałbym, że wydanie albumu nie jest już tym, czym było wcześniej, ale wciąż to jest coś świetnego, ekscytującego dla nas. Jesteśmy zespołem albumowym, myślimy kategoriami albumów, ale teraz, gdy rzeczy się zmieniły, wytwórnie pewnie chciałyby krótszych piosenek, bo skupienie ludzi jest znacznie gorsze, ale my mówimy pieprzyć to, robimy album, robimy piosenki, robimy krążek i bierzcie to albo zostawcie, tak to z nami jest. Kiedy wytwórnia mówi ci, jak masz coś zrobić, albo dodać bonusową piosenkę, zrób kilka jakichś tam rzeczy, to wszystko powinno zależeć od nas, od zespołu, jak chcemy, żeby nasza sztuka, jak album wyglądał. Na przykład robimy teledysk, jedną piosenkę, która ma 7 minut. Nie każdy ma już na to cierpliwość. Nie każdy ma cierpliwość oglądać 7-minutowy teledysk, słuchać 7-minutowego utworu, ale wtedy nie jesteś właściwą osobą do tego, żeby mówić, jak to wszystko powinno wyglądać nam. Więc robimy dalej tak, jak uważamy. Nie sądzę, żeby muzyka Dimmu Borgir powinna być dla każdego. Nie sądzę, żeby metal powinien być dla każdego. I metal w ogóle nie jest dla każdego, nie powinien być dla każdego. Jeśli słuchasz zwykłego radia, jak często słyszysz tam metal? Chyba, że to program albo stacja dedykowana tego typu rodzajowi muzyki, ale nie słyszysz muzyki rockowej, metalowej często. Ale oczywiście zespoły nie zarabiają dziś dużo na sprzedaży płyt, bo wszystko bardzo się zmieniło, więc koncertowanie jest oczywiście wielką, ważną częścią utrzymywania się zespołów przy życiu. Dlatego też ważne są festiwale. Generacja odbiorców muzyki metalowej się zmienia, a teraz starsi nasi słuchacze przyprowadzają swoje dzieci, a nawet wnuki i myślę, że właśnie to sprawia, że my wciąż funkcjonujemy. Zagraliśmy nasz pierwszy festiwal w 1995 roku. Myślę, że w tamtym czasie było tylko kilka festiwali w Europie tego typu, a teraz możesz w zasadzie koncertować cały rok. Festiwale zimowe, wiosenne, letnie są, więc też jest dobrze. Niektóre rzeczy się zmieniły, ale wciąż da się utrzymać z muzyki. Trzeba tylko być na 100% oddany muzyce i temu, co robisz. Ale najważniejsze to mieć świetny album jako podstawę. Jeśli nie masz dobrego albumu, którego jesteś pewien i w siebie nie wierzysz, to prędzej czy później to się wszystko posypie. Dlatego też nie spieszymy się. Chcemy mieć pewność, że nasz nowy krążek będzie dobry, zanim go wydamy. Będziemy pewni tych piosenek, wszystkich detali, które są i mają być dopracowane. Myślę, że część informacji zwrotnych, jakie dostaliśmy od ludzi, brzmi tak, że ludzie potrzebują na tę płytę nową więcej czasu.
1: So I think this album will live for a very long time.
0: No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o rozmowę z muzykami Dimmu Borgir, Shargat i Silenos, liderzy zespołu Dimmu Borgir, którzy nową płytę Grand Serpent Rising zaprezentują w październiku w katowickim Spotku. Proszę tam być. Ostatni fragment z tej płyty, który dla Państwa przygotowałem, to The Curpet Farer, Dimmu Borgir, pełna wersja wywiadu w kolejnym teraz roku, a my słyszymy się po serwisie Dimmu Borgir.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie. Profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Koniec z salonikami VIP, omijaniem kolejek i niesprawiedliwymi kominami płacowymi, zapowiada premier Donald Tusk.
2: Kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek. Milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć. To są tylko te trzy główne tematy. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: Przypomnijmy, wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał wiceprezydentki Renatę Kaznowską oraz Aldonę Machnowską-Górę. Zapowiedział też radykalne odpolitycznienie miejskich spółek. Albo partia, albo posada, uciął krótko prezydent stolicy. Teraz zmieniamy temat. Amerykańska administracja miała zakulisowo ostrzec Teheran przed planami Izraela, który zamierzał zabić głównych irańskich negocjatorów pokojowych. Jak ujawnił dziennik Washington Post, Biały Dom obawiał się, że izraelskie zamachy całkowicie storpedują rozmowy dyplomatyczne mające zakończyć wojnę. Wiosną tego roku Waszyngton poprosił regionalnych mediatorów o pilne przekazanie ostrzeżenia irańskim władzom. Chodziło o bezpieczeństwo szefa tamtejszego MSZ-u oraz przewodniczącego parlamentu, którzy prowadzili negocjacje z USA. Amerykańscy urzędnicy wprost zażądali od Tel Awiwu wstrzymania likwidacji czołowych postaci reżimu, argumentując, że uderzenie w tak zwanych pragmatyków uniemożliwi jakiekolwiek porozumienie. Waszyngton zmienił swoją strategię wobec Teheranu po tym, jak zorientował się, że mimo zabójstwa najwyższego przywódcy Ajatollaha Chameneiego, tamtejszy establishment i tak utrzyma się przy władzy. Nowe zaostrzone przepisy dotyczące pracy w czasie upałów wejdą w życie od przyszłych wakacji. Szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że gotowy projekt rozporządzenia trafił do konsultacji. Nowelizacja wprowadza maksymalne progi temperatur. Praca w pomieszczeniach ma być czasowo wstrzymana po przekroczeniu 35 stopni, a na otwartej przestrzeni przy 32 stopniach w przypadku ciężkich prac fizycznych. Dodatkowo pracodawcy będą musieli schładzać biura, gdy temperatura wewnątrz sięgnie 28 stopni. Już teraz, przy skrajnych upałach, pracownicy mają prawo przerwać pracę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi wzmożone kontrole w firmach. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu. Jacek Nizinkiewicz, druga godzina audycji Radioaktywni. To the Rescue, Lee Scratch Perry i Mouse on Mars. Ostatni album Lee Scratcha Perry'ego, legendy dubu i reggae. Artysty, który wielokrotnie występował w Polsce. Kiedyś miałem możliwość zrobienia wywiadu z Lee Scratch Perrym. I jakoś nie doprowadziłem do tego, do dzisiaj żałuję. To the Rescue, numer z płyty Special No Problem. Będziemy wracać do tego guru muzyki reggae. No i tak mam nadzieję, że w kontrze do Dimmu Borgir i pierwszej godziny dobrze się Państwu słuchało. Pozostajemy w kontrze do tego black metalowego rozdania w pierwszej godzinie. I czas na hip-hop, chociaż tak naprawdę to punk. Time for Living, nieodżałowani Beastie Boys z płyty Check Your Head. Zespół, którego nie ma i nie będzie już. No ale jeden z muzyków w dalszym ciągu jest aktywny, ale o tym za chwilę. Time for Living, Beastie Boys.

Time for Living, bardzo lubię właśnie to wcielenie Beastie Boys, takie bardziej punkowe, no bo na początku przecież to była ekipa hardkorowo-punkowa zafascynowana Bad Brains. Beastie Boys, jak wspomniałem, nie ma i nie będzie, ale Mike D wraca, jeden z członków Beastie Boys. Za kilka tygodni wyjdzie debiutancki krążek Mike'a D zatytułowany Thank You. Myślę, że jak ruszy w trasę koncertową, to i do Polski przyjedzie Mike D. Tego bym sobie życzył. Graliśmy już Mike'a D z zapowiadanej solowej płyty Thank You. No i teraz zagramy po raz kolejny True Colors, Mike D z Beastie Boys.

True Colors, Mike D. Czekamy na pierwszy album muzyka rapera zespołu Beastie Boys. No chyba tak jak ten kawałek, który słyszeliśmy, True Colors, nie mógłby brzmieć kolejny album jednej z najfajniejszych ekip muzycznych, jakie stąpały po ziemi, czyli Beastie Boys. No i dobrze, dobrze, że Mike D nie odcina kuponów. Z kolei kolejny artysta, którego za chwilkę Państwo usłyszą, a łączą się Beastie Boys z kolejnym artystą za sprawą Slayera, bo zaraz będzie Kerry King, gitarzysta Slayera. Łączą się w ten sposób, że Beastie Boys produkował Rick Rubin, jeden z najlepszych producentów, i Slayera produkował Rick Rubin. Slayera nie ma, chociaż koncertuje, no ale to też właśnie jest troszkę takie odcinanie kuponów. Jak rozmawiałem ostatnio z Kerry Kingiem, to mówił, że kolejna płyta po albumie From Hell Arise, po tym jego debiucie, jest już właściwie gotowa. No ale zanim poznamy następcę From Hell Arise, możemy poznać wersję Deluxe Edition debiutanckiej płyty Kerry'ego Kinga, a tamże są 4-5 numerów w wersjach demo z wokalami, uwaga, samego Kerry'ego Kinga. No i to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tak naprawdę okazuje się, że gdyby Kerry King śpiewał na swojej debiutanckiej płycie, nie byłoby to złe. Rage, wersja demo z wokalem Kerry'ego Kinga.

No i Kerry King jednak troszkę odcina kupon od Slayera. Muszą państwo przyznać, że tak mógłby brzmieć kolejny album Slayera, jak właśnie brzmi Kerry King z zespołem w utworze z jego solowej płyty, z płyty zatytułowanej From Hell Arise, w utworze Rage, który państwo słyszeli. Tak, album From Hell Arise mógłby być kolejnym krążkiem Slayera. Dobrym, acz niewybitnym. Utworem wybitnym dla mnie, chociaż większość ludzi pewnie powie, że to nic specjalnego, ale mnie ten kawałek rusza. Mowa o utworze I Remember Mike'a Campbella, wcześniej związanego z The Heartbreakers Toma Petty'ego. Mike Campbell z zespołem The Dirty Knobs wydali płytę Mission of Mercy. No Regrets już graliśmy, teraz zagram moje ulubione z płyty I Remember. No i tak też mógłby brzmieć Tom Petty, którego niestety już nie ma. Mike Campbell and the Dirty Knobs, I Remember.

Campbell and the Dirty Knobs, I Remember. Ciekawe, czy taki Mike Campbell mógłby przyjechać do Polski i czy dużo osób by przyszło na koncert byłego członka zespołu Toma Petty'ego The Heartbreakers. I Remember, Mike Campbell and the Dirty Knobs za nami. Wielu zwolenników ma w Polsce zespół The Pretty Reckless. Dla mnie The Pretty Reckless są ok, ale jakiegoś wielkiego wrażenia nie robią. Utwór Dear God, nowy krążek formacji, jest dobry, ale nie to, żeby mi nie wiadomo co urywał, ale uważam, że wokalistka świetnie wypadała na koncercie z członkami zespołu Soundgarden i gdyby kiedykolwiek muzycy Soundgarden chcieli działać, to wokalistka The Pretty Reckless mogłaby z nimi grać. A to, że ma głos i potrafi nieść melodię pięknie, niczym Chris Cornell, słychać również w utworze Love Me z nowej płyty zespołu The Pretty Reckless zatytułowanej Dear God.

Love Me, The Pretty Reckless z płyty Dear God. 9 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie wystąpi Morrissey. Czy usłyszymy utwór Lester Banks? Na pewno postać Lestera Banksa warto poznać, jeżeli ktoś jej nie zna. Morrissey.

Nit, nit, nit. Motorhead i The Damned. 9 lipca w Krakowie legendarna punkowa kapela, której utwór, który to właściwie ten utwór Guns N' Roses również ostatnio grali podczas koncertu w Gliwicach. Czas na polską ekipę. Ninja Episkopat przygotowała nowy kawałek The Bell of Shame. Ninja Episkopat.

Ninja, Episcopat, Sharpnel i MJG, The Bell of Shame. Czekamy na nowy album formacji Ninja, Episcopat. I czekamy też na coś więcej od zespołu Voice, bo to, co ekipa, supergrupa zaproponowała w utworze 77, aż się prosi o ciąg dalszy w postaci płyty Voice.

Voice za nami, czyli Rafał Taracha, Stafenaf, Daniel Ludwas Ludwiczak z Laninia, Tomasz Magik Osiński, Sweet Noise, Piotr Anioł Wącisz, Corruption, Virgin Snatch i Piotr Szpal Szpalik, The Legacy i kilka innych zespołów. Czekam na album zespołu Voice i nie obraziłbym się, gdyby właśnie brzmiał tak jak utwór 77. No i też lada dzień pojawi się nowy album zespołu Behemoth 4 września, czyli jeszcze trochę.

I, Sculptor. Utwór zapowiadający nową płytę zespołu Behemoth, I, Sculptor, która ukaże się 4 września. Powiedziałem wcześniej album nowy i nienowy, dlatego że to będzie 8 wcześniej niepublikowanych utworów. No i projekt Behemoth może na Państwu zrobić wrażenie, bo w tym wypadku ma być to płyta, która będzie hołdem dla artystów, którzy inspirowali Behemoth na początku działalności. Całość będzie trwała około 40 minut i koncentrować się będzie na koncertowej energii zespołu, a to, jak Behemoth sobie radzi na koncertach, mogliśmy zobaczyć i przekonać się chociażby na tym występie mistykowym. Dla mnie jeden z lepszych koncertów Behemotha, jakie widziałem. Majestatyczny, potężny, świetna produkcja. Powinni z tego zrobić DVD, wypuścić na YouTubie, bo oprawa tego koncertu nie powinna się zmarnować, tym bardziej, że był to ostatni wielki koncert w Stoczni Gdańskiej, ponieważ kolejny Mystic Festival odbędzie się już w zupełnie innym miejscu i warto utrwalić właśnie ten występ Behemotha, ocalić od zapomnienia, również ze względu na wizualny aspekt tego niesamowitego miejsca, jakim jest właśnie gdańska stocznia. Behemoth z Dimmu Borgir i Dark Funeral wystąpią w Katowicach w Spodku 25 października. Do Behemotha będziemy jeszcze wracać między innymi przy okazji festiwalu Summer Dying Loud, który to odbędzie się już we wrześniu w Aleksandrowie Łódzkim i tam też Nergal wystąpi z repertuarem Behemotha, ale to będzie zupełnie inny koncert. Ale jak powiedziałem, do tego tematu, do tematu Summer Dying Loud jeszcze wrócimy, bo troszkę czasu jest do tego festiwalu. No dobrze, powoli kończymy audycję Radioaktywni na dzisiaj, a właściwie to już kończymy audycję. Zaczęliśmy tę godzinę takim luźniejszym klimatem i skończymy luźniejszym klimatem. Kiedyś bardzo lubiłem tę ekipę Nightmares on Wax, a właściwie jednego dżentelmena, który stoi na jej czele. I album Carbot Soul był jednym z moich ulubionych albumów lat 90. No i dalej Nightmares on Wax działają. Taki wyluzowany, pozytywny klimat wciąż tworzą. No i na ostatnim albumie In Space Out Dub są utwory Nightmares on Wax w wersjach między innymi takich bardzo dubowych, przy których pracował Adrian Sherwood, który również z polskimi muzykami, chociażby z Izraela, miał bliski kontakt. You Bliss, na koniec niech Państwo się wyluzują, chillują i mają udany ciąg dalszych wakacji. Słyszymy się za tydzień. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek stanowisko Polski przed szczytem NATO w stolicy Turcji. Podczas wspólnej konferencji prasowej szefowie resortów obrony i dyplomacji podkreślili, że Warszawa ma odegrać kluczową rolę podczas nadchodzących rozmów sojuszu.
1: Jesteśmy w tej czołówce państw wymienianych również przez najważniejszego naszego sojusznika w NATO, przez Stany Zjednoczone, które ma prawo oczekiwać wszelkiego wsparcia. Jednym z głównych tematów tegorocznego szczytu będzie przemysł zbrojeniowy. Strategicznym celem Europy jest podnoszenie swoich zdolności do samodzielnej obrony, branie większej odpowiedzialności. Żeby brać większą odpowiedzialność, to trzeba być niezależnym w surowce, niezależnym w produkty, niezależnym w wytwarzaniu sprzętu zbrojeniowego.
0: Mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei szef spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaznaczył, że sojusz odpowie na rosyjską wojnę hybrydową i próby skłócenia Zachodu.
2: Rosja prowadzi wojnę hybrydową, kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, próbuje nas skłócić pomiędzy sojusznikami z walczącą Ukrainą, a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony. Będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
0: Oficjalne obrady liderów 32 państw w Ankarze rozpoczną się w najbliższy wtorek. W Iranie rozpoczynają się 6-dniowe uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chamenejego. Władze w Teheranie szacują, że w wydarzeniu, które już okrzyknięto pogrzebem stulecia, weźmie udział nawet 20 milionów ludzi. Choć 86-letni przywódca duchowy Iranu zginął w amerykańsko-izraelskim ataku pod koniec lutego, ceremonię odłożono o 4 miesiące z powodu wojny. Oficjalne uroczystości zakończą się w czwartek pochówkiem w Meszhedzie. W Teheranie wprowadzono stan wyjątkowy, zamknięto urzędy, wstrzymano ruch kołowy, a nad stolicą zamknięto przestrzeń powietrzną. Eksperci podkreślają, że zorganizowany z wielkim rozmachem pogrzeb ma być demonstracją siły i jedności nowego reżimu, na którego czele stanął syn Ajatollaha Mojtaba Chamenei. Na koniec wracamy do Polski. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał niezależną komisję o nazwie Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Jej celem jest zbadanie przypadków wykorzystywania seksualnego osób dorosłych, do których doszło w sytuacji bezbronności lub zależności. Zespół bada sprawy z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. W skład komisji weszli historycy, prawnicy, teolodzy oraz psychologowie, a pracami pokieruje dr Marek Lasota. Eksperci skupią się na kwerendzie dokumentów archiwalnych. Chcą wyjaśnić przede wszystkim te dramaty, które ze względów formalnych, jak przedawnienie czy śmierć sprawcy, nie mogą już trafić przed sąd powszechny lub kanoniczny. Kardynał Ryś zagwarantował komisji pełną niezależność i nieograniczony dostęp do kościelnych archiwów. Finałem prac ma być publiczny raport zawierający opis ustaleń oraz rekomendacje dotyczące ochrony osób bezbronnych w strukturach Kościoła. To był serwis Radia Nowy Świat.

Z ogromną przyjemnością porywam Państwa w kolejną już podróż w noc. Czas na wakacyjną odsłonę nocnej muzyki drogi.

Courtesy Car. To muzyka rockowa, miksowana przez Cezara Edmundsa, zdobywcę Grammy, znanego ze współpracy m.in. z PJ Harvey czy Queens of the Stone Age. Jak czytamy na stronie zespołu, to coś ulotnego, znajome, a zarazem nieznane. Osobiste, a jednocześnie bezosobowe. Istnieje w przestrzeni pomiędzy.

Szwedzki producent i DJ Klur we współpracy z polskim duetem z Wrocławia, który na swoim koncie ma na razie dwa single. Przed Państwem Kwit.

John Cooper od 2017 roku nagrywający jako Turtle. Lubię to jego dryfowanie po różnych gatunkach. Dawno temu, kiedy pracowałam jeszcze w poprzednim radiu, słuchałam jego utworów w aucie bardzo często i stwierdziłam, że dzisiejsze wydanie z muzyką drogi to doskonały moment, żeby przypomnieć jego twórczość.

Turtle często również do nagrywania utworów zapraszał gości. Piosenką, do której wracam od lat, jest ta z udziałem Elizy Shaddad.

Sandscape swój koloryt zawdzięcza przede wszystkim Elizie Shaddad wspomnianej i jej sudańsko-szkockim korzeniom. Daniel Sonnabend dodaje takiego filmowego sznytu tym dźwiękom. W konsekwencji otrzymujemy, jak czytamy w ich biografii, nie projekt, a język, którym dzielą się z nami, który nadaje priorytet percepcji bardziej niż występowi, teksturze bardziej niż hierarchii, doświadczeniu bardziej niż tłumaczeniu.

0: i przybyliśmy do Nowej Zelandii przed państwem Maori.
1: Does it sound good? Okay, cool.

Mousy do tej pory wydała 3 płyty. Ta najbardziej akustyczna, intymna została wydana jako pierwsza w 2019 roku. Nosi tytuł Lemon Law.

A.A. Williams z nowej, pięknie, orkiestrowo niemal zdobionej płyty Solstice. Cieszy mnie bardzo powrót A.A. Williams do naszego kraju. Wprawdzie wystąpi jako support Chelsea Wolf, ale liczę na świetny występ, na który niestety jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, bo ten dopiero 3 grudnia. Oprócz tych rockowych uniesień bardzo lubię wracać do płyty akustycznej Songs from Isolation, na której znalazły się covery różnych piosenek. Dziś jednak usłyszymy oryginał jednej z nich.

Norweska artystka Moika swoją twórczość głównie opiera na muzyce pop. Utwór Ride jest zgodnie z nazwą bardziej dynamiczny, samochodowy. Natomiast z oczywistych względów najbardziej upodobałam sobie wykonanie akustyczne.

Niezmiennie stoję na straży opinii, że muzyka filmowa, muzyka instrumentalna może wspaniale wypełnić czas podróży wszelakich, a nocą szczególnie nabiera dużej mocy.

To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy prezentuję nocną muzykę drogi. Spis poprzednich audycji znajdzie się na mojej facebookowej stronie oraz w opisie nagrania, po tym jak tylko pojawi się na nowyświat.online. Tradycyjnie żywię ogromną nadzieję, że chociaż część z tych playlist wykorzystają Państwo podczas różnych wakacyjnych tras, a tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu szerokiej drogi w noc.

Good morning, Cleveland. Okay.

0: So how's lunch?
1: Mm. It's time for the swing.

Calm down, man. Here's a numero. It's like a bit of American here.

0: Good night.
1: Don't leave.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.